To była kompozycja Vito Juraja zatytułowana Apidanza Macabra. Grała Orkiestra Radia i Telewizji Słoweńskiej, dyrygowała Katrin Larsen-Maguire. A oto przed nami drugi punkt programu tamtego koncertu. Muzyka Feliksa Mendelssohna i jego słynny koncert skrzypcowy E-moll op. 64 w partii solowej Rok Zaletel Czernosz.

Wysłuchaliśmy koncertu skrzypcowego E-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna. Grali Rok Zaletel Czernosz w partii solowej i muzycy orkiestry radia i telewizji słoweńskiej. Dyrygowała Katrin Larsen-Maguire. Posłuchamy jeszcze bisu w wykonaniu skrzypka.

To była kompozycja Manuela Ponce, jego Estreita, czyli gwiazdeczka, w wykonaniu Roka Zeletela Czernosza. I tak zakończył się koncert w Lublanie 15 maja 2025 roku. Przed nami teraz muzyka Antona Brucknera, jego trzecia symfonia w nagraniu filharmoników wiedeńskich pod dyrekcją Christiana Tillemana.

Wysłuchaliśmy monumentalnej trzeciej symfonii Antona Brucknera. Grali filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Christiana Tillemana. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia. Już za chwilę doskonale znany Państwu sygnał i słyszymy się w drugiej odsłonie audycji.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest piątek, 22 maja. Muzyczna noc Euroradia i jej druga część przed nami. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam do godziny piątej. Tę odsłonę rozpoczniemy od akcentu dawnego i muzyki Pierre'a de la Rue, twórcy żyjącego w latach 1452-1518. Oto jego msza Missa Sancto Job. Śpiewają członkowie Orlando Consort.

Missa Sancto Job, dzieło Piera de la Rie, zabrzmiało właśnie w muzycznej nocy Euroradia. Śpiewali członkowie Orlando Consort. Na zakończenie dziś muzyka fortepianowa Franciszka Schuberta. Usłyszymy jego sonatę D-dur w katalogu Deutscha, pozycja 850. A zagra Francesco Piemontesi.

Francesco Piemontesi wykonał sonatę fortepianową D-dur, Deutsch, pozycja 850, Franciszka Schuberta. I tym fortepianowym akcentem kończymy cały tydzień w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

Elżbieta Grin-Stasik, witam Państwa. Witam i zapraszam na prawie 55-minutową porcję muzyki polskiej w znakomitych wykonaniach. Za sprawą twórczości osadzonej w naszej tradycji ludowej odwiedzimy Wielkopolskę, odwiedzimy Kurpie. Zabrzmi też młodzieńcza kompozycja postmodernisty Zygmunta Stojowskiego, a rozpoczynamy muzyką ukończoną w 1985 roku, muzyką Piotra Mossa. Zabrzmi mianowicie fragment jego symfonii koncertującej na flet, fortepian i orkiestrę. Oto trzecie ogniwo symfonii, utrzymane w tempie lento. Wykonawcy: Elżbieta Gajewska flet, Barbara Halska fortepian, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, dyrygent Zbigniew Graca.

solistkami Elżbietą Gajewską-Flet, Barbarą Halską-Fortepian w trzeciej części symfonii koncertującej na flet, fortepian i orkiestrę Piotra Mossa. To muzyka z 1985 roku. Ponad 20 lat wcześniejszy jest tryptyk wielkopolski na chór mieszany a cappella Andrzeja Koszewskiego, kompozytora, którego twórczość kojarzymy z brzmieniami na wskroś nowoczesnymi, z muzyką serialną, z kompozycjami nasyconymi klasterami. Rzadziej wykonywane są jego opracowania liryki polskiej, jak choćby opracowania kompozytorskie pieśni Fryderyka Chopina czy opracowania tematów ludowych. A w 1963 roku Andrzej Koszewski sięgnął do zbioru melodii ludowych Mariana i Jadwigi Sobieskich, pisząc tryptyk wielkopolski. Posłuchajmy, oto tytuły poszczególnych pieśni do oryginalnych tekstów ludowych. Czerwona korona, idzie konik z miasta i Wiwat bratu memu. Śpiewa Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.

Wiwat bratu memu, a wcześniej Czerwona Korona i Idzie konik z miasta, czyli tryptyk wielkopolski Andrzeja Koszewskiego w wykonaniu Soli Cantorum Gaudensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Fantazja polska. W dalszym ciągu słuchać będziemy klasycznego śpiewu a cappella. Sięgam teraz po nagranie cyklu pięciu pieśni kurpiowskich opus 75 Henryka Mikołaja Góryckiego. Po pieśni, które obok kompozycji Karola Szymanowskiego weszły do dziedzictwa światowego. Posłuchajmy, jak znakomicie odczytał partytury tych kompozycji z 1999 roku Henryka Mikołaja Góreckiego, jak trafnie odczytał sugestie kompozytora chór kameralny Filharmonii Estońskiej pod dyrekcją angielskiego dyrygenta Paula Hilliera. Tytuły pieśni: Hej z góry, ciamna nocka ciamna, wczoraj dziewczyno nie dzisiaj, Storunia ja parobecek i Wysła Burzycka bandzie desc.

Pięć pieśni Kurpiowskich, opus 75 Henryka Mikołaja Góreckiego w nagraniu chóru kameralnego Filharmonii Estońskiej pod dyrekcją angielskiego dyrygenta Paula Hilliera. Fantazja polska. W finale dzisiejszego spotkania zabrzmi jedna z młodzieńczych kompozycji Zygmunta Stojowskiego, mianowicie jego kantata na chór i orkiestrę opus 7, Le Printemps, wiosna. W tym roku, w listopadzie, minie 80. rocznica śmierci Stojowskiego, kompozytora, znakomitego pianisty, wielkiego humanisty, osoby uznanej w świecie artystycznym. Zaprzyjaźnionego z Piotrem Czajkowskim, Johannesem Brahmsem, pozostawał w przyjaźni do końca życia z Ignacym Janem Paderewskim. W Polsce spędził zaledwie 17 lat. Wyjechał następnie na studia muzyczne do Paryża, pozostał tam 9 lat, by wreszcie popłynąć za ocean.

ocean. W Stanach Zjednoczonych pozostał do końca życia. Muzyka, której będziemy słuchać, pochodzi z czasów paryskich Stojowskiego. Drukiem kantata została wydana w 1895 roku i zyskała sporą popularność. Literacką inspiracją była tu dla kompozytora łacińska poezja Horacego. Po raz pierwszy w Polsce wykonanie kantaty miało miejsce podczas początkowej działalności Filharmonii Warszawskiej. To lata 1901-1902. Koncert poświęcony w całości twórczości Zygmunta Stojowskiego wysłuchał Zygmunt Noskowski. Napisał obszerną, bardzo pozytywną recenzję z tego wieczoru. Podkreślił rozrywkowy, radosny charakter kantaty wiosennej. To Stojowski w najlepszym delibiańskim stylu, zaznaczył. No i posłuchajmy teraz i my. Oto Le Printemps, wiosna, kantata na chór i orkiestra opus 7 Zygmunta Stojowskiego. Wykonawcy. Chór przygotowany przez Violettę Bielecką i orkiestra opery i filharmonii podlaskiej. Dyryguje Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

0: Piotr Moss, Andrzej Koszewski, Henryk Mikołaj Górecki i Zygmunt Stojowski. Muzyka tych kompozytorów zabrzmiała w dzisiejszej Fantazji Polskiej. W finale wysłuchaliśmy kantaty wiosennej Zygmunta Stojowskiego, opus 7 na chór i orkiestrę. Przypomnę wykonawców. Chór przygotowany przez Violettę Bielecką i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Elżbieta Grin-Stasik, do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Wielu ludzi na całym świecie, zwłaszcza młodych, jest niezwykle naiwnych w kwestii jedności i miłości. Myślą nawet, że mogą kochać się i budować jedność o własnych siłach. Myślą, że mogą sprawić, by małżeństwo przetrwało bez oddania Panu Bogu, bez Kościoła, a często i bez modlitwy.

0: Niestety większość tych naiwnych, powiedzielibyśmy światowych ludzi, szybko zostaje zmiażdżona w swoich rozbitych związkach. W miarę jak złamanie i niewierność stają się wzorcem w ich życiu, tracą nadzieję na miłość i jedność, a nawet stają się często cyniczni co do ich możliwości. Dlatego, gdy zdruzgotana, złamana osoba spotyka prawdziwą miłość i jedność, nie potrafi w nią uwierzyć. Zaprzecza jej i czeka, aż zostanie zdemaskowana. Jeśli jednak to małżeństwo, rodzina, kościół lub wspólnota są prawdziwe jednością w miłości, osoba taka, jeśli silnie wezwana do pokuty, przebaczenia i wiary w Jezusa, przyjmuje tę łaskę, otwiera się na jej działanie. Jeśli przyjmują zbawienie Pana, to załamani, światowi ludzie doświadczą nowej pięćdziesiątnicy, w której bariery utrudniające komunikację zostaną zburzone. Będą jednego ducha i jednego serca ze swoimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Zaczną być jednym, tak jak Jezus i Ojciec są jednym. A jak jest z tobą? Jakie ostrzeżenia daje ci Duch Święty przed zbliżającą się pięćdziesiątnicą? Czy będziesz gotowy mówić o Jezusie tym, których spotkasz? Czy będziesz Go kochać na tyle, by paść Jego owce? Kiedy ponownie otworzymy się i otrzymamy Ducha Świętego w ten dzień pięćdziesiątnicy, zostaniemy uwolnieni. Wyrwiemy się z wieczernika strachu. Będziemy przemieszczać się swobodnie i zostaniemy wypuszczeni na wolność. Czy jesteś zmęczony byciem przybitym i skutym łańcuchami lęku i grzechu? Czy chcesz uwolnić się ze smyczy diabła? Jeśli tak, przyjmij Ducha Świętego.
1: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Cieszymy się, że zaczynają Państwo kolejny dzień w naszym towarzystwie. Dziś piątek, słońce wzeszło o 4.32, zajdzie o 20.34, czyli dzień będzie trwał 16 godzin i 2 minuty. Imieniny obchodzą Helena, Jan, Julia, Roma, Wiesław i Wiesława. Najlepszości.
1: Pogoda.
0: Do końca astronomicznej wiosny pozostało 29 dni. Tak się składa, że piękną mamy wiosnę od zaledwie kilku dni, ale no na przykład tydzień temu w ciemno bralibyśmy 18 stopni Celsjusza, a dziś 18 to będzie w tych chłodniejszych rejonach naszego kraju. Średnio 21-22 stopnie, gdzieniegdzie 23.

Jeśli chodzi o zachmurzenie, to popadać może, ale to będą słabe i przelotne opady na północnym wschodzie naszego kraju. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.

0: ile osób potrzeba do otwarcia nowej paczki kawy? W naszym przypadku wystarczą 3. Monika Kopcik, Zofia Kruszewska i Roch Siciński. Kłaniamy się ze studia radiowej Dwójki. Muzykę na dziś przygotował Andrzej Zieliński, a jak Państwo usłyszeli, zaczęliśmy od Amy Winehouse. Może to nie będzie niespodzianka, ale w jazzowym poranku Dwójki ponownie odwiedzimy Japonię. Polscy artyści szturmują ten kraj, nie zważając na wielkie odległości, a my się temu przyglądamy, czy też właściwie przysłuchujemy. Dziś o swoich japońskich doświadczeniach powiedzą wokalistka Paulina Przybysz i pianistka Aga Derlak.
1: Bardzo podoba mi się, że publiczność japońska, z tego co ja przynajmniej doświadczyłam i odczułam, chłonie tą muzykę bez jakiegoś takiego wcześniejszego judgmentu, czy jakiegoś takiego przygotowania na zasadzie nastawienia się, co ich czeka.
0: Bez oczekiwań i bez...

0: z presji, czy rzeczywiście? O tym jeszcze w tej godzinie naszego spotkania. Z kolei w cyklu Jazzowa Rozmowa, soulowe nastroje. Gościem Andrzeja Zielińskiego będzie Mieczysław Szcześniak, który już za chwilę odda w Państwa ręce nową płytę.
1: Nie robię nic innego niż to, co mam w głowie i w sercu, najkrócej mówiąc. Dlatego ten singiel pierwszy nazywa się Everybody and Soul. Jeżeli się składałem z tych dwóch części, ciała i duszy, to trzeba je obie karmić, żeby człowiek był pełny.
0: Więcej szczegółów o 7.30. A godzinę później nasze studio odwiedzi basista i pedagog Adam Cegielski oraz Artur Andrus, satyryk i dziennikarz, dziś w roli darczyńcy, czy też pośrednika. Porozmawiamy o instrumentach Wojciecha Karolaka, które po śmierci naszego najwybitniejszego hamondzisty trafiły pod opiekę Artura Andrusa, a on postanowił je przekazać młodym adeptom uczącym się w jednej z warszawskich szkół, choć mowa o szkole wyjątkowej i wyjątkowo jazzowej. W programie dzisiejszym porannym nie zabraknie też wątków literackich, poetyckich, bo zbliżamy się do finału 11. edycji festiwalu Silesius. Będzie więc relacja z tego wydarzenia.
2: Wczoraj Marcin Świetlicki otwarcie powiedział, że skoro tematem przewodnim festiwalu jest konflikt, to on się będzie kłócił z prowadzącym. Troszkę mu się to udało.
0: My się z Państwem nie będziemy kłócić i zgodnie z oczekiwaniami mamy przygotowaną płytę tygodnia, szykują się przeglądy prasy, tym razem gazety wertuje Jerzy Kisielewski, a także rekomendacje kulturalne, czyli ostatnie w tym tygodniu polecenie od Pawła Sołtysa. To i dużo więcej. Do 9.00.

I Could Have Danced All Night. Taki tytuł utworu, który za nami. No, my byśmy nie mogli, bo mieliśmy budziki bardzo wcześnie. Państwo, skoro

0: słuchają to również. A tę muzykę wykonał zespół, któremu dowodził San Ra, wprost od biało-czarnej klawiatury. Mam tutaj adnotację w scenariuszu, że 112 lat temu, dokładnie 112 lat temu urodził się San Ra, czyli Herman Poulblond. No to może sprostuję, gdyż sam San Ra tak twierdził, on 112 lat temu przybył na planetę Ziemia z Saturna, a nie urodził się na naszej planecie. Tak czy inaczej wspominamy tego wielkiego i bezkompromisowego, kolorowego artystę i stylistę. W tym wypadku dla fanów mody i jazzu to chyba wspólna, ikoniczna postać.
1: Kalendarium.
0: Dziś piątek, 22 maja. Kartki w kalendarzu wertuje dziś Jakub Jamrozek.
2: Gdybyśmy spotkali się na harcerskim obozie o poranku, krzyknąłbym głośne czuwaj, ale zacznę od skromnego dzień dobry, choć to mniej harcerskie powitanie. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo w 1911 roku we Lwowie powstały pierwsze drużyny skautowe w Polsce, powołane przez Andrzeja Małkowskiego, wówczas studenta należącego do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Jego żoną była również zaangażowana w skauting Olga Małkowska.
3: Prosimy panią do mikrofonu.
4: Zawsze podziwiałam, jak wielki wpływ miał Andrzej na chłopców. Nie uznawał przy tym łatwizny. Pracy harcerskiej nie rozpoczął od młodzieży gimnazjalnej. Poszedł na przedmieścia Lwowa, na zamarstynów, do uliczników, młodocianych batiarów pozbawionych opieki rodziców i szkoły. Dziwne były jego pierwsze zbiórki harcerskie. Oto jedna z takich zbiórek odtworzona według moich wspomnień o Andrzeju.
5: Drużyna! Równaj do prawego! Pytam w drugim szeregu, także równajcie.
6: Juśko, cóż ty się tak naprzód pchasz?
7: No, ty tylko ze mną nie zadziraj. Bo ja ci sypnę w zęby, czy żona mama nie pozna, ty.
6: Cicho tam.
2: No ja w te zęby raczej bym nie chciał dostać, ale chyba jednak zaryzykuję i cicho nie będę, bo jest o kim mówić. 102 lata temu urodził się Charles Aznavour, francuski piosenkarz i aktor filmowy.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja się zasłuchałem. Charles Aznavour wykonywał głównie własne liryczne piosenki literackie, których skomponował około 1000. W 1927 roku urodził się natomiast Szymon Kobyliński, rysownik, karykaturzysta, grafik i scenograf. Mikrofon radiowy nie był obcy w domu państwa Kobylińskich.
1: Właśnie tu leży Dylanż Garbarz, zdechły w pudełko od zapałek.
2: Nisiu, chodź tutaj na chwilę, chodź.
3: Proszę, ojmień, to jest zasuszony, który znaleźliśmy, właśnie Nisia go znalazła pod szafką u naszych znajomych w sąsiedztwie tutaj.
4: Wnuczka państwa.
3: Tak jest, wnuczka, chodź Nisiu, proszę.
4: Wnuczka Weronika, no przedstawimy.
3: Powiedz pani, czym będziesz w przyszłości?
5: Entomologię.
3: To znaczy...
5: No właśnie. Ja będę wszystkie motylki znała i zabawki.
4: No tak, to lekko liczę za 20 lat, prawda?
3: A powiedz, ten jak się nazywa?
5: Dylanż Garbarz.
3: No właśnie, a przedtem myśmy myśleli, pamiętasz, że tam Rębacz taki się nam zjawił, a to był też Dylanż Garbarz.
0: Szymon Kobyliński często gościł w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, gdzie komentował wydarzenia w kraju oraz popularyzował sztukę. A skoro o komentarzu mowa, w 1930 roku urodził się Jan Ciszewski, dziennikarz i komentator sportowy, a także popularyzator piłki nożnej, hokeja na lodzie i sportu żużlowego. Był jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych sprawozdawców sportowych.
6: Piłka odbija się, główka, no chyba brawo! Znakomicie, brawo Szymkowia! Fantastyczna parada, 2 metrów obronił główkę Frenzla, reprezentacyjnego napastnika.
0: Jan Ciszewski współpracował z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Przeprowadził ponad 3,5 tysiąca transmisji ze spotkań piłkarskich. To już 9 lat, odkąd nie ma z nami Zbigniewa Wodeckiego, piosenkarza, skrzypka, trębacza, aranżera i kompozytora. Był związany z Piwnicą pod Baranami i zespołem Anawa, a także Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji i Krakowską Orkiestrą Kameralną. A to fragment ostatniego wywiadu Zbigniewa Wodeckiego w Polskim Radiu, w którym opowiadał o Krakowie, który nie istnieje.

0: Czy on istnieje, ale jest zabudowany. Znaczy, że tak powiem, szkoda. Mhm. I te wszystkie miejsca, które mi się kojarzą z dzieciństwem i te, które się nam wszystkim kojarzą z dzieciństwem, są fantastyczne. One po prostu się, człowiek tak patrzy po latach, że to szkoda, bo to jednak jest kamień. Że to nasze życie, nasze uczucia, nasze samopoczucie tworzą ludzie. Nie ma ludzi, nie ma miejsca. Ja bardzo często przychodzę, wpadam czasem do piwnicy pod Baranami, do Jaszczurów, do Jamy Michalikowej, do Filharmonii mojej, gdzie tam lata spędziłem. I tak się patrzę, mam pretensje, co ci ludzie tu robią w ogóle, co to jest?
1: Jacyś zupełnie inni ludzie.
0: Co w ogóle, gdzie to, panie? Tak.
2: To głos Zbigniewa Wodeckiego.
3: Aż trudno uwierzyć, drodzy państwo, że to już równo dokładnie 9 lat od śmierci Zbigniewa Wodeckiego. W związku z tym pomyślałem sobie, aby sięgnąć po jeden z dwójkowych koncertów, jeden z tych, które poznała cała Polska. 30 kwietnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Jazzu, staramy się państwa zaprosić na wyjątkowe koncerty. To był bodaj 2014 rok, kiedy zapraszaliśmy do studia imienia Witolda Lutosławskiego na koncert Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Mitch & Mitch. Patrzę na zapowiedź tego koncertu wówczas, która kończy się słowami: transmisja tylko w dwójce. Koncert trafi także na płytę i w nawiasie może także na DVD. Kto nie przyjdzie, ten trąba. No szczęśliwie ten koncert w istocie pojawił się na płycie, zgarnął Fryderyki, a my możemy go państwu przypominać także na naszej antenie.

Burza braw jak najbardziej uzasadniona. Mitch and Mitch, a na froncie Zbigniew Wodecki podczas tego koncertu nie tylko śpiewający, także grający na trąbce. Zresztą doskonale Państwo znają ten występ. 6:21, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Powoli zbliżamy się do tego momentu w poranku, w którym królować będzie poezja. Trochę poezja a propos nagród, o czym stali słuchacze już wiedzą, ci, którzy są z nami od poniedziałku. No ale wcześniej jeszcze trochę muzycznej energii.

0: Binker and Moses, czyli Binker Golding i Moses Boyd. Czasem wystarczy duet, wystarczy saksofon i perkusja, żeby przyjemnie się wstawało, czy też sprawowało poranne obowiązki, a ten duet, choć istnieje już ponad 10 lat, w 2015 roku wydali pierwszą płytę, to tak działają i nie działają jednocześnie. Kolejna długa przerwa w ich karierze się zdarzyła, czekamy na kolejny wielki powrót.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Tymczasem we Wrocławiu dobiega końca Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. Jego kulminacyjnym punktem będzie jutrzejsza gala, podczas której Konrad Góra odbierze nagrodę przyznaną mu za całokształt twórczości. Dołączy do grona znakomitych twórców, którzy do tej pory otrzymali to wyróżnienie. Poeta swój pierwszy tom wydał jako 30-latek. Opublikowany w 2008 roku zbiór wierszy Rekwiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem przekrojowo pokazywał dotychczasową twórczość Konrada Góry. Do tej pory wydał 7 książek poetyckich. W 2020 roku otrzymał Silesiusa w kategorii Książka Roku za tom Kalendarz Majów. Wiersz Konrada Góry czyta Grzegorz Kwiecień.
2: Pazolini. Że chcieli świata, który jest złym światem? Tryb przypuszczający. Nosili się z zamiarami? Gromadzili przedmioty o tępych krawędziach? Skąd? Z tego świata, którego bronisz, byle nikt ci go nie obrócił. Aż w końcu przeszli do czynów, i teraz są po twojej stronie. Z czym ci źle? Kimkolwiek miałbyś być. Zapewne jedynak. Widzę cię, kiedy dryfujesz między nami jak ciało Pazoliniego Tybrem. Jakby mnie obchodziło, że zginął na brzegu fanatyk wiru. Tak to wolę widzieć. Śmierć, jak polityka, to fabuły idiotów. Brane same z siebie, przeszkadzają w wypatrywaniu tła. Pytaj dalej.
0: Na spotkanie z laureatami Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius zapraszamy w imieniu Katarzyny Hagmajer-Kwiatek w niedzielę o 11:00. To audycja Strefa Literatury. Sezon na wręczanie nagród poetyckich trwa, można powiedzieć. W środę Międzynarodową Nagrodę Poetycką imienia Zbigniewa Herberta odbierze w Warszawie rumuńska poetka Anna Blendiana. W poranku przypomnimy Państwu wiersze laureatów tej właśnie herbertowskiej nagrody z lat poprzednich. Zapraszamy już od poniedziałku.

0: Tak by to wszystko brzmiało, gdyby Fryderyk Chopin emigrował, ale nie do Francji, a do Ameryki Południowej. Pepe Rivero przy fortepianie, Edward Perez z kontrabasem, Francisco Mela przy zestawie perkusyjnym. Przed tygodniem w jazzowym poranku dwójki łączyliśmy się z Japonią, a to w związku z trasą koncertową zespołu MM3. Dziś wracamy do tego obleganego przez polskich jazzmenów regionu, żeby spotkać się z artystkami, które w tym samym czasie co MM3 odbywały tournée po Japonii. To Paulina Przybysz i Aga Derlak wystąpiły w kilku japońskich klubach, a także na festiwalu polskim organizowanym przez Instytut Polski w Tokio. To wszystko w ramach projektu Jazz from Poland in Japan. Warto dodać, że była to już ich kolejna wizyta w Japonii. We wrześniu zarówno pianistka, jak i wokalistka były wśród armii naszych artystów w Osace na Expo 2025. Między innymi o tym, co dały im spotkania z japońską publicznością, Krzysztof Dziuba rozmawiał w Tokio z Agą Derlak i Pauliną Przybysz.
1: Ja z Japonii przywożę takie skupienie publiczności, które bardzo lubię. Lubię też to, że niektórzy mogą sobie spać na koncercie, to jest świetne, uważam. I na pewno bardzo lubię tą świeżość w ogóle grania dla ludzi, którzy na przykład nie mają pojęcia, skąd przychodzimy i co robiłyśmy wcześniej i dlaczego tu

0: tu jesteśmy. To jest bardzo świeże. No ja mam taką cechę, że po prostu bardzo zachwycają mnie takie małe rzeczy w ludziach. I na przykład to, jak pan wczoraj w ramenowni, w której nie było wege ramenu, zmartwił się nade mną i naprawdę tak się pochylił nad tym i chwilę pomyślał, a potem stworzył coś na prędce, bardzo kapuścianego i patrzył, czy zjadłam, to ja to przywożę jako wielką troskę ludzkości japońskiej nad tym, czy ja, Polka, się najadłam. I to jest bardzo, bardzo miłe. I też myślę, że ogólne wrażenie takie aesthetic japońskie siedzi głęboko po tym pierwszym razie już i ten drugi tylko utwierdza to, że lubimy to piękno tu i fajnie jest przenosić czasami te małe mikroelementy do domu swojego.
1: A ja trochę podbiję, bo te same rzeczy też mnie zachwyciły, ale ujmę to innymi słowami. Bardzo podoba mi się, że publiczność japońska, z tego co ja przynajmniej doświadczyłam i odczułam, chłonie tą muzykę bez jakiegoś takiego wcześniejszego judgmentu, czy jakiegoś takiego przygotowania na zasadzie nastawienia się, co ich czeka. Wydaje mi się, że mają taki otwarty umysł i w związku z tym, że też ich muzyka jest taka bardzo barwna. Czy artyści japońscy też bardzo często łączą różne style? Bo byłyśmy też na koncercie Akiko Yano, więc mogłyśmy tego też doświadczyć, zobaczyć. Więc wydaje mi się, że też ta publiczność jest bardzo otwarta na różne style, na różne gatunki. I z tego, co ja doświadczyłam, jest w nich bardzo duża wdzięczność za po prostu doświadczenie muzyki czy doświadczenie sztuki. Taka wdzięczność, ja bym powiedziała, takie docenienie. I to jest naprawdę piękne i bardzo wzruszające. Bo u nas też jest bardzo dużo, nie wiem, oceniania. Tutaj rzeczywiście miałyśmy takie doświadczenie, że ludzie przyjmowali naszą muzykę i wydaje mi się, że nie tylko naszą, ale w ogóle sztukę z jakąś taką bardzo dużą estymą, wdzięcznością i takim docenieniem, co jest po prostu bardzo piękne. I chciałabym też to w sobie pielęgnować i chciałabym, żeby też słuchacze polskiej muzyki, czy polscy słuchacze muzyki jakiejkolwiek, też w sobie pielęgnowali to docenienie sztuki i piękna.
0: Układając w ogóle setlistę na wydarzenia tutaj, zastanawiałam się nad tym, bo wiadomo, mam tutaj płytę Insights, która jest najnowszym wydawnictwem jazzowym, ale nosi mnie już od jakiegoś czasu, bo ta płyta ma ponad rok i napisałam trochę rzeczy, które dopiero co zaczęliśmy rejestrować. One są zupełnie niewydane i naprawdę przyjechałam z taką dziecięcą wręcz radością tego, że można zaprezentować coś przedpremierowo i potestować na ludziach. Czemu nie na Japończykach na przykład? I bardzo mi się podoba jakby ten proces i opowiadam trochę, o czym są utwory. One są dziwne i oni to biorą takie, jakie to jest. I to jest ciekawe, nawet przyszedł pan po koncercie Webisu i zapytał, gdzie może znaleźć ten utwór o moim pogrzebie. I powiedziałam, no jeszcze nie może. Chciałam zażartować, że będzie jak umrę, ale tak naprawdę będzie już za chwilę. Też wydaje mi się, że fajne są te wszystkie takie klasze kulturowe, gdzie ja na przykład przywożę z Polski dzwoneczek, który tak naprawdę jest z Tybetu i stosuję go już od lat na swoich koncertach i myślę sobie, czy to jest dziwne, czy to jest na przykład, być może na przykład tutaj w kulturze świątynnej, religijnej, na przykład ten dzwoneczek służy do czegoś zupełnie innego i nagle ja używam go w utworze Jamesa Blake'a i... Ale czuję, że nie, że właśnie wręcz nawet byłam pytana o te instrumenty przez Japończyków, co to za instrumenty, więc myślę sobie, okej, dobra, nie, to nie jest tak. My sobie tutaj znajdujemy jakieś kimono i zastanawiamy się, czy wolno nam w nich chodzić, czy nie chodzimy w nich źle, czy może są na lewą stronę zawiązane węzły, a nie na prawą i na przykład tak naprawdę ubrałyśmy się na pogrzeb. Bo to tak jest, że jednak to są istotne sprawy. Ale myślę, że są już takie czasy, w których takie krasy, tak muzyka, tak kuchnia, wszystko się tak pięknie już zmiksowało, że może możemy.
1: Co mi to dało artystycznie? Forma, po pierwsze, forma duetu jest taką formą, która jest jednocześnie bardzo wymagająca, a z drugiej strony bazująca na relacji i ja to bardzo zawsze doceniam, jeżeli projekt muzyczny nie tylko opiera się na wykonaniu pewnego programu i materiału, tylko też to, co się dzieje, czyli ta magia, ta chemia, która dzieje się podczas koncertu i wspólnego grania, bazuje też na tej relacji międzyludzkiej, bo tak naprawdę jest to bardzo ważne bez względu na skład instrumentalny czy instrumentalno-wokalny, ale im mniejszy skład, mam wrażenie, że ta relacja też jest ważna, bo tutaj jest dużo o zaufaniu też do siebie.

0: takim ludzkim i muzycznym. A jeśli o zaufaniu mówię, no to jeszcze bardzo to doceniam, że gramy utwory Pauliny, które są niewydane. Więc też mam w sobie taki bardzo duży szacunek do tego, że to są utwory, których ja nie mogłam posłuchać, więc to, co wykonywałyśmy, to była zupełnie moja wersja, mój sposób zrozumienia i tych tekstów, i tych wartości, które tam są przekazane. Natomiast bardzo się cieszę z takich właśnie doświadczeń muzyczno-ludzkich i tego, że im więcej tego czynnika ludzkiego, tym więcej piękna się i szczerości wylewa.
1: Mówiły po swoim ostatnim japońskim występie Aga Derlak i Paulina Przybysz. Ostatnim jak na razie, dodam. A o swoich japońskich doświadczeniach koncertowych opowiedzą Państwo już niedługo muzycy tria MM3, którzy właśnie wrócili z trasy Jazz po polsku dookoła świata. 14 czerwca już możemy zaprosić Państwa na specjalny koncert, nie w Japonii, a u nas w studiu imienia Władysława Szpilmana. To będzie takie polskie podsumowanie azjatyckiej trasy, ale więcej szczegółów niebawem.

0: Mimo wczesnej pory można trochę potupać nóżką. Abdullah Ibrahim, czy właściwie powinienem powiedzieć Dollar Brand, bo kiedy nagrywał tę muzykę, to były lata 70. Wówczas korzystał z tego pseudonimu. To za nami w programie drugim Polskiego Radia. 13 minut pozostało do 7, a my do godziny 9 będziemy z Państwem i do Państwa dyspozycji jest nasz adres mailowy poranek2@polskieradio.pl. W każdej sprawie, oczywiście za kilkanaście minut usłyszą Państwo ten adres ponownie, ale to już w kontekście płyty tygodnia. Do tego czasu i po tym czasie można do nas pisać w każdej możliwej sprawie. Najchętniej w sprawie związanej ze sztuką, kulturą, choć jedno i drugie wystawione na próbę w ten weekend, bo szykuje się piękna pogoda. No i to będzie to wyzwanie, czy wybrać grill, czy może jednak wystawę. Tego typu pytania będziemy sobie zadawać w najbliższym czasie. Zawsze program drugi jest pewną alternatywą. Można nas słuchać i jednocześnie grillować, a przypominam, że trwa festiwal Nowa Tradycja. Przez cały weekend jeszcze moc muzyki na naszej antenie. A na naszej antenie za chwilę, także no nie tak za chwilę, za 12 minut wiadomości kulturalne. W nich letni festiwal Opery Krakowskiej, a także zaproszenie do pawilonu tańca w Warszawie, czy premiera filmu Piernikarki. A teraz wracamy do muzyki Avila en Tequila w wykonaniu Arka Skolika i jego kwartetu. Czyli oryginalnie Hank Mobley, a tym razem polska interpretacja.
1: Koncert na styku ambientu, folku i psychodeli. Johnny Nash, jedna...
0: To nie był Arek Skolik, a Ula Nowak. A propos Nowej Tradycji, o której wspomniałem, drobne chochliki techniczne czy też technologiczne pojawiają się także w programie drugim Polskiego Radia. Za chwilę do muzyki wrócimy. Jak wspomniałem, poranek dwójki poranek2@polskieradio.pl. Mogą Państwo pisać chociażby o najciekawszych potknięciach, które usłyszeli Państwo na naszej antenie. To też zawsze ciekawy temat do rozmowy. Czemu nie? I tak sprawdzamy, czy Avila en Tequila pojawi się na naszej antenie, czy ja będę Państwu opowiadał. Mogę Państwu recytować na przykład, jeżeli do tego dojdzie, do czego wolałbym się nie zmuszać. To chyba patrzę na realizator naszego dzisiejszego porannego programu, ale dobrze, czemu nie? Wśród takich pól przed laty nad brzegiem Ruczaju, na pagórku niewielkim we wrzozowym gaju, stał dwór szlachecki, z drewna lecz podmurowany, świeciły się z daleka pobielane ściany. Pan Tadeusz byłby długi, ale chyba nie mamy na to przestrzeni. Patrzę tak na Zofię Kruszewską, która macha głową, ale chyba rzeczywiście nic się w tym temacie nie wydarzy, muzycznie przynajmniej na razie. To ja przypomnę Państwu, że w dzisiejszym programie przygotowaliśmy jeszcze do godziny 9 wiele ciekawych wątków, które pojawią się na pewno. Jerzy Kisielewski szykuje przeglądy prasy, będzie płyta tygodnia, to już po godzinie 7. Będzie także jazzowa rozmowa. Dziś w jazzowej rozmowie Mietek Szcześniak opowiadać będzie o swojej najnowszej nadchodzącej, soulowo brzmiącej płycie, którą wyda Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Usłyszymy także singiel, a może już Państwo znają singiel Everybody and Soul, tak jest zatytułowany. Będą także rekomendacje kulturalne Pawła Sołtysa, to w kolejnej godzinie naszego spotkania. Ostatnie już spotkanie z Pawłem Sołtysem. Słyszą Państwo? Jest muzyka. Nie Avila en Tequila, ale to nie szkodzi.

Jak Państwo słyszą, my wciąż zmagamy się z pewnymi problemami. To bardzo ciekawe, bo owszem, jest piątek, no ale nie jest to 13 dzień miesiąca. Takie dwa piątki mamy za sobą w lutym i w marcu. Natomiast kolejny bodaj w listopadzie, dzisiaj 22 maja. No ale zobaczymy, może szczęście się wreszcie do nas uśmiechnie. Na razie uśmiecha się do Arka Skolika i jego kwartetu, bo trzykrotnie zapowiadany utwór już na naszej antenie. Proszę trzymać kciuki i zostać z Radiową Dwójką, może tym bardziej zostać, bo może być ciekawie. O 7:00 serwis z wiadomościami kulturalnymi.

0: Autopromocja.
1: Jazzu nie da się zapisać w nutach. On żyje przede wszystkim w nagraniach. Dlatego tak ważne są małe, niezależne wytwórnie. Gdyby nie one, artyści tacy jak Charlie Parker czy Billie Holiday mogliby po prostu zniknąć bez śladu. Legenda japońskiej fonografii, założyciel słynnej wytwórni Free Blind Mice, Takeshi Fuji, będzie gościem najbliższej nocnej strefy. Jakie historie kryją się za najbardziej poszukiwanymi płytami jazzowymi świata? Jak powstawały wychwalane dziś pod niebiosa tłoczenia japońskiej wytwórni? O tym w poniedziałek o 23. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
2: Koncert na styku ambientu, folku i psychodeli. Johnny Nash, jedna z najważniejszych postaci współczesnej sceny ambientowej, oraz Tomo Katsurada, lider kultowego zespołu Kikagaku Moyo, wystąpią na finał 27. edycji Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Niedziela, 24 maja, godzina 18, studio koncertowe S3. Bezpłatne wejściówki na koncert do odbioru pod adresem mailowym rckl@polskieradio.pl. Zapraszam, Ula Nowak.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.
4: A także Monika Kopcik, Zofia Kruszewska, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Tu poranna zmiana w naszym studiu. Minęła godzina 7. Rozpoczynamy z Państwem 22 maja. Dziś piątek, a więc weekend już za rogiem.
0: Poranek dwójki.
4: I to będzie najprawdopodobniej ciepły weekend słoneczny, ale więcej o pogodzie po wiadomościach kulturalnych. Pierwszy serwis przygotowała i przedstawi Maria Czok. Dzień dobry, Marysiu.
5: Dzień dobry, Rochu. Dzień dobry Państwu. Dziś startuje 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej. W repertuarze znalazły się spektakle operowe, operetkowe i baletowe, ale także wydarzenia dla dzieci i młodzieży. Tegoroczny festiwal został ujęty w klamry muzyki Johanna Strausa Syna. Rozpocznie się dziś wieczorem premierą operetki Wiedeńska Krew, a zakończy 16 sierpnia przedstawieniem Zemsta Nietoperza. Na pierwszy ze spektakli zaprasza dyrektor Opery Krakowskiej Piotr Sułkowski.
6: Operetka, pełnowymiarowa operetka, która jest roztańczona, która jest uśmiechnięta, ale i również bardzo wymagająca, bo stopień jakby wykonawczy postawiony przez choreografa, reżysera Giorgio Madie jest tak wysoko, że nasi artyści musieli się niektórzy uczyć tańca na puentach, co oczywiście na początku wydawało się, że jest tylko żartem, ale potem się okazało faktem.
5: Premiera Wiedeńskiej Krwi dziś o 18.30, a w ramach letniego Festiwalu Opery Krakowskiej wybrane dzieła będą prezentowane.

0: prezentowany także poza Krakowem. Artyści wyjadą między innymi do Buzka-Zdroju, Krynicy-Zdroju, Sopotu, ale także za granicę, do Rumunii i Bułgarii. Wydarzeniu patronuje Dwójka. W Pawilonie Tańca w Warszawie dziś kolejna premiera. Tym razem na scenie zobaczymy spektakl Czyste z choreografią Ramony Nagabczyńskiej. Artystka zaprasza w podróż inspirowaną aktem jedzenia. Od nienasycenia do przesytu, od przyjemności do odrzutu i wstrętu. Przedstawienie z wykorzystaniem współczesnej choreografii ma badać fizyczny wymiar jedzenia. Jak podkreśla choreografka i performerka Ramona Nagabczyńska, dziedzina, którą się zajmuje, nie jest teatrem tańca.
1: Termin teatr tańca ma prawo istnieć, ale w takim wąskim zakresie poddziedziny tańca. Więc teatrem tańca jest Pina Bausch, na przykład teatrem tańca były spektakle Konrada Drzewieckiego, więc to jest specyficzny typ tańca. A często w Polsce się nazywa wszystkie zjawiska współczesnego tańca teatrem tańca, więc to jest coś, co należy chyba rozróżnić. Myślę, że możemy mówić o tańcu współczesnym, to znaczy ja się zajmuję tańcem współczesnym i właściwie taniec współczesny to jest taki bezpieczny termin, który obejmuje bardzo szeroki zakres różnych zjawisk tańca, które się odbywają teraz.
0: W spektaklu Czyste występują Karolina Kraczkowska, Ramona Nagabczyńska i Agata Siniarska. Premiera w Stołecznym Pawilonie Tańca dziś o 19:00. Piernikarki to najnowszy film dokumentalny nagradzanego w kraju i za granicą toruńskiego reżysera Ryszarda Kruka. Idea obrazu narodziła się przy okazji wpisania toruńskich pierników na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To opowieść o historii piernika, ale przede wszystkim o ludziach. Bohaterkami projektu jest 7 kobiet, kobiet wyjątkowych, podkreśla reżyser.
2: Jest to pierwszy film dokumentalny mówiący o toruńskich tradycjach piernikarskich i przede wszystkim o ludziach związanych z nimi. Też po raz pierwszy bohaterkami takiego pierwszego planu są w moim filmie kobiety i oto od razu jest 7 pań. Mamy panie, które działają w różnych sferach, bo są naukowczynie, jest pani wiceprezes fabryki Kopernik, jest też snycerka, jedna z dwóch w Polsce, no jest koło gospodyń wiejskich z Bronisławia. Panie dodają ziemniaki, to jest tradycja wielopokoleniowa.
0: Premiera filmu Piernikarki odbędzie się w kinie Niebieski Kocyk w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu w najbliższą niedzielę. Dodajmy, że w czerwcu Ryszard Kruk rozpoczyna zdjęcia do kolejnej produkcji i będzie to Być jak Jerka. Tym razem bohaterem obrazu będzie artysta-malarz Jacek Jerka. Aktywiści Global Sumut Flotilla są już w Stambule po deportacji z Izraela. Wśród nich jest 2 Polaków. Organizatorzy akcji przekazują, że zatrzymani nie mają obrażeń. Jednak sposób traktowania aktywistów przez izraelskie służby wywołał powszechne oburzenie.
3: Flotilla próbowała symbolicznie przełamać morską blokadę Strefy Gazy i dostarczyć pomoc humanitarną. Izraelskie wojsko przejęło jednak jednostki na wodach międzynarodowych i zatrzymało ponad 400 osób.
4: Płynęli, ryzykowali życiem właśnie po to, aby nagłośnić, jak Izrael funkcjonuje i zaprotestować o blokadzie, okupacji i opresji Palestyńczyków.
3: Mówił rzecznik flotylli Rafał Piotrowski. Międzynarodowe oburzenie wywołało nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, na którym poniżał aktywistów. W reakcji polskie władze zdecydowały o zakazie jego wjazdu do Polski.
5: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli.
3: Podkreślił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Izraelski minister już wcześniej był krytykowany za radykalne wypowiedzi pod adresem Palestyńczyków. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: I to były pierwsze dziś wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej informacji na naszej stronie i w aplikacji Polskiego Radia. Do usłyszenia.
6: Pogoda.
7: Jest ładnie, raczej słonecznie, no i już dość ciepło, od 12 do 16 stopni Celsjusza, jak na godzinę 7:06, to przyznają Państwo, nie jest źle, a będzie cieplej. Temperatury w najcieplejszym momencie dnia będą się wahać od 19 do 23 stopni Celsjusza, zależy od regionu, ale no chłodniej miejscami, oczywiście na terenach podgórskich. No i na wybrzeżu niestety. Jeśli chodzi o weekend, to jutro cieplej, w centrum do 26 stopni, niedziela jeszcze cieplejsza, poniedziałek także bardzo ciepły i słoneczny. A więc wróciła nam dobra pogoda, właściwie wróciła po tej pięknej majówce, chwilowym załamaniu, krótkim powrocie, chwilowym załamaniu i znowu jest ładnie. No i tak to będzie zataczać.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.
2: Pora na płytę tygodnia w poranku dwójki. Dziś przedostatnia szansa na zdobycie egzemplarza albumu Chopin Powrót do Warszawy. To trochę althistoria, historia alternatywna, czyli muzyczne fantazjowanie o tym, co by było gdyby. A konkretnie gdyby Fryderyk Chopin wrócił, jak pisał inny emigrant na ojczyzny łono. Szczegółowo ta koncepcja jest opisana na naszej stronie internetowej. Wystarczy kliknąć w zakładkę konkursy, a dalej płyta tygodnia i tam państwo znajdą szczegóły. Powiem tylko jeszcze, kto jest tu głównym bohaterem. To niemiecki pianista Martin Stadtfeld. Za chwilę usłyszymy jego wizję trzeciego koncertu fortepianowego Chopina. Ale wcześniej przypomnę zasady, aby wziąć udział w naszej porannej zabawie. Trzeba wysłać mail pod adres poranek2@polskieradio.pl. W temacie wpisać płyta tygodnia, a w treści swój adres korespondencyjny oraz ewentualnie podać kilka argumentów, dlaczego to właśnie do państwa powinien trafić dzisiejszy egzemplarz. Jeśli wpiszą państwo w temacie płyta dodatkowa, to oznacza, że starają się państwo o album Domysły Rzeczywistości Mateusza Pospieszalskiego i całej plejady polskich jazzmenów, którzy nagrali z liderem utwory piosenki z tekstami Mirona Białoszewskiego. Poranek dwójki @polskieradio.pl.

I tu pozostawimy pewien muzyczny, wręcz romantyczny niedosyt. Jeśli chcą Państwo poznać ciąg dalszy, to oczywiście warto zaopatrzyć się w płytę, którą wyróżniliśmy w tym tygodniu, albo wysłać do nas mail poranek@polskieradio.pl. Jesteśmy o krok od przeglądu prasy, nie od tego, o czym śpiewa Cécile McLaurin-Salvant.

0: Jest dokładnie kwadrans po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: A w naszym studiu punktualny, jak zawsze, Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Dziękuję bardzo.
0: Spóźnił się pan kiedyś gdzieś?
2: Kiedyś dawno temu regularnie się spóźniałem.
0: Czyli to z czasem, nie z wiekiem, z czasem przychodzi punktualność.
2: A potem mi przeszło. Mój brat kiedyś wyjaśnił to komuś, powiedział, że ja po prostu ileś tam lat temu się spóźniłem pół godziny i nie potrafię tego nadrobić.
0: Piękne. Takie warto to zapamiętać,
2: tłumaczenie sprzed lat. To w razie czego proszę się tak tłumaczyć, że
0: będziemy.
2: Kiedyś nie udało nam się być punktualnym i tak zostało. Nie no, teraz trzeba. A poza tym radio wymusza.
0: A czy prasa wymusza i jest na bieżąco?
2: Częściowo na bieżąco, dlatego że jeszcze nie zdążyła komentować późnej wieczornej informacji o tym, że prezydent Trump, potwierdzając przyjaźń z naszym prezydentem, postanowił wysłać jednak 5 tysięcy

0: czy żołnierzy. Pytanie, czy dodatkowych, czy zastąpią, to dzisiaj będziemy pewnie to analizowali. Natomiast można powiedzieć, że postacią dominującą, w każdym razie na pierwszych stronach i Rzeczpospolitej, i Wyborczej, to Peter Madziar. Trzeba wzmocnić Europę Środkową. To podpis pod zdjęciem, pod fotografią nowego premiera Węgier. Zmienię ten reżim inaczej niż w Polsce, to Rzeczpospolita. Każdy, kto na Węgrzech złamał prawo, stanie przed sądem, to zadanie wymiaru sprawiedliwości. Natomiast ciekawe stwierdzenie. Sądzę, że kiedy wojna się zakończy, Unia Europejska powróci do zakupu gazu z Rosji. Sami zobaczycie. To mówi w wywiadzie. Z dwa duże wywiady dla Gazety Wyborczej i dla Rzeczpospolitej to ważne.
1: No ale dobrze, że mówi się o końcu tej wojny w sumie. Właściwie dobrze, tak. To niech się skończy, a potem będziemy się martwić, skąd tę ropę.
0: Tak.
1: Tego się trzymajmy.
0: Jest zresztą, jeśli chodzi o wojnę, jest ważny wywiad z doradcą prezydenta Ukrainy, który mówi, mamy prawo atakować Rosję. No to chodzi o te drony, które wlatują głęboko na terytorium Rosji. Kultura. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej łzy Mana, kto to widział. A to zapowiedź wewnątrz numeru dużego, interesującego wywiadu Pawła Pawlikowskiego, z którym rozmawia Anna Tatarska. Pyta po premierze Ojczyzny w Cannes podczas konferencji prasowej powiedział pan, że to pana najbardziej osobisty film. Dlaczego? Paweł Pawlikowski odpowiada, to stało się przez przypadek. Myślę, że chodzi o to, jak czuje się na początku Klaus, pisarz, syn Thomasa Manna. Wiele osób może się z jego stanem ducha utożsamić. Przepraszam. Ale Ojczyzna to też opowieść o starszym człowieku, niewiele starszym ode mnie, który próbuje zrozumieć świat. Zadaje pytanie, jak radzić sobie ze stratą bliskiej osoby i raną, która po tej stracie pozostała, gdy jednocześnie trzeba zadbać o tyle codziennych drobiazgów. Różne tropy, które pojawiają się w tej opowieści, są mi dobrze znane, odpowiada Paweł Pawlikowski i dodaje na pytanie, czy życie w cieniu ojca, próba ucieczki z tej sytuacji, to też element jakby doświadczenia. Nie do końca. Moi zmarli rodzice, mówi Pawlikowski, są mi bardzo bliscy. Wciąż pozostają dla mnie taką bazą. Nie byli może najlepszymi rodzicami, ale byli wspaniałymi ludźmi i wciąż czuję ich obecność. Dzięki Bogu, że ją czuję, dzięki temu wiem, kim jesteś. Kim jestem, przepraszam. I bardzo istotna deklaracja, to zresztą jest podkreślone przez redakcję. To film fabularny, który jest fikcją, fantazją. Wziąłem skrawki prawdziwych historii i ulepiłem z nich coś własnego. I wyjaśnia, Hans i Erika nie byli bliźniętami, ale tak się na nich mówiło, bliźniaki, bo byli ze sobą bardzo blisko. Hans był homoseksualnym mężczyzną, Erika była najprawdopodobniej biseksualna. On poślubił jej kochankę, ona wyszła za mąża Gründgensa, który wcześniej był z Klausem. Republika Weimarska była równie bogata w skandale, co współczesność, a życie rodziny Mannów to psychologicznie bardzo ciekawy materiał, mówi Pawlikowski. I przypomina problem syna Manna, Klausa. On był w głębokiej depresji, żył poniekąd na ziemi niczyjej, uzależniony od narkotyków i alkoholu. Był też niespełniony jako autor, bo w tamtym momencie Mefista jeszcze nie opublikowano. Nie do końca wiedział, w jakim chce pisać języku, nie wiedział, kto jest jego odbiorcą i czy w ogóle go ma. Jego ojciec Thomas Mann, laureat Nobla, miał swoich wiernych czytelników, a Klaus był zagubiony w każdym tego słowa znaczeniu. I może istotne, no jeszcze przypomnienie, że Paweł Pawlikowski, scenarzysta, producent, obywatel świata, laureat Oscara za Idę w 2015 roku w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. I pytanie o tą Czarnobyl,
1: tak.
0: W filmach. Czuje pan, że w Czerni i Bieli ma większą wolność? Może nie wolność, ale ja po

0: Po prostu nie wiem, jak wtedy wyglądały kolory. Gdy oglądam filmy z epoki, często paleta barw wydaje mi się dość przypadkowa. Ja ten świat pamiętam jako czarno-biały. W tamtych czasach fotografie i filmy również realizowano w czerni i bieli. To pomaga. Mamy wyjaśnienie i jeszcze jedna istota, jeszcze jedna odpowiedź. Skoro mowa o prostocie, w Cannes lokalną sensacją stał się Czas trwania ojczyzny. Film trwa tylko 82 minuty. Mam tendencję do kondensacji. Staram się nie kręcić niepotrzebnych scen. Stawiam na takie, które rezonują z publicznością. Ważne, by film został z widzem. Oglądałem na festiwalach te długie filmy z wieloma zakończeniami, pełne różnych sztuczek i myślałem sobie, nie dało się tego wyciąć. Tyle wokół hałasu, ruchu, kolorów. Prostota daje mi etyczną i estetyczną przyjemność.
1: No ta niespełna 90-tka, kiedyś przecież taka popularna, szczególnie jest widoczna w zestawieniu z innymi kanańskimi filmami, bo tam nawet i ponad 3 godziny, ale średnia to no, grubo ponad 2. Tak. A tu niecałe 1,5.
0: Tu warto przypomnieć felieton Krzysztofa Wargi w Newsweeku, który już cytowałem i który właśnie chwali i zachwyca się tymi 82 minutami, przypominając te filmy, w których z utęsknieniem czeka na ostatnie napisy, ale są 3 finały filmu. No i stało się. Matura rozszerzona z polskiego według czata GPT.
1: Proszę rozwinąć. Panie.
0: Okazuje się, w tygodnik Warszawa, Gazety Wyborczej, poprosiliśmy ChatGPT i Gemini o napisanie wypracowań na tegoroczną maturę rozszerzoną z polskiego. Pracę oceniła dr Aleksandra Korczak. Teksty stworzone przez sztuczną inteligencję są już nie do odróżnienia od prac bardzo dobrze przygotowanych maturzystów. Autor tekstu Wojciech Karpieszuk publikuje oba te wypracowania, a to nie było łatwe i wszyscy przyznają, bo pierwszy temat to było kreowanie świata przedstawionego za pomocą groteski i funkcja tego zabiegu w danym utworze literackim. Chodziło między innymi o Mistrza i Małgorzatę. A drugi temat, demitologizacja jako sposób kreowania świata przedstawionego i jej funkcja w tworzeniu znaczeń w danym utworze literackim. I co się dzieje? Poprosiliśmy ChatGPT o napisanie wypracowań maturalnych zgodnych z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na poziomie rozszerzonym. Zajęło to kilka sekund. Następnie wygenerowane prace, te przygotowane przez ChatGPT, które publikuje gazeta, przekazaliśmy do oceny dr Aleksandrze Korczak, polonistce, autorce książki Bezradne i romantyczne, bohaterki lektor dla szkoły podstawowej. Efekt tego eksperymentu okazał się jednocześnie fascynujący i niepokojący. Zdaniem nauczycielki teksty stworzone przez AI, czyli SI, my mówimy, sztuczna inteligencja, były nie do odróżnienia od prac bardzo dobrze przygotowanych maturzystów. I okazuje się, że jedyny, można powiedzieć, błąd, który zauważyła polonistka, to ten sam błąd, który robią maturzyści, nie odmieniając tytułów lektur.
1: Czyli jednak ten model językowy
0: czyli okazuje się, że ta inteligencja nawet to zauważyła i popełnia taki błąd, języków, żeby się nie odróżniać.
1: A, że w tę stronę. No, bardzo to ciekawe. Jerzy Kisielewski wygenerował dla państwa ten przegląd prasy i raczej
0: resztkami zwykłej inteligencji.
1: Jest to do rozróżnienia od sztucznej inteligencji. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia po godzinie 8.
0: Kłaniam się.

0: I trio Esbjerna Svenssona wskoczyło na swój piąty, a może i szósty bieg. Tą muzyczną pocztówką dotarliśmy do piątkowego cyklu.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa. Upon your door.
2: Aha.
1: Gone fishing.
0: Zapraszam w imieniu Andrzeja Zielińskiego.
4: Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu pan Mieczysław Szcześniak, wokalista, jazzowy wykładowca akademicki. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A mógł być śpiewakiem operowym, gdyby tylko chciał.
5: Bez dodatku. Operowy, jazzowy, popowy, po prostu śpiewakiem jest.
4: Ale ten śpiewak operowy to rzeczywiście była jakaś taka możliwość? Kiedyś chyba pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, ale nie pociągnęliśmy
5: tego. Miałem wspaniałą nauczycielkę w moim rodzinnym Kaliszu, która miała głos jak Maria Callas, naprawdę. Taką barwę i taką wrażliwość, ale

0: paraliżowało ją występowanie na scenie i w związku z tym wylądowała w szkole średniej w Kaliszu muzycznej i ona upatrzyła mnie sobie, powiedziała, że absolutnie zrobi ze mnie brylant, najpierw go oszlifuje i no i nie udało jej się, bo ja niestety już słuchałem jazzu, soulu.
1: No w Kaliszu nie można niczego innego słuchać.
0: Wiesz co, i interesowało mnie więcej harmonii, więcej rytmu. Szerszej perspektywy od muzyki oczekiwałem.
1: Więcej wolności chyba też, myślę.
0: Tak.
1: Dziś porozmawiamy o najnowszym albumie, który ukaże się za kilka tygodni nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Ten album nosi tytuł Brothers. O których braciach będziemy rozmawiać, to za chwilę, ale wcześniej chciałbym, byśmy przenieśli się do początku, do pana przełomu w karierze, 1985 rok. I oto zapowiedź młodego artysty na festiwalu w Opolu.
2: Startował 2 lata temu we wrocławskim zespole Funk Factory. Rok 1985 był dla niego szczególnie bogaty w nagrody. Został laureatem ogólnopolskiego młodzieżowego przeglądu piosenek w konkursie Złota Dziesiątka. Na festiwalu polskiej piosenki w Opolu w 1985 roku otrzymał w koncercie debiuty nagrodę imienia Anny Jantar. Występował w kraju i za granicą. Dziś sędziwy, 22-letni Mieczysław Szcześniak w drugim roku swojej kariery zaśpiewa piosenkę Jacka Cygana do muzyki Krzesimira Dębskiego w aranżacji Macieja Szymańskiego zatytułowaną Frajda, czyli mam pomysł na domysł. Śpiewa Mieczysław Szcześniak.

0: Frajda, czyli pomysł na domysł. Sędziwy wokalista.
1: Sędziwy, który źle słyszał, no dlatego, bo z odsłuchem w Opolu zawsze problem.
0: Zawsze problem. Ale jak to się dzieje, że taki młody wokalista dostaje nagle piosenkę od Jacka Cygana i Krzysimira Dębskiego i występuje w Opolu z Big Bandem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego pod dyrekcją Wiesława Pierego Rulki?
1: To złożenie pasji, prawdy, o którą zawsze dbałem, szczerości i szczęścia. No bo rzeczywiście Jacek Cygan słyszał mnie, kiedy śpiewałem na tej, w tej Złotej Dziesiątce. Ja tam śpiewałem Czas na Złoczy Pogody i jeszcze jedną piosenkę, którą lider zespołu Funk Factory, mojej pierwszej kapeli z Wrocławia, napisał Marek Błaszczyk tę piosenkę. No i wiedział, jaką ma muzykalność i wrażliwość i zaproponował mi tę właśnie piosenkę. Ja znałem wcześniej te kompozycje, bo chodziłem zapamiętale na koncerty jazzowe w Kaliszu i słyszałem ją, kiedy String Connection przyjechał do Kalisza, grali. Więc po prostu znałem, wiedziałem, że to jest wielki przebój instrumentalny zespołu String Connection i kompozycja Krzyśmira Dębskiego. Kiedy usłyszałem, że mam zaśpiewać do tego słowa Jacka Cygana, takie zaangażowane i brzmiące w tym 85 roku.
0: Takie mocne, bo po co nam atomówka?
1: O atomówce nie było, ale o książkach.
0: A to może coś, że możemy może jakaś
1: sobie wybrać, ale to właściwie metaforycznie o atomówce spoko.
0: Pasowało.
1: mamy wybrać, przychodzą i nas namawiają. No niestety ciągle aktualna piosenka. Niestety.
0: Pan miał jeszcze taką fantastyczną szansę, okazję, by doświadczyć tej dawnej epoki, minionej epoki tak naprawdę, w której to wokaliści występowali nie ze swoimi zespołami, ze swoimi grupami, z którymi grali, ale towarzyszyły im radiowe orkiestry. Na festiwalu piosenki radzieckiej stał pan przed orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, którą prowadził legendarny Jerzy Milian. Później stał pan przed orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu, którą prowadził Zbigniew Górny. Jak zapamiętał pan ten świat właśnie orkiestr? Jak różny był od tego, co dziś prezentujemy?
1: Ja myślę, że to kapitalne szlify dla młodego człowieka.

0: Nie z powodu trudności, które występują w takich zajściach, bo no, nie jest to maszyna, która ma określony rytm. Bywa z rytmem różnie, a jestem rytmiarzem, więc przywiązywałem do tego wagę. Szczególnie śpiewanie z orkiestrą, gdzie są smyki, uczy prowadzenia frazy i dyscypliny, która musi towarzyszyć wokaliście, szczególnie takiemu, który lubi improwizować, choćby na tekście. To są nieocenione...
1: Czy ja dobrze rozumiem, że pan chce powiedzieć, że w tamtym czasie, czyli w latach 80., te orkiestry już były nie z tej epoki, już wtedy nie dościgały do tego, co chcieli wykonywać wokaliści, czyli rytmicznie nie dociągały, były jakby z epoki, kiedy te piosenki były o szerszej frazie?
0: Nie, muzyków mieliśmy dobrych, natomiast kiedy gra się w zespole, jest się bardzo zgranym, to jest się uważnym i czułym na wszelkie zmiany, które się dzieją wśród muzyków, bo ja jestem z tych, którzy tak śpiewają, jak im zagrają. To bywają pewne trudności, które trzeba się nauczyć opracowywać.
1: Pana wszechstronność jest dość znacząca, bo oprócz orkiestry, pan występował oprócz klasycznego jazzu, czy może właśnie bardziej poszukującego spod znaku Kulpowicza, no, grał pan chociażby z panem, którym tworzył pan duet, tylko dwa instrumenty, głos i syntezatory. I odnalazłem takie nagranie z archiwów Polskiego Radia i chciałbym, żeby pan go posłuchał i powiedział, czy pamięta pan tę sesję.

0: miłości, Winicjusz Chrust i studio M1 Polskiego Radia, syntezatory i zupełnie inny świat. Co to było za sesja? Pamięta pan?
1: To była taka sesja, do której zaprosił mnie Winek. Mówi, napisałem, słuchaj, parę piosenek, zobacz, może byś chciał coś zaśpiewać. Ja wybrałem to i jeszcze jedną. Iśmy nagrali z radością, no bo takiej muzyki nie było mało
0: nie
1: wtedy
0: było
1: w Polsce.
0: Prawda?
1: No.
0: Więc to, jak to brzmiało, to było coś zupełnie nowego, ten rytm i tak dalej.
1: Troszkę torowałem.
0: No dobrze, ale przejdźmy w takim razie to jako ciekawostkę do najnowszej pana płyty Brothers. Będzie miała swoją premierę 9 czerwca. No właśnie, jak doszło do tej sesji, do spotkania międzygatunkowego, ale też i międzykontynentalnego?
1: Tak się złożyło, że od kilkunastu lat latam regularnie do Stanów i pracuję tam. Cieszę się współpracą z Wendy Waldman, która może państwu może być znana z tego, że napisała dla Vanessa Williams taki wielki przebój pod tytułem Save the Best for Last. To rzeczywiście światowa piosenka i mieliśmy napisać dla innych wykonawców piosenki, bawić się w songwriterów. Napisaliśmy ich około 30. Ja latałem do Stanów, Wendy przylatywała tutaj do mnie i pracowaliśmy. Mhm. Jednak spodobały nam się.
0: Nie chcieliście ich oddać.
1: Iśmy z kilkunastu zrobili płytę, którą nazwaliśmy Signs, która wyszła też w Polsce, Znaki. I tam się spotkałem z chórem i z ich szefem, czyli z H.B. Barnumem. Szczęściem nie wiedziałem, kim jest i jakie ma zasługi, że nie. Produkował dla Motown, że produkował od Jackson's 5 przez Gladys Knight, przez Toma Jonesa, Franka Sinatra, Phila Collinsa.
0: Little Richard, Aretha Franklin, sobie wypisałem te nazwiska. No Count Basie, to po prostu legenda.
1: No a 30 lat pracował z Aretą Franklin, tak. Szczęściem nie wiedziałem, bo musiałbym pieluchę zmienić. Poznaliśmy się i polubiliśmy, dlatego płyta nazywa się Brothers, bo HB powiedział, że jesteśmy na bank, patrząc z temperamentu i pasji braćmi, tylko z innej mamy. Z innych mam. No i nawet nagrał ze mną duet w związku z tym, choć niechętny był pomysłowi.
2: Ja tu jestem stary, nie mam już głosu.
0: Nie, ale świetnie to już.

0: brzmi. Świetnie brzmi ten duet.
1: O, fajnie, dzięki.
0: Tak, ale rzeczywiście pan wraca trochę do swoich korzeni, o których pan wspomniał na samym początku, czyli do tej muzyki czarnej, do muzyki bluesa, do muzyki funky, do gospelu też, w którym pan też się odnajdywał. Tylko, że teraz wniósł pan to na dużo wyższy poziom. Myślę, że taki międzynarodowy raczej.
1: Nie robię nic innego niż to, co mam w głowie i w sercu, najkrócej mówiąc. Dlatego ten singiel pierwszy nazywa się Every Body and Soul. Jeżeli się składałem z tych dwóch części, ciała i duszy, to trzeba je obie karmić, żeby człowiek był pełny. Więc z przyjemnością mam takie przesłanie, które jest i pocieszające, pełne nadziei i ma wzruszać. Mhm. Przez wzruszenie przy czym rozumiem to skopanie udeptanej ziemi, którą czasem wydeptujemy takie ścieżki na szagę, na skos. Na szagę mówiąc po wielkopolsku. gdzie depczemy trawniki. To, co zielone, to, co źródełkiem jest. No i wystarczy tylko posiać tę wzruszoną ziemię i może to wydać stokrotny plon. Nie chciałbym karmić świata swoimi frustracjami, tylko dać coś dobrego i pozytywnego.
0: Mieczysław Szcześniak, wokalista, bez przymiotników. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego dnia, żegnamy się nagraniem z najnowszej płyty, którą niedługo wydam Agencja Muzyczna Polskiego Radia.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.

0: Jacek Szcześniak na nadanie programu Drugiego Polskiego Radia, a na zegarze już 7:46.
1: Rekomendacje.
0: Czas tak szybko biegnie, że już 7:47, 13 minut pozostało do 8, więc pora na rekomendacje. Nasz gospodarz cyklu wydał kilkanaście płyt. Za prozatorski debiut Mikrotyki otrzymał Nagrodę Literacką imienia Marka Nowakowskiego i Nagrodę Literacką Gdynia. Równie świetnie przyjęte zostały jego następne książki Sierpień i Monolog.

0: Czego warto posłuchać? Na to pytanie odpowiada Paweł Sołtys.
1: Sięgniemy po muzykę, jak to się mówi, ogólnie rozrywkową, czy muzykę pop, chociaż zespół jest rockowy. To są młodzi chłopcy, mam nadzieję, że się nie obrażą, bo oczywiście to są mężczyźni, ale dużo młodsi ode mnie, więc pozwoliłem sobie na takie sformułowanie. Zespół nazywa się Metro. Nawiązują oni muzycznie dosyć mocno do lat 80., co chyba nie jest takie rzadkie, ale co ciekawe, raczej nie do tego głównego nurtu lat 80., tylko do tak zwanej nowej fali, czyli gdzieś tam słychać Joy Division, słychać trochę The Cure, trochę The Smiths, czy Republikę na przykład z polskich zespołów, czy Wczesnego Obywatela GC. Poza tym, że to jest bardzo dobre muzycznie i poza wszystkim te teksty, które proponują ci bardzo młodzi mężczyźni, są ciekawe, nie są o niczym, opowiadają oczywiście troszkę o miłości, ale też o różnych takich rozterkach, które myślę wszystkich nas dotykają, więc posłuchajmy młodych ludzi, co mają do powiedzenia o świecie, który nas otacza.
0: Rekomendował Paweł Sołtys. My natomiast rekomendujemy śledzenie tego cyklu porannego. Od poniedziałku Gospodarz się zmienia. Wojciech Malajkat będzie polecał Państwu różne wydarzenia, nie tylko muzyczne. Myślę, że teatru będzie sporo w przyszłym tygodniu.

Congregation. Tego utworu mogli Państwo nie znać, a przynajmniej nie w tym wykonaniu. To Joe Lovano, akurat jego brzmienie rozpoznawalne dość szybko, i jego zespół, w którym m.in. Julian Lash, a nagranie tegoroczne, nowinka, jeszcze świeża. Serdecznie ją Państwu polecamy. 6 minut pozostało do 8. Nasza skrzynka mailowa została, nie ma co ukrywać, trochę zatkana Państwa mailami, za które serdecznie dziękujemy, więc może, aby wstrzymać ten napływ wiadomości, to już poinformuję, do kogo wędruje płyta dodatkowa, do pani Aldony z Oławy. Pozdrawiamy i gratulujemy. Wybieramy teraz punkt na mapie Polski, do którego wyślemy płytę tygodnia chopinowską, i jest to Pieńsk i pan Jerzy. Duże gratulacje. Zatem zbliżamy się do 8:00 w ostatniej godzinie naszego spotkania. Rozmowa z Adamem Cegielskim i Arturem Andrusem o instrumentach, które pozostały po Wojciechu Karolaku, które z kolei teraz trafią do sali jego imienia w Szkole Muzycznej w Warszawie. Co to za szkoła? Kto będzie mógł z tych instrumentów korzystać? Jakie to instrumenty? O tym porozmawiamy o 8:30, ale oczywiście to nie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w ramach tych ostatnich 60 minut. Będzie drugi przegląd prasy. Jerzy Kisielewski już nad nim pracuje, ale proszę o trochę cierpliwości. Wszystko stanie się jasne niebawem. Richard Groove Holmes teraz na antenie dwójki. Thank you.

0: autopromocja.
1: W najbliższym klubie jazzowym Radiowej Dwójki i TVP Kultura czeka nas muzyczne spotkanie z Chaosem. To właśnie z niego zrodził się najnowszy album Agi Derlak, Neurodivergent. Tym razem artystka wraz ze swoim eksperymentalnym trio wychodzi poza utarte schematy i funduje nam podróż w głąb złożoności ludzkiego umysłu. Premiera na naszej antenie już dziś o godzinie 18, a w niedzielę odcinek będzie dostępny na dwójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Autopromocja.
2: Minęła ósma.
3: Wojka, jesteś na miejscu. This is Gregory Porter.
2: Dziś piątek, 22 maja, imieniny świętują Helena, Jan, Julia, Roma, Wiesław i Wiesława, a świętować można długo, bo do najdłuższego dnia w roku brakuje nam już mniej więcej 45 minut, czyli niewiele. Zachód słońca dziś o 20:34.
0: Poranek Dwójki.
2: Program wydaje Monika Kopcik, realizuje Zofia Kruszewska, muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Przed mikrofonem Roch Siciński, będę z Państwem do 9:00.
0: Pogoda.
2: Dziś słonecznie, zachmurzenie małe. Umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego, ale nie na długo. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza, tak w całym kraju. Na wybrzeżu będzie chłodniej, 16-17 w najcieplejszym momencie dnia. Może przelotnie i słabo popadać na północnym wschodzie. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali, potem będzie jeszcze rosło. A teraz zaśpiewa Esperanza Spalding.

0: Esperanza Spalding i Milton Nascimento w repertuarze grupy The Beatles, a w naszym studiu Jerzy Kisielewski, który pojawił się, by skomentować tę wersję. Bardziej oryginał czy nowe eksperymenty, jeśli chodzi o Beatlesów?
1: Wszystko, co ma smak, jest dobre. Eksperymenty, jeśli trafiają do nas, to lubimy.
0: Dyplomacja, to jest chyba to słowo. Oczywiście nie tylko, by skomentować utwór, ale także, by przejrzeć dzisiejsze wydania gazet.
2: Przegląd prasy.
1: Jeszcze króciutko co dzisiejszej prasie, bo mamy ten przywilej jako prenumeratorzy, a państwo z nami, żeby się dowiedzieć, co w jutrzejszej będzie.
0: Tak zwanej weekendowej.
1: Tak, ale nie rezygnujemy z dzisiejszej. Tygodnik Warszawa, czyli strony stołeczne Gazety Wyborczej. Powrót na Stadion Narodowy. To informacja przekazana przez dyrektora Międzynarodowych Targów Książki, Jacka Oryla, że targi w dniach 28-31 maja wracają na Stadion Narodowy. Po doświadczeniach

0: ubiegłego roku. Wydawcy nie bardzo palili się do wystawiania przy Pałacu Kultury. I tym razem no, rzeczywiście bogaty program. A sport wraca pod Pałac Kultury. To jest ciekawe. O tym pisze Michał Bojczuk.
1: Dobre przejście, ale myślałem, panie Jerzy, że z tym, że pisarze, wydawcy nie palili się w kontekście targów książki, nawiązuje pan do słynnej anegdoty z Wisławą Szymborską.
0: Tak było. To, no tak, to były targi we Frankfurcie. Opowiadano mi, Polska była gościem honorowym. To było niedługo po Noblu dla pani Wisławy Szymborskiej. No i oczywiście trzeba było zorganizować spotkanie. I kiedy ktoś zaproponował spotkanie, które miałoby tam trwać 40 minut, wszystkie detale, i pani Szymborska zapytała, a czy można palić? I ktoś powiedział, nie, tam nie można palić. Mówi, to nie będzie spotkania. No ale wreszcie ktoś, a propos dyplomacji, ktoś znalazł wyjście, że nobliści mogą.
1: Na Stadionie Narodowym nie można.
0: Nie można, tak? No, ale będzie. Jeszcze dzisiaj Rzeczpospolita, gość Rzeczpospolitej to Darek Malejonek. W huku skakałem na ręce fanów Styra i balkonu w teatrze. A to w kontekście zbliżającego się festiwalu w Jarocinie. Jarocin 26, 16-19 lipca. O tym Jacek Cieślak. Warte przeczytania. Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend, też warte przeczytania. Ja wspominałem właśnie o wcześniej o wywiadzie z Michałem Podolakiem. My też mamy prawo atakować Rosję. Doradca prezydenta, ważny polityczny wywiad. I także z Tomaszem Szatkowskim, czyli specjalistą od obronności, kiedyś doradcą prezydenta, wiceministrem obrony, a także ambasadorem przy NATO. Fetyszyzujemy sprawę obecności konkretnej liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce, a z punktu widzenia czysto wojskowego od pewnego poziomu to sprawa drugorzędna, ale napisane wcześniej, przed wczorajszą decyzją, więc tym bardziej warto czytać. A co jutro? Na pierwszej stronie Wyborczej patrzy na nas Agnieszka Chylińska. Kariera jak kobieca historia III RP. I wewnątrz numeru duży tekst. Ostatnia, co tak poloneza wodzi, pisze Krystyna Romanowska, potrafi być jednocześnie bezczelna i krucha, ironiczna i wzruszająca, totalnie kontrolująca sytuację, a chwilę później mówiąca o lęku, dzieciach czy samotności. Agnieszka Chylińska kończy 50 lat i nieodmiennie wymyka się gotowym rolom. Troszkę więcej lat kończy w najbliższą niedzielę człowiek rozpoznawalny na całym świecie. Nie kocham nikogo, daj buziaka. To świetny, duży tekst Jana Radomskiego. Blowing in the wind śpiewał bardzo, bardzo dawno. Dziś śpiewa jestem jak Anne Frank, jak Indiana Jones. Co Bob Dylan ma nam do powiedzenia w 85. urodziny? W niedzielę 85. urodziny Boba Dylana. Urodziny nie powinny być celebrowaniem tego, kim ktoś był. Od tego jest stypa, lecz okazją do tego, żeby dowiedzieć się, kim jest. Tak rozpoczyna swój tekst Jan Radomski. W tę niedzielę Bob Dylan kończy 85 lat. W tym roku mija też dekada od przyznania mu literackiego Nobla. Najważniejszy z poetów folku i rocka nie stał się nobliwym dinozaurem, pamiętanym i fetowanym jedynie w okolicy ważnych rocznic. Nie tylko za sprawą odkrycia go przez późne zetki i pokolenie alfa, za sprawą filmu z Timothym Chalametem, Dylan wciąż koncertuje, wciąż jest aktywnym muzykiem, występuje jak za młodu co 2-3 dni i jak za młodu kalendarz ma wypełniony na miesiące do przodu. Tylko głos zabiera jeszcze rzadziej niż wcześniej. Wielu uważa, że zdradził jakąś sprawę, a może właśnie milczenie jest najgłośniejszą rzeczą, jaką mówi. I może jeden fragmencik jeszcze. Okolicznościowy tekst o Bobie Dylanie można byłoby zacząć w kilku momentach jego biografii. Można po Bożemu opowiadać o chłopcu, który urodził się 24 maja 1941 roku jako Robert Allen Zimmerman w żydowskiej rodzinie zmuszonej w początku

0: wieku do ucieczki z terenów obecnej Ukrainy i Litwy ze względu na biedę i antysemityzm. Istotne może, młodziutki prowincjusz robi do dziś nie wiadomo, czy intuicyjnie, czy z premedytacją, coś, co później stanie się jego konsekwentną strategią. Nie buduje kariery, lecz tworzy opowieść o sobie samym. Zmyśla, miesza fakty, konfabuluje. Robert Zimmerman powoli znika z jego cienia wyłania się Bob Dylan. I w 2004 roku podczas wywiadu telewizyjnego powiedział: z jakiegoś powodu nigdy nie widziałem siebie jako Roberta Alena Zimmermana. Niektórzy ludzie rodzą się z niewłaściwymi nazwiskami. To się zdarza. Powiedział w programie. I może cytat podkreślony. On, który w latach 60. wspierał działaczy socjalistycznych i amerykańskich komunistów. On... diagnoza dusz i charakterów, ikona kontrkultury, która uczyniła psychoanalizę elementem naszego życia, dziś śpiewa o jednym z największych wrogów ludzkości, panu Freudzie i panu Marksie. O ewolucji Dylana, o tym, że w 1963 roku wydał album pierwszy, który zawiera w pełni autorski materiał Blowing in the Wind.
1: Widzę, że duży ten tekst. Da mi pan, panie, że to wydanie to sobie zachowam i później poczytam, a państwa odsyłamy do Wyborczej. W końcu rzadko się zdarza, żeby w środku ciekawy tekst o Dylanie, a na okładce postać ze świata muzycznego. Choć show biznesu, wiadomo, ale...
0: Tak jest.
1: Ale to magazyn Wyborczej, a nie dziennik.
0: Tak jest. To w jutrzejszym wydaniu. Rzeczpospolita plus minus to też pewien smak. I wróćmy jak kiedyś do komentarzy, bo trudno nazwać to tylko rysunkiem. To Janusz Kapusta. I ta jego postać, ten jego ciągnie takie dwie liny. Człowiek powinien się męczyć dotąd, dopokąd nie przestanie go to męczyć. To filozoficzna refleksja Janusza Kapusty. Temat z okładki: długi cień pandemii. Dlaczego świat jest dziś gorszy niż przed COVID-em? To jest ciekawe. I istotne. Stulecie zamachu majowego. No czyli tak. Przewrotu majowego, jak autorzy Karty piszą. Bardzo ciekawy numer miesięcznika Karta, przewrót 1926 i wspomnienia z dzienników, z wypowiedzi i z prasy z tamtych czasów, przed, w trakcie i po. Bardzo to ważne. A z kolei w plusie, minusie Piotr Zaremba, porachunki z Piłsudskim. I zapowiedź: nie wtrącajcie Piłsudskiego do piekła. Porachunki z Piłsudskim. Nasza demokracja wciąż jawi się jako krucha i często psuta, dlatego nie uchylałbym się od dyskusji na temat autorytaryzmu sanacji. Okazuje się dyskusja o marszałku, która dzieliła rodzinę.
1: Wiecznie żywa.
0: 100 lat temu. Wiecznie żywa. Warto czytać.
1: Jerzy Kisielewski, bardzo dziękujemy. Beatlesi niekoniecznie w tamtym wykonaniu, to może kojące brzmienie harfy. Do usłyszenia.

0: Na harfie zagrała specjalnie dla Państwa Brandy Younger. Wspomniane targi książki w przyszły weekend w Warszawie, mówił o tym Jerzy Kisielewski w Przeglądzie. Na nich wiele spotkań, ciekawych dyskusji, ale literacko-poetycko dzieje się w maju i czerwcu bardzo dużo. Od ostatniej niedzieli do pojutrza, czyli równo tydzień do najbliższej niedzieli, potrwa w Wrocławiu pod naszym dwójkowym patronatem 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. Na miejscu jest Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Za nami już m.in. spotkanie krytyków poświęcone tegorocznemu laureatowi Silesiusa za całokształt twórczości Konradowi Górze i czytanie na głosy wierszy Urszuli Kozioł. Na wydarzeniach, w których uczestniczyłam dotychczas, klub Proza we Wrocławskim Domu Literatury wypełniał się szczelnie publicznością. O wrażenia za półmetkiem, ale przed momentem kulminacyjnym festiwalu zapytałam jego dyrektorkę Katarzynę Janusik.
2: Ja jestem wielką fanką czytań, więc rzeczywiście czytanie Urszuli Kozioł zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Zwłaszcza, że usłyszeliśmy wiersze bardzo różne, a na końcu usłyszeliśmy głos samej Urszuli Kozioł. Jeden z jej ostatnich zapisków, ostatnich wierszy, które podyktowała tuż przed śmiercią. Więc było to wydarzenie ogromnie wzruszające. Ja uważam, że głośne czytania, a mamy ich w tym roku na Silesiusie naprawdę dużo, jeszcze część przed nami, to jest świetny sposób na kontakt z poezją dla osób, które mogą czuć się trochę przytłoczone takimi bardziej, powiedzmy, zaawansowanymi dyskusjami krytycznymi.
1: Spotykamy się w czwartkowe popołudnie. Za nami pierwsze spotkanie z tegorocznymi nominowanymi, z trzema poetkami debiutantkami, które spotkają się ponownie w sobotę wieczorem podczas gali wręczenia Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Przed nami jeszcze spotkanie z autorami książek nominowanych do tytułu Książki Roku.
2: To są też pewnie bardzo stresujące spotkania, ale też i trudne wyzwanie i dla prowadzących, i dla samych autorek, autorów, żeby w takim krótszym nieco czasie, no bo ta godzina 15 jest przeznaczona dla trzech bądź pięciu osób, opowiedzieć trochę o sobie, o swoim tomie, a jednocześnie ukryć trochę ten stres, bo wiem, że wielu nominowanych, chociaż często nie pokazują tego po sobie, bardzo

0: bardzo mocno przeżywa ten czas tuż przedgalowy.
1: Zawsze jest to jakiś stres, ale myślę, że właśnie w takim gronie osób, które są zainteresowane podobnymi rzeczami, jest to na pewno też duża satysfakcja.
2: Natalia Rogus nominowana za debiutancki tom Gdzie rzeki płyną pod ziemią.
1: Szczególnie jeśli chodzi o prowadzącą, która zadawała bardzo ciekawe pytania. Na przykład to pierwsze pytanie dotyczące konfliktu i tego, jak ten temat w sumie festiwalu łączy się z naszymi debiutami. Myślę, że to było coś ciekawego w porównaniu z innymi spotkaniami, które wcześniej miałam, i też takie zderzenie trzech osób debiutujących, myślę, że jest bardzo wartościowe, bo wybrzmiewają też trochę inne rzeczy niż przeważnie podczas spotkań autorskich.
0: Wczoraj Marcin Świetlicki otwarcie powiedział, że skoro tematem przewodnim festiwalu jest konflikt, to on się będzie kłócił z prowadzącym. Troszkę mu się to udało. Konflikt jest bardzo wielowymiarowy w poezji. Można go też rozumieć jako pewne zderzenie światów, zderzenie różnych wrażliwości. Więc myślę, że w jakiś sposób to hasło wybrzmiewa w różnych spotkaniach, także poprzez takie dosyć mocne zestawienia czy osób, czy tematów. A tak otwarcie o konflikcie porozmawiamy w niedzielę z udziałem Eweliny Adamik, Marcina Sendeckiego, Macieja Roberta i Agnieszki Wolny-Hamkało. Też w jakiś sposób podsumowując zarówno festiwal, ale też to, co się dzieje obecnie na polskiej scenie poetyckiej. No bo nie ma co udawać, że wszyscy mówią jednym głosem. Zresztą wtedy byłoby mniej ciekawie i mniej różnorodnie.
2: Na festiwalu pojawiają się też wątki poetyckich konfliktów międzynarodowych.
3: Do tej pory w edukacji na Karaibach oczywiście jest karaibska literatura obecna, ale nie ma jej wyłącznie. I to jest w ogóle, myślę, siła też tej literatury, że ten Godspeed, ale też oczywiście Hutchinson zna doskonale literaturę angielską i jednocześnie zna lokalną.
4: I odstawia na półkę.
3: I odstawia na półkę, tak.
4: Tam jest inny cytat, też wydaje mi się dość istotny. Dulce decorum est. Czyli słodko i chwalebnie jest umierać za ojczyznę. No, to jest wypowiedź w języku było, nie było, martwym. Prawda? Martwym języku. To jest element indoktrynacji, której perfidię rozpoznał Waliński, czyli też jakby peryferyjny poeta Wilfred Owen w czasie I wojny światowej, powiedział, to jest stare kłamstwo. Oszukiwaliście nas, mówiąc nam w tym języku martwym dulce decorum est.
5: Była to bardzo interesująca rozmowa, ponieważ dotykała takich obszarów literackich, do których nieczęsto sięgam, czyli literatury karaibskiej, i myślę, że dużo inspiracji wyciągnęłam, słuchając praktyków, czyli właśnie tłumaczy. No i też myślę, że zawsze każda wypowiedź pana Jerzego Jarniewicza jest, muszę powiedzieć, takim performatywnym niemalże spektaklem, gdzie on dzieli się swoją wiedzą i też swoimi takimi czytelniczymi inspiracjami, co jest zawsze bardzo fascynujące.
6: Rozmawialiśmy o trzech książkach poetyckich.
2: Prowadzący spotkanie Karol Poręba.
6: Z języka angielskiego tłumaczonych w ostatnim czasie, natomiast tych, które jakoś uczestniczą też w bieżącej dyskusji, czy politycznej, czy mierzą się z tymi trudnymi momentami w historii, uczestniczą też w jakiegoś rodzaju konflikcie, który rozgrywa się w języku, więc rozmawialiśmy o tych przekładach, które jakoś rozszczelniają też nasze wyobrażenie o rzeczywistości, czy tej historycznej, czy tej po prostu, która dzieje się tuż obok nas.
7: A jest jeszcze jakaś debata, spotkanie albo wydarzenie, na które pan czeka w tych nadchodzących dniach szczególnie?
6: No jak na szpilkach czekam na spotkanie sobotnie z Joanną Bociąg, której książka bardzo utkwiła mi w pamięci. Znam ją już od dłuższego czasu, bo czytałem ją jeszcze w komputeropisie i myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie.
8: Na to właśnie wspomniane spotkanie z Joanną Bociąg już jutro o 16:30. O 19:00 gala wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i Nagrody Ossolineum za przekład poetycki. A w niedzielę o 11:00 na naszej antenie i we wrocławskim klubie Proza spotkanie z laureatami tych nagród. Serdecznie polecamy, warto brać udział we wszystkich wymienionych zarówno w materiale, jak i przeze mnie atrakcjach, które daje festiwal, jego 11. odsłona. My się oczywiście w dwójce przyglądamy i przysłuchujemy. A teraz posłuchamy Milesa Davisa i jego zespołu, w końcu coraz bliżej do setnej rocznicy urodzin tego wielkiego trębacza. Równo setka w najbliższy wtorek 26 maja.

0: Więcej muzyki Milesa Davisa, między innymi we wtorek, w setną rocznicę urodzin, zapraszamy na wyjątkowe wydanie jazzowego klubu Dwójki o 18, a potem Filharmonia Dwójki także cała jazzowa.
1: Goście Dwójki.
0: A w naszym studiu Calina Biało, goście Artur Andrus, satyryk, autor tekstów, dziennikarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Adam Cegielski, basista, ale także wicedyrektor do spraw nauczania jazzowego, to jest długi tytuł, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo cieszymy się, że panowie odwiedzili Zielone Studio Dwójki, tym bardziej, że przybyli tu państwo, panowie opowiadać o bardzo ciekawym wydarzeniu, myślę ważnym, o którym mało szczegółów można znaleźć w sieci, więc cieszymy się, że to właśnie na antenie Dwójki te szczegóły zostaną zdradzone. Patrzę na pana Adama Cegielskiego. Cóż to za wydarzenie?
2: W najbliższą środę odsłonimy tabliczkę przy jednej z sal w naszej szkole. Na tej tabliczce będzie informacja, że jest to sala imienia Wojciecha Karolaka. Obecny tu Artur Andrus sprawił, że w naszej szkole znalazło się instrumentarium Wojtka Karolaka po jego śmierci parę lat temu. I jest ono w tej chwili przygotowane do tego, że młodzież może z niego korzystać, poznawać, dotknąć, zrobić próbę z wykorzystaniem tych instrumentów.
0: Wymagana była renowacja, jakieś prace techniczne, by wszystko było gotowe na ten dzień, na środę?
2: Bo Wojtek był człowiekiem, który kupował następne instrumenty, a stare odkładał na półkę, więc niektóre z nich wymagały drobnych zabiegów.
0: Ja tylko
2: jeszcze powiem, to jest jeden element. Drugim elementem tego wydarzenia będzie koncert w naszej sali koncertowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli sekcji jazzu i Policjalnego Studium Jazzu imienia Henryka Majewskiego z gościem specjalnym, naszą byłą nauczycielką, panią Ewą Bem.
0: O szczegółach, innych artystach, którzy pojawią się na tym koncercie, a także o tym, jak na ten koncert można i czy w ogóle można się dostać, powiemy za chwilę. Artur Andrus dziś trochę w roli, nie chcę powiedzieć darczyńcy, może pośrednika, który przekazuje te instrumenty szkole. No to pytanie, co to za instrumenty?
3: Ale ładnie pan wymyślił, jak rozmawialiśmy w takiej rozmowie przygotowującej nasze spotkanie. Niech pan użyje tego sformułowania.
0: Nie wiem, czy wypada, ale dobrze. Tak zastanawiałem się, czy pana przedstawić. Rzeczywiście w rozmowie telefonicznej tak pana nazwałem, to i zrobię to teraz, ale tylko na pana prośbę.
3: Tak.
0: Artur Andrus, dawca organów.
3: Tak jest, no bo rzeczywiście tak się złożyło, że te organy, które u Wojtka były. Wojtek poprosił mnie jakiś czas temu o to, czy zajmę się jego

0: sprawami, jak już trzeba się będzie zająć jego sprawami. I tak sobie pomyślałem od razu o tym, że byłby szczęśliwy, gdyby się dowiedział, że te organy właśnie, które wszystkie zbierał przez lata, te, na których grał na najważniejszych wydarzeniach muzycznych, nie trafiły do jakiegoś takiego muzeum, tylko żeby z nich był jeszcze jakiś pożytek. I od razu pomyślałem o szkole, kiedyś to się mówiło na Bednarskiej,
1: właśnie,
0: prawda? Dalej tak się mówi.
1: Ale jest,
2: jest to nazwa nieoficjalna.
0: No więc ta słynna Bednarska, która kształci przyszłych gigantów jazzu, przez gigantów jazzu oni są tam kształceni. Więcej, to są przyjaciele Wojtka, przecież wszyscy ci... Proszę?
1: Pedagodzy.
0: Tak, pedagodzy, nauczyciele, którzy stworzyli tę szkołę, którzy tworzą tę szkołę, to są ludzie, którzy z Wojtkiem grali. I tak sobie pomyśleliśmy, że jeżeli będzie z tego pożytek dla uczniów tej szkoły, no to to będzie najlepsza sprawa.
1: Pełna zgoda. A proszę powiedzieć, bo to już trochę wynika z tego, co mówił pan Adam Cegielski. Wojciech Karolak był trochę zbieraczem. Co znalazło się w tym niemałym mieszkaniu, które zostało po Wojciechu Karolaku?
0: Jeżeli chce mnie pan zapytać o typy i modele instrumentów, to w ogóle nic panu nie powiem, bo się na tym kompletnie nie znam. No, oczywiście wszyscy kojarzymy Wojciecha Karolaka z organami Hammonda. To jeszcze warto wspomnieć może przy tej okazji, że to już będzie drugie takie miejsce poświęcone Wojtkowi, bo w Muzeum Hammonda w Kielcach stoją te organy, na których Wojtek grał te ostatnie, z którym jeździł na koncerty. Wiem, że są wykorzystywane też do koncertów, także to jest też ważne, że to nie jest tylko obiekt muzealny, ale działa. No i a cała reszta, to co było poskładane u Wojtka, to pewnie Adam będzie bardziej potrafił powiedzieć.
1: Nie, to ja pana pytam, jakie to są modele.
0: Takie z klawiszami, wie pan, czarne, białe i jakieś przyciski. To
1: ale bardzo co to zbieractwa poza instrumentami, bo wiemy, że z różnych stron świata, kiedy jeszcze Wojciech Karolak intensywnie koncertował i podróżował, to przywoził dość... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Ciekawe dziś pewnie i zakazane przedmioty i trofea.
0: One wszystkie są. To ja to wszystko zebrałem, ułożyłem w bezpiecznym miejscu. Czekają na jakiś rodzaj... Aha, to może warto też jeszcze o tym powiedzieć, bo żeby mi to zaraz z głowy nie wypadło. Nuty, które znalazłem u Wojtka, wszystkie zapisy, jakieś notatki nutowe nawet, bo widziałem, że tam są takie jakieś brudnopisy też. Wszystkie trafiły do Biblioteki Narodowej.
1: Tak.
0: I Biblioteka Narodowa zobowiązała się do opracowania tego i udostępnienia, bo też chodziło o to, żeby do tego był dostęp, żeby można było z tego korzystać. Natomiast te wszystkie rzeczy, które Wojtek zwoził, kolekcjonował, one są w bezpiecznym miejscu. Ja muszę jeszcze zrobić z tym porządek i zastanowić się, co z tym dalej. No bo
1: tutaj coś w Kielcach, tutaj coś w Muzeum Narodowym, tu coś na Bednarskiej. A ja też pytam o te rzeczy czysto niemuzyczne, no bo wiemy, że i krokodyl tam się pojawił, i małpka z czynelami. No tych... przedmiotów jest wiele. Drodzy państwo, za chwilę podamy numer telefonu do Artura Andrusa, jeśli chcieliby państwo wejść w posiadanie. No właśnie.
0: Tak, tego jest tyle, że mniej więcej pół narodu można obdzielić. Wojtek był rzeczywiście zbieraczem. To była zresztą częsty temat dyskusji pomiędzy nim a jego żoną Marią Czubaszek, która była dokładną odwrotnością. Ona nie zbierała niczego, niczego nie miała. Powiedziała, zresztą mówiła o tym publicznie, że jej dramat zaczął się wtedy, kiedy wprowadził się Karolak i jak plazma zaczęło się rozprzestrzeniać to wszystko, co on przynosił do domu. Zresztą stąd był pomysł na to, żeby napisać do Ministerstwa Kultury w tamtych dawnych latach błagalny list o to, żeby Ministerstwo Kultury pomogło w znalezieniu większego mieszkania, ponieważ wprowadził się do mnie Wojciech Karolak i już nie ma tego miejsca. I podobno ten list był, to pismo, wniosek o przydzielenie mieszkania było przekazywane sobie z rąk do rąk w Ministerstwie Kultury, bo taką to miało wartość satyryczną też przy okazji. No ale to rzeczywiście Wojtek lubił zbierać, nie lubił się rozstawać ze swoimi rzeczami.
1: Mamy nadzieję, że oczywiście Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, mogę mówić Bednarska?
2: No, oczywiście.
1: Że Bednarska będzie o te instrumenty dbała, jak rozumiem udostępniała młodym artystom, no ale te pierwsze dźwięki po

0: o drobnej renowacji i odkurzeniu tych klawiatur będzie można usłyszeć w środę. Kto wystąpi, jaki będzie przebieg tego spotkania i czy w ogóle można zdobyć bilety, jaka jest duża pula?
1: Biletów nie ma, ale to dlatego, że u nas nigdy nie ma biletów, zawsze wstęp jest wolny. Sala ma około 110 miejsc, więc niestety kto przyjdzie wcześniej, ten będzie miał szansę.
0: Czyli nie ma wejściówek, tylko jest to długa kolejka.
1: No ewentualnie, jeżeli pogoda będzie piękna, otworzymy drzwi.
0: O, wspaniale.
1: Wystąpią nasi nauczyciele, czyli Andrzej Godziński, Czesław Bartkowski, który właśnie...
2: Przyjaciel Wojtka, wieloletni
1: przyjaciel, współpracownik. Michał Tokaj, Andrzej Święsk, Krzysztof Gradziuk, Łukasz Ojdana, Agnieszka Wilczyńska zaśpiewa. Zaśpiewa Ewa Bem. Zgodziła się przybyć na ten koncert. Również ona z Wojtkiem współpracowała. Wojtek przecież dla niej pisał utwory. I wystąpią również nasi uczniowie. Dodam, że składy będą mieszane, czyli nie będzie to tak, że wystąpią nauczyciele i uczniowie oddzielnie, tylko będziemy grać razem, bo to jest najlepsza
0: szkoła,
1: droga, żeby młody człowiek się uskrzydlał.
0: A pan grał z Wojtkiem Karolakiem?
1: Tak, tak. Zdarzyło mi się.
0: No, zawsze takie spotkania, oczywiście mamy rozmawiać o instrumentach i o ich przyszłości, ale zawsze takie spotkania zmieniają się trochę w sentymentalne wspomnienia, no bo Wojciech Karolak to jest w naszej wyobraźni też człowiek instytucja, bo kojarzy się nie tylko z muzyką. Są artyści, których kojarzymy z ich sztuką, a tu do głowy przychodzą koszulki z rodem z NBA, czy amerykańskie samochody, czy właśnie jeżdżenie z tymi niełatwymi instrumentami, które zresztą sam miałem przyjemność nieraz pomagać pakować do takiego auta, które było dokładnie na wymiar. To było kombi, w którym te organy Hammonda, to nie byłaby trójka, mieściły się co do centymetra. Słyszałem taką anegdotę, która chyba jest prawdziwą, iż ten samochód był właśnie Hammondowozem, który trafił w ręce Wojtka Karolaka od Marii Czubaszek, a to wszystko za książkę, którą pan napisał, panie Arturze. Czy to prawda, czy dementujemy?
3: Ja spisałem, to znaczy, no tak, że to była rozmowa z Marią Czubaszek, z rysunkami Wojciecha Karolaka, bo jeszcze trzeba o tym talencie powiedzieć, te fantastyczne zające, które on rysował. Wojtek zresztą startował na Akademię Sztuk Pięknych. On miał zacząć, miało to pójść w tę stronę, tylko w czasie egzaminu okazało się, że on narysował brązowe niebo i okazało się, że jest daltonistą i to jest pewien kłopot dla malarza. I wtedy się pojawiła ta inna ścieżka rozwoju artystycznego. I rzeczywiście te rysunki są w książce. Marysia rzeczywiście swojego męża wsparła finansowo. Część honorarium za książkę przekazując na ten, jak to niektórzy mówili, futerał, jeżdżący futerał do Hammonda. A to zresztą był już kolejny samochód tego typu. I z tego, co wiem, to zawsze konsultacji w tej kwestii udzielał Andrzej Dąbrowski.
0: No oczywiście.
3: No bo wiadomo, kto się lepiej zna na samochodach. Pamiętam, że Andrzej Dąbrowski opowiadał kiedyś, że poprzedni chyba samochód, to mu wypatrzył gdzieś jadąc, zobaczył, że stoi taki przy drodze, jest do sprzedania i dał Wojtkowi znać, że jest taki samochód do sprzedania i razem pojechali potem po ten samochód. To już teraz państwo trochę wiedzą, w jaki sposób komunikacyjnie wspierali się wybitni jazzmeni.
0: Wróćmy do szkoły już na koniec naszego spotkania, bo jednak szkoła bednarska to jest trochę nietypowy twór, jeśli chodzi o strukturę nauczania muzycznego w naszym kraju. Jako wicedyrektor, panie Adamie, mógłby pan opowiedzieć o tym, jak wygląda nauczanie właśnie na Bednarskiej?
1: Szkoła kształci i w zakresie muzyki klasycznej, ale od 30 paru lat istnieje tam kiedyś Wydział Jazzu, teraz to się Sekcja Jazzu nazywa. I
0: pierwszy w Polsce, prawda?
1: Pierwszy w Polsce, który powstał w 92 roku. Teraz już jest trochę lżej, trochę w innych szkołach się tego typu kształcenia pojawiło, natomiast no, my byliśmy pierwsi i zdecydowanie chyba nadal jesteśmy największym wydziałem, bo uczymy około 70 osób w kształceniu jazzowym. Mhm. od 2007 roku, o ile dobrze pamiętam, nie, przepraszam, od 1997.

0: 1997 roku też funkcjonuje u nas policjalne studium jazzu dla ludzi, którzy już skończyli średnią szkołę muzyczną w zakresie muzyki klasycznej, ale chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie muzyki jazzowej.
1: I jeśli ktoś w środę chciałby się wybrać w Warszawie na ten koncert, na to spotkanie, to nie ma kierować się na ulicę Bednarską.
0: Tak, od 14 lat kształcenie jazzowe odbywa się w drugim budynku szkoły przy ulicy Połczyńskiej 56. I tam zapraszamy.
1: Na godzinę?
0: 19.
1: Czyli żeby ustawić się w kolejce, to o 17 dobrze być. Zapraszamy.
2: Zobaczymy. Od 8 rano, jeżeli ktoś lubi tak się ustawiać w kolejce. Natomiast jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Ta sala to są nie tylko instrumenty Wojtka, ale tam Wojtek spogląda na tych przyszłych adeptów. Tam są fantastyczne zdjęcia Jarka Wierzbickiego z koncertów jazzowych. Są plakaty Wojtka, między innymi plakat podarowany ze specjalną dedykacją przez Andrzeja Pongowskiego. Andrzej Pongowski narysował kiedyś Wojtka do takiej specjalnej imprezy i ten plakat podarował też do tej sali Wojciecha Karolaka, także też i wrażenia takie fotograficzno-malarskie będzie można mieć przychodząc tam i oglądając, a ci młodzi będą czuli wzrok tego Karolaka na sobie, siedząc przy tych jego instrumentach i próbując się nauczyć grać.
0: Powiem jeszcze, taka sala i tabliczka przy sali pełni też tę funkcję, że co chwilę ktoś tam przechodząc popatrzy, przeczyta i nie zapomni.
1: Oj, Wojciecha Karolaka na pewno nie zapomnimy, ale te spoglądające oczy z ciemnych okularów, w których odbijają się klawiatury przeróżnych instrumentów, bo tych zdjęć jest wiele, to na pewno coś, co będzie działać na tych młodych adeptów, na młode adeptki. Bardzo dziękuję za wizytę w dwójce. Artur Andrus i Adam Cegielski, a przed nami oczywiście muzyka Wojciecha Karolaka, tym razem w ramach zespołu, który tworzył z Jarkiem Śmietaną.

Blues Plus. Taki był tytuł kompozycji, która za nami. Przed chwilą rozmawialiśmy o środowym wydarzeniu, a tymczasem warto dodać, że otwarcie sali imienia Wojciecha Karolaka zbiega się z rocznicą jego urodzin. A właściwie odbywa się w przeddzień rocznicy urodzin, ta w najbliższy czwartek. 10 minut pozostało do godziny 9. Słuchają państwo jazzowego poranka Dwójki. Teraz Ikebe Shakedown.

I tak powoli dobiega końca nasze spotkanie, ale Państwa zachęcamy do pozostania z Radiową Dwójką o 9:00 Wiadomości Kulturalne, a potem Dawno Niedawno. Monika Kopcik wydała poranek, Zofia Kruszewska zrealizowała, Andrzej Zieliński wybrał muzykę, a ja nazywam się Roch Siciński. I na koniec zaproszenie, bo żegnamy się muzyką Agi Derlak, czyli bohaterki najbliższego, dzisiejszego wydania Klubu Jazzowego. Zapraszamy o 18:00, to na antenie Dwójki, o 18:00 w niedzielę na kanale YouTube Dwójki wersja wideo. Oczywiście też z audio, ale razem z wideo. Do usłyszenia, pięknego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
2: 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja.
3: Muzyka tatrzańskich turniej, zielonych hal Żywiecczyzny i rozległych przestrzeni beskidzkiej Trójwsi.
2: Oraz transkulturowa muzyka genewskiego zespołu Jalla Miku.
3: Zabrzmią dziś od 19.30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.
2: Transmisja koncertów na antenie Dwójki. Magdalena Teichma
3: i Patrycja Cisz. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Tu Program Drugi Polskiego Radia, minęła 9.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Gabriela Mościcka.
4: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. Dziś drugi dzień 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja i pierwszy dzień przesłuchań konkursowych. O 16.00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zaprezentują się tacy twórcy jak Piąty Żywioł, Ether Soul, Paweł Płoskoń, Kasary i Braty. Szef programu drugiego i Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek zaznacza, że często występ na nowej tradycji to dla artystów debiut.
6: Bywa, że zespoły, tak było w przypadku Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, nie miały na koncie jeszcze żadnego koncertu jako właśnie ten zespół, więc to pewnie dodaje dodatkowych emocji, zwłaszcza artystom. Nam się to też jakoś chyba udziela jako publiczności i jako jurorom, ale też sprawia, że potem te wspomnienia dotyczące festiwalu Nowa Tradycja są jakoś takie bardziej roztkliwiające.
4: Z kolei o 19.00 we foyer studia imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się wernisaż instalacji performatywno-dźwiękowej kolektywu Non-Adaptive Dance Music.
6: Maria Stępień i Andrzej Józefczyk, którzy przygotowali taką instalację przy wykorzystaniu także sztucznej inteligencji, która przenosiła taniec na dźwięki muzyczne.
4: Wernisaż instalacji performatywno-dźwiękowej o 19.00 we foyer studia imienia Witolda Lutosławskiego. Dorota Masłowska odbierze dziś wieczorem Poznańską Nagrodę Literacką. Pisarka otrzyma 120 tysięcy złotych. W 2002 roku zadebiutowała powieścią Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, która została nagrodzona paszportem polityki. Za drugą książkę Paw Królowej otrzymała Nagrodę Literacką Nike. Jak zaznacza Joanna Przygońska z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, przyznanie Poznańskiej Nagrody Literackiej Dorocie Masłowskiej jest symboliczne.
7: Autorka przyjedzie nie tylko na galę, gdzie otrzyma nagrodę, ale też udało się i zorganizujemy spotkanie, bo myślę, że wiele osób będzie chciało z Dorotą Masłowską porozmawiać. Rzeczywiście to autorka chyba najmłodsza z dotychczasowych laureatów i laureatek. To jest wyraźny gest odmłodzenia nagrody i trochę trudno się mówi w kontekście tego, co pisze i co robi Dorota Masłowska o jakimś całokształcie, bo to jest przecież wspaniały dorobek, ale też twórczość, która się rozwija i to w bardzo wielu kierunkach.
4: Dorota Masłowska odbierze Poznańską Nagrodę Literacką dziś o 19.00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wieczorem poznamy też nazwisko zdobywcy stypendium Barańczaka. Nominowani to Monika Gromala, Justyna Kulikowska i Paweł Żewuski. Spektakl pod tytułem Niespodziewane zwycięstwo

0: o Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej w reżyserii Jakuba Krofty. To propozycja premierowa na scenie MOS, Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Przedstawienie powstało we współpracy z Teatrem Narodowym w Pradze i jest grane po polsku i czesku z napisami. Tekst autorstwa Martyny Wojtyszko to środkowoeuropejskie political fiction, mieszanka polskiego dramatyzmu i czeskiego humoru. Sytuacja geopolityczna zmusza oba pełne wzajemnych uprzedzeń narody do zjednoczenia. Czy Unia Polsko-Czeska uratuje Europę przed zagrożeniem ze wschodu? Odpowiada pochodzący z Czech reżyser Jakub Krofta.
1: W trakcie tej dokumentacji, którą robiliśmy, no staraliśmy się znaleźć takie jakieś wspólne punkty z historii i tak dalej. I k naszemu zdziwieniu ich nie jest aż tak wiele. Na to, że to są dwa kraje, które dzieli najdłuższa granica, to nawzajem o sobie naprawdę wiemy dosyć mało i to była fajna przygoda właściwie to odkrywać.
0: Na scenie zobaczymy aktorów z Teatru imienia Słowackiego w Krakowie oraz Teatru Narodowego w Pradze. Praska premiera spektaklu odbyła się w ubiegłym tygodniu, a na scenie MOS będzie miała miejsce dziś o 19:00. Od 75 lat organizatorzy festiwalu Wiener Fest Wochen prezentują najciekawsze i najbardziej poruszające prace współczesnych artystów z Austrii, Europy i świata. O programie nasza korespondentka.
2: Romeo Castellucci i Marta Górnicka, Robert Wilson i Angelika Liddell, Alice Diop i Florentina Holzinger. Najgorętsze aktualnie pozycje artystyczne składają się na blisko 6-tygodniowy program. Oficjalnie festiwal trwa od tygodnia i wystąpiła tu już m.in. Anne Applebaum z przemówieniem do Europy. Ze względu na odbywający się w tym roku także w Wiedniu European Song Contest, wielki festyn inauguracyjny Wiener Festwochen przesunięto na dzisiejszy piątek. Na historycznym Placu Bohaterów wystartuje wieczorem impreza pod hasłem 75 lat piękna i skandalu z udziałem pionierki punku Patti Smith. Dyrektor artystyczny festiwalu Milo Rau wyreżyseruje spektakl pod tytułem Najlepsza sztuka wszechczasów, w którym 20-osobowy zespół przedstawi składankę z najciekawszych i najbardziej ulubionych scen i cytatów z 75-letniej historii festiwalu. Do 21 czerwca Wiedeń będzie miejscem spotkań ze sztuką teatru, muzyki i performansu. Dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engler-Brecht.
0: I tak kończymy ten serwis. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę oraz do aplikacji Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Pogoda piękna, dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 17 do 23 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wyniesie 1026 hektopaskali. Ja życzę Państwu dobrego dnia i mówię do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Reklama.
9: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 7 minut po 9:00.

Zofia Kruszewska, za konsoletą od świtu i tu się nic nie zmienia. Przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa. Piątek, zapraszamy na Dawno, Niedawno. Nowości płytowe to już za chwilę, choć utwór znają Państwo doskonale, ale wykonawców chyba jeszcze nie.

Jak powiedziałam, koncert znamy doskonale i to jeszcze całkiem niedawno. Słuchaliśmy razem dawnego wykonania Il Giardino Armonico. Tu wtedy jednym z solistów był oczywiście Giovanni Antonini. A my przy okazji powrotu do tego repertuaru prezentujemy tu razem i poznajemy nowość płytową i nowy zespół. Jeszcze nie było okazji, by słuchać tej właśnie orkiestry. Orkiestry, która została stworzona dzięki współpracy z Cecilią Bartoli, można powiedzieć z jej inicjatywy. Zespół nazywa się Les Musiciens du Prince Monaco. Mówmy po polsku, muzycy księcia Monaco. Zespół powstał właśnie na potrzeby wspólnego programu i działa przy operze w Monte Carlo, a powstał także z inicjatywy szefa ówczesnego dyrektora opery, to Jean-Louis Grinda, który stworzył program i całą trasę koncertową z Cecilią Bartoli. Zespół istnieje od 2016 roku, a prowadzi go głównie i przede wszystkim i w tym nagraniu Gianluca Capuano. Muzycy towarzyszą Cecilii Bartoli oczywiście grają na instrumentach historycznych i w nowym, wydanym przed tygodniem nagraniu z koncertami Vivaldiego na wiele instrumentów Gianluca Capuano ich prowadzi. No i za nami ten otwierający program, doskonale Państwu znany koncert na flet prosty, obój, fagot, smyczki, basso continuo, Tempesta di Mare. Koncert z programem przedstawiającym burzę morską w katalogu dzieł kompozytora oznaczony numerem 570. Tak, to właśnie koncerty na różne zestawy instrumentów, pary, a nawet właśnie większe wybory solistów, kontrastujące brzmienia, jak w tym wypadku świetnie dopełniające się, tworzące barwną, wręcz wenecką paletę kolorów instrumenty dente, to jeden z najważniejszych rozdziałów twórczości barokowych i też twórczości Vivaldiego. Nie te solowe popisy skrzypiec, ale właśnie te łączące brzmienia różnych instrumentów. I taki przykład teraz przed nami. Koncert oznaczony numerem 555. Czego tu nie ma? Tromba marina, obój, dwa flety proste. Mamy też violę da gamba, o, psalterium. Cały zestaw tego, co potrzeba, by zachwycać barokową publiczność.

Orkiestra podzielona tu na dwa zespoły. No, wszystko zgodnie z wenecką modą, którą stworzyli i rozpropagowali w świecie koncertmistrzowie, kompozytorzy, szefowie kapeli w Bazylice Świętego Marka. Ale to były dawne dzieje, bo to przełom XVI i XVII wieku, ale takie zabawy przestrzenią, stereo, a kwadrofonia także tu wchodzi w rachubę. Te weneckie kołyszące rytmy to rzecz, którą właśnie muzycy i kompozytorzy najjaśniejszej republiki mieli w swoim muzycznym DNA. No i także ten koncert, który zamyka program naszej nowości płytowej wydanej przed tygodniem, a są to koncerty Vivaldiego na różne instrumenty i nagranie muzyków księcia Monaco, właśnie ten rys prezentuje. Koncert oznaczony numerem 555. Fantastyczny, barwny zestaw instrumentów solowych. To rzeczywiście niczego nie mogło brakować, nawet najbardziej wybrednym gustom. I to nagranie prowadzone przez Gianluca Capuano te gusty, mam nadzieję, zadowoliło. No to jeszcze jeden fragment, koncert oznaczony numerem 543.

0: My usłyszeliśmy 3 z 4 części, a ten koncert właśnie posiada taką budowę. 4 fragmenty i wyłącznie części z szybkim tempem. To absolutna wyjątkowość twórczości Vivaldiego. No i ten materiał muzyczny pojawia się w wielu innych jego utworach. Za nami wersja przeznaczona na skrzypce i obój, ale ten koncert to także koncert na smyczki z innym oczywiście numerem katalogowym. No i tak za nami po fragmencie koncertu F-dur na skrzypce i obój oznaczonym numerem 543 Pora na lekturę. Nowość płytowa, wykonanie, które dziś Państwu przedstawiałam, to zespół, który dopiero poznajemy. Muzycy Księcia Monaco, całość prowadził Gianluca Capuano, album koncertów na różne instrumenty z takim programem koncertu Vivaldiego ukazał się tydzień temu.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami ostatni już fragment powieści wybitnej katalońskiej pisarki Mercè Rodoredy Śmierć i wiosna. Ukazała się ona w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy. Czyta Andrzej Mastalerz.
3: Droga wiła się między wysokimi zaroślami i zdawało się, że nie ma końca. Widziałem cień mojej macuchy, czasem na wpół zasłonięty przez wrzośćce. Przytrzymywała się gałązek, żeby nie upaść. Przystawała na chwilę, aż nagle jakby się rozpłynęła w powietrzu. Obróciłem się, żeby się rozejrzeć. W dole połyskiwała rzeka, rozcinając mrok na dwoje. Najdalej widać było wieżę rzeźni, a strona, gdzie znajdowała się tarcza zegara, błyszczała w świetle księżyca. Widać było jaśniejszą plamę stajni i 2 czy 3 oświetlone okna i sylwetkę domu pana wyciętą z nocy. Wiatr podrywał w powietrze pył i ogarnął mnie nie strach, tylko lęk wobec tego spokoju wioski w dole z domami pełnymi śpiących. Szybko stanąłem twarzą ku zboczu i ponownie zobaczyłem sylwetkę mojej macochy, tam gdzie droga przecinała polanę, i spostrzegłem, że na mnie patrzy, więc przypadłem do ziemi, żeby mnie nie widziała. Do oczu i ust dostał mi się pył i zgrzytał między górnymi i dolnymi zębami. Gdy się podniosłem, wrzośćce jęczały. Szedłem i czułem śpiących, którzy byli brzemieniem, którzy byli grobem. Znów pętał mi nogi strach. Strach z tych nocy, kiedy szedłem odwiedzić drzewo mojego ojca, kiedy ten strach wnikał we mnie, chciałem się poruszyć i nie mogłem. To był strach, który zawsze mnie ścigał pomiędzy drzewem mojego ojca a domem kowala. Wiatr mnie gnębił. Spojrzałem w górę i zobaczyłem macochę u stóp martwego drzewa.

Kiedy miałem ją na wyciągnięcie ręki, zapytałem, co robi. Trzymała się pnia przytulona do niego policzkiem i odpowiedziała, że zastanawia się nad różnymi rzeczami, że rozmyśla o sobie i o moim ojcu i o księżycu, który, jak się wyraziła, na nas patrzy. Wyciągnęła rękę i trzy razy pogłaskała mnie palcem po brwi. Kusiło mnie, żeby się chwycić pnia i w końcu go objąłem i też przywarłem do niego policzkiem, ale moje ramiona znalazły się powyżej jej ramion, a mój policzek powyżej jej policzka i nie dotykaliśmy się. Odkleiła się od pnia, przez co i ja się od niego oderwałem i znów powiedziała, że chce zejść do jaskini, więc podeszliśmy trochę wyżej i przystanęliśmy, mając wlot do szybu niemal pod stopami. Wejście do jaskini było bardzo strome, ale skały tworzyły w nim jakby stopnie i w dziennym świetle, trzymając się liny, dało się iść. Z dołu tchnęło wilgotnym chłodem. Niemal mnie spychając, sprawiła, że ruszyłem pierwszy i choć sięgałem stopami od głazu do głazu, czułem w nogach prawie śmiertelny bezwład, a im głębiej, tym robiło się ciemniej. Kiedy dotarłem na dno, stanąłem cały zesztywniały, zbierało mi się na płacz i czułem, że nigdy się stamtąd nie wydostanę, że umrę tam w środku, uduszę się, bo wejście się zapadnie albo zerwie się lina. Ona schodziła powoli, zasłaniając sobą tę odrobinę nieba widoczną z dołu. Pchnęła mnie głębiej, znów chwyciła za rękę i powiedziała, że po raz pierwszy poczuła lęk, ale go zdławiła, bo lęk sprawia ból. Serce chciało jej się wyrwać z piersi. Kazała mi usiąść i usiadła obok mnie. Chciałem sprawdzić, gdzie jest, więc zatoczyłem ramieniem od prawej do lewej, ale niczego nie dotknąłem. Na siedząco zacząłem się przesuwać do tyłu, aż trafiłem plecami na ścianę. Wyciągniętym ramieniem szukałem macochy i nagle wydałem krzyk, który odbił mi się w uszach, jakby to ktoś inny krzyczał, bo wbiła mi zęby w zagłębienie dłoni. Cofnąłem rękę, a drugą zmacałem kubkę pyłu. Był chłodny i zagłębiłem w nim obolałą dłoń. Już przywykłem do ciemności, ale nie było widać nic, z wyjątkiem odrobiny trupiego światła sączącego się z szybu. A wkrótce nawet i tej drobiny, bo najpewniej księżyc się obrócił. Lęk ulatniał mi się ze środka. Ogarniało mnie poczucie ulgi i z głową opartą o ścianę przymknąłem oczy. A wtedy ona zaczęła mówić i powiedziała, że pan chce mnie mieć u siebie, ponieważ jestem bardzo podobny do mojej matki. A ja odparłem, że pan nie miał dość czasu, żeby się przyjrzeć, jak wyglądam, bo jeśli mnie w ogóle widział przy jakiejś robocie, to dość rzadko. A ona, że cała wioska powiada, że jestem zupełnie podobny do matki i że ona w pierwszych dniach pobytu w naszym domu, chociaż bawiliśmy się razem, traktowała mnie raczej jak przeszkodę, bo mój ojciec w kółko powtarzał, że jestem całkiem podobny do matki z czasów, kiedy ją poznał, jak była młoda. I powiedziała mi coś dziwnego, że pierwsze dziecko, jeśli to chłopiec, jest podobne do matki, a jeśli dziewczynka, to na odwrót. I niechcący skłoniła mnie do rozmyślania o kowalu, kiedy mówił, że moja twarz powyżej ust. I tak się stało, że zacząłem myśleć o tym, co powiedział kowal, żebym przyszedł do niego do roboty, żebym u nich zamieszkał i w ogóle... Ale że jego żona sobie tego nie życzyła za nic i że wreszcie się pokłócili przez to, że pierwsze z nich mnie chciała, a drugie nie. Aż na koniec kowal ją przekonał, żeby mi pozwolili przychodzić tylko do roboty, bo ich własny syn jest do niczego. Jasno dała mi do zrozumienia, że mam chodzić do pracy w kuźni, a ona pół dnia będzie pracowała w rzeźni, bo wszyscy plotkują, że już zbyt długo pętamy się po wsi jak włóczędzy. I że w domu kowala pierwszą rzeczą, której się nauczę, będzie kucie szpikulców. Powiedziała, czy słyszałeś, co mówią o tym, jak się zabija pożądanie u dorosłych? Odpowiedziałem, że nie. A ona mi powiedziała, że mojego ojca

0: zanim przeszedł przez rzekę, przez wiele dni zmuszali do zabicia pożądania. Nie spodobało mi się, że wie o moim ojcu coś, czego ja nie wiedziałem. I dodała, że mój ojciec nie chciał się jej przyznać, jak to robili. Powiedziała, że to, co ją zabolało najbardziej na świecie, to widok mojego ojca wchodzącego z roztrzaskanym czołem. Że nie przeraża jej twarz starca, ale okaleczona twarz sprawia, że chce jej się krzyczeć i że z tego powodu zaczęła chodzić do jaskini, bo jak tylko mój ojciec się do niej zbliżał, miała ochotę schować się pod ziemią. I jeszcze mi powiedziała, że ludzie z wioski są tak wredni, że bardziej się już nie da. Że się cieszyli, widząc mojego ojca ze zdartym czołem po przejściu przez rzekę i że na widok mojego ojca z takim czołem myślała o swoim ojcu, który zginął w wodzie. I wtedy mi wyznała głosem słabym jak nitka, że jej ojciec zaginął, kiedy przechodził pod wioską i że już nigdy więcej nikt go nie zobaczył na oczy. A jej matka codziennie o tej godzinie, kiedy zaginął jej ojciec, szła na podwórze i stała tam i trzymając się dłońmi za głowę kiwała się z jednej strony na drugą, z jednej na drugą. Powiedziała, że jej matka dzień przed tym, nim się powiesiła, wbiła sobie drzazgę w stopy i nie mogła jej wyciągnąć i trudno jej było chodzić. Powiedziała, że nie bardzo wie, gdzie ją zakopali i sądzi, że zakopali ją tam, gdzie grzebią umarłych bez duszy, u podnóża Maraldiny i bez żadnego znaku na powierzchni i że z tego powodu, ilekroć się zbliża do Maraldiny, zawsze się boi, że na nią nadepnie. Powiedziała, że przez ten czas, kiedy się tułała po ulicach wioski, gdyby nie to, że dokuczał jej głód, miałaby się nieźle, chociaż ledwie to pamiętała. I że kiedy starzy z rzeźni ją przygarnęli, od razu kazali jej wypić dużo krwi, że dzięki temu jest taka silna. I powiedziała, że pewnego słonecznego zimowego dnia zaczęła chodzić za moim ojcem, bo cień mojego ojca był ciepły. Dodała, że jej zimno w nogi, że gdybym zechciał je ogrzać, i nie wiem, jak jej się to udało, ale usadowiła się tak, że jej stopy znalazły się na moich kolanach i chwyciłem je w dłonie. Były lodowate i trzymając ją za stopy, musiałem się zdrzemnąć.
1: Andrzej Mastalerz przeczytał ostatni już fragment powieści Mercer Odoredy Śmierć i wiosna. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Anny Sawickiej Magdaleny Pabisiak. Od poniedziałku będziemy proponować Państwu nową lekturę, a będzie nią reportaż Michała Jędryki Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia, który uzupełniono o nowe fakty i interpretacje, ukazuje się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Czytać ją będzie u nas Arkadiusz Janiczek.

Dawno niedawno, jak co piątek, w dwójce, której Państwo słuchają. 9:43, mamy więc na wspólne słuchanie muzyki więcej niż 5 kwadransów. Zofia Kruszewska i Magdalena Łoś, zapraszamy.

Dobrze jest zacząć od Vivaldiego, a potem zacząć jeszcze raz od Bacha. To nagranie, które pokazuje nam, że zespoły francuskie, ci, którzy specjalizowali się przez lata przede wszystkim we własnym repertuarze, pokazują nam tego Bacha z nieco innej perspektywy, nie mniej atrakcyjnie, świetnie. Po prostu. Pierwszy bachowski album to nagranie, które ukazało się wiosną, a zespołem, o którym myślę, mówię i którego będziemy słuchać przez najbliższe kwadranse, jest francuska grupa Ensemble Correspondance. Ten zespół kojarzy się Państwu słusznie przede wszystkim z muzyką Charpentiera i będziemy jej dziś słuchać, podróżując śladami młodzieńczej wyprawy kompozytora do Włoch, ale to za chwilę. Teraz jeszcze trop angielski. A dla porządku powiem, że ten fragment Actus Tragicus to nagranie Ensemble Correspondance, oczywiście kantaty 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit i nagranie prowadził szef, założyciel Sébastien Dossé. Jeśli pamiętają Państwo te pierwsze zagraniczne wycieczki wykonawców francuskich, opuszczających na chwilę repertuar francuski, no to oczywiście będzie to Anglia. Ruszymy z nimi na chwilę, za chwilę, na Wyspy Brytyjskie.

To jest przepiękne nagranie angielskiej muzyki, pokazujące jej zmysłowość i urok. Album nagrany z jedną solistką, na winnych utworach tu śpiewa te jedyne solowe partie. To jest Lucille Richardot, której głos kontralt dołączył teraz do Ensemble Correspondance w tym zespołowym nagraniu muzyki Johna Blowa. Za nami nagranie Perpetual Night, XVII-wieczna angielska muzyka, pieśni różnych kompozytorów, bo tu mamy Blow, ale też Lowsa, Copario, no, kompozytorów, którzy tworzyli muzyczną scenę Anglii w tym właśnie czasie, Matthew Locke, no, ale nie ma Purcella. To taki specyficzny wybór angielskiego pejzażu, a może no właśnie kontekstu muzycznego dla twórczości tego najważniejszego Brytyjczyka, brytyjskiego Orfeusza. Album ukazał się w 2018 roku i pokazałam Państwu jeszcze jeden obszar repertuarowy, w jakim Ensemble Correspondance, zespół Sebastiana Dose, świetnie się sprawdza i nas tam zabiera. Wracamy na stary kontynent, wracamy do Francji. Kompozytor, z którym chyba najwięcej czasu spędzili, a my na pewno, słuchając wykonań Ensemble Correspondance, to właśnie on, Marc-Antoine Charpentier.

Najpierw Tedeum oznaczone w katalogu dzieł Charpentiera numerem 147, a później zestawienie z absolutnie wyjątkową w całym dorobku liturgicznym barokowej Francji mszą na cztery chóry kompozycją Charpentiera i również to wykonanie Ensemble Correspondance. Proszę się nie niepokoić, my pozostaniemy w tym dziwnym połączeniu tego, co włoskie, a więc czterochórowej mszy z tym, co jakże francuskie, stylem ozdobności, ornamentyką, tak charakterystyczną dla Charpentiera i jego kontynuatorów. Za chwilę wrócimy do tego właśnie cyklu i przypomnę Państwu historię nagrania tej właśnie muzyki, programu, który przedstawia ową przedziwną w całej twórczości francuskiej mszę. To nagranie Ensemble Correspondance, które ukazało się w 2020 roku i pokazuje właśnie te włoskie podróże, formotwórczy szlak, jaki młody Charpentier odbył, jak niegdyś swego rodzaju podróż Händla do Włoch. Tak i Charpentier w XVII wieku właśnie to zrobił. Ensemble Correspondance z tym nagraniem zatytułowanym Carnet de Voyage d'Italie, czyli może włoskie zapiski czy pocztówki z Włoch, możemy to też i tak tłumaczyć, pokazuje muzyczne dojrzewanie kompozytora, śledząc jego podróż, gdzie oczywiście tym najważniejszym przystankiem był Rzym. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, w tym wypadku do mistrza Carissimiego. Właściwie za każdym razem, gdy słuchamy muzyki Charpentiera, i to nie muszą być akurat oratoria, które poznawał, których pisania uczył się u Carissimiego, postać mistrza jest przywoływana. Carissimi i jego muzyczne kazania, cała piękna muzyczna praca kościoła kontrreformacyjnego, by atrakcyjnością tworzonej na potrzeby kościoła katolickiego muzyki utwierdzać w wierze wiernych i też umacniać ich co do poczucia wyższości i słuszności ich wyboru i trwania przy katolicyzmie. Charpentier to także mistrz naśladowania tego, co najlepsze w ogóle w ówczesnej twórczości włoskiej i na tej płycie, w tym programie, francuscy muzycy pokazują te wpływy, sięgając po muzykę wielochórową, polichóralną, pisaną właśnie w Bazylice Świętego Marka. Dziś przywoływałam ten styl, mówiąc o jednym z koncertów Vivaldiego, oczywiście to późniejszy czas, ale nazwisko Cavallego i jego muzyka będzie tu najlepszym porównaniem, czy punktem odniesienia. Niedawno słuchaliśmy nowego nagrania La Callisto, opery wykonanej przez zespół Correspondance i Sebastiana Dosset w specjalnej, stworzonej przez nich wersji. Wtedy też słuchaliśmy muzyki Cavallego z albumu, do którego dziś wracamy. Ale wracamy po to, by śledzić te włoskie tropy rozpisywania muzyki, aż w tym wypadku na

cztery zespoły, tworząc niesamowite możliwości zabawy przestrzenią. I my tego doświadczymy, słuchając Glorii, Credo, Sanctus i Agnus Dei z mszy na cztery chóry w katalogu Charpentiera oznaczonej numerem 4 z pięknej włosko-francuskiej płyty Kartki z podróży włoskiej marka Antoine'a Charpentiera.

Sonata fletowa kompozytorki, która z fletem może się kojarzyć, była siostrą Fryderyka Wielkiego i właśnie z utalentowaną klawesynistką, flecistką, jedną z trzech kompozytorek, której muzykę na płycie zatytułowanej Compositrice, czyli właśnie kompozytorki, przedstawiają flecistka Marta Gawlas, to flet traverso oczywiście, i klawesynistka Natalia Olczak. Nowość płytowa, premiera tego albumu z muzyką Wilhelminy von Bayreuth, jej sonaty fletowej właśnie w słuchaliśmy tej w tonacji A-moll, ale także Elisabeth Jacquet de la Guerre, transkrypcję dwóch sonat skrzypcowych na flet i klawesyn znalazło się również na tej płycie i to przedstawiała Państwu wczoraj Klaudia Baranowska. No i także jeszcze, uwaga, myślę, że najmniej znana z trzech kompozytorek, Anna Bondi Venezia, urodzona w 1738 roku, włoska kompozytorka oraz śpiewaczka, pochodząca tak naprawdę z Bolonii. Jej sonaty fletowej w tonacji G-dur, teraz posłuchamy, to drugi punkt albumu Compositrice Marty Gawlas i Natalii Olczak, części tej

Sonata fletowa kompozytorki, którą razem poznawaliśmy, to Anna Bondi Wenecja i poznawaliśmy ją dzięki nowej płycie zatytułowanej Compositrice, kompozytorki właśnie. To Marta Gawlas, flet traverso i Natalia Olczak, klawesyn. I tak Państwa żegnam, dziękuję, do usłyszenia, Magdalena Łoś.

0: przedstawia Dorota Gacek.
1: Kropiwki. Przed świtem światło jest szare, a świat wygląda tak, jakby przysypał go pył ze zmielonej nocy. Pierwsze otrzepują się drzewa, potem łąki, potem domy i cienie przy domach. Jeszcze wdychamy ten pył, kiedy wychodzi słońce, a łąki powoli niebieścieją. Nie mówię wiele, bo co tu mówić?
2: Już po raz ostatni w tym tygodniu Wojciech Bonowicz czyta wiersze wybrane specjalnie dla Państwa ze swojego najnowszego tomu Bardzo. Tej lekturze towarzyszą opowieści poety. Na zakończenie posłuchamy o potrzebie wyciszenia, samotności, oddalenia się od zgiełku, a także o kotach.
1: Ostatnie lata to jest dużo rzeczywiście zmian. Bardzo taką poważną zmianą, która jakoś się odcisnęła na wierszach z tego tomu, jest wyprowadzka z miasta. Ja byłem dzieckiem miasta, które się wychowywało wśród bloków dziesięciopiętrowych, w hałasie, w kurzu takim miejskim. To, że przed 2 laty myśmy się wyprowadzili na wieś pod Kraków, bardzo jednak zmieniło perspektywę. Jest to rzeczywiście inny sposób przeżywania czasu, dużo ciszy. To jest bardzo charakterystyczne, zwłaszcza niedzielę, kiedy ludzie nie pracują koło domu, nie koszą. Na szczęście wśród moich sąsiadów nikt nie ma takiego zwyczaju, żeby, nie wiem, puszczać głośno muzykę na przykład. Człowiek nagle znajduje się w takiej zupełnej ciszy, w której słychać tylko śpiew ptaków, czasem dzwonienie świerszczy, czasem jakieś inne odgłosy przyrody. Można by powiedzieć, że wszedłem w taką smugę cienia, ale ta smuga jest równocześnie jakąś jasnością, taką negacją i afirmacją jednocześnie, o czym już trochę mówiłem. No też życie jakby zmusiło mnie do tego, żeby troszkę zwolnić, też więcej posiedzieć. Józef Tischner, którym się zajmowałem przez lata, kiedyś tak niby żartem powiedział na jednym z publicznych spotkań, że jak nie wiesz, co robić, to se siednij. I przyjdą inni i ci powiedzą, co warto robić. Jak nie wiesz, to nie biegaj, nie goń, prawda? Przede wszystkim nie rób za dużo hałasu. I to jest bardzo pożyteczna rada. Prawdę mówiąc, ona jest zgodna z tym, czego uczą nas mistrzowie duchowi, nie tylko chrześcijaństwa, ale wielu innych kultur. Usiądź, uspokój, prawda, siebie, nie? Chyba w tej chwili wchodzę w taki okres większego uspokojenia. Mniej rzeczy muszę robić. Właśnie nie muszę musieć. Potrzebuję bardziej samotności. Bardzo ważną rolę w tym tomie, bo w moim życiu odgrywają koty. To są w ogóle takie stworzenia, które mają w sobie bardzo dużo tajemnicy. Nigdy nie wiadomo właściwie, co decyduje o tym, że albo się do ciebie przytulą, albo przed tobą będą uciekały. Też nas uczą tego szacunku jakby dla wolności, żeby zaakceptować, przyjąć każde stworzenie takim, jakie ono jest, niekoniecznie je próbować naprawiać. Powinniśmy żyć jak koty. Spać, kiedy to możliwe, okazywać czułość tym, którzy nas karmią, pilnować, żeby nikt nie wszedł i nie wyszedł niezauważony, myć twarz mokrą ręką, a resztę ciała językiem. Zakopywać swoje nieczystości. Nowe leki. Lusia drapie na przemian w drzwi balkonowe i w drzwi na korytarz. Jest zimno i nie mogę otworzyć ani jednych, ani drugich. Od rana mży i liście kasztanowców zupełnie zbrązowiały. Dostałem nowe leki i zobaczymy, co będzie. Czy serce uspokoi się? Czy będzie tak biegać od drzwi do drzwi? Modlitwa. Tyle pięknych starych drzew, tyle pięknych młodych. Młodość niczym się nie różni od starości. Niech łódź Charona przewozi jabłka z jednej strony na drugą. Chciałbym żyć jeszcze 20, może 30 lat, ale to chyba niemożliwe. Chciałbym, żeby na mój widok ludzie uśmiechali się. Dobrze, że go spotkałem.

ostatniej z audycji poświęconych dzisiejszemu koncertowi Muzyka Gór, powitałam Państwa melodią owczarską z Beskidu Żywieckiego. Jan Hulbój, urodzony na początku XX wieku muzykant z Koszarawy, który wykonał tę melodię na dudach żywieckich na festiwalu w Kazimierzu w 1982 roku. Miał wtedy 81 lat. Dudom żywieckim, jak również Beskidowi Żywieckiemu, poświęcimy dzisiejszą audycję Źródła. Przedstawimy ostatni z trzech regionów, które od trzech tygodni w piątkowej audycji mogliśmy wspólnie odkryć. Muzycy z tych regionów, a są to, przypomnę, muzycy z Podhala, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, zagrają dziś o 19:30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będziemy mieli dla Państwa w trakcie trwania audycji podwójne bilety na wybrane koncerty w ramach Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Konkurs muzyki folkowej, na którym prezentować się będą nasi finaliści, trwa dziś i jutro od 16:00. Zachęcamy, by przyjść i posłuchać artystów, którzy mają naprawdę świetne pomysły na często odkrywcze interpretowanie tradycji. Być może znajdą Państwo wśród nich i swojego faworyta. Publiczność, przypomnę, może przyznać własną nagrodę Burzę Braw. Prócz występów konkursowych, na który wstęp jest wolny, mogą Państwo także bezpłatnie uczestniczyć od 19:00 w wernisażu Manifolds w instalacji performatywno-dźwiękowej kolektywu Non-Adaptive Dance Music. A przypomnę, to nasi laureaci zeszłorocznego konkursu. Instalacja będzie dostępna przez cały festiwal we foyer Studia Koncertowego Polskiego Radia. Czeka na Państwa jutro o 18:30 również spotkanie autorskie z Remigiuszem Mazurem Hanajem, laureatem Nagrody Specjalnej Fonogramu Źródeł 2025, a także muzykantem, wydawcą, postacią niezwykłą, z którym rozmowę mogli Państwo usłyszeć w zeszłotygodniowych źródłach, które prowadził Kuba Borysiak. Przypomnę, że mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na wybrane przez Państwa koncerty danego dnia w trakcie trwania nowej tradycji. Dziś o 19:30 zagrają górale z trzech regionów karpackich w koncercie Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich. W imieniu swoim, a także Krzysztofa Trybunitutki, także współprowadzącego ten koncert, serdecznie Państwa zapraszamy. Po tym koncercie zagra dla Państwa genewski zespół transkulturowy Jalla Miku. I na ten dzień mamy dla Państwa wejściówki, a jeśli nie dziś, to jutro o 19:30 także w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Oberkas Travel, czyli zdobywcy drugiej nagrody na folkowy fonogram roku. Po nich o 21:00 zabrzmi z kolei Tercet Imperial, a to zwycięzcy naszego ubiegłorocznego konkursu i na te koncerty również mamy dla Państwa wejściówki. A jeśli nie dzisiejszy dzień bądź jutrzejszy, sobota, to mogą Państwo uczestniczyć na przykład w niedzielnym koncercie.

O 18 w studiu S3 wystąpią Johnny Nash i Tomo Katsurada. To artyści z Niderlandów i Japonii. Proszę się zastanowić, którego dnia chcieliby Państwo z nami w nowej tradycji uczestniczyć. Jeśli już się Państwo namyślą, proszę wysłać do mnie wiadomość pod adresem Patrycja Cisz, przeliteruje Z-I-S-C-H, małpa Polskie Radio pisane razem.pl, a z chęcią przekażę Państwu podwójne zaproszenia na wybrany przez Państwa dzień. Wracamy do Beskidu Żywieckiego. Za moment rozmowa z naszym gościem Rafałem Bałasiem, ale zanim to nastąpi, w rytm Beskidu Żywieckiego wprowadzi nas taniec Hajduk w wykonaniu kapeli Byrdków z Pewli Wielkiej.

0: Jesteśmy u Zbigniewa Wałacha, któremu dużo zawdzięczasz. I to, o dziwo, jesteśmy w Beskidzie Śląskim, a Żywiecczyzna zawdzięcza mu wiele.
1: No tak, to rzeczywiście jest prawda i często lubię o tym wspominać, że wiele zawdzięczam Zbyszkowi, bo przez lata graliśmy wspólnie. Jako dwudziestokilkulatek dołączyłem do kapeli Wałasi, by grać w niej na kontrabasie. Już wtedy od wielu lat grywałem po różnych kapelach góralskich, szczególnie właśnie na Żywiecczyźnie. Dołączyłem do Zbyszka, niby do regionu sąsiedniego, do Beskidu Śląskiego, no ale te regiony muzycznie są na tyle zbliżone, że rzeczywiście tak swobodnie mogliśmy sobie wspólnie grać. A przede wszystkim, co mu zawdzięczam i co mogłem wtedy zaobserwować, to jego podejście do tej muzyki tradycyjnej, do kultury ludowej tutaj beskidzkiej. No i to było dla mnie takie duże zaskoczenie, duże takie pozytywne zaskoczenie i takie zobaczenie, w jaki sposób rzeczywiście można się tym zajmować, jak można to poważnie traktować, jak można widzieć w tym ogromną wartość. Co nie jest takie oczywiste u nas w regionie, bo rzeczywiście kapele góralskie i wtedy i do teraz przybierają różną formę, różną funkcję, różne rzeczy grają, a ja zawsze jakoś tak czułem, że no w takim klimacie biesiadnym, chałturniczym, no oczywiście niczego nie krytykując, no bo każda ta forma jest potrzebna i przydatna i na każdym jest odbiorca, ale ja czułem, że jakoś do tego nie pasuje, że mi na tym nie zależy i właśnie u Zbyszka zobaczyłem, że można inaczej.
0: Tutaj rolę też gra to, że ta kontynuacja u pana Zbigniewa była zachowana, że on też obserwował swojego dziadka, jakby gdzieś ten korzeń cały czas trwał. W czym leży rzecz, że się czuje po prostu tę prawdziwość?
1: No, o tym pewnie Zbyszek by najlepiej opowiedział, ale to, co obserwowałem, no to właśnie to, że on i po twórczości swojego dziadka widział, jak poważnie można podchodzić do tej kultury ludowej. On grając w kapeli muzykę tradycyjną, grając muzykę górali śląskich, ja widzę, że on to traktuje jak pierwszy skrzypek filharmonik traktuje muzykę klasyczną, czyli z pełną powagą, szacunkiem, widząc w tym ogromne wartości. I jak on to w taki sposób czuje i traktuje, to też w czasie tego wspólnego grania zauważyłem, że jeden do jeden przejmują to odbiorcy. Że jak on po prostu gra tą muzykę tradycyjną i traktuje ją w tym momencie w taki sposób, to automatycznie odbiorca to czuje i też ją tak odbiera.
0: Zapytam o twoje dzieciństwo i o to, jak wyglądało twoje dorastanie wśród muzyki Beskidu Żywieckiego. Czy to było w domu, wokół ciebie, na ile to była ta autentyczna, faktyczna, tradycyjna muzyka Beskidu Żywieckiego, a na ile wy wykonaliście porządną, solidną, dobrą i od serca robotę, żeby tę muzykę odzyskać?
1: No u mnie ta droga była rzeczywiście w dzieciństwie ciekawa, bo jako siedmiolatek poszedłem do szkoły muzycznej, do klasy fortepianu, ale po pół roku i przykrej przygodzie w tej szkole muzycznej z tej szkoły zrezygnowałem i rodzice, szukając mi jakiegoś takiego zajęcia muzycznego, zapisali mnie do zespołu regionalnego. Wtedy był to zespół Mała

0: Kazimierz Żywiecka, wtedy prowadzony przez Jana Brodkę. No ja w tym zespole poszedłem tańczyć i śpiewać, ale już na samym początku, jako wtedy 8-latek, 8-9-latek, jakoś tak poczułem, że chciałbym grać na instrumentach ludowych, na instrumentach tradycyjnych i widziałem, że właśnie pan Jan Brodka na tych instrumentach gra. Widziałem, jak to wykonuje w programie starszego zespołu wtedy Ziemi Żywieckiej. No i przed którąś z prób tego dziecięcego zespołu poszedłem z rodzicami do niego i zapytałem, czy mógłby mnie na tych instrumentach uczyć. No i on się wtedy zgodził i przed każdą próbą taką taneczną, godzinkę, pół godziny wcześniej przychodziłem do niego, no i on mnie uczył. I zaczęliśmy od takich bardzo prostych, podstawowych instrumentów, że uczyłem się na okarynie, potem się nauczyłem już, nie wiem, jednej, dwóch melodii, to przyniósł mi kolejny instrument, jakąś piszczałkę sześciotworową, piszczałkę jednootworową. I on mi tak te instrumenty proponował. W międzyczasie pojawiły się dudy żywieckie i postanowiłem, że chcę się w tym dalej rozwijać. I dowiedziałem się już jako kilkunastolatek, że w Żywcu w szkole muzycznej można się uczyć gry na instrumentach ludowych w klasie u pana Czesława Węglarza. I poszedłem na egzamin do tej szkoły muzycznej, pełen optymizmu, że będę się w szkole muzycznej uczył gry na instrumentach ludowych. I w czasie egzaminu okazało się, że rzeczywiście taka klasa instrumentów ludowych istnieje, ale jako dodatkowe zajęcia i że muszę wybrać jakiś główny instrument. No i w trakcie tego egzaminu padło, że wybrałem akordeon, który tak totalnie przypadkowo wybrałem. No i niby chodziłem na te zajęcia akordeonu, ale tak w ogóle poważnie tego nie traktując, a głównie skupiałem się na tych instrumentach ludowych. No i w międzyczasie pojawił się kontrabas. Cały czas chodziłem do tego zespołu regionalnego. I w międzyczasie, w czasie tych lat, od tego mojego wieku, tam 7-8 lat, gdzie dołączyłem do zespołu, moi rodzice też się jakoś tak zaprzyjaźnili z zespołem i z rodzicami innych uczestników zespołu. No i mój tata sobie przypomniał, że w dzieciństwie grał przez jeden rok na skrzypcach. Potem w latach młodości przeskoczył na gitarę, grał w jakichś tam rockowych różnych formacjach. No ale jak widział ten zespół, poczuł ten klimat, przypomniał sobie o tym, że grał na skrzypcach, to wrócił do tych skrzypiec i zaczął się na nich uczyć, zaczął grać w kapeli tego dziecięcego zespołu. No i jak jednego wieczoru mieli u nas w domu próbę właśnie tej kapeli zespołowej, no to tak podpatrywałem kontrabasistę tam grającego. No i tak widziałem, że nie jest to zbyt skomplikowane grać muzykę taką tradycyjną na kontrabasie, bo nawet wtedy widziałem, że można po trzech pustych strunach grać i jakoś to wyjdzie. Więc tak analizowałem, po próbie wziąłem ten instrument, bo akurat został u nas w VP, no i okazało się, że no, lepiej lub gorzej, ale potrafię to ugrać. No i tak jakoś mnie to zafascynowało wtedy, że biorę instrument, który mam pierwszy raz w rękach i mogę już zagrać dźwięki, które pasują do całej reszty kapeli. No i jakoś tak mnie to pochłonęło. No i tak właśnie się w tych nastoletnich latach rozwijałem. Że głównie wtedy kontrabas, zacząłem grać po różnych kapelach góralskich. Ciągle gdzieś te instrumenty ludowe były w tle, ale wtedy były takim troszkę dodatkiem.
1: Jak ludowa muzyka w waszym regionie, wtedy jak dorastałeś, była postrzegana? Jako muzyka, którą grają zespoły regionalne, ale czy to podejście się zmieniło? Teraz już jesteś też dorosłym człowiekiem i też obserwujesz może przemianę? Myślę, że tak.
0: Pamiętam, jak była postrzegana, bo pamiętam, jak była postrzegana przez moich rówieśników, którzy razem ze mną do tego zespołu regionalnego chodzili i którzy się tego wstydzili. Pamiętam ten czas, jak wracając z jakiegoś koncertu z zespołem, jak wszyscy ci moi rówieśnicy byli w strojach góralskich, no to był taki trochę wstyd gdzieś wysiąść, pokazać się, bo co powiedzą, jak mieliśmy jakiś apel w szkole, gdzie chcieliśmy coś tam po góralsku zrobić, no to na czas apelu okej, na tą godzinkę, ale żeby wcześniej przejść po korytarzu, żeby ktoś to zobaczył, no to był opór. No i to się zdecydowanie zmieniło. Na przestrzeni tych lat, no można powiedzieć już ponad 20 lat, to ja widzę znaczną różnicę. Też przez wiele lat zajmując się edukacją i kształcąc kolejne pokolenia tych młodych muzykantów, ja zobaczyłem, że oni są z tego coraz bardziej dumni, że tak zaczynają widzieć w tym wartość, że nie wstydzą się już pokazać w stroju góralskim, a wręcz lubią się tym pochwalić. To można było obserwować choćby po mediach społecznościowych, jak nagle zaczynają sobie wrzucać zdjęcia profilowe w tych strojach, no to już wiele znaczy. Od takiego wstydu na szkolnym korytarzu do chwalenia się głównym zdjęciem na Facebooku.
1: I w tym też wasza rola w uświadamianiu tego, że to jest właśnie wartość. Też wy dochodziliście do tego, że bycie góralem z Żywiecczyzny, granie tej muzyki, to jest coś, co ubogaca Łatwiej temu młodemu pokoleniu, bo też edukujesz, łatwiej temu młodemu pokoleniu dzięki też waszemu podejściu do tego,

0: tego podchodzić? Czy też świat się zmienia na tyle, że w różnorodności wartość dostrzegają?
1: Na pewno nie jest to tylko nasza zasługa, jakoś do tego tylko przyczyniliśmy. Myślę, że wiele rzeczy na to wpływa, ale tak, przede wszystkim staraliśmy się pokazywać, że to może być fajne, że tego nie trzeba się wstydzić, ale też ja nie dziwiłem się nigdy temu, że ludzie się mogą tego wstydzić, bo uważam, że górale sami sobie zapracowali troszkę na to, że było to tak przaśnie przez lata postrzegane, że jak zaczął się rozwijać ten taki komercyjny rynek kapel góralskich, no to swój obraz górale bardzo często sami sobie troszkę popsuli i nieprzypadkowo potem byli kojarzeni z takim pijanym góralem przy ognisku z akordeonem opowiadającym kawały o bacy. No bo nie ma co ukrywać, że taki stereotyp się wytworzył. Sporo pracy trzeba było wykonać, żeby to odczarować, żeby pokazać, jak to może być inne, jak to może być wartościowe, jak można poważnie do tego podchodzić, ale przede wszystkim, jaką to może być fajną przygodą, taką przygodą odkrywania skarbów wokół siebie, bardzo blisko siebie.

0: Zapytam o dudy żywieckie. Przeżywają renesans, ale czy było podobnie tak jak z waszą kulturą, że gdzieś te dudy się zgubiły w cudzysłowie?
1: Tak, no to zdecydowanie. Ja pamiętam ten moment, jak one były w takim zaniku. Ja jak grałem w dzieciństwie, uczyłem się gry na tych dudach żywieckich pod okiem wtedy pana Czeszka Węglarza, no to te dudy, ja pamiętam, że one przygrywały tylko w momencie konkursów muzyki tradycyjnej, czy to przy Festiwalu Górali Polskich, przy Tygodniu Kultury Beskidzkiej, czy przy innych drobnych konkursach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury. No i to były takie 2-3 momenty w roku, gdzie można było usłyszeć dudy i tych dudziarzy było kilku. No był teraz już świętej pamięci Edward Byrtek, był wtedy też i teraz prężnie działający Przemek Ficek, pojawiał się Marcin Blachura, no i to były takie pojedyncze postacie, które na tych dudach czynnie grały i zaczęło to się zmieniać. Tu też nie ma co ukrywać, że taką małą cegiełkę do tego dołożyliśmy i też się zaczęliśmy o to starać, bo właśnie ze wspomnianym Przemkiem Fickiem kiedyś zachciało się nam, żeby te dudy wróciły do takiej tradycyjnej formy, do takich przestrzeni, gdzie rzeczywiście w tradycji grywały i zaczęliśmy tak totalnie oddolnie organizować potańcówki przy dudach, takie po prostu zwykłe, wiejskie imprezy.

0: celowo bez większych zasad, regulaminów, bez większych projektów, tylko takie wiejskie imprezy, gdzie była jedna, jedyna zasada, że do tańca mają przygrywać kapele z dudami żywieckimi. I tak bardzo mało budżetowo zaczęliśmy to organizować, wynajmując przestrzenie w remizach, zapraszając kapele, dla których zbieraliśmy do kapelusza od uczestników, żeby chociaż na paliwo dla nich uzbierać. No i te imprezy teraz też z perspektywy czasu, na wtedy były wyjątkowe, bo ludzie poczuli taki luz, że my nie mówiliśmy, że trzeba być w stroju góralskim, że trzeba umieć tańczyć. Od początku było tak, że komunikowaliśmy to też, że można tam przyjść i nic nie trzeba. No, można sobie siąść w kącie i posłuchać, można zaśpiewać, można zatańczyć, można wyjść na scenę zagrać, można po prostu to robić to, co się chce i co się czuję. I te imprezy rzeczywiście robiliśmy dość często i one tak z jednej na drugą zaczęły się rozrastać i poprzez to widzę, że tak przywróciliśmy tą taką formę muzykowania do tańca, do imprezy. No bo wyobrażam sobie, że kiedyś to właśnie tak mogło funkcjonować w takim klimacie, że schodzili się ludzie, no i była potańcówka, było wydarzenie, były jakieś posiady, wieczór, nikt nie musiał na to 3 miesiące wcześniej pisać projektu, potem 3 miesiące później go rozliczać, tylko po prostu były to dość spontaniczne akcje. No i te potańcówki rzeczywiście od, no już wielu lat organizujemy, potańcówki przy dudach. Rzeczywiście, może i to się przyczyniło, ale też wiele innych ruchów, wiele innych działań. To, że pojawili się nowi budowniczy tego instrumentu, czyli poprawiła się dostępność instrumentu, też przyczyniło się do tego, że nowe osoby mają te instrumenty, mogą się na nich uczyć. No i teraz tych dudziarzy już jest wielu, bo teraz mamy to mniej więcej policzone, bo kilka lat temu też ta umiejętność gry na dudach żywieckich i ich budowy została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. I wtedy robiliśmy taki spis powszechny tych dudziarzy, liczyliśmy ich, zrobiliśmy wspólny koncert. No i od tego czasu też przy okazji różnych wydarzeń takich regionalnych staramy się zapraszać dudziarzy i nie ma teraz z tym kompletnie żadnego problemu.
1: Zaczęło się od chcenia, ale też i niechcenia, takiego odpuszczenia też trochę tego powietrza, nie? Że to jest przecież naturalne, ta kultura wasza, że też nie trzeba się jakoś specjalnie spinać, żeby ją tworzyć.
0: Tak, no to jest prawda, że od odpuszczenia, i myślę, że to odpuszczenie było bardzo istotne, bo no często tego typu muzyka, granie na tego typu instrumentach jest traktowane, że żeby to robić, to trzeba to umieć świetnie, że żeby iść na konkurs, pokazać się na scenie, no to trzeba być już wybitnym i się prześcigiwać, kto lepiej zagra, kto zostanie wyżej oceniony. I w momencie, kiedy ta możliwość grania na tym instrumencie jest tylko w takiej przestrzeni, w przestrzeni, gdzie czujesz się oceniany, gdzie jesteś na scenie konkursowej, no to rzeczywiście budują się takie bariery, zupełnie niepotrzebne. A w momencie, gdy pojawiają się takie zupełnie inne przestrzenie, że właśnie można i sobie na potańcówkę pograć, można trochę z tym instrumentem schować się pomiędzy innych 10 dudziarzy i coś sobie tam próbować, no to się łapie takiej trochę odwagi. No i tak z jednego na drugie wydarzenie i jak się to praktykuje, no to i te umiejętności się poprawiają i te chęci wzrastają. Jednocześnie pojawiają się różne kapele w tych konfiguracjach z dudami, czy to duety, czy ten instrument jest dołączany do takich większych składów przy okazji tego typu wydarzenia jak potańcówki. No i tak to myślę rośnie. Myślę, że też jest teraz taki czas, że młodzież już trochę nie czuje tego klimatu takiego oceniania konkursowego, zawodów, prześcigiwania się.
1: Nie o to chodzi.
0: Dokładnie, no i też, no właśnie zupełnie naturalnym dla kultury jest to, żeby sobie muzykować, po prostu wspólnie muzykować w różnych przestrzeniach, czy to potańcówka, czy jakieś posiady mniejsze, czy jakieś wieczorne spotkanie, czy przygotowywanie repertuaru na jakiś koncert, ale po prostu muzykowanie, że to jest istotą, chcenie grania na tym instrumencie, a nie chcenie zdobycia nagrody w konkursie.
1: No a już w najbliższym czasie, dzisiaj, będziemy mogli was usłyszeć. Gdybyś mógł o składzie waszym powiedzieć, kto zagra, co usłyszymy.
0: Dzisiaj zagramy jako Muzyka Gór, taki nasz większy projekt, który rozpoczął się kilka lat temu. I tutaj fajne w sumie nawiązanie do tego, co wcześniej mówiliśmy, bo on się rozpoczął od takiego chcenia, że to nie był plan, że zbierzmy świetnych muzyków i zróbmy wielką karierę na scenach całego świata, tylko no, muzykując w gronie znajomych, w gronie przyjaciół, przy właśnie takich różnych okazjach, czy to przy potańcówce, czy przy właśnie jakichś posiadach, czy ogrywając jakieś wydarzenie lokalne, okazało się, że nam się wspólnie dobrze gra, że nam się chce ze sobą grać. I no, my na co dzień funkcjonujemy jako składnia archaiczny z Przemkiem Fickiem, z Martą Matuszną i ze Staszkiem Bafią. Staramy się tą żywiecką muzykę grać, smyczką,

0: naukowo, ale właśnie też w dużej mierze odnosząc się do tego takiego archaicznego składu dudy skrzypce, stąd też to nawiązanie w naszej nazwie jako składnik archaiczny. No i grając wspólnie i też grając często z muzykantami z tych regionów, z którymi teraz tworzymy muzykę gór, czyli no wcześniej ze Zbyszkiem Wałachem przez wiele lat grając, czy przyjaźniąc się, kolegując tam z ekipą z Podhala, zauważyliśmy, że chce po prostu nam się zwyczajnie zrobić coś wspólnego, a w międzyczasie, grając sobie przy różnych okazjach, zaczęliśmy zauważać, jak podobne są te regiony. Wyciągając różne melodie żywieckie, nagle Jasiek Michałczak z Podhala mówi, że no u nich ta nuta jest praktycznie taka sama, tylko w takiej formie, no i różni się tym i tam jest taki tekst. Grając przez lata wcześniej ze Zbyszkiem, pamiętaliśmy tutaj z repertuaru Beskidu Śląskiego, że też są podobne nuty. One przez lata ukształtowały się do jakiejś tam troszkę innej, zróżnicowanej formy, no ale czuć, że rdzeń jest praktycznie taki sam. No i tak stwierdziliśmy, że fajnie by było, jak już gramy w takim większym składzie, to spróbować pokazać właśnie i te podobieństwa w tej muzyce, ale też te różnice, jak to teraz tak tradycyjnie w tych poszczególnych regionach wybrzmiewa.
1: Będziecie musieli strój trochę obniżyć, żeby nie zakrzyczeć sąsiadów.
0: Nie, no właśnie to jest tak, że ten strój staramy się utrzymywać i dudy żywieckie w tym efie wysoko grają, ale koza podhalańska też się przyjęło, że w tym efie wysoko gra. Rzeczywiście gajdy tak się ukształtowały tutaj w Beskidzie Śląskim, że teraz nisko w D grają, no ale staramy się to właśnie fajnie jedno, że łączyć, żeby mieć takich dużo części wspólnych, gdzie wszyscy gramy wspólnie, ale też pokazywać te poszczególne tradycyjne składy, więc dziś zagrałem dudy skrzypce z Żywiecczyzny i dudy ze Złupcokami z Podhala i gajdy skrzypce tutaj w składzie takim Beskidu Śląskiego, ale też robimy momenty, gdzie do tego dołącza cała reszta, gdzie gramy wspólnie, gdzie te melodie się przenikają.

Jeśli nie dzisiejszy koncert na żywo, to na antenie Dwójki od 19:30. Ale też można posłuchać Was muzyki.

0: i żywieckiej na płycie. Jaka to płyta?
1: Tak, świeżo wydaliśmy teraz płytę Muzyka Górali Żywieckich 2026 i ten rok na końcu nieprzypadkowy, to zaraz do tego wrócę. Bo ja w sumie na co dzień prowadzę Fundację Górą. Tutaj na Żywiecczyźnie prowadzimy działania popularyzujące jednakże kulturę tradycyjną, ale tak też szerzej patrzące na góry i dużo działań takich realizujemy wokół gór i

0: i kilka lat temu stworzyliśmy portal archiwumludowe.pl, gdzie w pierwszej kolejności naszym pomysłem było udostępniać tam różne materiały archiwalne odnoszące się do regionu, takie archiwum społeczne, żeby można było i to wgrywać, i przeglądać, ale z czasem się zorientowaliśmy, że i dla nas istotniejszym, ale chyba na ten moment też tak po prostu istotniejszym, będzie takie odpowiednie dokumentowanie tej kultury. Bo żyjemy w czasach, gdzie niby każdy z nas coś nagrywa, zdjęcie zrobi, tego dużo hula w mediach społecznościowych, ale sobie tak kiedyś pomyślałem, że jak za 50 lat ktoś w to zaglądnie, to będzie taki chaos, że się ciężko będzie w tym wszystkim odnaleźć. No i tak stwierdziliśmy, że chcemy nagrywać, dokumentować, zapisywać te rzeczy i przede wszystkim też udostępniać, żeby tworzyć z tego materiały edukacyjne dla młodych muzykantów. No i tak w ostatnich latach nagraliśmy już kilkanaście płyt, takich bardzo prostych płyt, typu odwiedzamy śpiewaczkę i nagrywamy jej repertuar i robimy z tego wydanie cyfrowe, wrzucamy to we wszelkie możliwe streamingi. Jak się pojawia okazja, to wydajemy z tego krążek. A nasze takie ostatnie dzieło, o które pytasz, to muzyka górali żywieckich, bo to też jest taki ciekawy wątek, że mamy bardzo mało dostępnych takich nagrań tradycyjnej muzyki. Tych nagrań archiwalnych jest niewiele. Obecnie jak kapele coś nagrywają, to bardzo często starają się tę muzykę aranżować, jakiś swój pomysł na to pokazać. I to jest super, bo to tak pokazuje, że ta muzyka żyje i taki współczesny obrazek. My sami jako składnie archaiczne tak do tego podchodzimy. Ale stwierdziliśmy, że chcemy też nagrać po prostu tą muzykę tak w zupełnie tradycyjny, niearanżowany sposób, ale takim, jaka ona teraz jest. I właśnie wydaliśmy ten album Muzyka Górali Żywieckich 2026, do którego zaprosiliśmy 17 muzykantów z Żywiecczyzny, którzy tak żywo praktykują tą muzykę, żeby to nagrać, żeby to zdokumentować, wydać się we wspólnym albumie, ale też żeby pokazać, jak Żywiecczyzna jest ciągle różnorodna i w ostatnim czasie bardzo nam też na tym zależy, żeby tą różnorodność uwydatniać, żeby pokazać, że składy z Doliny Koszarawy, z okolic Jeleśni, Korbielowa brzmią zupełnie inaczej niż składy z Doliny Soły, z okolic Rajczy, Milówki, żeby pokazać też różne instrumentarium, stąd pojawiają się tam nagrania i składu smyczkowego, ale też składów dudy skrzypce, gajdy skrzypce, grają tam heligoniści, śpiewają grupy śpiewacze. Nagraliśmy w sumie 48 utworów, w sieć wrzuciliśmy na ten moment 35 numerów, z czasem będziemy to chcieli wydać na krążku. No i nagraliśmy tą płytę i nazwaliśmy jako Muzyka Górali Żywieckich 2026 i stąd ten rok na koniec, bo mamy takie marzenie jako fundacja, żeby co 4 lata robić dokładnie ten sam proces, żeby zapraszać muzykantów, którzy za te 4 lata i za kolejne 4 będą grali i żeby to nagrywać i wydawać kolejne płyty. Rok jest nieprzypadkowy, bo jako sportowiec górski najbliższe mi są sporty zimowe. Jest to rok zimowych igrzysk olimpijskich.
1: Więc... Już miałam mówić, że taka olimpiada żywiecka po prostu muzyczna.
0: I tego się będziemy trzymać. Teraz była w 2026 były igrzyska olimpijskie zimowe.
1: Zdążyliście wydać.
0: Tak, kolejne w 2030, więc w 2030 pojawi się też kolejna płyta z muzyką górali żywieckich.
1: A my posłuchamy utworu z tej płyty. Na wale!

usłyszeliśmy rozmowę z Rafałem Bałasiem, muzykantem z Beskidu Żywieckiego. Zabrzmiały także pieśni polne, a jej grałyby Dudecki w wykonaniu kapeli z Pewli Wielkiej, rodziny Byrtków, a to nagranie z Zakopanego z 1974 roku. Usłyszeliśmy także utwór Owsiana zespołu Skład Niearchaiczny. Z kolei ostatni utwór, który wybrzmiał, Obyrtki, pochodzi z najnowszej płyty Muzyka Górali Żywieckich 2026, o której to płycie w rozmowie mówiliśmy, a utwór wykonali między innymi członkowie Składu Niearchaicznego, czyli Marta Matuszna, Stanisław Bafia i Rafał Bałaś, z którym to mieliśmy okazję porozmawiać, a tych artystów wraz z pozostałymi muzykami z Beskidu Śląskiego i Podhala usłyszymy, przypomnę, już dziś w koncercie Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich. Mamy, przypomnę, dla Państwa wejściówki na ten koncert, a także na koncerty w sobotę i niedzielę. Proszę o kontakt pod moim adresem patrycja.cisz. zisch@polskieradiopisanerazem.pl. Dziś po koncercie Muzyka Gór zabrzmią z kolei algierskie, erytrejskie i marokańskie motywy ludowe, które przenikają się z electro house i punk, czyli genewski zespół Yalla Miku. A ich utworem Scarlet się, który dziś na pewno zabrzmi na koncercie, pożegnam się dziś z Państwem. Do usłyszenia o 19.30. Patrycja Cisz.

0: Głosy z przeszłości.
1: Zapraszam do wysłuchania jeszcze jednej opowieści Stanisławy Celińskiej.
2: Warlikowski porywa przede wszystkim pasją, wyobraźnią i tym, że go boli świat. Znaczy, są tacy artyści, którzy wyczuwają ból świata, to co w tej chwili

chwili jest ważne w kosmosie, na Ziemi, to, co jest ukryte głęboko w nas. Bo na co dzień po prostu żyjemy i do tego nie potrzeba, do tego życia zwykłego, nie potrzeba takiego teatru niby, to znaczy obejrzymy jakiś serial, posłucham jakiejś audycji, ale czasami spotyka nas coś bardzo głębokiego, bardzo ostatecznego i wtedy chcemy pomóc sobie w teatrze, jak z tego wyjść, co z tym zrobić, trafić podobny nastrój, uderzyć w podobny ton, w podobną nutę. Taki teatr interesuje Wardikowskiego. Teatr oczyszczający właśnie, taki grecki, głęboki. Takim wzorcowym przedstawieniem, można powiedzieć, naszym wzorcem metra jest spektakl Oczyszczeni. Albo mówimy, że coś jest podobne do Oczyszczonych, albo się od tego odżegnujemy, ale to jest wzorzec, który powstał w pewnym momencie rzeczywiście w kształcie ostatecznym. Tam niewiele się zmieniło, nawet jak wróciliśmy do tego po latach, to też ten spektakl jest prawie taki sam. Oczywiście my jesteśmy starsi, pewne rzeczy może gramy głębiej, może lepiej, mam nadzieję, ale jest to taki kształt, jaki był. Ja myślę, że Wardikowski teraz już tak sobie myślę, że on przerasta naszą epokę, że nawet ja i my, aktorzy, nie zawsze do końca chyba go rozumiemy. On chyba wie więcej od nas. Robi bardzo dziwne rzeczy, to znaczy rzeczy, przeciwko którym ja się też buntuję. A potem sobie myślę, a może on wie lepiej, a może ja po prostu, nie patrząc z boku, tylko będąc w tym, nie jestem w stanie osądzić tego należycie. Tak jak on zbija, zestawia ze sobą pewne wątki literackie. Dla mnie to czasami jest oburzające, bo ja wyrosłam z tego tradycyjnego teatru, ale może to nie jest oburzające, może to jest dalej nowa droga, do której ja już nie dorastam. Także trochę zamilkłam i raczej czekam spokojnie, co będzie dalej, gdzie ten człowiek podąża. I jedno jest pewne, że chcę mu towarzyszyć w tej drodze, bo wydaje mi się, że to jest droga rozwojowa, że jemu bardzo zależy. On się spala, przeżywa to. No to jest niesamowite, on jest na każdym spektaklu. Przeżywa z nami, przychodzi, cały czas to udoskonalamy, pracujemy. To jest żywe, tu nie ma sztampy, tu nie ma kalki, ale na taką przyjaźń, taką typową, co to zadzwonić, kiedy są urodziny czy imieniny, to on nie ma do tego głowy i trzeba od razu takie wymagania wykreślić. Głównie jest skupiony na pracy, ale mi się wydaje, że gdyby on nie był tak bardzo skupiony na tym, co robi, nie powstawałyby te przedstawienia takie niesamowite. Bo wtedy by się zajmował czymś innym. Żeby dobrze zrobić swoją robotę, musi być skupiony na sobie, na tym temacie, na nas jako... On nie widzi mnie tak naprawdę, tylko widzi rolę, jaką ja obecnie gram. I pod tym względem na mnie patrzy. A ja jako ja, no nie wiem, czy go tam specjalnie interesuje, aczkolwiek wie, że ja zawsze czerpię ze swojego życiorysu i z siebie, ale generalnie wszystko jest to podporządkowane przedstawienie, ale to jest dobrze, bo tak powinno być. Reżyser musi być dobrym wampirem. O tym jest 8,5 Felliniego. Wampirem, który naprawdę wyssie z nas to, co najlepsze, żeby powstał dobry film czy dobry teatr. Mówi się, że dobry aktor powinien mieć odporność słonia i wrażliwość motyla. Czym jest aktorstwo? Drugim życiem. Można powiedzieć, że prowadzę dwa życia. Jedno życie to jest Stanisława Celińska w domu, która się porusza w tym świecie realnym, a druga to jest ta, która żyje na scenie. W różnych wcieleniach, w różnych rolach. Które życie jest ważniejsze? Trudno powiedzieć. Zawsze chciałam stać się, niezależnie od tego, że marzyłam o perfekcyjnym aktorstwie, to chciałam stać się dobrym człowiekiem. Człowiekiem po prostu. Może w związku z tym moje życie było takie, jakie było, że urodziłam dzieci i tak dalej i chciałam tego życia dotknąć bardzo namacalnie. A to namacalne życie to jest poród, opieka nad dziećmi, patrzenie na to, jak one się rozwijają. Ale to marzenie, czy te predyspozycje z dzieciństwa, które mam i ta chęć poruszania się w innym, wykreowanym świecie pozostaje.

stała dalej. Aktor młody dosyć długo się przygotowuje do roli. Denerwuje się, chodzi, niektórzy palą papierosy, tam piją kawę litrami w ogóle. A w pewnym wieku, w pewnym momencie to jest właśnie na pstryknięcie palcami już to jest, prawda? Bo już wszystko wie, jak to uruchomić. I pamiętam właśnie Holubka, który w sekundę właśnie zapalał oko, już był. Nie było żadnych przygotowań. Myk i już był postacią. No można powiedzieć, że też trochę zaczynam już tak działać, że to mi już łatwiej przychodzi, co jest bardzo przyjemne w pewnym wieku. Chociaż to, człowiek się starzeje, ale przynajmniej wiadomo, jak to zrobić. Oczywiście to musi być zawsze świeże i żywe i tak dalej, to już jest następna lekcja. Ale ten moment, ten stan gotowości, że mi jest obojętne, czy to jest 6 rano, czy godzina 9 wieczór. Kiedyś to człowiek tylko wieczorem się mógł skupić, to nie ma znaczenia. Bo wiem, jak to zrobić, żeby to skupienie osiągnąć. Ponieważ z natury jestem leniwa, bo jestem leniwym byczkiem, który ma charakter flegmatyczno-choleryczny i mam dużo ciała i w ogóle nim ja się wespnę na te koturny, które sama sobie bardzo często wymyślam, mija strasznie dużo czasu. Po prostu mi się nie chce mnie to męczyć, jak nie została w łóżeczku, ale wiem, co się dzieje później. Wiem, że jak już włożę te koturny, że jak się na te obroty już dostanę i jak to zagram, to jest ogromna satysfakcja. Wtedy się czuję lekka, nic nie ważąca i przeżyję coś, co jest niezwykłe, coś, co jest tylko dostępne na scenie. Nie wiem, czy ja będę mogła podsumować to w tej chwili w moim życiu, ale niewątpliwie fascynujące jest to, żeby stać się kimś innym. Nie ma większego zbliżenia do drugiego człowieka niż zagranie go. Kiedyś w telewizji grałam postać Emily Dickinson, uznaną po śmierci za najlepszą poetkę amerykańską. Tak bardzo ona dała mi siebie, ja tak bardzo w nią weszłam, że ona gdzieś zostawiła ślad i tak samo jest z Hiobem, który też zostawił we mnie ślad i z innymi rolami, które ten ślad zostawiły, czy właśnie Kobieta w Oczyszczonych, czy inne role. Tak, jestem sobą, a jednocześnie tymi wszystkimi postaciami, ale strasznie dbam o to, bo co jest bardzo ważne, że aktor jest też taką kliszą, takim negatywem, na którym można wywołać różne zdjęcia, różne postaci. I za każdym razem staram się jednak wyczyścić ten negatyw, żeby nie było powielania, żeby to, co powstanie, było czymś zupełnie innym. Bardzo lubię zmiany. Już dawno zauważyłam, że w moim zawodzie bardzo ważny jest płodozmian, tak jak w przypadku ziemi. Jednego roku siejemy to, drugiego roku siejemy to, bo ziemia inaczej się wyjaławia albo wytwarza tylko składniki potrzebne do rozwoju jednej rośliny. Tak samo u mnie, kiedy grałam Mahagony, gdzie grałam dramatyczną postać we współczesnym, jednocześnie grałam szaloną Gretę z Gustawem Hołoubkiem, która przez 2 czy 3 dni grałam, musiałam grać, bo byłam w studiu i grałam osobę, która cierpi na schizofrenię. Też prawie się nie zwariowałam z tego wszystkiego. W każdym razie to było ciężkie. I do tego jeszcze miałam problemy w życiu. No to się skończyło bardzo źle i zaczęłam mieć problemy ze sobą ogromne. Także potem się nauczyłam, że muszę dbać o to, żeby była ta zmiana. W tej chwili jestem na kilku planach. W tej chwili nie mam filmu, nie mam telewizji, ale przyznam się szczerze, że wcale nie boleję z tego powodu. No może boleję w sensie finansowym, no ale nigdy nie byłam aż tak cyniczna, żeby traktować ten zawód tylko i wyłącznie finansowo. W związku z tym, jeżeli chodzi o sprawy artystyczne, nie boleję, wręcz przeciwnie. Jestem w Teatrze Warlikowskiego, w Teatrze Nowym, do którego wróciłam, będąc przez kilka lat w Teatrze Współczesnym, wróciłam z powrotem tutaj do Krzysztofa, bo dostałam ciekawe propozycje, które chcę realizować. I w tym teatrze jestem. A z drugiej strony podobnie to są moje recitale, czyli mój teatr śpiewany. Czyli mam recitali kilka w tej chwili. Śpiewam Piękny Świat, gdzie są różne pieśni, łącznie z Wonderful World, który zresztą śpiewałam w Burzy Szekspira u Warlikowskiego. Wzięłam to do swojego recitalu. Tam śpiewam różne balladki francuskie, czasami frywolne, czyli coś lżejszego, czasami coś poważniejszego, ale to jest z muzyką połączone, zawsze troszkę lżejsze. Śpiewam Księgę Hioba. No, to już jest kaliber najwyższy. To jest Księga Hioba w tłumaczeniu kongenialnym Czesława Miłosza.
i z pieśniami, i trenami Jana Kochanowskiego. Te treny dodałam

0: później, no to jest najwyższy, to jest rozkosz. To ja sama się wzbogacam, wznoszę i uszlachetniam przez kontakt z taką literaturą. Mam nadzieję, że moi słuchacze też, ale podobno też fruwają wysoko, jak jestem oczywiście przezroczysta w swoim aktorstwie i nie brudzę tematu. Następny to jest Wilkoła, który wznowiłam, który robiłam też z Bogdanem Cybulskim. To jest poezja Marii z Francji z XII wieku, połączona z poezją Pierre Ronsarda, opowieść o wilkołaku. Hrabia, który się zmieniał przez 3 dni, był normalny, a przez 3 dni znikał. Potem się dowiaduje jego żona, co się dzieje, jest cała opowieść. I spektakl, który też bardzo sobie wysoko cenię, mój jubileuszowy spektakl na 35-lecie, który wznowiłam. To jest Grace i Gloria, którą gramy w tej chwili w teatrze w Kwadrat. Grace i Gloria, która jest tak zwanym zupełnie normalnym teatrem, realistycznym, za którym w pewnym momencie bardzo zatęskniłam, będąc w Teatrze Warlikowskiego, tradycyjnym, z którego wyrosłam. Ale jest też trochę jakby metafizyki, no musi być ta metafizyka, bo jest taki temat, ale jest prawdziwa kuchenka, dymi się, prawdziwe jajko, czyli też taki troszeczkę inny teatr, ale niewątpliwie jest to płodozmian, bo to jest coś zupełnie innego niż to, co jest u Krzysztofa. Mówiąc o płodozmianie, muszę jeszcze dookreślić, co w tej chwili robię u Warlikowskiego. Więc gram w sztuce Koniec, gdzie gram matkę i w ostatniej scenie ta matka przeistacza się, można być, albo jest kontynuacja. Gram kobietę, która w pewnym momencie tańczy taki taniec 8,5 Felliniego. To jest jedna sztuka. Czasami grywamy oczyszczonych, ale to już bardzo dawno nie. Kruma też wznawialiśmy, być może będzie powtórzony, być może będą Anioły w Ameryce powtórzone, gdzie gram rabina w pierwszej scenie i potem gram matkę. Natomiast w tej ostatniej sztuce, co też no, musiałam się, że tak powiem, wspiąć na te tak zwane wysokie obcasy, co mnie przerażało początkowo, ale co pokonałam i cieszę się, że to pokonałam, bo mam wielką radość z tego już, kiedy się kończy przedstawienie, a ja jestem odmłodzona o ileś lat i fruwam. Gram jedną z córek Lira, która w ostatniej scenie uczy salsy. Także tańczę salsę i ze mną cała widownia niemalże podryguje. To się wspaniale kończy i daje wszystkim taką energię, zresztą mnie też. Ale tak naprawdę chciałam zakończyć tym, co powiedział do mnie swego czasu profesor Bardini. Aleksander Bardini, który właściwie mnie nie uczył, ale obserwował, raz miał tylko takie zastępstwo za profesora piosenki. Kiedyś, kiedy tańczyłam Zorbę, przyszedł za kulisy w szkole teatralnej i powiedział: Stasiu, zadzwoń do mnie, ja ci tu dam telefon, bo chcę ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Wiedział, że wybieram się do Opola na festiwal, bo to już był koniec prawie szkoły teatralnej. No więc ja, grzebiąc się jak zwykle, nim otarłam z siebie poty różne, bo to po tej Zorbie, prawda, mimo ochłonęłam z tego szału tanecznego. Wygramoliłam się z garderoby, no i schodzę na dół, patrzę, siedzi profesor. A tam już ciemno prawie, wszyscy poszli. A Saszeńka, jak go nazywaliśmy, siedzi na ławeczce i patrzy na mnie. Ja mówię: ojej, panie profesorze, gdybym to ja wiedziała, że pan profesor będzie czekał, to ja bym już dawno przyszła tutaj. Nie, nie, nie, spokojnie, spokojnie. Stasiu, muszę ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Ja mówię: słucham, panie profesorze. Wiem, że idziesz do Opola, ale muszę ci powiedzieć, że uważaj, bo Opole to jest takie odwrotne piwo. Więcej piany niż piwa, a twoim domem jest teatr.
1: Stanisława Celińska grała pełną parą, przepuszczała postaci przez siebie. W ostatnich latach nagrywała szczególnie dużo płyt, a każda jej piosenka to głęboka rola.
2: Słuchają państwo programu drugiego, właśnie minęła 13:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Janusz Gajos.
2: Dzień dobry ponownie, Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. Z zaczynamy od bardzo dobrych informacji. Dziennikarz radiowej

0: Dwójki Andrzej Sułek zasili szeregi EBU Classical Music Group. Nadzoruje ona m.in. opracowywanie pakietu Euroradio. Obejmuje cieszące się niezmiennie dużą popularnością letnie festiwale i sezon Euroradia, w tym transmisje z Metropolitan Opera i Dzień Muzyki Bożonarodzeniowej. Nowych członków EBU Classical Music Group, w tym Andrzeja Sułka, wybrano na dwuletnią kadencję. A miało to miejsce dziś, podczas odbywającego się właśnie w Katowicach w siedzibie NOSPR plenarnego zgromadzenia EBU. Zamiast Wiednia połowy XVIII wieku, czasy złotej ery Hollywood i sukcesów kina niemego. W Gdańsku trwają ostatnie przygotowania przed dzisiejszą premierą opery Kawaler Srebrnej Róży Ryszarda Strausa, a reżyseruje Wojciech Faruga.
1: Myślę, że dzisiaj ten kontekst powstania tej opery, czyli ta cała stylizacja mozartowska, która jest obecna w dziele Straussa, jest kompletnie nieczytelna dla współczesnej publiczności. Ja myślę, że jeszcze przy akurat tym utworze z dość, myślę, małą tradycją wystawienniczą na scenach polskich, bo to nie jest tytuł, który gości na scenach oper w Polsce jakoś szczególnie często. Mam poczucie, że to, co było bardzo ważne dla Straussa i tak naprawdę dla Hofmannsthala, autora libretta, czyli jakby nadanie pewnego klimatu retro i pewna jakby zabawa z pewnymi kliszami, nawiązanie do pewnej minionej formy, jakby jest utracone dzisiaj.
0: W obsadzie spektaklu w Operze Bałtyckiej znaleźli się m.in. Iwona Sobotka i Joanna Motulewicz. Kierownictwo muzyczne inscenizacji dzieła Straussa objął dyrektor muzyczny placówki Jarosław Szemet. Premiera Kawalera Srebrnej Róży w reżyserii Wojciecha Farugi dziś o 19.00. We Wrocławiu trwa 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. Dziś przede wszystkim rozmowy o poezji w przekładzie. Na początek spotkanie z tłumaczami nominowanymi w tym roku do nagrody Ossolineum za przekład poetycki. O szczegółach Karol Poręba z wydawnictwa Ossolineum.
2: O godzinie 16 w Muzeum Pana Tadeusza na wrocławskim rynku odbędzie się spotkanie, w którym udział wezmą Jacek Denel, który tłumaczył poezję Karla Sandburga, Jakub Kornhauser, który tłumaczył Lekereka, Agnieszka Rębiałowska oraz Bogusława Sochańska, tłumaczka wybitnej książki Inger Christensen, a spotkanie to poprowadzi Katarzyna Łuczkiewicz.
0: O 17.30 w tym samym miejscu dyskusja i czytanie z udziałem trzech poetek słoweńskich. A o 19.00 performatywne czytanie fragmentów dramatu Serhija Żadana, Rozejm żniwny w przekładzie Bohdana Zadury i Marka S. Zadury, a także spotkanie z autorem. Festiwalowy dzień zakończy o 21.30 turniej jednego wiersza imienia Rafała Wojaczka w klubie Proza. Zdjęcia morza, statków, okrętów, portów i stoczni można oglądać na statku Muzeum Sołdek w Gdańsku. Obiekty znalazły się na wystawie Zakaz fotografowania – Morze w obiektywie Karola Przybyły. Autor zdjęć przyznaje, że część z nich powstawała w miejscach, w których nie wolno na co dzień fotografować.
3: Zdjęcia marynistyczne od plaży i miejsc, gdzie każdy może przebywać, po port wojenny, okręty, gdzie tak naprawdę, żeby się dostać, no to trzeba się troszkę postarać. Są zdjęcia z drona, jest kilka zdjęć ze stoczni wojennej, są zdjęcia ze stoczni remontowej i to dzięki ludziom, którzy tam pracują, którzy dali mi zgodę na to, żebym mógł moją pasję z plaży przenieść do takich zamkniętych terenów. Powstały te zdjęcia, które tu prezentujemy.
0: Karol Przybyła z zawodu jest kucharzem, z zamiłowania fotografem marynistą. Wykonuje zdjęcia m.in. okrętów marynarki wojennej. A wystawę Zakaz fotografowania na Sołtku, czyli oddziale Narodowego Muzeum Morskiego, będzie można oglądać do 9 maja przyszłego roku. To były Wiadomości Kulturalne, kolejne o 16, a więcej informacji jak zawsze na naszej stronie oraz w aplikacji Polskiego Radia.
4: Autopromocja. To dzieło cenili zarówno Beethoven, Schumann, Berlioz, jak i Wagner.
5: Wielka porażka, która stała się zalążkiem niebywałego sukcesu.
4: Do tego ekspresowe tempo pracy, przesadna ostrożność i kot, który wbiega na teatralną scenę, zapisując się w historii muzyki.
5: O Cyruliku Sewilskim, Paisiella i Rossiniego opowiemy w kolejnym odcinku cyklu Giganci. Zapraszamy w niedzielę o 14.00.
4: Adam Banaszak
5: i Agata Kwiecińska.
4: Autopromocja.
6: To już jutro, a dziś jest piątek, 22 maja, 5 i pół minuty po 13.00.
7: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu historycznej plaży.

0: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko sam.
1: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
2: Dzień dobry, witamy w to majowe, piękne, słoneczne popołudnie. Ada Tomaszewska za konsoletą, Bartosz Panek w studiu i przy telefonie Katarzyna Michalak. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry Bartku, dzień dobry Państwu.
2: Zdarza się, że podczas tych piątkowych spotkań słuchamy dźwięków, których znaczenia są głębsze niż tylko ten surowy, akustyczny, fizyczny wręcz wymiar. Słuchamy słów, słuchamy języka, słuchamy też barwy głosu. Te słowa w naszych opowieściach, zdarza się to może trochę rzadziej niż byśmy chcieli, ale jednak się zdarza, są nie tylko nośnikami informacji. I tak będzie dziś, bo dziś słuchamy twojego dokumentu artystycznego, nagrodzonego w połowie maja Melchiorem w kategorii reportaż radiowy. Ten dokument nosi tytuł Odzyskany alfabet. No i to jest opowieść wielowątkowa, wielowymiarowa o szukaniu tożsamości, o migracjach, o życiu w strachu przed wojną, przed konfliktem zbrojnym, o tym, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, jak prawdopodobnie będzie rzutować na przyszłość. No właśnie, tak mocno te warstwy się ze sobą splatają. No ale to jest też opowieść ciekawa pod względem formalnym. Ciekawa dlatego, że nie zdecydowałaś się na zaawansowane eksperymenty związane właśnie z formą. Ona jest oszczędna, skromna, w pewnym sensie surowa. Skąd taki wybór?
3: Ja myślę, że dostałam zbyt wiele na początku, aby próbować w to mocno ingerować, bo dostałam niesamowity i niesamowicie prawdziwy głos bohatera, bohaterki. Właśnie ten głos, którego nie chciałam przykryć tłumaczeniem. Osoba, która jest w centrum tej opowieści, mówi po angielsku, ale usłyszą Państwo melodię jej głosu, niezwykłą emocjonalność tego głosu. I było mi żal odbierać tego zasobu głosowi, więc myślę, że Państwo będą mogli obcować bardzo blisko z tą postacią dzięki temu, jak ona opowiada swoją historię. Poza tym, w miejscu, w którym się spotkałyśmy, w tym miejscu rozbrzmiewały dźwięki, które, i to też jest wielki dar, które w sposób naturalny stały się metaforami w tej opowieści. Na przykład dźwięk starej prasy drukarskiej, drukarki, która, jak się okazało, brzmi podobnie jak karabin maszynowy. W pewnym momencie ona będzie pełnić taką funkcję. Albo właśnie oznacza jakby kolejne rozdziały opowieści, bo drukuje tę historię, która nam się na końcu przenosi z takiego wymiaru bardzo ziemskiego tu i teraz gdzieś w obszary podniebne, aby stać się uniwersalną opowieścią o świecie, w którym żyjemy. A zatem chciałam tylko wykorzystać to, co mam i nie przedobrzyć formalnie.
2: Co dla ciebie znaczy to spotkanie z Emmet Ezel, która urodziła się w Teksasie, od pewnego czasu mieszka głównie w Berlinie, a do Lublina przyjechała, żeby poznawać dawne techniki drukarskie w lubelskim Domu Słów?
3: Tak, i te techniki drukarskie są pewnym narzędziem dla tworzenia sztuki i opowieści o sobie. Co oznacza to spotkanie? Ono w wymiarze osobistym i takim zawodowym znaczy bardzo wiele. Może najpierw od tego wymiaru zawodowego, profesjonalnego. Według mnie spotkanie z Emmet i taka możliwość nagrania jej w ultra zbliżeniu udowadnia, jak inne jest nasze tworzywo, w którym pracujemy, ile potrafi dźwięk i jakie są różnice między opowieścią zapisaną albo sfilmowaną, a nagraną. Są pewne rzeczy w tym głosie, w tej opowieści, w tej bliskości między nami,

0: problemami, których nie da się oddać za pomocą innej materii narracyjnej. I bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że było mi dane nagrać ten głos właśnie dlatego, że ja w tym naszym środowisku radiowym należę do tych audiocentryków, czyli osób, które próbują udowodnić niejako, że posługujemy się osobnym językiem sztuki, że nie tylko fakt, nie tylko zdarzenie powinno leżeć w centrum naszego zainteresowania, ale właśnie budowanie doświadczenia między bohaterem a słuchaczem, zbliżanie ich do siebie, scalanie ich w jakiś jeden organizm intelektualno-emocjonalny. A osobiście, no cóż, ja bardzo lubię takie podróże w głąb człowieka, nawet nie tyle w geografii, nie mam w sobie takiej duszy cygańskiej i potrzeby, żeby być wszędzie, dotrzeć wszędzie. Ale uwielbiam te podróże, może to górnolotnie zabrzmi, w głąb duszy. I Emet Ezel jest taką osobą, która jest otwartą duszą. Ja nawet nie musiałam się specjalnie napracować, zadając pytania, aby do tego wnętrza się dostać, do jej człowieczeństwa, istoty poszukiwań, istoty bycia w świecie. Dostałam to niejako na starcie. Ona jest cała utkana z refleksji. I to, co jest piękne, potrafi tę refleksję spleść z refleksją na temat świata, kondycji ludzkości, pewnej powtarzalności historii. No to jest niebywały dar.
1: Dar spotkania, dar, który ty otrzymałaś i którym dzielisz się ze słuchaczami, słuchaczkami, zapraszając nas wszystkich do Pajperowskiego Słuchokręgu. Katarzyna Michalak, Polskie Radio Lublin. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i teraz już wszystkich państwa zaprośmy wspólnie do Słuchokręgu, by odszyfrować, odnaleźć, zapoznać się z, no właśnie, tym alfabetem, który dla Emet Ezel jest odzyskanym alfabetem.
0: Pięknie, dziękuję.
2: Można powiedzieć, że spotkałam Emet w piwnicy. Ale to nie jest zwyczajna piwnica. Mieści się przy ulicy Żmigród 1 w Lublinie. Przed wojną znajdowała się tutaj drukarnia popularna. Dziś działa w tym miejscu Dom Słów, do którego należy Izba Drukarska. Po pokonaniu kilkunastu schodów w dół, najpierw w półmroku zobaczyłam stare maszyny drukarskie. Minęłam je i za chwilę znalazłam się w ciepłym świetle zecerni. Krzątało się tu kilka osób. Natychmiast rozpoznałam prowadzącego pracownię Roberta Safę. Od razu domyśliłam się też, że uśmiechająca się do mnie drobna osoba z krótkimi, kręconymi włosami to Emet. Wypowiedzi Emet będzie tłumaczyć dla was Paulina Prokopiuk.
3: I think this is the place I come to touch the past and to touch the alphabet of the past. For me, it is a workshop. It is where I make and create. It is also where I learn.
4: Myślę, że przybyłam tu, aby dotykać przeszłości i dotykać alfabetu przeszłości. To warsztat, gdzie tworzę i uczę się. Ale najbardziej poruszające w tym miejscu jest połączenie przeszłości i teraźniejszości. Jeśli chodzi o przeszłość, przychodzę tu dla liter, starych ołowianych czcionek. A teraźniejszość to Robert i jego wskazówki oraz to, co dzieje się między przeszłością a teraźniejszością, kiedy tworzę.
2: Emet Ezel jest osobą autorską, zajmującą się poezją i typografią. Jej teksty ukazują się w prestiżowych amerykańskich czasopismach literackich. Na potrzeby tej historii będziemy mówić o Emet ona. To taka doraźna umowa między nami.
3: I actually live in Berlin, Germany. And I came on the invitation of

0: of the Israeli curator Tal Schwartz, who works now at TNN.
1: Mieszkam w Berlinie, w Niemczech. Przyjechałam na zaproszenie izraelskiej kuratorki Tal Schwartz, która obecnie pracuje w teatrze NN. Wzięłam udział w wycieczce, spacerowałam z nią po muzeum i dopiero tu, w piwnicy, w izbie drukarstwa, gdzie znajdowały się litery, zrozumiałam, po co tu przyjechałam.
0: Yeah, to touch them was actually to touch a different time.
1: Przyjechałam, aby je dotknąć, czyli dotknąć innego czasu. Czułam się jak duch. A kiedy stanęłam obok Roberta, coś we mnie wiedziało, że muszę być obok niego, aby się uczyć. Moja dusza chciała to zrozumieć, więc zaczęłam tu przyjeżdżać.
2: No po prostu przyjechała. Była taka sytuacja, że nasza przełożona pojechała do Berlina. Jakieś spotkanie było w Berlinie. I tam poznała Emmet i okazało się, że Emmet właśnie gdzieś tam się kręci blisko liter i tekstu i poezji. No i chyba tak w ciemno przyjechała. No i jak przyjechała, to złapaliśmy właśnie tą chemię taką, że ta energia, to co ona ma w sobie, ta energia jakoś tak to wszystko zagrało. I ja odkryłem to, że ona, że można dużo więcej. Że to, co my dostajemy od tekstu, to takie 10% właściwie, nie? Pomimo tego, że umiemy czytać, tam pod spodem jest po prostu morze. I ona jakby potrafi to wydobyć i pokazać. Czyli korzysta po prostu z tego potencjału, który ja mam na co dzień. Natomiast ja muszę mieć temat, ja muszę mieć materiał, jakąś myśl, bo bez tego nic się nie uda, nie? To jakby jest ta druga warstwa tekstu, czyli jest dusza i ciało. Tekst czcionki to jest tylko ciało. Jak nie ma opowieści, jak nie ma duszy, nie ma historii, to wtedy ta opowieść jest taka nijak. No i ona tą opowieść ma taką bardzo, bardzo ważną.
3: Od 2023 roku Emmet powraca do Lublina. Jest tu późną jesienią i wczesną wiosną. Spędza w zecerni po 8 godzin dziennie, poznając różne rodzaje czcionek i historię druku typograficznego. Następnie sama projektuje układ swoich tekstów tak, aby odzwierciedlić ich duchowy wymiar.
4: I don't know if you want to tell me about your childhood and the universe, the world around.
3: Emmet jest osobą w podróży. Ciekawiło mnie, jaki był jej początek. Okazało się, że zadałam bardzo trudne pytanie.
5: I grew up in Texas and my mother is a very peculiar person. It took me a while to understand how peculiar she was. But I grew up with books where words had been crossed out of them.
1: Dorastałam w Teksasie. Moja matka jest bardzo szczególną osobą. Zajęło mi trochę czasu, zanim zrozumiałam, jak bardzo była osobliwa. Dorastałam wśród książek, w których poprzekreślano słowa. Moja matka bardzo się bała. Bała się świata. Bała się siebie samej. Wychowywałam się w autorytarnej chrześcijańskiej rodzinie. Moja matka farbowała włosy na blond i zasadniczo żyła w kłamstwie, zmuszając mnie do życia w tym kłamstwie.
5: I was a very spiritual child. I'm a very soulful being, and so I was interested in God, and you know, my whole family was very religious, very evangelical. My mother especially, very dogmatic.
1: Byłam bardzo uduchowionym dzieckiem. Interesowałam się Bogiem, a cała moja rodzina była bardzo religijna, bardzo

0: ewangeliczna, bardzo dogmatyczna. Wszyscy w mojej rodzinie wstawali o 5 rano, aby czytać Biblię. Kiedy byłam na studiach, latem mieszkałam z babcią. Moja babcia wychowała mnie, uratowała mnie. Znalazłam w jej domu wszystkie te stare zdjęcia naszej rodziny. Zapytałam, co to jest? Ona nawet nie pamięta tej rozmowy. Było to dla niej coś zupełnie naturalnego, część jej życia. Odpowiedziała, tak, to nasza rodzina, jesteśmy Żydami.
1: I was so shocked, it was like my whole world stopped. And so it was really like the bottom fell out of the world for me. And, you know, at the time I was very Christian. And my first thought was, oh my God, I'm gonna go to hell. Shit, what am I gonna do?
0: Dla mnie to było jak gdyby świat się zawalił. W tamtym czasie byłam bardzo wierzącą chrześcijanką i moją pierwszą myślą było, o Boże, pójdę do piekła, cholera, co ja mam zrobić? Kiedy ukończyłam studia, opuściłam Teksas głównie dlatego, że uznałam, że muszę być blisko innych Żydów. Muszę wiedzieć, co to znaczy być Żydem. Wyruszyłam więc w podróż, która kosztowała mnie życie. Kosztowała mnie rodzinę. Kosztowała mnie wszystko. Ale myślę, że taka jest natura pracy nad własną integralnością. Że ma ona swoją cenę. Tak wiele czekało na mnie po drugiej stronie poszukiwań i prób odpowiedzi na pytania, kim jestem i skąd pochodzę. Te pytania doprowadziły mnie do życia w Europie, gdzie żydowska przeszłość jest zawsze obecna.
1: I was so desperate to understand who I was and where I came from. This piece of information had been stolen from me. After I moved to Germany, I got a call from my mother's cousin. Listen, I have all of the family records and documents. I'd love to send them to you. Mark Blumenthal, an incredible man.
0: Po przeprowadzce do Niemiec dostałam telefon od kuzyna mojej matki. Słuchaj, mam wszystkie rodzinne dokumenty i akta, chętnie ci je prześlę. Mark Blumenthal to niesamowity człowiek. Wysłał mi wszystko. Były tam zdjęcia osób, z którymi jestem spokrewniona, zdjęcia mojego pradziadka, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Mark Blumenthal powiedział, pochodzimy z bardzo małej wioski na Łotwie o nazwie Sabile.
1: Mark Blumenthal said to me, look, we're from this very small village in Latvia called Sabile.
2: Sabile?
1: Sabile.
0: Sabile.
1: So I was super overwhelmed by all of this and didn't know what to do about any of it. But I knew that it was there waiting for me. A year later, I started looking where Sabila was on a map in Latvia.
0: Byłam tym bardzo przytłoczona i nie wiedziałam, co z tym wszystkim robić. Rok później zaczęłam szukać na mapie Łotwy miejscowości Sabile.
3: Sabile to miasto w zachodniej Łotwie, w Kurlandii. Po raz pierwszy pojawiło się w kronikach w 1253 roku. Było siedzibą zamku zakonu kawalerów mieczowych i wsią położoną w pobliżu zamku. Uzyskało prawa miejskie w 1917 roku. Słynie z produkcji wina. Ale dla Emmet to cały wymazany świat. Przyjechała tu w ramach rezydencji artystycznej. 3 lata badała, szukała, sprawdzała, czy jej powrót do Sabile jest możliwy. Z tych doświadczeń zaczęły się rodzić wiersze. Dowiedziała się o wielkim

wielkim kryzysie uchodźczym w 1915 roku, który dotknął również łotewskich Żydów. Rodzina Emet została deportowana w głąb Rosji. Jej pradziadek, ocalały z obozów pracy, uciekł do Stanów Zjednoczonych jako uchodźca na początku lat 20. Zagłada żydowskich mieszkańców Sabile dopełniła się w 1941 roku pod okupacją nazistowską. Mykwę i synagogę podpalono. Łotewscy żołnierze zaprowadzili pozostałych Żydów do lasu, gdzie zastrzelili ich nad rowem.

0: After I went and visited Sabile, I came to Lublin.
1: Po wizycie w Sabile, Emet przyjechała do Lublina.
0: Lublin for hundreds and hundreds and hundreds of years was the center of Hebrew book production and printing. I feel like I am coming each time on a pilgrimage.
1: Lublin przez setki i setki lat był centrum produkcji i druku książek. Czuję się tak, jakbym przyjeżdżała tu za każdym razem z pielgrzymką. Emet układa w ramce delikatne hebrajskie czcionki. Za chwilę wydrukuje jeden ze swoich wierszy przetłumaczony na język jej pradziadka.
0: But it's in Hebrew, which is a language that I have learned as an adult.
1: Od Sylwii Woźniak z Izby Drukarstwa nauczyła się czerpać papier. Jest on integralnie związany z tekstami Emet.
2: Fenomen polega na tym, że to są czcionki odlane w niemieckich odlewniach. My tak obstawiamy, że to jest koniec XIX wieku. I to są rzeczy, które przeżyły wojnę. Myśmy przez bardzo długi czas szukali czcionek tutaj. Jak powstała Izba Drukarstwa, to dyrektorowi bardzo zależało, żeby tu były hebrajskie czcionki. Natomiast przez wiele lat nigdzie się nie udawało ich znaleźć. I potem właśnie wydarzyło się tak, że przyjechała na staż Tal do nas i się okazało, że jej rodzice znaleźli w Jerozolimie jakiegoś drukarza, który gdzieś tam na strychu sobie ma jakieś starocie i kupili to i przekazali nam. I się okazało właśnie, że to są bardzo stare rzeczy. One są potężnie zniszczone. To widać, że to 100 lat to one nie leżały na półeczce. Także ciężko pracowały. No i to jest historia, której w tym momencie nie da się tak spotkać na co dzień. Natomiast osoby, które są w stanie ich używać, czyli znają język, to dla nich to jest misterium takie.
1: Latem 2025 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Sabile, mieszczącym się w odrestaurowanej synagodze, odbyła się wystawa prac Emet Ezel. Jej tytuł brzmiał: Destrukcja jest i nie jest na zawsze.

0: piątkowy wieczór Emet poprowadziła ceremonię powitania szabatu. Wskrzesiła dźwięki, których nie słyszano w tej przestrzeni od ponad wieku.
1: In Jewish tradition, letters are not like hollowed out forms. They are not just shapes or phonetic placeholders. They carry spiritual, material, and historical reverberations. There is a midrash, like a Jewish story, that to speak a word is to make an angel.
2: W tradycji żydowskiej litery nie są tylko pustymi formami. Nie są tylko kształtami lub fonetycznymi symbolami. Niosą ze sobą duchowe, materialne i historyczne echo. Istnieje midrasz, żydowska opowieść, która mówi, że wypowiedzenie słowa jest tworzeniem anioła. Dlatego częścią tego, co robię podczas drukowania, jest włączanie hebrajskich imion Boga do moich wierszy. Tajemniczych imion,

imion kabalistycznych. Ponieważ wydrukowanie imienia Boga na kartce papieru podnosi je w tradycji żydowskiej do takiego statusu, że nie może ona zostać wyrzucona. Kartka papieru nabiera teraz mocy amuletu i jeśli ma zostać wyrzucona, musi trafić do Genizy, która jest czymś w rodzaju grobowca dla świętych tekstów.

0: become caught up in.
1: I tak oto znalazłam się w całym tym magicznym świecie języka.
2: W podróży zazwyczaj mamy towarzyszy, ale podróż Emet była tak bardzo intymna. Czy ktoś był obok niej?
0: There have been so many companions on this journey, living and dead, and also plants and trees and the sky and the birds. But my first thought to answer your question was actually Robert, which I think is why I keep coming back to this place. I feel understood.
1: Było tak wielu towarzyszy w tej podróży, żywych i umarłych, ale także rośliny, drzewa, niebo i ptaki. Ale moją pierwszą myślą w odpowiedzi na twoje pytanie był Robert. I myślę, że to dlatego wciąż wracam do tego miejsca. Czuję się zrozumiana. Kiedy uczyłam się tej sztuki, typografii, pracowaliśmy cały dzień w warsztacie, a ja pisałam wszystkie te wiersze o powrocie podczas moich podróży, wizyt i badań na Łotwie.
0: I was interested if return was even possible, you know? Can you ever return after an ethnic cleansing, after genocide? Is there any going back? I mean, we look at Gaza right now, absolutely not, you know? What kind of return is possible? It is and is not possible, you know? There are no more Jews in Sabula.
1: Interesowało mnie, czy powrót jest w ogóle możliwy, rozumiesz? Czy można kiedykolwiek powrócić po czystkach etnicznych, po ludobójstwie? Czy jest jakiś powrót? Spójrzmy na przykład na Gazę. Absolutnie nie. Jaki powrót jest możliwy? W Sabile nie ma już Żydów. Napisałam więc te wiersze i przywiozłam je tutaj do Lublina. Całe dnie spędzałam z Robertem, składając je na maszynie. Potem drukowaliśmy. On czyścił wałek i rozmawialiśmy o wszystkim. Skąd wzięły się te wiersze? Dlaczego?
0: Often I would cry. And I felt that, you know, my soul and his soul were talking. Which I think is the deepest and most beautiful part of mentorship. Is there's an understanding that is beyond this world.
1: Często płakałam i czułam, że nasze dusze rozmawiały ze sobą, co moim zdaniem jest najgłębszą i najpiękniejszą częścią mentoringu. Istnieje zrozumienie, które wykracza poza ten świat.
3: To poprzednim razem to był cykl wierszy i ona zrobiła z tego wystawę rzeczywiście. Natomiast teraz to jest takie drugie podejście albo drugie otwarcie, można powiedzieć, bo ona tam, tak jak mi powiedziała, że jej się życie zmieniło po tej historii z tymi wierszami. Ona bardzo mocno przeżywała to swoje, jak to powiedzieć, no był w niej taki demon, który jej nie dawał spokoju i ona nie potrafiła po prostu o niczym innym myśleć i cały czas tym żyła. I ja się pytałem, dlaczego, że ona jest młoda, że przecież nie ma takiego powodu, żeby ona tak cierpiała. Ona też tego nie potrafiła wytłumaczyć. No i zrobiła ten cykl wierszy o Holokauście i pojechała z tym. Pojechała w miejsce, skąd jej dziadkowie zostali wywiezieni. No i tam jakiś katarzis chyba przeżyła. W każdym razie teraz powiedziała, że już nie pisze o Holokauście, że teraz to jest, że już potrafi pisać o czymś innym. Więc takie to spotkanie było. Taki katarzis, tak. To taka modlitwa, można powiedzieć. Czy taki kadisz, no nie jestem w stanie tego tak powiedzieć, jakby ona powiedziała. Ale tak jak widziałem, no to była przemiana. Ona po prostu mogła wziąć oddech i zacząć widzieć, że jest młodą osobą i powinna żyć czymś innym.
0: And some of the names that I have printed are sung. And in Hebrew, the word for poem and song is the same word, shiur.
1: Niektóre z nazw, które wydrukowałam, są śpiewane.

0: W języku hebrajskim słowo wiersz i pieśń to to samo słowo – shil. Pieśń zawsze rozbrzmiewa w środku wiersza. Jako poetka zawsze słyszałam tę pieśń. Bardzo interesuje mnie to, co dzieje się z głosem w wierszu. Dlatego recytuję wiele wierszy. Nieustannie balansuję między tym, jak wiersz brzmi, a tym, jak wygląda. Bawię się jednym i drugim.
1: I wtedy Emmet zaskoczyła mnie.
2: I want to sing something. Yeah.
1: Powiedziała, że czuje, iż musi zaśpiewać.
2: Would that be okay?

wkrótce będzie świtać. W zielonym lesie na równinie spaceruje ptak. Jaki to ptak? Jaki to ptak? Z pomarańczowymi łapkami i czerwonym dziobem. Czeka, aby odfrunąć. Czekaj, ptaszku, czekaj.

0: Kiedy Bóg zdecyduje, że nadszedł właściwy czas, wtedy odfruniesz do domu. Ale kiedy to nastąpi? Kiedy to nastąpi? I dlaczego jeszcze nie teraz? Dlaczego jeszcze nie teraz?
1: I love this song because it's so old. And it's, I think this song has also been a companion to me. That there is no home to go back to. So how to live?
0: Uwielbiam tę piosenkę, ponieważ jest tak stara. I myślę, że ta piosenka była dla mnie również towarzyszem, bo nie ma domu, do którego można by wrócić. Jak więc żyć?

0: And something about the birds. They know. They know how to do this.
1: A ptaki coś wiedzą. One wiedzą, jak to robić.
0: There is a bird that goes actually from my family's village in Latvia to Palestine and back. Every year, this is the stork, the white stork, the weiße stork, luck in Arabic, the chasida in Hebrew. I don't know what stork is in Polish. Storki?
1: Jest ptak, który leci z mojej rodzinnej wsi na Łotwie do Palestyny i z powrotem każdego roku. To jest bocian biały. Te ptaki widziały tak wiele czystek etnicznych i tak wiele przemocy i tak wiele sposobów, w jakie ludzie są usuwani raz po raz.
0: And I think they remember and they know and they carry the secrets from place to place. And these birds have been my companions.
1: Myślę, że pamiętają i wiedzą i przenoszą sekrety. O czystkach etnicznych, o ludobójstwie, którego dopuszcza się obecnie Izrael. I tak, przypominają mi, że przeszłość nigdzie nie znika.
0: They remind me that the past is going nowhere. So maybe life is awaiting. We are in constant awaiting.
2: A może życie jest ciągłym czekaniem?
0: Yes.
3: For what?
0: For what? Look, one time I was talking to Robert and I said, Robert, how long do I have to wait? And he said, you wait until you die. And I think that's true.
1: Jesteśmy w ciągłym oczekiwaniu. Na co?

0: Pytałam raz Roberta: Robert, jak długo muszę czekać? A on odpowiedział: będziesz czekać aż do śmierci. I myślę, że to prawda. To jest ta piosenka. W tym oczekiwaniu jest głęboka mądrość.
1: I think there's great power in this waiting. There is a deep wisdom in it. There is also a knowing, like the birds, just the right time.
0: Jest też wiedza, podobna do tej, którą mają ptaki. Oto historia. Oto wiersz.

To był odzyskany alfabet, dokument Katarzyny Michalak w realizacji akustycznej Piotra Króla, produkcja Polskie Radio Lublin i nagroda w konkursie Melchiory, tegorocznym konkursie Melchiory w kategorii reportaż radiowy. Kończą się te piątkowe słowa i dźwięki. Bardzo Państwu dziękujemy. Ada Tomaszewska, Bartosz Panek, a na koniec jeszcze kompozycja Steve'a Reicha sprzed 35, a może nawet i 30, więcej niż 5 lat, nawiązująca przede wszystkim w początkowej części do końcówki odzyskanego alfabetu, do tej dźwiękowej warstwy, ale też przez samego kompozytora, Steve'a Reicha, do treści tej opowieści, którą usłyszeliśmy dziś z ust Emmet Ezel. Zatem na zakończenie we fragmencie New York Counterpoint na klarnet i na taśmę.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Przed nami kolejne listy Witkacego do żony Jadwigi. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Zakopane 27 czerwca 1927. NP 7. Najdroższa Nineczko, z jakążbym rozkoszą był z tobą w Brudzewie, żebym był zaproszony i żeby tam był ojciec. Najlepiej ojcu nic nie pisać o naszych nieporozumieniach, bo ja cię nie opuściłem i koniec. Do 100 tysięcy kilogramów kokainy merka. Żaden człowiek nie odpowiedział.

odpowiada za wszystkie części. Kocham cię i nie opuszczę. Więc po co robić głupstwa? Jestem w stanie bardzo hoch explosiv. Całuję cię. Twój W. Zakopane, 5 lipca 1927. NP 15. NN. Błagam cię, nie uważaj się za opuszczoną, bo tak nie jest. Teraz jest lepiej niż było 2 lata temu, kiedy było między nami kłamstwo i męczarnie. Na NP 15 myślę to samo, co na 2. Co innego jest fizyczna niemożliwość. Kocham cię. Zawsze. Jeśli to, co mi uczyniłaś w 2 lata pierwsze po ślubie, nie zmieniło moich uczuć, to widocznie coś jest w tym. Kiedy tylko nie będziesz miała co ze sobą zrobić, przyjeżdżaj. Całuję bardzo. Twój Staś. Zakopane, 6 lipca 1927, NP 16. Najdnin. Kiedy to, że mimo potwornych rzeczy, które mi wyrządziłaś, kocham ciebie i nie chcę się rozstać z tobą. Nie możesz się czuć opuszczona. Tylko przezwyciężenie przesądów takich może być podstawą do prawdziwego szczęścia. Dziś pytałem ogólnie, chwistkową, co myśli o zdradzie małżeńskiej. Leon puszczał się całe lata z jakąś Żydówką, ma stałą kochankę automobilową i wiele innych przygodnych. Ona o zdradzie Leona? Ja. Tak, jeśli pani tak otwarcie mówi. Ona. Niewiele mnie to obchodzi. Ja. Na jakiej podstawie zdobyła pani takie stanowisko? Ona. Nie ubędzie go od tego. Ja. A nie ma pani do niego wstrętu? Ona. Nie. Wolę to, niż żeby był ponury. Wtedy mam do niego wstręt. Obecny przy tym Leon spytał, czyż moja żona nie jest urocza? Musiałem przyznać mu słuszność. Pisze sztukę. Dzieło filozoficzne i powieść. Miałem straszne dni. Nuda z powodu niepalenia aż do bólu. Tem bardziej na wycieczce. Całuję bardzo twój Staś. Absolutnie nie uważam cię za opuszczoną. Dom stoi otworem. Jestem idealnym mężem w porównaniu do innych. Ale w klatce zdechnę marnie. Taką mam naturę. I bez klatki zdycham, a cóż dopiero. Przesyłam bardzo rzadki storczyk, bezkolorowy. Rośnie w cieniu. Zakopane, 8 lipca 1927. Niepalenie, 18. NN. Znowu dziś pisałem 3 rzeczy. Trichotomia. 2 rzeczy, powieści, sztuka. Dichotomia. Jednak ja ciebie bardzo kocham. Jestem bardzo do ciebie przywiązany. Na to nie ma rady. U chwistków spotkałem Zofię Stryjeńską. Bardzo zabawna. Z Leonem dochodzimy powoli do zgody. Pisał do mnie Jurek. Pisałem do niego o pożyczonej koszuli. Że tu przyjedzie. On się kocha w chwistkowej. Czemu ojciec nie pisze? Nie odpowiedział na powieść. Czyżby zerwał ze mną? Lepiej byłoby, żebyś ty zbadała, jak to jest. Bardzo cię proszę. Całuję bardzo. Trochę lepiej drugi dzień. Twój Staś. NP 1. 2 piwa u Bielatowicza. A jednak ciebie jedną kocham. I od tego nie odstąpię. Całuję bardzo. W. Matka mówiła mi dziś, że jedyną rzeczą, której pragnie i byłoby to dla niej zupełnym szczęściem, żebyśmy się pogodzili. Zakopane, 12 lipca 1927, NP 2. Odtąd już nie stawiam znaków ani na listach, ani na portretach, bo definitywnie koniec. Najdroższa Nineczko, kocham cię bardzo i bardzo tęsknię do ciebie. Jestem zamknięty w lochu i patrzę na świat przez szparkę zasnutą pajęczyną. Straszne skutki miało to palenie od 12 w południe do 2 w nocy i picie od 8 wieczorem. 2 wieczory.

0: Wczoraj dwa razy piwo, fosfor i stan straszny. Dziś o mało, no metr na przykład, rano nie popełniłem samobójstwa. Dwa razy zaczynałem płakać, ale przestałem. Czytałem na torpa przez łzy, potem w koszuli pisałem powieść. Jest trochę lepiej. Nigdy do ust nie wezmę tych ohyd. Teraz dopiero się przekonałem, co to za potworność. Wczoraj nic od ciebie nie było. Jestem bardzo niespokojny. Możliwość utraty posady w przeglądzie wieczornym też nie bardzo dodaje optymizmu. Z tym może bym wybrnął finansowo. Bez tego wątpię. Dotąd floty za czerwiec nie przysłali, a 150 Steinsberga roztrwoniłem na buty i spłatę drobnych pożyczek. Orłowa zapisywała wszystkie wydatki rzymierskiego, jak ty moje. W tej chwili otrzymałem twój list. Bardzo przykry, że dosyć masz tego wszystkiego. Nie wiem, co jest to wszystko. Nic nie wmawiam i nie kłamie, piszę jak jest i jak wiesz jak jest, bo zdaje się, że dosyć o tym mówiłem. Jestem do ciebie strasznie przywiązany i życie bez ciebie jest dla mnie nieznośne. A wiesz, co dalej? Zrozum mnie i nie myśl tak. Zresztą wszystko głupstwa i tak się skończy w najidiotyczniejszy sposób. Trochę więcej czy mniej cierpieć, wszystko jedno. Mogę nie pisać, jeśli nie chcesz. Okropnie tęsknię za przeszłym rokiem. Żeby można nasze życie inaczej ułożyć. Znowu chce mi się płakać. Trzeba tytanicznej siły, aby to wytrzymać. A możliwości nieszczęść coraz większe. Pożary, choroby, wojny, śmierci, bóle i tym podobne czyhają. A pociechy znikąd. Zabieram się do improwizowanej sztuki. Zakopane, 19 lipca 1927, Niepalenie 3, rano. NN. Trzeci dzień. Znowu płaczę z rozpaczy, ponieważ chciałbym nie rozstawać się z tobą i mieć przy tym więcej swobody niż ta, którą mnie obdarzyłaś. Walczę ze straszną rozpaczą i zniechęceniem do życia. Okropnie się wprost czuję. Nikt nie wyobraża sobie, jak tragicznie przedstawia się moje wnętrze. Bardzo okropnie tęsknię za tobą. Że ty nie oceniasz mego przywiązania do ciebie, tego gatunku rzadkiego właśnie, to jest bardzo głupie. Muszę się przyznać do ekspiacji, że było tak. Myślałem, że spaleniem pójdzie łatwiej pisanie. Okazało się, że nie. Wobec tego definitywnie. A jak definitywnie, to na pożegnanie użyć wszystkiego. No i było. C plus CO, nic nie narysowałem, kłóciłem się cały czas z Henryką, a teraz muszę to odcierpieć, ale walka okropna. Całuję bardzo, twój Staś.
1: Do listów Witkacego, czytanych przez Krzysztofa Gosztyłę, wrócimy w poniedziałek o 13:50.
2: Program drugi jest 14:00.
3: Winiawski kaprys.

0: Kłaniamy się Państwu. Jesteśmy na miejscu. Audycję realizuje Ada Tomaszewska. A z dwójkowego studia mówią dzień dobry
1: Maria Sławek
0: i Przemek Psikuta. Konkurs Wieniawskiego w 10 odsłonach. Jak my to zmieściliśmy już praktycznie, Marysiu, bo dziś odsłona 8 i 2 kolejne turnieje.

0: dwa kolejne konkursy, które, tak sądzimy, słuchacze dwójki już bardzo dobrze pamiętają, no bo rozpoczniemy od konkursu, który rozegrał się dokładnie 20 lat temu.
1: No trochę trudno mi sobie wyobrazić to, że minęło 20 lat. 2006 rok pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam też ten konkurs. Byłam wtedy na pierwszym roku studiów w Krakowie. Dopiero się zaczynały te studia i śledziłam bardzo wnikliwie konkurs z kilku powodów też, bo to była chyba pierwsza edycja, podczas której bardzo wielu moich znajomych już występowało. Już takich kolegów i koleżanek, no niektórzy byli właściwie w bardzo podobnym wieku, jak choćby Marysia Machowska. Ale tak, było też kilkoro skrzypków i skrzypaczek, z którymi się spotykaliśmy na kursach, już na jakichś też konkursach, których po prostu znałam i to było bardzo już takie innego rodzaju kibicowanie i bardzo miłe, no i oczywiście też pewnie pojawiały się jakieś myśli o tym, a może by wziąć udział w konkursie Wieniawskiego.
0: No więc właśnie, a 15 lat temu, czyli w październiku 2011 roku, stanęłaś na deskach Filharmonii Poznańskiej i ja muszę przyznać, że bardzo liczę dziś na twoje wspomnienia, na twoje refleksje, bo to też niezwykle cenne, aby...
1: No mam dużo przemyśleń.
0: Z pierwszej ręki usłyszeć, jak to było, ponieważ dziś, proszę państwa, dwa kolejne konkursy, ten 13 z 2006 i kolejny 14 z 2011 roku. Konkursy także ważne dla nas, Polaków, bo reprezentacja naszego kraju, no jak na każdym konkursie, liczna, ciekawa, ale szczególnie ten 2006, no to znów triumf szkoły polskiej, jeśli można tak powiedzieć.
1: Tak, i bardzo dużo było uczestników wówczas z Polski. To zresztą, jak już państwo wiedzą, jeśli jesteście z nami podczas tych wszystkich audycji, to często mówimy o tym, jakie były też kraje, które reprezentowali uczestnicy, no bo to się często łączyło z jakąś aktualną sytuacją polityczną. Mówiliśmy o tym wiele. I w jakimś stopniu ten problem, może sytuacji politycznej, nie dotyczy roku 2006, ale raczej kwestii tego, że wydaje mi się, że ranga konkursu jednak w jakimś stopniu malała na świecie. Dla nas konkurs Wieniawskiego jednak jest wielkim wydarzeniem, takim, z którym się łączy mnóstwo też i późniejszych jakichś konsekwencji. Zarówno wtedy, kiedy się konkurs wygra, no jak i wtedy, kiedy się nie powiedzie, to przez przynajmniej pewien czas jest się trochę tak na takiej patelni i wszyscy ci, którzy się konkursem interesują, no zapamiętują też te nazwiska, które się, nazwiska polskie głównie, które się pojawiają podczas konkursu. No i już w tej pierwszej dekadzie XXI wieku konkursów wielkich skrzypcowych było bardzo dużo, mniejszych też, ale takich, gdzie nagrody były bardzo wysokie, albo nagrody pozaregulaminowe, wyjątkowo atrakcyjne. No i nasz konkurs Wieniawskiego wszedł trochę, mam wrażenie, już wcześniej prawdopodobnie w ten...
0: Na samym początku XXI wieku już to się stało, o czym mówisz.
1: Tą konkurencyjność, konkurencyjny rynek, można powiedzieć, konkursowy, prawda? To,
0: tak,
1: już,
0: tak.
1: To już jest trochę innego rodzaju sytuacja, w której musimy walczyć o uczestników, w których zaczyna być istotne, kto jest przewodniczącym jury i co za tym idzie, co to niesie ze sobą. I to będziemy obserwować, bo w tym konkursie tak zwanym polskim dzisiaj. No, mówimy o tym w ten sposób, nie jest to niczyją winą czy zasługą, że uczestników z Polski było akurat bardzo wielu.
0: Ponad połowa.
1: Ponad połowa. No, w poprzednich latach mówiliśmy o tym na przykład, że było najwięcej uczestników z Japonii, tak? Albo porównywalnie tyle z Polski i Japonii. Więc to trochę jest przypadek, bo miało przyjechać więcej osób. Ostatecznie było tyle.
0: Tak się akurat stało. Tak. Właśnie. To jest bardzo ważne, co mówisz. To jest szerszy problem. Ta zmiana w ogóle akcentów, XXI wiek, te pierwsze dwie dekady, te pierwsze lata XXI wieku, to jest też bardzo duże zróżnicowanie przemysłu muzycznego i fonograficznego. Powstają nowe konkursy, powstają nowe wytwórnie, prawda? Przestają tak rządzić wyłącznie tak zwani majorsi. To też zmienia trochę układ sił i, no tak jak powiedziałaś, ten konkurs ten 13.

0: ten 12, którym zajmowaliśmy się przed tygodniem, to były takie konkursy, gdzie te jedyne drzwi, przez które musi przejść skrzypaczka czy skrzypek, to już nie były wyłącznie drzwi prowadzące do konkursu wieniawskiego, choć w naszym kraju prestiż konkursu oczywiście był nadal olbrzymi.
1: Był i jest. Mhm. Myślę, że będzie dzisiaj też może przestrzeń do tego, żeby pomyśleć trochę o tym, jak się zmieniają też media. I to będzie najbardziej wyraźne pewnie też w tych naszej ostatniej, przedostatniej audycji tak naprawdę, kiedy będziemy mówić o tych dwóch edycjach nam najbliższych i o tej, która się zbliża. Bo to też jest bardzo ważne.
0: Tak,
1: to jest bardzo istotne. Ja o tym też teraz przy okazji powrotu do tych dwóch konkursów sporo myślałam. Nad obecnością mediów, nad tym, co media dają tym skrzypkom i skrzypaczkom, jak sobie radzić też z jakimś rodzajem rozpoznawalności, czy to można przekuć na coś dobrego, czy przeciwnie, czy to jest krępujące. Zaczynamy też widzieć kamery, które śledzą skrzypka właściwie cały czas, prawda? W każdym możliwym momencie, też za kulisami, kiedy jest ten moment takiego największego skupienia i właściwie taki ten najtrudniejszy moment, kiedy chcemy się skupić, chcemy już iść grać, ale zarazem to jest ta chwila taka tuż przed skokiem, prawda? Więc potrzeba wtedy dużej intymności, która jest zaburzona, bo już jest oko kamery, już lata człowiek ze sprzętem dookoła i...
0: Oko kamery, które widzi każdy detal, bo to też tak. jest zupełnie inaczej pokazywana wasza, jeśli można tak powiedzieć, tak. gra, aktywność w konkursie. Zatem nowe wątki. Proszę państwa, jak zawsze gorąco zachęcamy, gdyby ktoś chciał się do nas odezwać. Temat szeroki, konkursy wieniawskiego, niekoniecznie tylko i wyłącznie te dwa, którymi zajmujemy się dziś. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl
1: i maria.slawek@gmail.com.
0: Zaczynamy.
2: Trzecią nagrodę w wysokości 15 tysięcy dolarów i brązowy medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego otrzymuje Anna Maria Staśkiewicz.
3: The winner of the third prize.
2: Drugą nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów i srebrny medal Towarzystwa Muzycznego otrzymuje Airi Suzuki.

0: No i teraz pierwsza nagroda. 25 tysięcy dolarów. Złoty medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Otrzymuje Agata Szymczewska.
1: Czy można powiedzieć, że Polska skrzypcami stoi?
2: Dobry wieczór, witam Państwa. Zdecydowanie tak, ponieważ jeżeli przyjrzymy się finałowej rozgrywce, to okazuje się, że na 8 uczestników, 5 to reprezentanci Polski. Jednak ten konkurs był rzeczywiście dosyć szczególny, ponieważ Polacy przeważali. Okazało się, że jednak część skrzypków z zagranicy w ostatniej chwili zrezygnowała z udziału w konkursie.
1: Dlaczego?
2: W związku z tym nie przyjechała do
1: Poznania.
2: A
1: dlaczego? Są takie smaki właśnie. Dlaczego?
2: Nie przyjechali, ponieważ w tym samym czasie odbywa się kilka innych konkursów skrzypcowych. Co więcej, w momencie, kiedy zaczynał się konkurs w Poznaniu, kończył się konkurs w Hanowerze, który już od kilku lat jest jedną z najwybitniejszych i myślę, że najpoważniejszych imprez skrzypcowych. Tych imprez jest coraz więcej. Każdy konkurs ma swoje nagrody, ma swoje prawa i myślę, że w tej chwili skrzypkowie mogą wybierać, gdzie chcą pojechać.
3: Każdy skrzypek ma swoje kalkulacje.
2: Oczywiście.
3: Tu mogę wygrać więcej.
2: Który
3: niż
2: program
3: tam,
2: jest prawda? Łatwiejszy? Co konkurs daje tym skrzypkom. Zwróćmy na to uwagę, że te nagrody na konkursie Wieniawskiego przede wszystkim dotyczą grania w Polsce. Polskich orkiestr, Polskiej Filharmonii, laureat pierwszej nagrody jeździ po Polsce, ma kilka koncertów zaledwie za granicą. No cóż, wszystkie nagrody międzynarodowe jednak są znacznie poważniejsze.
1: No tak, ale to Wieniawski.
2: No tak, zdecydowanie tak, dlatego też my jesteśmy przywiązani do tego, co się dzieje. I ja bardzo się cieszę, że Agata Szymczewska zdobyła pierwszą nagrodę,

0: ponieważ kibicowałem jej od samego początku, od pierwszego etapu. Jednak trzeba pochylić się nad kondycją tego konkursu, by rzeczywiście do Poznania przyjeżdżali ci najlepsi, najmłodsi najlepsi, żeby wiedzieli, że tutaj warto wygrywać, że tutaj warto grać później z innymi orkiestrami. Trzeba konkurs zreformować, żeby nie było tak jak w tym roku, że nagle przyjeżdża tylko 30 skrzypków, a ponad połowa to Polacy.
1: Głos Jacka Chewryluka, znany Państwu doskonale z naszej anteny. No i wypowiedź dotycząca kondycji konkursu na gorąco, tuż po zakończeniu w październiku 2006 roku. 30 skrzypków, ponad połowa to Polacy.
2: Tak, z tej wypowiedzi właściwie przebija też to, od czego myśmy zaczęli. I niewątpliwie, jeżeli mamy do czynienia z konkursami, choćby tymi, o których wspomniał redaktor Chewryluk, jak Hanower chociażby, to musimy myśleć też o czynniku takim ekonomicznym. Nagrody na tych konkursach międzynarodowych, które się odbywają w bogatszych krajach, są po prostu wielokrotnie wyższe. Po prostu dużo więcej pieniędzy się dostaje za tą nagrodę. No i rzeczywiście, jeżeli zauważy nas jakiś agent, menadżer, a to jest łatwiejsze na konkursie, który się odbywa za granicą, gdzie tych menadżerów i agencji po prostu jest trochę. W naszym kraju jest z tym ogromny problem. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że de facto to nie funkcjonuje w ten sposób. Nie istnieje tak rynek, jak w krajach, no, przykro mówić teraz, używać tego określenia, że zachodnich, bo oczywiście my też jesteśmy zachodnim krajem. No ale jeszcze pamiętajmy, że my teraz mówimy o czymś, co było 20 lat temu. Czy to się w ogóle zmieniło przez te 20 lat, to jest osobna kwestia i zastanowiłabym się nad tym. Ale tak, jeżeli mamy do wyboru konkursy, które mogą nieść ze sobą trochę więcej profitów, to wiadomo, co wybierzemy. Jest jeszcze jeden temat, o którym nikt nie wspomniał za bardzo, bo może nie wypada, ale to też jest istotne i gdybym ja o tym wiedziała w dawnych czasach, to może by się wszystko potoczyło inaczej. Patrzy się na to, kto jest w jury. Po prostu. I składy jurorskie nie wszędzie są przecież takie same. Może się zdarzyć, że jest koniunktura lepsza lub gorsza dla nas. Może się też zdarzyć, że ktoś gra bezapelacyjnie, doskonale i wtedy nieważne, jaki jest układ jurorski, bo po prostu się nie da w ogóle z tym dyskutować. Ale myślę, że nie jest to w żaden sposób zaskoczeniem dla naszych słuchaczy, że jest to ze sobą powiązane. Nawet jeśli mój profesor na przykład, który siedzi w jury, nie ocenia mojego grania, no to przecież nie bądźmy naiwni. Wiadomo, że to jest zupełnie inna sytuacja. Wtedy inni jurorzy inaczej traktują tą osobę grającą. To jest bardzo ludzkie też, więc nie chciałabym tutaj wieszać psów na takim myśleniu. Natomiast jest to coś, co jest związane z konkursami po prostu nierozerwalnie i trzeba mieć tego świadomość. I właśnie nie próbować być tym naiwnym młodym człowiekiem, albo być naiwnym młodym człowiekiem, który ma nienaiwnego nauczyciela, który o tym będzie wiedział.
1: No, z tym się nie da wygrać. To podkreślamy przy każdej okazji. Także mówiliśmy o tym mnóstwo przy okazji chociażby ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. W Poznaniu w roku 2006 ogromnej odpowiedzialności przewodniczenia obradom podjął się profesor Konstanty Andrzej Kulka. Warto może wspomnieć, że dwutygodniową rywalizację tak spięto ładną klamrą, bo otworzyła konkurs Orkiestra The Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją samego Neville'a Marinera, a konkurs zamknęła swoim występem Sinfonia Warszawia z Maksimem Węgerowym, który w konkursie też odegrał bardzo ważną, pracowitą rolę.
2: W kolejnych dwóch, tak naprawdę, ale to, że on się tam pojawił, już było takim... taką zapowiedzią tego, co się będzie działo w następnych konkursach. No i to, jak przejdziemy sobie do tego 2011 roku, to będzie o czym mówić, jeśli chodzi o właśnie otwarcie na trochę inne rejony tej sceny międzynarodowej. Ale zarazem spotkamy naszych starych znajomych w jury również. Także jest o czym opowiadać.

0: dać. Tutaj rzeczywiście jury w dalszym ciągu, tak jak to już było w poprzednich latach, kiedy trochę zostało okrojone, nie było tych ludzi już tak bardzo dużo, ale mamy też oczywiście i Wandę Wiłkomirską, która była wiceprzewodniczącą. Była też Ida Hendel, był Bartłomiej Nizioł. I też związany mocno z polską sceną muzyczną Grigori Żyslin chociażby. No jest jeszcze kilka też osób, które wcześniej były laureatami, tak jak Marina Jaszwili chociażby, czy tacy wytrawni pedagodzy jak Edward Gracz, czy Igor Ozim. Także jury było bardziej międzynarodowe niż może zestaw uczestników i uczestniczek konkursu.
1: To prawda.
0: Ale no, pamiętam właśnie emocje związane z tym konkursem. Tak jak już wspomniałam, było sporo osób, z którymi już się znałam, którym kibicowałam. Wśród tych osób między innymi jest też laureatka trzeciej nagrody i brązowego medalu. Fantastyczna Anna, skrzypaczka. Tak.
1: Anna Maria Staśkiewicz, która została też uhonorowana nagrodą za najlepsze wykonanie koncertu Mozarta oraz nagrodą przyznaną w plebiscycie słuchaczy programu drugiego Polskiego Radia dla najlepszego uczestnika konkursu.
0: Tak, myślę, że publiczność prawdopodobnie podzieliła się trochę tak, jak to zwykle bywa w wszelkiego rodzaju turniejach, no bo myślę, że z całą pewnością i słusznie kibicowano Agacie Szymczewskiej też. I jak wróciłam do nagrań z konkursu, to jak najbardziej rozumiem jej zwycięstwo też w tym konkursie. Natomiast były takie dwa obozy, myślę. Obóz kibicujący Ani Staśkiewicz i Agacie Szymczewskiej. Myślę, że on to nawet nie musiały być zwalczające się obozy.
1: Tak, to jest oczywiście całkowicie naturalne.
0: Dwa różne typy osobowości i co najważniejsze, po tych 20 latach możemy powiedzieć, że obydwie te skrzypaczki przecież koncertują, grają, są obecne w Polsce, za granicą także. Poszły w różne strony troszkę, jeśli chodzi o rozwój swojej kariery, ale to jest właśnie bardzo piękne, że na pewno konkurs w wielu sprawach pomógł. Myślę, że przede wszystkim pomógł oczywiście Agacie Szymczewskiej, ale dobrze jest obserwować, że te osoby właśnie, które zdobyły najwyższe laury, wciąż są obecne na scenie, ciągle proponują coś nowego, ciekawego.
1: Są aktywne, rozwijają aktywne. Się, ewoluują. Tak, więc to jest niezwykle ważne.
0: To jest, tak, lubię patrzeć na takie konsekwencje właśnie tych zmagań konkursowych. Mhm. Nie zawsze jest to też możliwe, żeby łatwo prześledzić losy laureatów i to się tutaj też w naszej dzisiejszej audycji pojawi zapewne.
1: Nie tylko w tej dzisiejszej.
0: Nie tylko,
1: prawda?
0: W tej dzisiejszej. Natomiast może posłuchamy czegoś.
1: Słuchamy, oczywiście. Nie? Słuchamy, zaczynamy, nie zapowiadamy utworu, który wybrała Maria Sławek na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania. Ja tylko powiem, że to był pierwszy etap 16 października 2006 roku.

0: No, gorące oklaski, jak na pierwszy etap.
1: No tak, ale to też jest, Anna Maria Staśkiewicz jest od lat związana z Warszawą, ale to w Poznaniu studiowała i to było jej takie miejsce, w którym wówczas, z którym była związana jakoś mocniej. Więc też to ciekawe jest, czy dobrze się gra u siebie, czy nie.
0: Czy na wyjeździe.
1: Czy na wyjeździe, ale jednak wydaje mi się, że to wsparcie życzliwe przyjaciół na przykład, którzy tam są wtedy, to chyba jest jednak coś ważnego bardzo.
0: No,
1: tak
0: na pewno,
1: sądzę.
0: Na pewno.
1: Mam też przemyślenia na ten temat, które a propos osamotnienia konkursowego. Mhm. Chciałabym to dzisiaj może też poruszyć. I tutaj właśnie myślałam sobie o tym, że zarówno Ania, jak i Agata, też związana z Poznaniem i też obecnie już w Warszawie od lat, były wówczas już, Agata jeszcze studiowała w Poznańskiej Akademii, Ania chyba już była albo pod koniec, albo już po studiach, ale no ale tak, to jest ten moment, kiedy mamy wsparcie swoich, którzy tam są i jesteśmy też w swoim mieście znanym, którym nie musimy chodzić z mapą i sprawdzać, gdzie jest jakiś zakręt i gdzie trzeba pójść, żeby zjeść zupę i tak dalej. To są ważne rzeczy.
0: Nie tracimy na to energii. To jest niezwykle ważne. Nawet pewnie nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, zanim nie pojawimy się tam. Ja chciałem zacząć prezentację Anny Marii Staśkiewicz od jej Bacha, ale stanęło na obsesji Izaja.
1: No tak, ja też bardzo lubię to jej nagranie Bacha, choć cała ta sonata Izaja jest bardzo interesująca i też objawia taki rys, który się pojawił w jej graniu i był widoczny też w utworach takich jak sonata Prokofiewa opus 80, którą grała później w trzecim etapie, czy koncert Szostakowicza. To były moim zdaniem wybitne kreacje i sądzę, że one zapewniły tak bardzo mocno ani te nagrody, ponieważ to rzeczywiście były wykonania, podczas których wydawało się, że w ogóle konkurs nie istnieje i istnieje tylko to granie. Nawet ona może nie istnieje, tylko ta muzyka. I to pamiętam do dzisiaj, a minęło 20 lat, swoje ogromne wrażenia z tym związane. Wybraliśmy Izaja, czyli ja wybrałam, dobra, biorę to na siebie, wybrałam Izaja, bo ma w sobie też ten rys taki właśnie drapieżny, kapryśny, trochę taki niebezpieczny i wydaje mi się, że to dobrze pokazuje też osobowość.
0: Mocne wejście tak. z takim przytupem, tak. Do tego wszystkiego Anna Maria Staśkiewicz bardzo fajnie potrafi mówić, wracać do tamtego czasu. Mówić także o pewnych swoich zakrętach, może małych potknięciach. Posłuchajmy, bo mamy jej wypowiedź, no już po latach, tak? Tak wspominała ten konkurs w roku 2022 w rozmowie z Andrzejem Sułkiem. A potem kolejny przykład z konkursu, tym razem z etapu drugiego.
1: Tak, tutaj w rozmowie z Andrzejem Sułkiem

0: Ja zostaję zaczepiona o wykonanie utworu Poloneza Wieniawskiego.
1: Dokładnie pamiętam, jakie miałam wrażenia po wykonaniu tego utworu. Całkowicie byłam załamana. Pamiętam, że zeszliśmy na chwilę ze sceny z Marcinem Sikorskim i powiedziałam mu, że słuchaj, musimy teraz coś zrobić, bo po prostu strasznie dużo tam narozrabiałam w tym Polonezie.
2: I troszkę pani narozrabiała, ale widać, że... Widać, że jurorów to jakoś nie zniechęciło do pani.
1: Pamiętam, że właśnie weszliśmy na scenę z powrotem i mieliśmy do wykonania utwór, na który czekałam właściwie przez te wszystkie etapy, które przechodziłam, na utwór, który grywaliśmy wspólnie wielokrotnie. Była to sonata F-moll Prokofiewa i to nigdy też nie zapomnę właśnie tego, jak weszliśmy na scenę po tym nieudanym polonezie. I po prostu jakby przestał istnieć dla mnie konkurs jako konkurs, że występujemy na konkursie, że jest to jakaś forma rywalizacji, czy tutaj pokazania jakby siebie od jakiejś tam strony skrzypcowej. Natomiast po prostu zatopiliśmy się w muzyce Prokofiewa i rzeczywiście te utwory, które były zawsze obok Wieniawskiego, do wykonania w każdym z etapów konkursu Wieniawskiego, tak naprawdę były mi dużo bliższe i muszę powiedzieć, że miałam dużo, dużo więcej przyjemności i jakby dużo więcej weny wykonując te inne utwory innych kompozytorów.

0: tureckiego Mozarta w wersji oczywiście z towarzyszeniem fortepianu. Tak grała w drugim etapie. Wiele finezji, szczegółów i świetnej kameralistyki.
1: Tak, artykulacja też fantastyczna. Zresztą Ania potem wielokrotnie grała ten koncert już z orkiestrami, pamiętam to dobrze. I nie dziwi mnie w ogóle, że dostała też tą nagrodę pozaregulaminową za Mozarta. I pamiętam też to, że to taki był ten etap dziwny, że był Mozart i potem trzeba było od razu zagrać utwór Wieniawskiego, któryś z tych większych, Fausta, czy wariacja na temat własny, że to takie zdarzenie i tylko to było w tym etapie, bo sonaty już były przerzucone do etapu trzeciego. Mhm. I tam znowu była sonata i polonez, więc też nie dziwię się, że w trzecim etapie Ania zaczęła od poloneza, co jest oczywiście ryzykowne trochę, no bo to jest trudny utwór, no ale z drugiej strony naprawdę byłoby
0: jeśli to się powiedzie, to się
1: tak,
0: wygrywa.
1: Tak, ale też szczytem jakiegoś takiego fatalnego wyboru programowego, wydaje mi się, byłoby granie poloneza po wstrząsającej sonacie Prokofiewa F-moll, więc no, nie było chyba innego wyjścia.
0: No, dzisiaj obie gracie Different Trains Steve'a Reicha.
1: O, to też, ale gramy sporo różnych rzeczy. Mam szczęście wielkie, że od lat z Anią Staśkiewicz gram między innymi w sekstecie smyczkowym. Ania jest koncertmistrzynią Symfonii Warsowi. W dalszym ciągu jest aktywna też jako solistka i kameralistka. Także cieszę się bardzo, że mam też z nią taką styczność na scenie, bo to jest i zaszczyt, i radość.
0: No i że możemy właśnie spojrzeć w te historyczne karty i posłuchać jej nagrań, które przecież kompletnie gdzieś w archiwach zalegają.
1: Myślę, że ona sama by się zdziwiła, że to pokazujemy.
0: No właśnie, ale od tego jest również ta audycja, ten nasz cykl. No i przechodzimy do srebra, do nagrody drugiej, którą odebrała urodzona w Tokio w roku 1989 Airi Suzuki.
1: Tak, i to skrzypaczka, która podobnie jak Agata Szymczewska uczyła się u profesora Krzysztofa Węgrzyna w Hanowerze. Także w jakimś stopniu profesor Węgrzyn tutaj też zgarnął dwie pierwsze nagrody. Mówię oczywiście w cudzysłowie, to nie on zgarnął, ale jego uczennice, studentki.
0: Tak.
1: Więc myślę, że to też ogromny taki sukces pedagogiczny. Airi Suzuki była wtedy jedną z tych młodszych uczestniczek.
0: 17 lat.
1: Próbowałam znaleźć informacje o jej aktualnych dokonaniach, czy w ogóle gra, co robi, ale przyznam szczerze, że nie było to łatwe. Widziałam tylko jeszcze adnotację o nagrodzie piątej na konkursie w Hanowerze, właśnie w konkursie Joachima w roku 2012 i w zasadzie...
0: Dwa lata wcześniej, tak. Nagroda specjalna na konkursie Fritza Kreislera.
1: Tak. I teraz, czym się zajmuje Airi Suzuki, to niestety nie do końca wiem. Może ktoś z Państwa ma jakieś informacje o niej, bo przyznam, że kiedy wróciłam do tych nagrań konkursowych, to zarówno tych, które tutaj sobie słuchaliśmy z naszego radiowego archiwum, ale też no, w tych już konkursach, które są nagrywane też za pomocą kamer telewizyjnych, to w internecie można również znaleźć takie reportaże audio-wideo, więc również w ten sposób sobie odpomniałam różne wydarzenia z konkursów tych obydwu. I muszę przyznać, że nie pamiętałam chyba nawet tak dobrze tego jej grania, które mi się dzisiaj ogromnie podoba.
0: Muszę ci powiedzieć, że wybraliśmy te wysokooktanowe utwory w jej interpretacji, głównie kaprysy. Zacznijmy od kaprysu Patrona, dobrze?
1: Tak, ja chciałam, żeby zaczął ten kaprys, bo mi się wydawało, że myśmy Alla Saltarelli z opusu 10 w ogóle jeszcze nie pokazywali. Czasami wybieram właśnie te utwory, których do tej pory nie było, bo są takie, które są tak zwanymi hitami i wszyscy je grają w jakichś latach, to są takie, no zawsze takie, że jest moda na jakiś utwór.
0: Coś w tym jest, tak. A niektóre jakoś tak omijane.
1: Niektóre są omijane, na przykład Kaprys Prelud, który też na przykład mieliśmy w wykonaniu Agaty Szymczewskiej, ale w końcu pokażemy inny kaprys, bo ten prelud się pokazywał też już u nas w audycji kilkanaście razy chyba, tak. Może przesadzam, czy kilkanaście, ale to był jeden z hitów, tak samo La Cadenza. A Alla Saltarella, wydaje mi się, że idzie po raz pierwszy.
0: No sprawdzimy to. Może, ale na pewno nie.

Anna Maria Staśkiewicz, laureatka trzeciej nagrody w roku 2006. Tutaj z Marcinem Sikorskim przy fortepianie w pierwszej części Allegro Apertu Koncertu Adur

nieczęsto, więc tak, od tego kaprysu zaczynamy, piąty kaprys z opusu 10 w tonacji Es-dur, a potem znają państwo ten utwór doskonale, nie będziemy go zapowiadali, celowo zderzamy ze sobą te dwie interpretacje Airi Suzuki.

0: No, takie zawieszone te oklaski trochę. W trzecim etapie, przed chwilą, zwieńczenie sonaty G-dur Maurice'a Ravela. Errico Cauchi przy fortepianie, a na skrzypcach grała oczywiście Airi Suzuki. Tak grała w etapie trzecim, a wcześniej taka migawka z etapu pierwszego i kaprys alla Saltarella Wieniawskiego.
1: Tak, no i wydaje mi się, że dobrze pokazuje to dwie strony. Oczywiście to perpetuum mobile sonaty Ravela też jest jakoś wirtuozowskie, więc...
0: Ale zupełnie inaczej,
1: ale w inny
0: prawda?
1: Sposób. Airi Suzuki miała bardzo taki dojrzały dźwięk, bardzo to było pewne też granie, bardzo piękne. Pamiętam, że było takie trochę starcie gigantek w finale, jeśli chodzi o koncert Szostakowicza, bo Airi Suzuki też grała go znakomicie i to już była kwestia tylko tego, czy bardziej czujemy jakby to, co zrobiła Ania Staśkiewicz, czy Airi Suzuki. No ale tutaj ta gra się nie toczyła o miejsce numer jeden, bo raczej to wszystko wskazywało, tak sądzę, chociaż zaczęłam naszą audycję od tego mówienia o jakichś konkurencyjnych obozach, które trzymały kciuki za Annę Marię Staśkiewicz i za Agatę Szymczewską. Ostatecznie przedzieliła je Japonka, no ale myślę, że zwycięstwo Agaty Szymczewskiej nie było w żaden sposób kontrowersyjne podczas tego konkursu.
0: Przedzieliła je Japonka, która, kolejna Japonka, która wzięła na warsztat jedną z najwspanialszych dwudziestowiecznych sonat, która jest tak, ta sonata tak pojemna, jest w stanie przyjąć, wchłonąć, zaakceptować tak różne interpretacje siebie, prawda? Zawsze to podkreślamy i zawsze sobie myślę, że musimy do tej sonaty wracać.
1: Tak, ja nigdy nie mam jej
0: spotkaniach,
1: dosyć.
0: W starych też interpretacjach.
1: Oczywiście.
0: Wiesz, Marysiu, o tej sonacie wszystko,
1: nie,
0: grywasz
1: nie wszystko,
0: ją.
1: Nie wszystko. Właśnie to jest najfajniejsze w tej sonacie, że nie wiem nigdy o niej wszystkiego i się pewnie nie dowiem, ale tęsknię już za graniem jej też.
0: No to fajnie. Za 9 minut godzina 15. Jesteśmy cały czas w roku 2006 w Poznaniu i może posłuchajmy, jak zwyciężczyni konkursu mówiła tuż po... Nie tuż, bo to mamy na początek dźwięk
1: Z późniejszych lat,
0: Ze znacznie późniejszych lat. Jak wspominała całą tę sytuację i mówiła o tym, no, co się stało, co spowodowało, że w ogóle została skrzypaczką.
2: 17-18 lat, ten moment przełomowy. Wtedy czułaś, no już miałaś za sobą wiele konkursów, byłaś takim dzieckiem i też nastolatką, która konfrontowała się ze swoimi rówieśnikami. Poczułaś, że to może być sensowna droga ze względu na to, że to dobrze ci wychodziło? Czy jakby to można było uchwycić ten powód?
3: W tym momencie ja poczułam tak chyba po raz pierwszy, oprócz tych lat najmłodszych, pewnego rodzaju pasję i naprawdę taką ogromną miłość do tego, co robię i chęć, że to może być moja przyszłość w tym

0: tym siebie widzę w kolejnych latach. I przede wszystkim w tym momencie dostałam właśnie takiej ogromnej inspiracji do ćwiczenia, do rozwoju swoich umiejętności.
1: Doskonalenia.
0: Do doskonalenia. To związało się akurat z moim wyjazdem na kurs do Kanady. Był to kurs Morningside Music Bridge, który nie tak dawno gościł na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Wtedy to był pierwszy rok, kiedy polska młodzież uzyskiwała stypendium od Ministerstwa Kultury. Ja na takie stypendium, mówiąc kolokwialnie, się załapałam i zostałam wysłana na cały miesiąc do Kanady. Tam poznałam muzyków z całego świata i zrozumiałam, jak to jest, że na przykład ta chińska młodzież, bardzo dużo Chińczyków było, że im tak to wszystko wychodzi, że oni, jak oni to robią? No więc chodziłam przez ten tydzień, podglądałam, każdy miał swoją ćwiczeniówkę, każdy pracował, no i doszłam do zaskakujących wniosków. Po prostu oni ćwiczą. No to nie ma innej metody.
1: Co za niespodzianka.
0: Tak, oni ćwiczą, oni są tym zainteresowani, oni mają nagrania, czytają książki, inspirują się nawzajem i po prostu całe ich życie to są skrzypce, to jest muzyka. Ja jak chodziłam jeszcze do szkoły, do liceum, miałam bardzo dużo innych zainteresowań, które z jednej strony pochłaniały czas, który mógłby być przeznaczony na skrzypce, z drugiej też dały mi bardzo, bardzo ciekawy, bardzo dobrą możliwość takiego ogólnego rozwoju i właśnie, że nie tylko skrzypce, nie tylko muzyka, ale no, świat jest na tyle ciekawy, kolorowy i interesujący, że oprócz tej muzyki naprawdę możemy się spełniać w wielu dziedzinach. Ale właśnie ten moment, 17-18 lat, to była ta decyzja, że te inne dziedziny super, ja mogę się tym interesować i mogę zdobywać wiedzę, ale skrzypce to będzie to, co będę chciała robić w swoim życiu.

0: Ona się jest...
1: Jeszcze bardziej przyczajone te oklaski, jak słyszeliśmy. Grała Agata Szymczewska, wcześniej no, zdradzająca kulisy, mówiąca, jak to się wszystko wydarzyło w jej życiu. No a przed chwilą Kaprys Esdur, ten przedostatni opus pierwsze Paganiniego.
0: Tak, no i myślę, że wyraźnie słychać, jakie to było pewne granie, właściwie bez, jak to się mówi w naszym slangu, bezawaryjne. No, jeśli chodzi o wykonawstwo kaprysów w pierwszym etapie konkursu, to jest to bardzo cenna umiejętność, zagranie tego pewnym dźwiękiem, pewną intonacją, odważnie i zarazem zgrabnie i stylowo, więc myślę, że zarówno zresztą ta interpretacja, jak i pozostałe utwory z pierwszego etapu, bo i Kaprys Wieniawskiego, czy właśnie Adagio, Grawe i Fuga z sonaty Amol Bacha, to też były, jak wiele razy w tej audycji już mówiłam o tym, jak jest poziom trudności grania Bacha w pierwszym etapie konkursu,
1: którego trzeba połączyć właśnie z kaprysami Paganiniego i Wieniawskiego. Tak, to wszystko, co powiedziałaś o Wieniawskim, myślę, że też można odnieść do Bacha Agaty Szymczewskiej, szczególnie Fuga, słuchałem tych materiałów
0: tak,
1: wczoraj.
0: Tak, też bardzo pewna, bardzo klarowna i intonacja znowu na wysokim poziomie, a tu oklaski, które słyszeliśmy, to były chyba dla pianisty, który wyszedł zagrać z nią Cigan Ravela, tak, która była też w pierwszym etapie.
1: No, pianisty nie usłyszymy, usłyszymy natomiast za chwilę orkiestrę w pełnym brzmieniu pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego, którzy towarzyszyli finalistom, ponieważ chcemy jeszcze przywołać dziś finał koncertu Demol Henryka Wieniawskiego. A zanim to nastąpi, to posłuchajmy jeszcze słowa, kolejne wspomnienie. No i tutaj w wypowiedzi Agaty Szymczewskiej pojawia się gigant batuty Seiji Ozawa.

A, jednak jeszcze się nie pojawia Seiji Ozawa. Zaraz się pojawi. Natomiast tak, ja wybrałam koncert Wieniawskiego w finale, chociaż Agata Szymczewska też świetnie zagrała koncert Sibeliusa, pamiętam, ale wydaje mi się, że ten Wieniawski jest szczególnie ważny dla tej skrzypaczki. No, nie zapomnijmy też o tym, że Agata Szymczewska jest w tym roku, który nadchodzi, konkurs Wieniawskiego w październiku, który się zbliża, to będzie konkurs, w którym Agata Szymczewska też jest po raz pierwszy zaangażowana jako przewodnicząca Towarzystwa Wieniawskiego. Więc jest to bardzo wyraźnie interesujący rozwój kariery, poza wszystkim innym, co Agata Szymczewska oczywiście robi, bo i wykłada na Uczelni Muzycznej w Warszawie, a oprócz tego koncertuje jako solistka, jako prymariuszka kwartetu Szymanowskiego. Jej kariera była naprawdę

0: Naprawdę jest imponująca i na pewno do tego się przyczynił konkurs Wieniawskiego. No ale w tym roku, w październiku, będzie też w innej roli jeszcze bardzo odpowiedzialnej, jako właśnie osoba w jakimś sensie też decyzyjna co do tego, jak ten kształt konkursu Wieniawskiego się układa.
1: No właśnie, jej doświadczenie, jej, czyli Agaty Szymczewskiej, bezcenne. No to przed nami finał koncertu Demol Opus 22 Henryka Wieniawskiego.

0: Trzecia nagroda.
1: Mam życie przed konkursem Wieniawskiego i po konkursie Wieniawskiego. Nie da się tutaj tego ukryć, tak. I w tym życiu właśnie jeszcze przed konkursem Wieniawskiego to był pierwszy z tak wybitnych artystów, którego miałam okazję osobiście poznać. I pierwszy, który dał mi szansę zobaczyć ten wielki świat muzyki, a mianowicie zaprosił mnie na turnę jako koncertmistrz swojej orkiestry do Japonii, do Chin na 5 tygodni, gdzie ja oczywiście nie miałam zielonego pojęcia, co to znaczy grać w orkiestrze, co tym bardziej, co to znaczy być koncertmistrzem. I nigdy
2: nie... Nie grałaś w szkolnej orkiestrze? Grałaś.
1: No grałam, ale no nie grałam, nie prowadziłam Cyrulika Sewilskiego, Rossiniego, Siódmej Symfonii, Beethovena, Requiem Fore i bardzo dużo innych takich utworów, więc te moje doświadczenia szkolne, no troszeczkę miały się nijak do tego, co mnie później spotkało. Zresztą powiedziałam Sergiemu Ozawie, mówię, ale ja nie umiem, nie potrafię, to jest błąd, proszę mnie nie brać. To...
2: I co powiedział?
1: Mówi, że to w takim razie pora, żeby się nauczyć. A rzeczywiście audycja, którą przesłuchanie, które miałam dla Sergiego Ozawy, było w Genewie w 2004 roku. I pamiętam to spotkanie też bardzo dobrze, ponieważ większość z tego spotkania przegadaliśmy. To znaczy, on oczywiście poprosił, żebym coś zagrała. Zagrałam kawałeczek Grawe Bacha oraz słownie początek koncertu Sibeliusa. Po czym mi przerwał i właśnie zapytał mnie, zaraz nawet nie pamiętam o co, ale była to fascynująca dla mnie rozmowa i bardzo się w to, jakieś takie kontrowersyjne trochę tematy, pamiętam, bo naprawdę...
2: Sprawdzał cię.
1: Tak, tak.
2: Czy sobie dasz radę w każdej sytuacji.
1: Tak. I po tej rozmowie ja byłam oczywiście przekonana, że to tylko była taka dla mnie jakby wyjątkowa sytuacja, że sobie pogadałam z Sergiem Ozawą i w sumie z tym przekonaniem jechałam do domu, ale już na korytarzu złapali mnie jego menadżerowie i właśnie zaproponowali udział w tym niesamowitym projekcie oraz przez 12 lat regularnie lato w lato, zawsze to w lipcu, jeździłam na kurs, którego pomysłodawcą też był Seiji Ozawa. Był to kurs kwartetów smyczkowych, gdzie pracowałam przez 10 dni zawsze w roku nad literaturą kwartetową z wybitnymi artystami, bo to byli chociażby Robert Mann, legendarny członek, założyciel Juilliard String Quartet, czy członkowie z Tokyo String Quartet i wielu naprawdę wspaniałych artystów.
3: Nie ma to jak pogadać z Seijim Ozawą, jak mówi Agata Szymczewska w spotkaniu z Agatą Kwiecińską. No właśnie, bezcenne wspomnienia i finałowy akcent konkursu w roku 2006. No i tak się składa, że Agata Szymczewska z nami cały czas jest, to państwo doskonale

0: tym wiedzą, ale pojawi się również dziś trochę w innej roli, już komentatorki. A propos konkursu 14 sprzed lat 15, do którego pomału przechodzimy. Marysiu, to był konkurs, na który również pojechałaś.
1: Oj, już się poprawiam tutaj w fotelu, bo tak, pojechałam.
0: Co grałaś w pierwszym etapie?
1: Zaraz się sobie przypomnę. Dla mnie powrót mentalny tego konkursu, o czym myślałam teraz, przygotowując się do dzisiejszej audycji. Mam bardzo dużo myśli. Wydaje mi się, że wszystkich państwu nie przekażę, ale postaram się to jakoś, jakąś esencję z tego wydobyć. Muszę powiedzieć, że ja w ogóle mało pamiętam z tego wydarzenia, ponieważ wspominałam je później jako jakiś rodzaj takiego raczej traumatycznego doznania, chociaż myślę, że z perspektywy czasu wydaje mi się, że to przesadne określenie, ale tak to wtedy czułam. W pierwszym etapie, pierwszego dnia, jako druga uczestniczka, czyli beznadziejnie się wylosowało. No, nie bójmy się tego powiedzieć. Po prostu beznadziejnie. Ale dobrze, no grałam. Grałam trudny program. Grałam fugę, adagio i fugę C-dur Jana Sebastiana Bacha. Ta kompozycję mało konkursową. Fuga ta jest najdłuższa, bardzo skomplikowana i bardzo długo ją wcześniej grałam i też miałam rozliczne problemy dotyczące tego, jak ją wykonywać i kłóciłam się na ten temat z moim profesorem. Grałam mało, jakby to powiedzieć, spektakularnie brzmiący, aczkolwiek wybitnie trudny kaprys numer 3 Paganiniego. Kaprys, którego nie usłyszą państwo na większości konkursów, ponieważ się go nie wybiera.
0: Bardzo przekornie podeszłaś do
1: ja
0: sprawy.
1: Nie wiem, o co
0: bardzo
1: mi chodziło. Ambitnie. To było bez sensu. Kaprys La Cadenza Wieniawskiego grałam i oczywiście utwór, wydaje mi się, taki, którym się czułam najlepiej i już pewnie się trochę uspokoiłam, czyli Tempo di Giacona, pierwsza część sonaty solowej Beli Bartoka. I na tym się skończyło moje granie na konkursie Wieniawskiego. Od razu uprzedzę, uprzedzę wszelkie pytania. Tak, nie udało mi się przejść dalej. Nie wspominam tego doświadczenia w ogóle dobrze, ale z wielu, wielu powodów. Mówiłam dzisiaj trochę o takim słowie samotność. Ja się czułam bardzo osamotniona. Nie byłam tam, nie było ze mną nikogo. Nie było profesora, nie było, nie wiem, rodziny, przyjaciół. Byłam absolutnie sama. Byłam trochę przerażona. Obejrzałam sobie wczoraj nagranie z takie audio wideo z losowania kolejności. I jak tylko to włączyłam, to poczułam ścisk brzucha. To jest straszne. Minęło 15 lat, a mi się zrobiło absolutnie niedobrze. Na szczęście w ogóle nie widziałam tam siebie. Kamera mnie nie uchwyciła. W ogóle ja tego nie pamiętałam. Kompletnie wyparłam całe to wydarzenie z głowy. Kiedy grałam, to jeszcze też nie przyjechała chyba telewizja nagrywać tego pierwszego dnia od rana, więc śladów po mojej tam bytności nie ma zbyt wielu, z czego się cieszę, aczkolwiek posłuchałam sobie wczoraj mojego nagrania.
0: Ale jest ślad w wydawnictwie bardzo, bardzo ładnym. Taki box ukazał się w roku 2011 i tutaj na rozkładówce mamy wszystkich uczestników.
1: No tego zdjęcia też nie pamiętałam. Ja naprawdę mam wrażenie, że to wszystko było tak silne doświadczenie tej klęski, jak wtedy to widziałam, że po prostu zresetował mi się mózg i zupełnie nic nie pamiętam z tego konkursu. Ja go już potem w ogóle też nie słuchałam w zasadzie. Więc jest to dla mnie ciekawy powrót po latach. I właściwie rozumiem wszystko, co się wydarzyło. Mhm. Ale tak, no myślę, że całkiem nieźle było znaleźć się w tej grupie 53 osób zakwalifikowanych po preselekcjach, które wtedy odbyły w kilku miastach. Możemy trochę o tym powiedzieć, bo ten konkurs był bardzo różny od tego poprzedniego.
0: Tak, tutaj Maksim Węgerow wykonał znów niezwykłą pracę, ponieważ kwalifikacje odbywały się na podstawie preselekcji, jak powiedziałaś, żywych, na żywo.
1: Najpierw były też kasety, czy tam płyty, już nie pamiętam, co się wtedy nagrywało, ale najpierw była forma taka, że się nagrywało te wykonania, potem były preselekcje.
0: W 9 miastach świata. Bergamo, Londyn, Quebec, Yokohama, Seul, Moskwa, Baku, Bruksela i Poznań. I wszędzie

0: Gdzie osobiście pojawiał się Maksim Węgerow. Tak.
1: Też można było z nim porozmawiać potem, po tym już swoim występie, po tych preselekcjach. I pamiętam, akurat ten moment pamiętam dobrze, bo akurat te preselekcje chyba poszły mi całkiem nieźle. I też się grało trochę inny program. Wszyscy obowiązkowo musieli grać koncert Mendelssohna, pierwszą część na przykład. Też sonatę Johannesa Brahmsa, Adur. Wydaje mi się, że to było obowiązkowe albo jedna z dwóch sonat do wyboru.
0: I jak tu nowością był etap z orkiestrą kameralną.
1: Tak, to jest bardzo duża zmiana i w tej finalnej wersji tego etapu ostała się taka wersja, w której jest grana symfonia koncertante, pierwsza część z towarzyszącym altowiolistą lub altowiolistką i to do poprzedniej tej najnowszej edycji konkursu też funkcjonowało w ten sposób. Dzięki temu mogliśmy sobie posłuchać też plejady znakomitych polskich altowiolistów i altowiolistek.
0: No więc właśnie.
1: Co czasami było na wręcz takie poczucie, że ci altowioliści jednak grają lepiej niż skrzypkowie.
0: No wiesz, taka ciekawostka. Występowali w innej roli.
1: Tak, oni na luzie zupełnym.
0: Tak jest.
1: Natomiast w pierwszym kształcie tego programu on miał być jeszcze bardziej skomplikowany. Tam miało być tak, że skrzypkowie prowadzą od pulpitu serenadę C-dur Czajkowskiego. I też ten Mozart miał być grany bez dyrygenta. Miało być tak, że to skrzypek prowadzi orkiestrę. Aha. Mnie się to wydawało oczywiście super atrakcyjne i takie wyzwania bardzo lubię, ale z tego pomysłu jakoś szybko się wycofano, więc już dyrygent był, czy dyrygentka, natomiast już tego komponentu prowadzenia samodzielnego nie było.
0: Dobrze, to wskakujemy w ten konkurs, październik 2011 roku. Spoglądam, pani Ewa, nasza stała słuchaczka, napisała do nas tak. Wspaniałe są takie wspomnienia dawnych wykonań, posłuchanie dodatkowych ciekawostek, jak chociażby te wspomnenia pani Agaty dotyczące Seiji'ego Ozały. Ja muszę przyznać, byłam po stronie Anny Marii Staśkiewicz i potrzebowałam chwili, by oswoić się z wygraną Agaty Szymczewskiej i w pełni ją docenić. Pani Ewo, pozdrawiamy. Słuchamy. Tak ogłoszono wyniki, zrobił to Andrzej Wituski, a później na gorąco skomentował je Dominik Połoński.
2: Trzecia nagroda, 12 tysięcy euro i brązowy medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego, Stefan Tarara. Druga nagroda, 20 tysięcy euro i srebrny medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego.
3: The second prize, 20,000 euro and the silver medal of the Henryk Wieniawski Musical Society.
2: Miki Kobayashi. Pierwsza nagroda, 30 tysięcy euro.
3: The first prize, 30,000 euro.
2: I złoty medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego.
3: And the gold medal of Henryk Wieniawski Musical Society.
2: Sun Jung.
3: Goes to Sun Jung.
4: Dominiku, jak werdykt?
5: No, jestem bardzo mile. Nie zdziwiony, bo liczyłem na ten werdykt. Jestem bardzo w dobrym nastroju. Myślę, że to jest bardzo uczciwy wynik tego konkursu. Jestem zaskoczony, że udało się przy jednak takiej zróżnicowanej zawsze światopoglądzie jury i stylu członków i co jeden członek jury to jest jego własny pogląd na rzeczywistość. Każdy ma tam swoje też swoją politykę, każdy chce coś tam po swojemu przeprowadzić na konkursie i dość rzadko się zdarza, żeby faktycznie udało się wyciągnąć z tych wszystkich jakichś małych, drobnych zawirowań politycznych uczciwy werdykt jury. Ten wynik jest wyjątkowo uczciwy, tak mi się wydaje, że najważniejsze, że nagroda pierwsza, tak jak wspomniałeś, Piotrze,

0: Jest, nie budzi wątpliwości.
1: Nie budzi żadnych wątpliwości. Wszyscy oczekiwaliśmy takiego werdyktu. Nawet miałem chwilę takiego dzisiaj zwątpienia, jak usłyszałem, jaką owacją został przyjęty występ Jerzana Kolibajewa. Pomyślałem, że nie daj Boże, żeby zmieniło to jakąś ogólną jednak tendencję ku temu, żeby jednak So Young-jun zwyciężyła w tym konkursie.

0: Brzmienie skrzypiec Guada Niniego z 1773 roku. Recytatyw oraz Scherzo Caprys opus 6 Fritza Kreislera. Tak grała w etapie pierwszym Soyoung Yoon, która wzięła złoto w roku 2011.
1: No tak, i takie bezapelacyjne, powiedziałabym. Myślę, że sami państwo słyszeli, jak znakomicie grała ten utwór, zresztą przepiękny, Fritza Kreislera. I właściwie wszystko, co Soyoung Yoon zagrała podczas tego konkursu, było nie tylko takie krystalicznie, technicznie wykonane, w taki sposób naprawdę bezwysiłkowy znowu. No, mam na myśli takie granie, jak ci giganci laureaci sprzed lat, gdzie też często podkreślaliśmy właśnie tą, ten zapas, ten jeszcze luz techniczny i to, że scena konkursowa niczego nie odbiera, wręcz dodaje. Tutaj też mamy, tak zauważyłam w tej części recitativo właśnie, nieprawdopodobnie piękne zarządzanie czasem. Więc z przyjemnością wracam do tych nagrań. Z wielką przyjemnością, sentymentem i nawet takim trochę wzruszeniem czy złapaniem za gardło słuchałam głosu Dominika Połońskiego. Bardzo się cieszę, że Wojtek to nagranie wydobył z archiwum. Myślę, że dla wielu z państwa słuchaczy postać Dominika była, jest pewnie bliska i że sądzę, że tak samo jak mnie, dla mnie akurat Dominik też był taką ważną w ogóle postacią w życiu. Szalenie dużo w moim życiu zmienił. I bardzo wiele mu zawdzięczam, ale też bardzo tęsknię za nim i wydaje mi się, że szalenie go brakuje.
0: Jego,
1: tutaj też nam w dwójce.
0: I jego bardzo takich ważnych, mocnych opinii, tak jak słyszeliśmy tutaj.
1: Tak, Dominik się w ogóle niczego nie bał.
0: Tak, tak.
1: I nie bał się wygłaszać też kontrowersyjnych, można by tak myśleć, opinii. Dzięki temu w tym wszystkim było trochę prawdy i nie było takiego
0: tak,
1: nie było takiego obracania ich okrągłych zdań. Mówił prawdę i nawet to takie emocjonalne podkreślenie tego, że bał się, że Jerzan Kulibajew wygrał ostatecznie. Przecież to jest bardzo ludzkie.
0: A mówił to w naszym dwójkowym studiu w dniu ogłoszenia wyników, tak. 21 października 2011 roku. Soyoung Yoon, to co powiedziałaś, bardzo istotne, bo to jest właśnie taki kolejny głos, który nas pozytywnie poraził wszystkich. Jej też wszechstronność niebywała. Ja spoglądam na program jej konkursu. Ona w finale grała koncert Fismol Wieniawskiego, a tuż po konkursie nagrywa płytę dla Duksu, na której gra koncerty Sibeliusa i Czajkowskiego. Od razu.
1: No bo to już była gotowa skrzypaczka. Po czołowych nagrodach na różnych, nawet powiedziałabym, że nieco większych konkursach niż Wieniawski. Właściwie mam wrażenie, że ona przyjechała tak na deser, kłapnęła ten konkurs. Mm-hmm. Jest to też osoba, która jest wszechstronna, zarówno występuje jako koncertmistrzyni orkiestry związana z Bazyleą też. Jest osobą grającą w kwartecie smyczkowym. Występuje solo, oczywiście. No i tutaj też mam taką trochę zagwozdkę. Jak to się stało, że my nie mamy więcej płyt z nagraniami utworów w wykonaniu Soyoung Yoon?
0: Sprawdzaliśmy to kilkakrotnie.
1: Czemu
0: ja też
1: tylko
0: nie wierzyłem.
1: Dux? Czemu żadna zagraniczna wytwórnia się nie zainteresowała tą skrzypaczką? Czemu ona nie nagrywa? Czemu ona, owszem, często występuje w Polsce, grała z wieloma polskimi orkiestrami, łączy życie pewnie trochę w Korei i w Barcelonie. No ale znowu ja mam takie poczucie, że z czego to wynika, że skrzypaczka, tak gotowa skrzypaczka, nie robi tej kariery takiej jak na przykład Bom Sori Kim, która dostała drugą nagrodę na konkursie na

0: dostępnym.
1: Tak jest. Prawda? Jest obecna po
0: jest dzień obecna
1: dzisiejszy.
0: Absolutnie wszędzie. Mhm. No i teraz widzą państwo, że to nie wyłącznie zależy od umiejętności, a nawet nie zależy od tego, czy się dostaje pierwszą nagrodę. To zależy od wielu różnych innych czynników. Być może też jest tak, tego nie wiemy, że Soyang-yun po prostu nie

0: pretendentek do tego finałowego, 10. spotkania, które oczywiście będzie spotkaniem specjalnym, gdzie wybierzemy no, takie nagrania nasze naj. Pani Ewa dodaje, zachwycając się Chryslerem Soyoung-yoon: o zgrozo, nie pamiętałam drugiej nagrody z konkursu poprzedniego, Airi Suzuki, przecież grała świetnie. No właśnie, to są takie kreacje, które przypominamy sobie, ustawiając to wszystko tak linearnie, te nasze podia. I przechodzimy właśnie do podium konkursu 2011, do stopnia trzeciego, do nagrody trzeciej. Niemiecki skrzypek, rocznik 1986, pochodzący z muzycznej rodziny, który powrócił na konkurs.
1: Tak, recydywista.
0: Stefan Tarara.
1: Stefan Tarara, znakomity skrzypek. No, prawdopodobnie on nie dostał się do finału chyba, jeśli dobrze pamiętam, w tym konkursie poprzednim, więc zawsze to jest dla mnie imponujące, jeżeli ktoś wraca na konkurs. Ja się nie odważyłam na przykład tego zrobić, ale uważam, że do tego trzeba mieć duży hart ducha i mocną psychikę i też no, oczywiście takie umiejętności, jakie ten skrzypek zdecydowanie ma. Myślę, że on rzeczywiście prawdopodobnie celował w jeszcze wyższe miejsce, ale to jest właśnie też ta loteria. Na konkursach czasami naprawdę nie wiadomo, na co się trafi. No, jeżeli się trafi na tak mocną ligę, a tutaj...
0: Jeżeli trafił tak, na Soyoung-yoon.
1: I potem też Miki Kobayashi, druga nagroda.
0: Również, tak.
1: No
0: tak.
1: To no, niestety, los tutaj może się... No, drodzy państwo, oczywiście trzecia nagroda na konkursie Wieniawskiego to nie jest byle co i każdy by chciał.
0: Szczególnie obok tak znakomitych tak, skrzypaczek.
1: Więc to, ja nie chciałabym powiedzieć, że to jest jakaś porażka, bo nie jest, absolutnie. Natomiast no, pewnie on sobie tam ostrzył zęby na coś innego.
0: A potrafił naprawdę wiele. I słuchając jego prezentacji, przypominając sobie je, możemy to stwierdzić, prawda, jednogłośnie. Wczoraj przesłuchaliśmy materiały, grał znakomicie symfonię koncertującą, którą dziś odłożymy na bok.
1: Odłożymy, niestety, dlatego że jest jeszcze sporo utworów, które chcielibyśmy państwu pokazać też w wykonaniu laureatki drugiej nagrody. Ale te nagrania można znaleźć na szczęście, więc zachęcamy do tego, żeby na własną rękę też jeszcze poszukiwać, czy to na tych nagraniach z kroniki konkursowej, czy też w internecie są już dostępne te prezentacje.
0: W kronice konkursowej uwzględniono jego koncert Sibeliusa na płytach.
1: Tak, Sibeliusa też mogliśmy państwu dzisiaj pokazać. Ja się wczoraj wahałam, czy co tu z tego wybrać. Natomiast wydaje mi się, że ta sonata Bartoka, wspominałam już o tym, że to był także utwór, który ja tam wykonałam na samym początku konkursu. Rzeczywiście świetnie ją grał Stefan Tarara i niezwykle też klarownie. To jest utwór, który wydaje się, bardzo trudno się przez niego przekopać, mówiąc tak kolokwialnie, na pierwszym etapie pracy. Mnóstwo dysonansów, które powinny jednak brzmieć, wiem, to zabrzmi paradoksalnie, że czysto, ale odkryłam, pracując nad tą sonatą, że intonując dysonans też dobrze jest iść w taką stronę, żeby on nie był tylko takim nieczystym zgrzytem. On powinien też być czystym. Nie wiem, czy to jest jasne, co teraz
0: żeby
1: mówię.
0: Żeby był elementem tej dramaturgii. No to jest Bartok, tak, więc to jest wszystko tak, tutaj u niego doskonale przemyślane.
1: I wydaje mi się, że im więcej precyzji takiej bachowskiej, mhm, w tej akurat szakonie, tempo di ciacona, w całej sonacie, ale tutaj gramy pierwszą część, tym więcej to znaczy, więcej się odkrywa. To jest taki utwór, który też przez wiele lat go grałam i za każdym razem też odkrywałam, że gdzieś gram złe nuty, więc niestety tak bywa. Ale Stefan Tarara gra dobre dźwięki wszędzie, proszę państwa.
0: Tak grał w pierwszym etapie 10 października 2011 roku.

0: chyba z sukcesem.
1: Trzecia nagroda, chociaż ja miałam wrażenie, kiedy go zobaczyłam po raz pierwszy, a i drugi, i trzeci, kiedy wychodził na estradę z tym swoim uśmieszkiem takim, to pomyślałam, oho, przyjechał wygrać ten konkurs.
0: Tak, on chyba chciał konkurs wygrać i o tym podejściu do konkursu też bardzo wiele można by było mówić. Każdy inaczej swój udział w konkursie widzi. Jedni chcą po prostu wygrać, inni przyjechać, zdobyć doświadczenie, inni w ogóle nie mają jakichś większych planów związanych z występem, po prostu przygotowują się do konkursu, przyjeżdżają i myślą już o następnym. Także w jego przypadku no, ja się cieszę, że on wrócił, że wystąpił, ponieważ ja niedokładnie pamiętam, ale doszły mi pewne głosy, że część osób żałowała, że w ostatnim konkursie jednak nie znalazł się w finale, a wtedy było aż 8 osób.
2: Stefan Tarara chyba jednak nie chyba przyjechał w roku 2011, aby wygrać ten konkurs. No chociaż grając sonatę Beli Bartoka w etapie pierwszym wszystko jeszcze było możliwe i ta interpretacja z elementami wspaniałymi.
3: Tak, no dlatego bardzo chciałam, żeśmy tego posłuchali też, bo tutaj on pokazał dużą klasę. Też wydaje mi się, że ten wybór, jak pamiętam, spośród kilku utworów, tam było kilka interesujących pozycji. Było na przykład też można było zagrać Paganini Schnittkego, więc też tak oryginalnie, nie samo na przykład Paganiana Milsteina czy Isai, takie oczywiste strzały, tylko też takie rzeczy, które są nieco mniej popularne i rzadziej pokazywane na konkursie, chociaż Bartok się pojawia już wcześniej. Więc wydaje mi się, że tutaj Stefan Tarara się zaprezentował właśnie w taki, te wszystkie wartości, które on ma, czyli pewien rodzaj klarownego grania, takiego klasycznego może, które w innych pozycjach wydawały mi się czasami może zbyt takie dosadne, zbyt
2: oczywiste,
3: zapobiegawcze takie. Też może troszeczkę. No ale tutaj rzeczywiście nie było wątpliwości i on bardzo pewnie sunął w stronę tego podium.
2: Tak jest. I obiecujemy, jeśli pojawi się jeszcze tej klasy, tej miary Bartok w przekazach na taśmach, to na pewno go państwu...
3: No Przemek się tutaj zachwycał tym utworem, jakby go słyszał po raz pierwszy, ale to dlatego, że ten... No,
2: on tak zawsze tak, brzmi.
3: To zawsze tak brzmi i zawsze jednak zostawia spore pole dla wyobraźni skrzypka.
2: No i dochodzimy do nagrody drugiej i podobnie jak 5 lat wcześniej, znów Japonka ze srebrnym medalem. Tym razem Miki Kobayashi, która urodziła się w Ameryce w roku 1990. Takie cudowne dziecko, prawda?
3: Pewnie tak, ale to też jest dość niesamowite. Pamiętam, zresztą już tego nie będziemy państwu dzisiaj pokazywać, tej opinii Agaty Szymczewskiej, która mówiła o takim trochę rozdźwięku pomiędzy tym, jak co słychać, kiedy gra Miki Kobayashi, a tym, co widać. Bo ona rzeczywiście, powiedzmy, że w takim... W takim ujęciu wizualnym można by powiedzieć, że nie zachowuje się jak lwica estradowa.
2: Niepozorna.
3: Tak,
2: zupełnie.
3: Bardzo skupiona, bardzo taka z minimalistycznymi ruchami. Mhm. Coś, co dawniej było bardzo przyjęte. W końcu Jascha Heifetz nie rzucał się po scenie w ogóle i praktycznie nie mrugał i nie drgała mu powieka. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy trochę inne oczekiwania, prawda, wobec artysty. Natomiast jak się posłucha Miki Kobayashi, to jest niesamowity temperament w dźwięku, bardzo takie mięsiste też granie z ogromnym wolumenem brzmienia też. I właściwie słuchając sobie też jeszcze przypominając wczoraj, a też tak jak już wspominałam wcześniej, ja jakoś wywaliłam z pamięci październik 2011, więc właściwie nigdy chyba nie słyszałam tego wcześniej. I teraz z dużą przyjemnością słuchałam jej nagrań. Sprawdziłam też, że jest z kolei ona zarejestrowała 2 płyty CD z sonatami, z też koncertami skrzypcowymi Brucha, Szostakowicza, Prokofiewa. Także raczej jest to skrzypaczka grająca, koncertująca. Prawdopodobnie tego nie wiem, ale wydaje mi się, że może po prostu większą część tej swojej działalności odbywa.

0: bywa w Japonii. Natomiast w Europie studiowała między innymi u Pawła Wernikowa w konserwatorium w Wiedniu.
1: Tak, i przyjechała do Poznania już z całym wianuszkiem różnych nagród. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Wieniawski w interpretacji Miki Kobayashi przy fortepianie Katarzyna Wieczorek, Scherzo Tarantella, G-moll, tak pokazane w drugim etapie 15 października 2011 roku. So Young-yoon jeszcze w naszym cyklu wystąpi.
0: Tak, mam nadzieję, że uda nam się pokazać jej koncert Fis-moll Wieniawskiego, bo to zawsze jest taka pozycja mocna i rzadko wykonywana, a jej wykonanie, ale jej wykonanie było po prostu kosmiczne. Także myślę, że podczas ostatniego spotkania będzie na to czas i miejsce.
1: Słyszymy się z Państwem za dwa tygodnie w przedostatniej, dziewiątej odsłonie naszego cyklu. Kłaniamy się.
0: Dziękuję bardzo, Maria Sławek.
1: Wojciech Barcikowski, który przygotował jak zawsze materiały do naszego dzisiejszego spotkania. Audycje zrealizowały Ada Tomaszewska i Magdalena Wojtulanis. Przemek Psikuta, dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Posłuchajmy drugiej części nawiązującego do Brunona Schulza wiersza Serhija Żadana. Poetę można dziś spotkać na Uniwersytecie Wrocławskim o 19:00. Przekład Bohdana Zadury czyta Łukasz Lewandowski.
2: Psalm 2. Jeżeli myślałeś, że zapomniałem,

nie zapomniałem. Jeżeli myślałeś, że wybaczyłem, nie wybaczyłem. Będę wciąż pytał jak dziecko, co tam z moim wrogiem? Co dzisiaj mu zesłałeś? Jaki demon łamie dziś jego język? Nie upokarzaj wrogów moich w mieście moim. Daj spłonąć im śmiertelnym ogniem jak bibliotekom. Daj im poczuć, że ich ciągłość urywa się jak śpiew skazanych, jak śmierć bierze miarę z ich ramion. Dlaczego ja, pozostawiony sam na sam ze swoim gniewem, dalej proszę Ciebie o pozwolenie, żebym nienawidził? Dlaczego odbierasz nam prawo, byśmy nie kopali sobie grobu? Zapala się niebo, jakby otwierało się oko zwierzęcia. Osobno w mroku stoją świadkowie, ci, którzy przeżyli, ale do samej śmierci nie odważyli się odezwać.

0: tu program Drugi Polskiego Radia. Właśnie minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
0: Dzień dobry Państwu ponownie, Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. Dziedziniec posprzątany, nowa trawa posiana, a to oznacza, że pałac w Wilanowie jest gotowy na ponowne otwarcie. Pełniący obowiązki dyrektora Piotr Górajski po wydarzeniach związanych z imprezą Techno podjął decyzję o otwarciu dziedzińca za darmo.
2: W ramach przygotowań na razie przeprowadziliśmy rekultywację trawnika, więc z góry przepraszam wszystkich, że nie zobaczą pięknej zielonej trawy, a na razie szarą, zadbaną przestrzeń, gdzie trawa sobie dopiero zaczyna kiełkować i stoją zraszacze. Ale już za 2-3 tygodnie, bo robi się ciepło, ta trawa powinna być widoczna.
0: Uroczyste otwarcie z udziałem ministry kultury Marty Cienkowskiej odbędzie się jutro o 9:00. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dodatkowo poinformował w mediach społecznościowych, że zawnioskował, żeby udostępnić za darmo cały park. Przypomnijmy, że dziedziniec musiał zostać odnowiony po kontrowersyjnej imprezie Techno, która odbyła się tam 9 maja. Muzyka folkowa, ale też jazz, funk, blues, klasyka, rock i elektronika zabrzmią na konkursie muzyki folkowej w Polskim Radiu. To najważniejsza część festiwalu Nowa Tradycja, a ten od 27 lat organizuje Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Dwudniowe przesłuchania rozpoczęły się właśnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
3: To jest stricte muzyka zaczerpnięta ze źródeł muzyki z Radomszczyzny, z okolic Radomia, tu sięgają czasami po Opoczno, Mazurki, Oberki, Polki, bo to głównie tam występuje.
4: Oczywiście do tej muzyki dodajemy elementy muzyki improwizowanej, jazzowej, bluesowej, także tutaj staramy się przemycić troszeczkę różnych innych gatunków, tak żeby to było bardzo ciekawe. Chcemy wygrać oczywiście ten konkurs i chcemy nagrać płytę.
0: Wstęp na przesłuchania jest wolny. Jego uczestnicy walczą też o nagrodę publiczności Burza Braw, nagrodę specjalną imienia Czesława Niemena oraz wyróżnienia. A zwieńczeniem wydarzenia będzie występ laureatów konkursu w niedzielę. A już dziś znamy zwycięzców Nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie kultury Splendor Gdańskiej za rok 2025. Najstarsze wyróżnienia dla gdańskich artystów, animatorów i twórców kultury zostały wręczone po raz 50.

0: 53. podczas gali w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Tradycyjnie przyznano trzy główne nagrody. Jedna z nich trafiła do kuratorki Jolanty Woszczenko. Laureatkę doceniono między innymi za współkuratorowany przez nią projekt Języki z wody, który reprezentuje Polskę na tegorocznym 61. Biennale Sztuki w Wenecji.
1: Jedną z inspiracji do tego projektu była twórczość Rogera Payne'a, który udostępnił nagrania wielorybów ludziom, którzy okazało się zafascynowali się również światem i dźwiękami, pieśniami wielorybów. Ta zmiana, która nastąpiła dzięki temu, że wieloryby zostały usłyszane, uratowała je od wyginięcia.
0: Doceniono także związanego z Europejskim Centrum Solidarności filozofa i politologa Jacka Kołtana, autora książki Solidarność i nowoczesność, przemiany pojęcia solidarności od rewolucji francuskiej do pokojowej rewolucji 80. roku.
2: Ja miałem poczucie bycia szczęściarzem, ponieważ znalazłem temat, który nie doczekał się opracowań setek publikacji czy tysięcy publikacji. Mam wrażenie, że nie doceniamy solidarności jako pojęcia. Ono nigdy nie doczekało się miejsca w panteonie najważniejszych pojęć nowoczesnej demokracji, takich jak wolność, jak równość, jak braterstwo. Więc trzeba było się naszukać, trzeba było pomyśleć, jaką perspektywę przedstawić, żeby wydobyć solidarność na światło dzienne i odsłonić jej ogromne znaczenie, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy nabrała silnie politycznych treści i stała się jednym z fundamentalnych pojęć nowoczesności.
0: Trzecia nagroda Splendor Gedanensis powędrowała do pianisty Piotra Pawlaka. W kategorii Instytucja Kultury lub Organizacja Pozarządowa doceniono Nadbałtyckie Centrum Kultury. Tworzymy nowy globalny świat dźwięków, bo taka jest muzykofilia, zapowiada Rafał Iwański z Fundacji Artystycznej Kosmos. Dziś w Toruniu rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Eksperymentalnej i Tradycyjnej. Tegoroczna jubileuszowa odsłona wydarzenia odbywa się pod hasłem W ogrodzie brutalności.
3: Będziemy odnosić się do rytmów korzennych, afrykańskich, które też przeistaczają się w nowoczesnej muzyce w kierunku muzyki klubowej. Mamy bardzo ścisłą współpracę z Numsem Dembele, wirtuozem kory afrykańskiej lutni. Artysta pochodzi z Burkina Faso, z Afryki Zachodniej. Od 9 lat mieszka w Polsce. Wieczór otworzy Krzysztof Fris-Ostrowski. Koncert kwintetu Alameda wraz z Numsem Dembele. Premierowo zaprezentujemy trio literacko-muzyczno-performatywne, w którego skład wchodzą Antes, francuski artysta dźwięku, performer, Maciej Kermiński oraz poeta i performer Rafał Derda.
0: Tłumaczył Rafał Iwański. Międzynarodowy Festiwal Muzykofilia w Toruniu rozpocznie się dziś wieczorem i potrwa do jutra w kulturalnym hubie bydgoskiego Przedmieścia. I tak kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę polskieradio.dwójka.pl. A ja życzę dobrego popołudnia i mówię do usłyszenia.
4: Reklama. Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Zapraszamy na 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej. Od 22 maja do 16 sierpnia opery, operetki, balet. Magia muzyki na scenie i w plenerze. Przeżyj najpiękniejsze dzieła operowe na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. Baw się podczas Wiedeńskiej Krwi, Zemsty Nietoperza, La Gazza Ladra i New York Music Show. Daj się poruszyć tańcem w igraszkach miłosnych Carmen i balecie Romeo i Julia. Sprawdź na www.operakrakow.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest

0: Bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
3: Reklama. 9 minut po godzinie 16:00.

0: Dzień dobry, dziś jest piątek, 22 dzień maja, 142 dzień roku. Słońce zajdzie dziś 34 minuty po godzinie 20, a imieniny świętują Julia, Emil, Ryta, Wiesław, Helena, Roman, Dorian, Marcjan i Wisława. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy do godziny 18, a zaprosimy dziś Państwa między innymi na Festiwal Malta.
1: Koncert Za Miłość będzie inauguracją festiwalu maltańskiego, więc takim przepięknym otwarciem, pełnym emocji, pełnym pięknych dźwięków.
0: O miłości nie tylko powiemy więcej za kilka minut. Potem zapraszamy Państwa na Festiwal Kody, który w tym roku odbywa się po raz 18. Festiwal tradycji i awangardy muzycznej. To jest wydarzenie, które od lat stanowi platformę dla artystów eksplorujących granice muzyki. Festiwal, który łączy głęboko zakorzenione tradycje muzyczne z odważnymi, współczesnymi interpretacjami i eksperymentami. O szczegółach tegorocznego festiwalu opowie kurator programowy Grzegorz Paluch. To spotkanie dziś o 16.30. Ponadto Alicja Kobza opowie o swojej książce Graficzki.
2: W uproszczeniu można powiedzieć, że pomysł się wziął z niezgody.
0: Niezgody na co? Do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Po 17 też wątek literacki w nowej powieści Witrzostak opisuje dzieje pewnej kamienicy na krakowskim Podgórzu. Kamienicy, która była świadkiem wojennych losów miasta. Losów, które zostawiły w życiu jej mieszkańców, ale też na ścianach kamienicy niezabliźnione rany. Mieszkańcy chcieliby o przeszłości zapomnieć, ale mury pamiętają. Spotkanie z Witem Szostakiem dziś po godzinie 17. Ale zajrzymy też do Katowic. Powiemy Państwu, co dzieje się na festiwalu Katowice Kultura Natura.
3: Well, first of all, it's a pleasure to be here.
0: Komu jest miło, kto tak się cieszy? Do tej kwestii wrócimy przed 18.

0: trzecia część tria na obój, fagot i fortepian Francisa Poulenca. Kwadrans po godzinie 16, jest piątek, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Audycji Wybieram Dwójkę, w której na początek zapraszamy Państwa do Poznania. Niespełna miesiąc pozostał do kolejnego festiwalu Malta. Organizatorzy chcieliby znów wyprowadzić sztukę na ulicę Poznania. Publiczność będzie mogła spotkać artystów z Argentyny, z Belgii, z Nowej Zelandii i Słowenii. Na otwarcie koncert, który wraz z innymi artystami przygotowuje Natalia Kukulska. Z piosenkarką i z jedną z organizatorek Malty, Agatą Kołacz, rozmawiał Jacek Butlewski.
1: Koncert nad Jeziorem Maltańskim przygotowuje Natalia Kukulska.
2: Koncert za miłość będzie inauguracją festiwalu maltańskiego, więc takim przepięknym otwarciem, pełnym emocji, pełnym pięknych dźwięków i również pierwszy raz w historii, z tego co wiem, ten format będzie miał swoją realizację telewizyjną. Dokładnie tydzień później będzie można na antenie telewizji TVN obejrzeć retransmisję tego koncertu. Koncert właśnie ma nazwę Za miłość. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam, mówi Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie, Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki. I żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie. Więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk.

0: i Paweł Tomaszewski, więc no, wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże pogoda dopisze, no to będzie niezapomniany, pełen miłości i pięknych przeżyć.
1: Jaka to będzie Malta? Wyjaśnia Agata Kołacz.
2: Malta będzie różnorodna, kolorowa, zapraszająca, inspirująca, bardzo inspirująca zarówno naszym programem, ale też program inspirowany będzie tym, w jaki sposób wygląda nasze życie i jak może je odmienić. Będzie zaskakiwała na Starym Rynku czy ulicach Poznania, zamieniając je w plan filmowy. Będzie czyniła z naszego życia film, sprawiając, że czujemy się jak odtwarzani w kółko w jednej romantycznej sytuacji bohaterowie spektaklu The Second Woman z Magdaleną Cielecką. Będzie testowała naszą wyporność i odporność długimi, wspaniałymi spektaklami hipnotyzującymi, swoim majstersztykiem i swoją wirtuozerią wykonania jak This Resting Patience Ewy Dziarnowskiej, który zdobywa teraz najważniejsze sceny nie tylko w Europie, a w Polsce pokazywany będzie ten poznanianki projekt po raz pierwszy. Będzie to Malta, która będzie nas otwierać na siebie nawzajem, bo taki jest cel tej Malty, którą wraz z Dominiką Kulczyk prowadzimy pod hasłem Za Miłość.
1: Sam Festiwal Malta. Jak pani ocenia to wydarzenie czerwcowe w Poznaniu?
0: No ja teraz posłuchałam o dyrekcji festiwalu, o tym, jakie są wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, kulinarne, taneczne. No to jest połączenie wszystkich sztuk i takie coś naprawdę rzadko się zdarza. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym Poznaniu taki diament, bo każdy naprawdę będzie mógł, że tak powiem, każde zmysły zaspokoić. I to jest bardzo piękne. Wszystko trzyma bardzo wysoki poziom, włącza ludzi, dbając również, jak widać, o ten aspekt zdrowotny, bo nawet będą i badania zorganizowane i możliwości wymiany później zdań przy stole. I pomocy, czyli ten żółty talerz, inicjatywa Dominiki Kulczyk, no wydaje się to być jak bajka. No naprawdę jestem pełna podziwu i zastanawiam się, jak tylko organizacyjnie można spiąć tyle wątków, ale widocznie poznaniacy to mają.
1: O jednym z wydarzeń tegorocznej Malty mówi Agata Kołacz.
2: Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu The Second Woman. Absolutne wyzwanie aktorskie dla tej heroiny polskiej sceny. Spotkanie z setką mężczyzn, z każdym z nich odegra ona tę samą scenę rozstania, ale gwarantuję, że nikt nie zazna w tym powtórzeniu nudy. Magia tego spektaklu, dramaturgia tego spektaklu wynika właśnie z różnorodności, z tego, jak różnie emocjonalnie i energetycznie podchodzimy do tych samych wyzwań, tych samych rozmów, tych samych konfrontacji, które czasami musimy przeżyć w życiu. Magdalena Cielecka porywa się na tę wielką przygodę, jest w ogromnej ciekawości każdej z osób, która zjawi się na scenie oraz oczywiście tego, jak publiczność reagować będzie na każde kolejne kocham cię, nigdy ciebie nie kochałem, który za każdym razem musi paść w scenariuszu tej 8-minutowej sceny, które powtarzać się będzie w nieskończoność do setki.
3: Jak będzie reagować publiczność, wyjaśni się za niespełna miesiąc. Początek tegorocznej Malty 21 czerwca. W sam raz na początek wakacji. Wydarzenie potrwa tydzień. Program Drugi Polskiego Radia 21 minut po 16:00.

0: W zasadzie humoreska, choć w gruncie rzeczy jednak bardzo przejmująca. Druga część kwartetu smyczkowego Mieczysława Weinberga w wykonaniu Kwartetu Śląskiego z udziałem reprezentanta klanu muzycznego, rodu muzycznego Krzeszowców, skrzypka Szymona. Natomiast flecista Jan Krzeszowiec wczoraj na naszej antenie opowiadał o swojej płycie, swoim solowym debiucie. Jan Krzeszowiec jest znakomitym kameralistą. Od początku lat 2000 jest związany z Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, a dopiero co ukazała się jego solowa płyta pod tytułem French, nagrana z pianistą Tymoteuszem Biesem. Na tej płycie znalazła się muzyka francuskich kompozytorów.
1: Tak naprawdę dopiero mieszanka tego wszystkiego powoduje, czy coś jest dobre, czy nie. Nagrywając tą płytę, nie sugerowałem się, jakby nie analizowałem tak bardzo dogłębnie tych utworów. Nie było to jakoś przemyślane nuta po nucie, tylko starałem się uchwycić ich nastrój, ich charakter. Każdy z nich jest inny i też bardzo się z tego cieszę, bo udało mi się właśnie pokazać różne oblicza tej francuskiej muzyki, bo tam jest właśnie

0: od impresjonizmu pokazane tło jakieś historyczne po modernizm. Każdy z tych utworów wymagał innego nastroju, innej narracji. No tak naprawdę, czy mi się to udało, czy nie, no to nie mnie oceniać, tylko słuchaczom, ale no to była duża frajda właśnie zestawienie tych konkretnych utworów, które wydaje mi się, że wyszło bardzo fajnie, to połączenie właśnie różnych styli, a mimo wszystko jakby wywodzących się z konserwatorium paryskiego, bo właściwie każdy z kompozytorów był obecny tam jako pedagog.
1: Mówił Jan Krzyszowiec, flecista, o swojej płycie zatytułowanej French, krążek zarejestrowany wspólnie z pianistą Tymoteuszem Biesem. Gdyby chcieli Państwo tę płytę włączyć do swojej płytoteki, do swojej fonoteki, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. Czeka płyta French.

0: Aria Fiamma Bella Jerzego Fryderyka Händla, śpiewała Lea de Zondre. Jest 16:33.
1: Gość dwójki.
0: Kurator programowy festiwalu Kody, Grzegorz Paluch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: 18. festiwal szykuje się w tym roku. Wchodzą państwo w pełnoletniość. Z jakimi uczuciami? Tak, to jest trudny moment w życiu.
2: Ja w ogóle tego nie zanotowałem, że to jest pełnoletność. Już kolejna osoba mi o tym wspomina. Ale tak jak mówię, tego myślenia o tej pełnoletności w ogóle nie było, więc ja robię swoje i staram się robić to dobrze. Nie mam ani obaw, ani jakiejś satysfakcji na zasadzie, że jestem już dorosły w tym, co robię. Chociaż przy festiwalu, to mogę powiedzieć, jestem od drugiej edycji, bo zaczynam jako wolontariusz. Więc gdzieś tam jestem od początku, a na pierwszej edycji byłem jako widz, jako odbiorca. Myślę, że program jest ciekawy, publiczność jest zainteresowana, więc to jest dla mnie taki wyznacznik.
0: Czego trzeba więcej?
2: No, dokładnie.
0: W zeszłym roku powiedział pan, że zaprojektował, ułożył taki festiwal, na który sam chciałby się wybrać. W tym roku pan by to powtórzył?
2: Rzeczywiście, tak powiedziałem w wywiadzie dla Radia Kraków Kultura, pamiętam, bo Krzyś Pietraszewski...
0: W internecie nic nie ginie.
2: Dokładnie, to jest w podcaście nawet. Tak, jest to kolejna edycja, na którą sam bym się wybrał. Jestem bardzo zadowolony z tego, że ten zestaw artystów, który pojawi się już niebawem w Lublinie, przyjął zaproszenie, będzie. Nie są to rzeczy małe niekiedy, nie są to rzeczy absolutnie słabe. Każdy koncert to jest bardzo wysoki poziom wykonawczy, no i każdy koncert to jest też zupełnie coś innego, na czym mi bardzo zależy, żeby to był taki, jak ja to mówię, bigos, ale bardzo dobry polski bigos.
0: Taki, który już się zdążył przegryźć.
2: Tak, tak, tak.
0: 18. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody od 27 do 31 maja, czyli to będzie znów łączenie rzeczy, wydawałoby się na pozór niepołączalnych.
2: Tak, w wielu aspektach tak będzie, bo też mnie kierują takie pobudki. Nie chcę odchodzić od tożsamości festiwalu, który zawsze czerpał z tradycji i to było bardzo ważne. On miał takie odchyły bardziej w jedną stronę, bardziej w drugą. Ja od 3 lat próbuję robić tak, żeby w programie znalazło się zawsze coś dla kogoś. Że niekoniecznie każdy odbiorca będzie zainteresowany każdym koncertem, tylko żeby każdy znalazł coś, co będzie odpowiadało jego zainteresowaniem, jego estetyce. Oczywiście trzeba mieć troszkę otwartą głowę, bo do Kodów przylepiła się taka łatka, że jest to festiwal trudny, że jest to muzyka eksperymentalna, więc ja to powiem po raz kolejny bardzo wyraźnie. Jest to totalna bzdura. Jest to festiwal na pewno miejscami wymagający, ale ten program, który jest też w tym roku, jest to program, który jest bardzo taki przyjemny w większości w odbiorze, także... Nie jest to muzyka trudna w odbiorze. Wystarczy mieć troszeczkę otwartą głowę. Może ja mówię to z tej perspektywy osoby, która dużo słucha, szuka i tak dalej.
0: No właśnie.
2: Też takie zarzuty już odpierałem. ale idąc, tutaj wyciągając pewne elementy programu, czyli na przykład koncert kolektywu La Tompette z Francji.
0: To na początek.
2: Tak, to jest coś, na co ja bardzo czekam. To Simon Pierre Bessillon wziął na warsztat muzykę Orlando Di Lasso i przedstawia ją we własnej interpretacji. I to jest naprawdę bardzo przyjemne, bo tam się mieszają różne gatunki. To będzie też spektakl, co jest ciekawe. Ale na przykład są bardzo przyjemne dźwięki w wykonaniu Johnny'ego Nasha z Tomo Katsuradą czy Jenny Wall. To jest też taki ambitny bardzo pop, więc ambient pop, bo tutaj trudno to sklasyfikować w jednym gatunku. Dlatego naprawdę zachęcam, żeby mieć tę odwagę. Jeżeli ktoś nie chce przyjechać na Kody, to niech sobie znajdzie tę muzykę w internecie i posłucha i wtedy się przekona, że rzeczywiście chyba ma rację.
0: Chciałbym jeszcze wrócić do La Tompette, bo patrzę na skład instrumentalistów. Będą oczywiście też soliści, będzie śpiew, ale wśród instrumentalistów na przykład są flety, dulcian w porządku, puzon renesansowy, gitara elektryczna,
2: tak.
0: Gitara basowa na przykład.
2: Syntezator.
0: O, syntezator też jest. Znakomicie.
2: Tak, to jest arcyciekawe dzieło, którego dokonał Simon Pierre Bessillon. Ja jestem jego, można powiedzieć, psychofanem z tego względu, że on ma niesamowite podejście do muzyki jako takiej, ale

0: Ale też bardzo często, no, głównie bierze na warsztat takie klasyczne rzeczy, tak? Jak właśnie tutaj w tym przypadku Orlando Di Lasso. I przefiltrowuje tę muzykę przez swoją wrażliwość. On, i ta muzyka jest cały czas muzyką Orlando Di Lasso, ale w tej otoczce z wyobraźni muzycznej Simona Piera, i to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam, jak usłyszałem pierwszy ten singiel zapowiadający tę płytę Orlando A Melancholic Portrait w tamtym roku, to krzyczałem i płakałem w samochodzie, bo to było dla mnie...
1: To jest rekomendacja.
0: Tak, to było coś tak niesamowitego. To był utwór La Cortesia, który się zaczyna zupełnie klasycznie, a później wchodzą trąbki, perkusja, bardzo frywolne podejście do tego materiału. Jest to coś absolutnie niesamowitego i cała płyta taka jest. I ona jest bardzo różna, ale kompletnie wciągająca. I tutaj mogę też dopowiedzieć, że Simon Pierre, jak myślał o tej płycie, jak ją utworzył, tak, te interpretacje, to on miał cały czas z tyłu głowy również powieść Virginia Woolf. Mm-hmm. Więc tutaj podczas inauguracji Festiwalu Kody będziemy mieli na jednej scenie bardzo poważne zderzenie muzyki renesansowej i literatury XX wieku, więc, bo to będzie koncert-spektakl. Z narracją będą napisy też polskie, prawda, bo spektakl będzie się działo w języku francuskim. I to wszystko będzie zatopione właśnie w tej idei muzyki renesansowej, przefiltrowanej przez współczesność.
1: Dozwolone jest płakanie i krzyczenie w czasie koncertu?
0: Ja myślę, że każde emocje są dozwolone. Ja pewnie już nie będę krzyczał, bo znam tę muzykę na wskroś. Nie wiem, ile razy przesłuchałem tej płyty. Chociaż nie wiadomo, bo odbiór na żywo czasami może być zaskakujący.
1: 100 tysięcy Polsk to jest też taki element, który wzbudził moje zainteresowanie. Jakieś echa potopu szwedzkiego?
0: Nie do końca, ale wiąże się to z postacią króla Wazy, jak wstępował na...
1: I ze Skandynawią.
0: Tak, tak. I jest taka historia, czy prawdziwa... Historia to jest zawsze historią. Wyjeżdżając do Szwecji, on zabrał tam ze sobą podobnoż polskich grajków, którzy zadomowili się na szwedzkim gruncie i powstał taniec Polska. Ten gatunek, ten utwór właśnie tak się nazywa i tutaj Maja Miro, bo ona jest taką liderką tego projektu, flecistka, multiflecistka, ona wzięła na warsztat tę całą historię i podobnoż, znaczy nie podobnoż, to jest fakt, w bibliotekach szwedzkich znajduje się ponad 100 tysięcy wariantów tego tańca.
1: 100 tysięcy wersji,
0: skąd,
1: wariantów.
0: Tak. Stąd właśnie nazwa tego projektu. I tutaj wspólnie Maja Miro z Piotrem Gwaderą, z Ryszardem Lubienieckim i z Pawłem Iwanem, czyli bardzo ciekawy skład, będą przedstawiać własną interpretację tego tańca, tych wariantów. Ja jestem przekonany, bo tam, gdzie pojawiają się ci muzycy, szczególnie Piotr Gwadera, to jestem przekonany, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz.
1: Czy muzyka Mortona Feldmana to jest już tradycja, czy jeszcze awangarda? Jak to zaszeregować?
0: Nie wiadomo. Ja mam zawsze problem ze słowem awangarda, bo awangarda jest pewną tradycją.
1: A tradycja może być awangarda.
0: Dokładnie. A jeżeli chodzi o Feldmana, no jest to jeden z moich najulubieńszych kompozytorów. Ja już od wielu lat wprowadzam jego muzykę do programu Festiwalu Kody. W tym roku mamy tę sposobność, że jest to setna rocznica urodzin kompozytora, więc postanowiłem, żeby zrobić coś większego i tutaj zaprogramowałem koncert pod tytułem For Morton Feldman. Dlaczego taki tytuł? Ponieważ on swoje utwory, bardzo dużą część swoich utworów tytułował dla kogoś, For Philip Guston i tak dalej, For Benita Marcus. I podczas tego koncertu wybrzmią dwa utwory. To będzie ponad 3 godziny muzyki. Będzie to Triadic Memories w wykonaniu Andrzeja Karałowa oraz Crippled Symmetry w wykonaniu Ewy Lipsien, Magdy Kordylasińskiej Pękali i Emilii Karoliny Sitarz. I co ciekawe, jest to projekt realizowany też bardzo ściśle we współpracy z dwójką, ponieważ my żeśmy ten materiał tutaj w studiach radiowych zarejestrowali. I żeśmy ten materiał wydali, więc ten koncert będzie też premierą tych obu płyt. I jeszcze wracając do samego wydarzenia, pomyślałem to w taki sposób, żeby te 3 godziny nie petryfikować ludzi na widowni,

0: On się odbędzie w Muszli, w Ogrodzie Saskim, w Muszli Koncertowej i to będzie zupełnie otwarta sytuacja. Będzie można wejść, wyjść, położyć się na leżaczku, na pufce sobie przysiąść, na krzesełku, jak kto woli. Też system będzie skierowany w stronę Ogrodu Saskiego, bo bardzo mi zależy na tym, żeby ta muzyka grała również z tą taką sonosferą miejsca. Mhm.
1: Ponieważ z naturą.
0: Tak, też z naturą, z dźwiękami miasta, to się wszystko tam będzie przeplatać, bo sama muzyka Feldmana jest niesamowita, ona nie ma kulminacji, tam nie ma takiego wyraźnego początku, środka, końca, coś, co na przykład mamy w operach, czy w dziełach symfonicznych, tylko ona się zaczyna nagle, trwa i się kończy. I tutaj taki ciekawy przykład właśnie jest w tym utworze kameralnym Crippled Symmetry, gdzie dziewczyny zaczynają grać, i każda gra w swoim tempie. Oczywiście jest to bardzo wyraźnie zapisane w partyturze, ale też nasze tempo ludzkie jest różne. Nie ma metronomów, tylko każdy ma grać w swoim tempie. I one nigdy nie wiedzą, która skończy. To jest zawsze loteria. Ja nawet się zakładam podczas koncertu tutaj w studiu Szpilmana po nagraniach, to celowaliśmy z Ewą Szczecińską, kto zakończy. Chyba nawet żeśmy trafili.
1: Brawo. Pojawiły się frazy mój ulubiony kompozytor, moja ulubiona płyta. Rozumiem, że działalność kuratora programowego, kodów w każdym razie, polega na tym, że zaprasza swoich ulubionych artystów do Lublina.
0: Tak.
1: Zazdroszczę.
0: Ja powiem tak. Rzeczywiście, jeżeli się tworzy program festiwalu, to nie jest to nigdy oderwane od jakichś tam gustów muzycznych, które się ma. Ja nie jestem sfokusowany na jednym gatunku, bo słucham różnej bardzo muzyki. I bardzo często to, co jest prezentowane podczas festiwalu, odpowiada też gustom słuchaczy, co mnie bardzo cieszy, bo dla mnie największą wartością jest właśnie sama wartość tych utworów i wartość wykonawców, których też zapraszam. A to, że ich lubię, to jest tylko bardzo ciekawa koincydencja.
1: My oczywiście dotknęliśmy tylko paru elementów tegorocznego festiwalu. Poszczegóły odsyłamy Państwa na strony kodów, ale na koniec chciałbym zapytać jeszcze o samą nazwę. Jak rozumiem, kody to są te wspólne mianowniki, które można gdzieś wyłapać w rzeczach bardzo dawnych i tych najnowszych, najwspółcześniejszych.
0: Tak, ja nawet bym powiedział tak, że my badamy różne kody kulturowe i zapraszamy artystów z różnych też kręgów kulturowych. Mamy artystów w tym na przykład roku z Japonii, z Peru, w tamtym roku była Indonezja i tak dalej, więc staram się szukać tutaj takich twórców muzyki we współczesności, w których gdzieś tam rezonują te kody przeszłości. To jest bardzo ważne.
1: Grzegorz Szpaluch, kurator programowy Festiwalu Kody. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do Lublina już niebawem.
1: Festiwal, przypomnijmy, odbywa się w tym roku po raz 18. Potrwa od 27 do 31 maja.

0: Jeśli naszła Państwa chęć, żeby krzyczeć i płakać w samochodzie, proszę się nie dziwić i nie martwić. Tak ta muzyka działa. O tym mówił przed momentem Grzegorz Paluch, zapraszając Państwa na festiwal Kody. Zespół Laton Pet, którego słuchaliśmy przed momentem, otworzy tegoroczny festiwal. Początek, przypomnijmy, już 27 maja, a my słuchaliśmy utworu La Bomba z albumu Bomba Flamenca. 16.51, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przez chwilę jeszcze pozostajemy w Lublinie, żeby opowiedzieć o artystkach, których prace przez dekady były obecne na okładkach książek, na plakatach, na ilustracjach, współtworząc wizualny krajobraz PRL-u. Mimo to nazwiska wielu projektantek pozostawały niewidoczne. Spotkanie wokół książki Alicji Kobzy, które odbyło się w Lublinie właśnie, było okazją do spojrzenia na historię polskiej grafiki z perspektywy kobiet i ich często pomijanego dorobku. Alicja Kobza, graficzka i badaczka, opowiadała o pracy nad książką, o archiwalnych poszukiwaniach i przywracaniu pamięci o projektantkach, które przez lata pozostawały poza głównym nurtem historii.
1: Historia była dosyć skomplikowana, nałożyło się na to wiele różnych sytuacji. W uproszczeniu można powiedzieć, że pomysł się wziął z niezgody na pomijanie kobiet w historii polskiego projektowania graficznego. Mam na imię Alicja Kobza i jestem autorką książki, graficzki, nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989. Z racji tego, że sama jestem graficzką, miałam też taką silną potrzebę odnalezienia jakiegoś punktu odniesienia dla własnego projektowania. Na początku myślałam, że ktoś inny może wypełni tą lukę, ale czekałam długo i nikt tego nie zrobił, więc stwierdziłam, że może ja. Można powiedzieć, że każdy etap był dla mnie sporym wyzwaniem, dlatego że jak wspomniałam, jestem graficzką, czyli właściwie nie posiadałam żadnych takich ani narzędzi, ani sprawdzonych metod pracowania nad takim projektem, więc wszystkiego się musiałam uczyć od samego początku, więc zarówno i poszukiwania, czyli ten taki etap detektywistyczny,

0: jak i potem czy pozyskiwanie pracy, poruszanie się po archiwach i nawet już potem etap pisania, wszystko było dla mnie jakąś nowością, więc można powiedzieć, że no każdy był jakimś wyzwaniem właśnie wynikającym też troszeczkę z tego, że nie jestem zawodową badaczką ani historyczką sztuki, ale myślę, że miało też to swoje plusy.
1: Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz jest na pewno pisarką dociekliwą, pisarką, która nie boi się szukać i nie zatrzymuje się w pół drogi w swoich poszukiwaniach. Rzeczywiście to, co zwróciło moją uwagę w trakcie lektury, to to, że z taką niezwykłą dociekliwością i drobiazgowością szuka śladów graficzek, które bardzo często były zapomniane przez historię, pominięte, zostawały w cieniu swoich mężów, którzy bardzo często także byli grafikami. I ona prowadzi taką archiwistykę, taką detektywistyczną, mrówczą pracę i oddaje im głos. I robi to w sposób też ogromnie, powiedziałabym, czuły, ze zrozumieniem bardzo wielu aspektów bycia graficzką i bycia kobietą pracującą w Polsce Ludowej.
2: Książka bardzo się podobała. Ja jestem do tego, bo to była moja siostra akurat, Alicja. Widziałam, ile pracy włożyła w tą książkę, ile lat tak naprawdę i bardzo duża skrupulatność i poświęconego duża ilość czasu i to tak pogodziła to macierzyństwo i pisanie książki, jestem pod wrażeniem. To znaczy najbardziej mi utkwiło w pamięci niestety to, że jednak na Akademii Sztuk Pięknych jednak jest ta dominacja mężczyzn i ta reprezentacja kobiet i też to pamięć o kobietach na tej uczelni poniekąd zostaje zapomniana i też mi to utknęło tam w pamięci.
0: Na przykład o plakacistkach troszeczkę było łatwiej na przykład dotrzeć do prac, ponieważ plakaty funkcjonują w obiegu kolekcjonerskim, jest też Muzeum Plakatów w Wilanowie, gdzie bardzo dużo plakatów jest zarchiwizowanych, więc na przykład dotarcie do prac stworzonych przez plakacistki jest łatwiejsze. Najtrudniej jest, wydaje mi się, odnaleźć i dotrzeć do prac artystek zajmujących się na przykład grafiką reklamową. Graficzek, które projektowały takie bardziej ulotne rzeczy, bo mało kto zachowywał papierki po cukierkach czy po czekoladkach, więc jeśli to nie zostało zachowane przez rodzinę w jakimś archiwum, to najczęściej przepadało. Miały już jakby trudniej w czasie, kiedy tworzyły, bo jak przygląda się magazyny branżowe z tamtego okresu, no to ta obecność kobiet tam jest naprawdę znikoma, pojawiają się tylko pojedyncze wzmianki. Ale dziwi mnie to, że one w latach 90. mam wrażenie, że w jakichś takich publikacjach dotyczących projektowania graficznego z okresu sprzed transformacji te nazwiska kobiet się jeszcze pojawiały, mam wrażenie, że one tak coraz bardziej bledły właśnie jeszcze w latach 2000 i potem 2010.
3: Bardzo mi się podobało spotkanie, tak mnie wciągnęło. Autorka bardzo ciekawie opowiada o wszystkich tych postaciach, które faktycznie spotkała lub nie mogła spotkać, lub całą wiedzę pozyskała od rodzin i bliskich. Nie przeczytałam jeszcze całej książki, ale jak najbardziej spotkanie zachęca do tego, żeby się zagłębić w całość lektury.
0: Ciężko mi jest jakoś uogólniać, ale dostaję bardzo dużo takich głosów od znajomych i nieznajomych mi graficzek, że jednak ta książka jest dla nich ważna. Wydaje mi się, że właśnie pozwala im albo może czy w jakiś sposób się zainspirować, a może też po prostu odrzucić. To też jest jakaś forma, wydaje mi się, dosyć ważna, że można po prostu odrzucić całkowicie tą estetykę. I ja na przykład sama niewiele w swoim projektowaniu z tego typu estetyki korzystam, ale wydaje mi się, że zwłaszcza dochodzą do mnie też głosy, że właśnie jest to jednak też taka bardziej uniwersalna książka i sięgają po nią nie tylko osoby związane z grafiką projektową, ale też osoby, które po prostu są zainteresowane wykluczaniem kobiet z szeroko pojętej kultury.
4: Interesuję się grafiką, ale namówiła mnie też koleżanka na to i to było takie spotkanie trochę kobiece wcześniej i kontynuujemy o kobietach graficzkach.
5: Na spotkanie z Alicją Kobzą, graficzką i badaczką w Galerii Labirynt wybrała się Anna Kowalowa, 16:57.

0: Autopromocja.
1: Są takie filmy, które nie tylko za pomocą formy i treści, ale i sposobu pracy ścigają świat, o którym opowiadają. Z całą pewnością należy do nich Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli, o czym zaświadcza dokument Serca ciemności, apokalipsa filmowca. Kamera rejestruje w nim moment, w którym proces produkcji wymyka się jakiejkolwiek kontroli i zaczyna przypominać wyprawę w nieznane, ryzykowną ekspedycję w głąb własnych lęków i obsesji. Czy ta ocierająca się o szaleństwo gra jest ceną, którą płaci się za arcydzieło? Zastanowimy się nad tym w niedzielę o 13:30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: W sobotę już po raz 19 zostanie wręczona wrocławska nagroda poetycka Silesius, a także po raz trzeci nagroda Ossolineum za przekład poetycki. Z nagrodzonymi osobami spotkamy się w niedzielę o 11 w Strefie Literatury na Antenie Dwójki i we wrocławskim Klubie Proza. Zapraszam w imieniu Agnieszki Waligury i swoim Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Dziś prasa z krajów azjatyckich i Tomasz Sajewicz.
4: Podczas gdy w mijającym tygodniu uwaga świata i słusznie przykuły wydarzenia w chińskiej stolicy, czyli wizyty prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, i to w krótkim odstępie czasu, dziś wybrałem dla Państwa artykuł o systemie prawnym starożytnych Chin. Publikuje go hongkoński dziennik South China Morning Post. Niektóre rozwiązania prawne ze starożytności szokują, inne okazują się świetnie sprawdzać w obecnej rzeczywistości politycznej Chin. System prawny starożytnych Chin nigdy nie koncentrował się wyłącznie na przestępstwach i karach. Był to również mechanizm kontroli cesarskiej, służący ochronie tronu, dyscyplinowaniu urzędników i regulowaniu porządku społecznego. Przez tysiąclecia dał początek wyrafinowanym kodeksom, takim jak kodeks Tang, a także zasadom, które dziś wydają się dziwaczne, a nawet absurdalne. Przepisy dotyczące dróg publicznych zaczęły kształtować się w Chinach ponad 2000 lat temu. Han Weizhe podaje, że osoby, które wyrzucały na drogę popiół, mogły zostać ukarane utratą obu rąk. W późniejszych czasach podobne przewinienie karano zaledwie tatuażem na twarzy. Wczesne prawo miało również wpływ na życie rodzinne. W dyskursach stanowych stwierdzono, że mężczyźni i kobiety o tym samym nazwisku nie powinni zawierać małżeństw, ponieważ zazwyczaj pochodzili z tego samego klanu. Uważano, że takie związki powodują deformację i bezpłodność u potomków. Prawo dynastii Qin, obowiązujące od 221 do 206 roku przed naszą erą, zyskało złą sławę dzięki surowym karom nakładanym za drobne wykroczenia. Pospólstwo, które zabijało bydło do orki, mogło zostać ukarane śmiercią, ponieważ bydło było traktowane jako cenny majątek państwa. Cenniejsze od rolników. Zgodnie z Tianlu, czyli ustawami rolniczymi, urzędnicy odpowiedzialni za bydło mogli zostać ukarani również za wychudzenie lub zranienie zwierzęcia. Bambusowe teksty z Shui Hudicin sugerują, że osoby o wzroście poniżej 1,40 m nie były zobowiązane do wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody, ani nie były pociągnięte.

0: ściągane do odpowiedzialności karnej. Niekoniecznie było to jednak miłosierdzie. W czasach, gdy nie istniały wiarygodne rejestry wieku, wzrost był praktycznym sposobem oceny, czy ktoś osiągnął pełnoletność. Szydzi stwierdza również, że żona, która przyłapała męża na cudzołóstwie, mogła go bezkarnie zabić. Zasada ta jest często postrzegana jako element wysiłków Chin, mających na celu regulację moralności publicznej i zachowanie porządku rodzinnego. W niektórych relacjach z Chin kontynentalnych pojawiają się opowieści, że dorośli mężczyźni, którzy odważyli się płakać publicznie, mogli mieć ogolone włosy, brwi i brodę. Chociaż zachowane teksty prawne z czasów Chin oficjalnie tego nie potwierdzają, anegdota odzwierciedla reputację dynastii jako odstraszającej i publicznie upokarzającej. Normy konfucjańskie podobnie kładły nacisk na powściągliwość emocjonalną, nawołując ludzi do płakania i radowania się w sposób umiarkowany. Chińczykom zostało to po dziś dzień. Za czasów dynastii Han państwo starało się odbudować populację zubożałą w wyniku wojny. Jednym z takich środków był tak zwany podatek od samotnych kobiet. Według księgi Han kobiety w wieku od 15 do 30 lat, które pozostawały niezamężne, musiały płacić pięciokrotność normalnego podatku. Dynastia Sui. To jest VII wiek naszej ery, stworzyła później cesarski system egzaminacyjny, otwierając drogę do urzędów mężczyznom z ubogich rodzin, ale szansa wiązała się z ryzykiem. Księga Sui odnotowuje, że kandydaci z niechlujnym pismem lub frywolnym usposobieniem mogli zostać zmuszeni do wypicia atramentu. W przeciwieństwie do współczesnego atramentu chemicznego, starożytny chiński atrament był zazwyczaj wytwarzany z węgla roślinnego lub sadzy sosnowej. Miał gorzki smak, ale generalnie nie był trujący. Za czasów dynastii Tang psy nie były już trzymane wyłącznie jako strażnicy, stały się również modnymi zwierzętami domowymi i oznaką statusu. Prawo Tang regulowało nawet ich zachowanie. Jeśli pies ugryzł kogoś bez powodu, można mu było odciąć uszy, a właściciel unikał kary. Cesarskie tabu kształtowało inne zasady. Cesarze z dynastii Tang nosili nazwisko Li, które brzmiało jak słowo oznaczające karpia, co czyniło rybę symbolem władzy cesarskiej i szczęścia. Według ówczesnego dokumentu pospólstwu zakazano połowu i spożywania karpia. Osoby łamiące ten zakaz mogły zostać pobite ciężkim kijem. Cesarzowa Wu Zetian, pobożna buddystka, poszła jeszcze dalej, zakazując uboju bydła oraz połowu ryb i krewetek wszelkich. Tych, którzy wówczas łamali prawo, karano śmiercią. W czasach południowych Hanów, X wiek naszej ery, Liu Chang, ostatni cesarz, podobno wymagał kastracji mężczyzn przed objęciem urzędu, wierząc, że ci bez żon i dzieci będą bardziej lojalni wobec tronu. Mówiono również, że wymyślał brutalne kary, takie jak gotowanie, palenie i wrzucanie przestępców do wybiegów dla tygrysów. Pozwalam sobie przedstawić Państwu ten jeden artykuł, ale jakie kompendium wiedzy o chińskiej kulturze, kulcie jednostki i chińskim brutalizmie.
1: Istotnie to była dość brutalna podróż w czasie i przestrzeni. Prasę z krajów azjatyckich przeglądał dla Państwa Tomasz Sajewicz. Bardzo dziękuję. Jest prawie 7 minut po 17:00.

0: Propozycja kolegów z Czech, wydawnictwo czeskiego Rozhlasu, druga część sonaty fletowej G-dur Františka Bendy. 12 minut po godzinie 17, my tymczasem zaglądamy do gabinetu filozofa i pisarza w jednej osobie.
1: Gość dwójki.
0: Wit Szostak, pisarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy dziś z autorem powieści, autorem opowiadań i dramatów, ale spotykamy się w gabinecie filozofa. Co Dobrosław Kot sądzi o kolejnych powieściach i kolejnych tekstach Wita Szostaka?
2: To dobre pytanie, co sądzi. One się przenikają teraz już od lat. To znaczy moje myślenie o rzece, które jest obecne w moim ostatnim eseju Do życia i dociekania, sygnowanym jako tekst Dobrosława Kota, bardzo wpłynęło na Suche strugi. Z kolei Rumowiska, moja wcześniejsza powieść, wpłynęła na ten esej, więc myślę, że akurat tutaj nie ma jakichś wielkich kontrowersji między nami.
0: Czy w najnowszej pana powieści Suche strugi rzeka też odgrywa kluczową rolę? Rzeka jako coś, co może łączyć?

0: leczyć, ale też coś, co może dzielić, coś, co może być drogą do zapomnienia, jak Styx.
1: Tak, rzeczywiście. Ta rzeka występuje u mnie w tej powieści na kilku poziomach, patrząc od tytułu, czyli suche strugi, które są jakąś formą rzeki, bo do końca nie wiadomo, czy suche strugi płyną, czy nie płyną, czy są kormowiskiem rzecznym. Ale rzeczywiście ważną rzeką tam jest rzeka Wisła, która rozdziela Kraków na dwie części i staje się dla bohaterki rzeką podobną jak granica między światem żywych i światem umarłych. Jedna z bohaterek tej książki nigdy Wisły nie przekroczy, a w każdym razie tak deklaruje. Nie ma dla niej powrotu do świata po tamtej stronie Wisły. Druga z kolei przekracza tę rzekę i zanurza się w ten świat, ale jest to bariera. Jest to bariera i ta rzeka urasta do pewnego wielkiego symbolu, który rozcina miasto, ale też rozcina życie bohaterki na dwa etapy, których nie da się potem połączyć.
0: Trzymając jeszcze mitologicznych metafor, czy można by powiedzieć, że w jakimś sensie pozostałość dawnej kamienicy pełni tu rolę Charona?
1: Nie wiem, czy Charona, ale rzeczywiście jest jakimś przewoźnikiem, idąc już tą metaforą, dla pamięci. I dla pamięci, ale też dla wyobraźni. Dlatego, że na początku powieści bohaterka staje przed ruinami kamienicy, przed ścianą, która została z tej kamienicy i zaczyna wspominać, ale też uświadamia sobie, że musi sobie bardzo wiele wyobrazić, bo nasze wspomnienia nie zawsze działają w ten sposób, że wszystko zapisujemy dokładnie, tylko musimy sobie wiele nienazwanych miejsc dopowiedzieć. Więc rzeczywiście tutaj jest takim wehikułem, a skoro wehikułem to nas przewozi, czyli jesteśmy już blisko Charona.
0: Ściana kamienicy staje się też swego rodzaju impulsem, iskrą, która uruchamia ciąg wspomnień, ale te wspomnienia rozpisane są na postać w różnych momentach życia. Skąd ten pomysł? Zazwyczaj jest tak, że narrator patrzy na świat, na życie, na siebie z pewnego konkretnego, określonego punktu, a Helena opowiada o sobie w różnych etapach swojego życia. Czemu to ma służyć, ten zabieg?
1: Na pewno wzbogaceniu tej postaci i wzbogaceniu historii, którą opowiada. Na każdym etapie życia inaczej oceniamy, ale też inaczej pamiętamy albo chcemy pamiętać poszczególne fragmenty naszego życia. To jest kwestia też funkcji pamięci, że z latami pewne wydarzenia się zacierają albo poprzez ciągłe powtarzanie zmieniają się i opowiadamy je, a więc pamiętamy również je zupełnie inaczej. Taki statyczny narrator w jednym punkcie wydawał mi się zbyt prosty. Narratorka, którą jest Helena, nazywam sobie ją roboczą narratorką nomadyczną, która podróżuje po różnych miejscach i po różnych czasach i z tych różnych perspektyw okazuje się, opowiada swoje życie zupełnie inaczej. Ale to nie jest kwestia tylko pamięci, tylko to jest kwestia też całego bogactwa życia czy doświadczenia jej życia, no bo kiedy jest młodą osobą, to inaczej patrzy na świat po prostu. A kiedy jest osobą już w wieku podeszłym, to też inaczej ocenia i swoje wybory, i swoje zachowanie. Widzi pewne konsekwencje, które poszczególne wybory jej życia miały, więc to jest też zupełnie inna osoba pod tym względem. Co ważne, ona za każdym razem wybiera też w gruncie rzeczy inną strategię narracyjną. To nie jest tak, że za każdym razem ona literalnie opowiada, co mi się przydarzyło w życiu, tylko raz to powiedzieć to wprost, czysto faktograficznie, raz bardziej poetycko, raz posługując się raczej zmyśleniem i pewną formą literacką, raz próbuje coś zakryć, raz odkryć, więc jakby jest też narratorką za każdym razem inną.
0: Trzymając się metafory rzecznej, płynie pan pod prąd, przypominając współczesnym, że nasze spojrzenie na świat, nasze poglądy często się zmieniają, bo można by odnieść wrażenie, że my dziś wychodzimy z założenia, że jednak nasze poglądy są raz na zawsze ustalone.
1: Znam ludzi, którzy mają poglądy ustalone od czasów licealnych czy studenckich. Jak się spotkamy po latach, to ja słyszę te same rzeczy, które słyszałem na dłuższej przerwie, jedząc kanapki te kilkadziesiąt lat temu. Ale to mnie zawsze smuci, bo okazuje się, że całe życie, doświadczenie, przeczytane książki, rozmowy, które te osoby przeprowadziły, w żaden sposób na nie nie wpłynęły. Pewna stałość w poglądach bywa podawana jako cnota, prawda? To znaczy, że ktoś nie zmienia poglądów, nie jest jak chorągiewka i tak dalej. Ale wydaje mi się, że taki brak elastyczności pokazuje, że są ludzie kompletnie immunizowani czy impregnowani na świat, na to, co rzeczywistość przynosi. A czasami pewne drastyczne doświadczenia, wiedza, którą zyskujemy, powinna doprowadzić do jakiejś radykalnej zmiany poglądów. Z drugiej strony mamy rozmaite postaci, znane z życia prywatnego, ale też te znane z jakichś kart historii, które dokonały w życiu jednej albo kilku radykalnych zmian. Nawracając się albo tracąc wiarę, wstępując do partii albo porzucając partię. Osoby, które kiedyś były bardzo radykalnymi działaczami komunistycznymi, potem były też bardzo wybitnymi postaciami opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Te postaci mnie bardziej fascynują, bo wydają mi się bogatsze i pełniejsze i ta zmienność, nawet jak pewnej fazy ich poglądów nie akceptuje, wydaje mi się uczciwsza względem rzeczywistości. W coś wierzyły, coś uznawały całą sobą za ważne, za prawdziwe,

0: czegoś doświadczyły, o czymś się dowiedziały i stwierdziły, nie mogę tego akceptować. I Helena jest właśnie taką osobą, to znaczy dokonuje pewnych zmian w swoim życiu i chce pokazać też, że takie trwanie uporczywe przy własnych poglądach, niezmienne, nie zawsze musi być zaletą.
1: Wspomniał pan, że narratorka nomadyczna czasem zmienia też strategię narracyjną, ale chyba niezmienne jest to, że konsekwentnie trzyma się jednej nazwy, mianowicie Plac Zgody w Krakowie. Nie używa tej, która stosowana jest od czasów zakończenia wojny. Dlaczego?
0: To jest jedna z największych tajemnic. Ta książka krąży, jej opowieść krąży ciągle wokół getta, wokół zagłady, ale ani słowo getto, ani zagłada, ani słowo Żydzi nie pada w tej książce ani razu. Nawet na poziomie właśnie tej nazwy miejsca mówi konsekwentnie Plac Zgody. Dla osób nie mieszkających w Krakowie ta jej uporczywość w trwaniu przy dawnej nazwie może być wyrazem pewnego przekonania antykomunistycznego, że nie akceptujemy nowych, powojennych, a więc komunistycznych nazw. W tym samym zdaniu, kiedy mówi, że będzie używała nazwy Plac Zgody, mówi, że będzie mówiła ulica Starowiśnia zamiast bohaterów Stalingradu, prawda? Czyli sąsiednia ulica po drugiej stronie już Wisły, tuż za mostem. Ale okazuje się, że tutaj ta zmiana u niej ma zupełnie inną funkcję. Ona z jakichś powodów nie chce w ogóle mówić o getcie, mimo że mieszka i kamienica, o której tutaj mówimy, Helena mieszka na terenie dawnego getta, kamienica stoi na terenie dawnego getta i ta historia ciągle przecieka przez jej narrację. Gdzieś wracają pewne obrazy, pewne impresje, pewne emocje. Co do końca się wydarzyło w jej życiu w latach 40., tego nam nie opowie. Ale to, że o pewnych rzeczach konsekwentnie milczy, wydaje mi się jakimś ważnym tropem dla czytelników.
1: Autor wie, co jej się przytrafiło?
0: Nie do końca. Znam ogólny zarys, natomiast nie potrafię powiedzieć, jakie jest prawdziwe życie Heleny. Znam tylko jej opowieści. I pracowałem nad tą książką nie w ten sposób, że wymyśliłem sobie jej prawdziwe życie, które potem ona odkształca w opowieściach, co byłoby stosunkowo proste, tylko wymyśliłem sobie jakąś główną linię, od której są rozmaite odnogi, dopływy do niej wpadają, strumienie, ale nie, ja nie wiem, który jest prawdziwy. Chciałem, żeby czytelnik zagubił się w tej postaci, żeby zobaczył, że nie da się opowiedzieć nas jako jednej rzeki, jako jednego strumienia, bo zawsze to się gdzieś rozgałęzia, zawsze są jakieś wersje. Ja nie wiem, co się przydarzyło Helenie. Ja nie wiem, czy ona była w getcie, czy ona nie była w getcie. To nie jest dopowiedziane, ona tego nie mówi. I ja tego ani nie wiem jako autor, który tę książkę pisał, ani tym bardziej teraz, kiedy książka jest wydrukowana i nie ma w niej ani słowa o tym, nie chcę niczego czytelnikom narzucać, bo sam nie wiem.
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do topografii. Plac Zgody znajduje się w dzielnicy Podgórze. Co to za miejsce i jak kształtowały się relacje Podgórza i Krakowa?
0: Te relacje były dość złożone. W XIX wieku, czyli w czasach zaborów, Wisła była przez jakiś czas rzeką graniczną. Podgórze było miastem już należącym wprost do monarchii austro-węgierskiej, a przez pewien czas po początku XIX wieku Kraków był Rzeczpospolitą Krakowską, czyli niezależnym miastem. Podgórze rozwijało się dość dobrze, bo Austriacy chcieli mieć po drugiej stronie Wisły też miasto pod swoją kontrolą. Nazwa Plac Zgody pochodzi właśnie od zjednoczenia, to znaczy kiedy Podgórze połączyło się z Krakowem administracyjnie, to połączenie nazywane Zgodą właśnie odzwierciedliło się w nazwie, nowej nazwie dawnego placu, dawnego targu Świńskiego zresztą, jako właśnie Plac Zgody. Więc ta nazwa też ma swoje historyczne znaczenie. Z Podgórzem było trochę tak w Krakowie jak z prawobrzeżną Warszawą. Niby to samo miasto administracyjnie od pewnego momentu, ale jednak ta rzeka bardziej rozdzielała niż łączyła. Społeczności żyjące po dwóch stronach tej rzeki budowały swoje własne życie i zawodowe, i prywatne. One się raczej nie przenikały. Kontakty oczywiście jakieś były, była wymiana handlowa, istniały mosty przecież. Natomiast rzeczywiście to były do pewnego stopnia oddzielne miasta, nawet jeżeli były częścią jednego większego organizmu.
1: Tyle, że na Podgórzu w pewnym momencie w czasie wojny powstało getto. Jak ten proces przebiegał?
0: Getto powstało nie na terenie Kazimierza, czyli lewobrzeżnej żydowskiej dzielnicy w Krakowie, która od wieków była zamieszkana przez społeczność żydowską, tylko właśnie w Podgórzu po drugiej stronie Wisły, gdzie mieszkali już nieżydowscy mieszczanie, krakowianie, podgórzanie, którzy zostali z tych mieszkań, ze swoich domów z kilku kwartałów wysiedleni. Teren został oczywiście ogrodzony. Tam zaczęto zwozić ludność żydowską, nie tylko z Krakowa, ale również z okolic Krakowa. Więc to było, wydaje się, trudne pod wieloma względami, bo jeden to jest ten najbardziej oczywisty, prawda, czyli getto, wojenne losy Żydów i zagłada. Jedyną właściwie drogą z getta to była droga do obozu w Płaszowie, a stąd do obozów zagłady, prawda, więc tutaj poza wyjątkami nie było specjalnie żadnej innej drogi, znamy to z historii. Natomiast inna historia to jest historia Podgórzan, którzy po likwidacji getta i po jego ostatecznym splądrowaniu wracali do swoich dawnych mieszkań i próbowali odbudować swoje własne życie. No, z pewną świadomością,

0: co się w tych mieszkaniach wydarzyło, bo w tych mieszkaniach pozostała nie tylko pamięć albo świadomość, że tam działy się te wszystkie straszne, związane z zagładą rzeczy, ale również pewne meble, pewne ślady po tych dawnych lokatorach i wyobrażam sobie, że dla wielu tych krakowian musiało być to trudne doświadczenie, z którym musieli sobie jakoś poradzić.
1: Niektórzy radzili sobie milcząc albo wypierając wydarzenia z przeszłości i w takich sytuacjach często mury stawały się nośnikiem pamięci?
0: Tak na pewno było, dlatego że ludzie się zmieniają, przeprowadzają, próbują o czymś pamiętać albo o czymś zapomnieć, natomiast pewne wpisane w ściany, pozostawione w ścianach, pod podłogami poukrywane rzeczy, one gdzieś tam pozostają. Więc ta kamienica jest osobnym bytem, można powiedzieć, jest żywiołem, w którym ta cała pamięć gdzieś tam jest przechowywana i Helena, ale nie tylko Helena, ma do tej pamięci jakiś dostęp i częściowo, choć zawsze nie wprost, o tym nam opowiada.
1: W pewnym momencie stwierdza, dobre mieliśmy życie, nie żałuję, chociaż to stwierdzenie poprzedzone jest opisem zwyczajnej, wydawałoby się, codzienności. Pana takie zwyczajne sytuacje fascynują, inspirują, są dla pana ciekawe?
0: Bez zwyczajnego życia, bez spokojnego życia myślę, że nikt z nas nie byłby w stanie znaleźć jakiejś równowagi. To znaczy poza jakimiś ekscesami, prawda, do których dążymy, nurkowanie na rafie koralowej, prawda, skoki na bungee czy jakieś ekstremalne sporty, prawda, które uprawiamy. Tak naprawdę nasze życie składa się z dość nudnych, powtarzalnych epizodów i jeżeli ich nie docenimy i traktujemy tylko jako przeszkodę, czy też przerwę pomiędzy tymi ekstremami, do których tak naprawdę dążymy, to myślę, że coś istotnego z życia tracimy. Ale mnie również interesuje codzienność jako tkanka dla literatury, bo stosunkowo łatwo pisać o rzeczach ekstremalnych i nadzwyczajnych. One budują swoją dramaturgię w tekście literackim czy w filmie w naturalny sposób, ponieważ to wahadło jest wychylone bardzo skrajnie, prawda? Jest śmierć, jest życie, jest jakieś zagrożenie i niebezpieczeństwo. To buduje napięcie. Dużo trudniej pisać o codzienności, tak żeby pokazać nie tylko jej zapewne nużącą powłokę czy powierzchnię, ale też pisać o codzienności tak, żeby pokazać jakąś magię codziennych rytuałów, albo jakiś też spokój wynikający z osadzenia w życiu. I narratorka Helena opowiada trochę o tym spokojnym życiu, trochę zazdrości tym, którzy mieli niespokojne życie, a więc ona jest w takim rozdarciu, próbuje nazwać te swoje emocje i znaleźć w tym spokojnym życiu coś, co by pozwalało jej dalej funkcjonować w ten, a nie inny sposób.
1: Helena ma rodzinę, wiedzie, jak sama mówi, dobre życie, czy wiodła dobre życie, ale ma też sąsiadki, redaktorkę i niedorzeczną. Jaką te kobiety pełnią rolę w powieści?
0: Te sąsiadki są różne jak ogień i woda. Niedorzeczna jest zbudowana z jakichś zapewne wojennych traum, pozamykana, niedostępna. To jest ta osoba, która nigdy nie przekroczy Wisły, zawsze będzie po tej stronie podgórskiej. Będzie się bała wręcz chorobliwie przejść mostem na drugą stronę. Z kolei redaktorka traktuje kamienicę w Podgórzu jako miejsce noclegowe, w którym wprawdzie ma dom, mieszkanie i łóżko, prawda, i bezpieczny kąt. Natomiast całe swoje życie i zawodowe, i towarzyskie prowadzi po drugiej stronie Wisły. To są osoby, które pod pewnymi względami nigdy się nie spotkają, ponieważ ich życie jest zupełnie różne. Redaktorka jest osobą, którą można byłoby nazwać wyzwoloną osobą, swobodną bardzo pod wieloma obyczajowymi względami, co budzi pewne plotki i komentarze ze strony takich bardziej konserwatywnych sąsiadów tej kamienicy. Z kolei niedorzeczna, zamknięta w sobie, uwięziona w jakichś swoich rytuałach dreptania po kwartale w okolicach Placu Zgody, susząca chleb, w czym przechowywana jest jakaś pamięć głodu, ukrywania się wojennego. No one są jak ogień i woda, ale w trakcie powieści okazuje się, że łączy je dużo więcej niż dzieli, ale odkrywanie tego chciałbym zostawić czytelnikom.
1: Powiedzmy jeszcze, czy panu autorowi też przydarzyło się takie spotkanie, jakiego doznaje Helena na pierwszych stronach, kiedy ta ściana niszczonej, zniszczonej, wyburzonej kamienicy uruchamia ciąg wspomnień. Czy pan na taki albo podobny budynek też kiedyś się natknął?
0: Tak, ja wychowałem się na osiedlu Prokocimnowy. Ono jest na krańcach Krakowa, gierkowskie osiedle z wielkiej płyty w pobliżu Wieliczki już. Kiedyś to były granice Krakowa. A więc, żeby jechać do centrum, gdzie chodziłem do liceum, no trzeba było przejechać 20 przystanków, czy kilkanaście przystanków tramwajem. I rzeczywiście przez wiele lat dojeżdżając tutaj do Krakowa, czy do liceum, czy na studia, mijałem takie właśnie ściany. I myślę, że każdy z nas, mieszkając w większym mieście, niekoniecznie z historią wojenną bardzo wyraźną, ale też historią jakichś wyburzeń, przebudów tego miasta, prawda, urbanistycznych zmian, na takie ściany napotykał. Kiedy nagle po wyburzonym budynku pozostaje ściana pocięta kratownicą cegieł i widzimy różne kolory ścian poszczególnych pokojów, czasami jakieś odpadające płytki, czasami jakąś

0: urwaną umywalkę, tapety, które odchodzą już od ściany, kolor zielony, niebieski, malowanie w rzucik. To wszystko jest chyba naszym jakimś doświadczeniem. We mnie te ściany nie wywołały żadnych wspomnień, ponieważ były zawsze dla mnie obce. Natomiast próbowałem sobie wyobrazić, co mogłaby zobaczyć w nich osoba, która w tej kamienicy, którą właśnie wyburzono, mieszkała. Bo pewnym fenomenem takiej ściany jest to, że nikt, kto w danej kamienicy mieszkał, nie widział takiej ściany. Widział swoją własną prywatną ścianę, swojego pokoju, swojej sypialni, może jak był u sąsiadów, to widział, że mają inną tapetę, albo że w danym miejscu mają urządzony inaczej pokój. Natomiast dopiero wyburzenie tej ściany, to jest paradoksalne, odkrywa coś, czego nikt wcześniej nie widział. To był widok wcześniej ukryty, tak jakbyśmy odkryli jakieś będące gdzieś głęboko pod ziemią schowane wykopalisko, ślady jakichś odległych czasów. Helena nigdy tej ściany nie widziała w ten sposób. Więc dla niej praca przy tej ścianie jest nie tylko pracą pamięci, ale też pracą wyobraźni. Ona musi sobie cały ten dom wyobrazić na nowo i zobaczyć, kto mieszkał w pokoju z niebieską ścianą, a kto mieszkał tam, gdzie odpadają tapety. Bo to nie jest takie oczywiste, bo ona pamięta, jak wyglądał ten dom, kiedy on stał, a nie pamięta ściany, bo jej nigdy nie widziała, więc nie może jej pamiętać.
1: To pokazuje chyba, że zwyczajna ściana może też odsłaniać bardzo intymne aspekty życia, bo to jest w jakimś sensie mozaika ludzkich losów, kawałeczek życia różnych ludzi.
0: Tak, bo oczywiście jak do tej ściany podeszliśmy bliżej, to byśmy pewnie zobaczyli bardzo wyraźne ślady jakichś uderzeń, bo ktoś rzucił meblem, zdenerwowany krzesłem, albo jakiś napis, który, nie wiem, poczyniło dziecko gdzieś na ścianie, jakiś odprysk lub choćby gwóźdź po obrazie, który kiedyś tam wisiał. Rozkład mebli, który widzimy po układzie osadzającego się na ścianach w takiej formie prostokątów, prawda, brudu. Tu stała szafka, całymi latami nieodsuwane, więc w tej ścianie oczywiście jest zapisana historia i myślę, że archeolodzy mieliby bardzo dużo do powiedzenia, przyglądając się dokładnie takiej ścianie. Odchodzą poszczególne warstwy farby i okazuje się, że pod spodem jest jeszcze jedna farba i jeszcze jedna warstwa i że nawet ci lokatorzy, którzy malowali to mieszkanie po raz ostatni, pewnie nie byli pierwszymi lokatorami tego mieszkania. Gdzieś pod spodem wychodzą jakieś poprzednie pokłady, a więc jakieś właśnie archeologiczne, w archeologii pamięci warstwy. I to jest coś, co zapisuje historię może nawet mocniej niż wspomnienie, bo pewne rzeczy nam mogą umknąć, a ściana je zapamięta, ale ta ściana potrzebuje człowieka, potrzebuje kogoś, kto patrzy i opowiada, żeby to sobie nie uruchomić, bo rysa na ścianie może być zwykłą rysą, a może być śladem jakiegoś wielkiego dramatu.
1: I to jest to, co nie archeologa, a pisarza fascynuje najbardziej, to, że do uruchomienia tych opowieści potrzebny jest człowiek, jego pamięć, jego wspomnienia?
0: Tak, to jest jedna z najbardziej fascynujących spraw tutaj z tym związanych. I pamięć, i wyobraźnia. No i ktoś na to patrzy, prawda? Bardzo wiele rzeczy jest w naszym oku, prawda? W tym, jak patrzymy na rzeczywistość. Może mniej w samej rzeczywistości. Dopiero przez opowieść my porządkujemy te rozmaite fakty, te okruchy i układamy je w jakąś sensowną całość.
1: A czy to porządkowanie przy okazji nie niesie z sobą też pewnego zagrożenia? Bo jeśli raz coś ułożymy, to trudno będzie potem to ułożyć w inny sposób.
0: Tak, no i to jest pewne przekleństwo naszej pamięci. Jeżeli coś sobie przypomnimy w taki, a nie inny sposób, albo ktoś nam zasugeruje jakieś wspomnienie, to my, kiedy powtórzymy sobie kilkakrotnie, potem nie jesteśmy w stanie go wyrzucić, nawet kiedy okaże się, że fakty wyglądały zupełnie inaczej. To jest pewne ryzyko, że my zarazem układając, zamykamy sobie inne możliwości. W pewnym momencie Helena mówi takie zdanie, że opowiadanie jest wymazywaniem, że kiedy opowiadamy drugą osobę, to z jednej strony wydaje się, że ją zapisujemy, bo utrwalamy ją w tej opowieści, a z drugiej strony wymazujemy wszystkie rzeczy, które nie zostały opowiedziane i odtąd ona będzie żyła tylko i wyłącznie w tej opowieści, bo tylko to nie zostało opowiedziane, wszystkie inne szczegóły, może jakieś punkty widzenia, jej myśli, emocje, skoro nie zapisane, zostaną w jakimś sensie wymazane, więc patrzymy często na zapis jako i na pismo, na opowieść, jako ratowanie pamięci. Ale możemy też powiedzieć z drugiej strony, dajemy czytelnikom, dajemy słuchaczom tylko jakąś jedną wiązkę, a całe tło, to wszystko, co jest nieopowiedziane, bo nie da się powiedzieć wszystkiego, zostaje wymazane, już nigdy nie powróci, nakryte przez tę właśnie jednogłosową opowieść, która została.
1: Pisarz jako wymazywacz.
0: I pisarz tutaj jest wymazywaczem. Wielkie powieści dwudziestowiecznej prozy modernistycznej, które starały się ująć całość, zawrzeć całość, są bardzo monumentalne. Tysiącstronnicowy Ulises czy wielotomowe Poszukujące Znanego Czasu. To są imponujące dzieła, ale jak sobie uświadomimy, że to jest ledwie 1000 stron, by opowiedzieć jeden dzień w Dublinie, to uświadomimy sobie, jak wiele ważnych i nieważnych, istotnych i nieistotnych elementów z tego jednego dnia w życiu Leopolda Bluma i paru jeszcze innych bohaterów nie zostało po prostu zapisane, bo to jest ledwie 1000 stron. Pisarze zapisują, ale też skazują na zapomnienie te wszystkie wersje, które nie zostały spisane.
1: Klasyka literatury w suchych strugach też się pojawia, proza Brunona Schulze, ale poszczegóły odsyłamy Państwa do tej właśnie

Orkiestra WDR i Ellen Schwartz. 17:38, a my przecież obiecaliśmy Państwu jeszcze dziś wizytę w Katowicach. Tam właśnie trwa Festiwal Kultura Natura. W tym roku pod hasłem Melancholia i Ekstaza. Dzisiejszy koncert organizatorzy zatytułowali Tkaniny z dźwięków i emocji. O tym programie opowiedzą więcej gwiazdy wieczoru. Solista Johan Dalene, 26-letni skrzypek o szwedzko-norweskich korzeniach, zwycięzca międzynarodowego konkursu Karla Nielsena z 2019 roku oraz dyrygent Stefan Aspery, który od lat współpracuje z najważniejszymi orkiestrami i czołowymi

0: kompozytorami na całym świecie, na przykład z Thomasem Adesem, autorem koncertu skrzypcowego Concentric Paths, który znalazł się w programie koncertu i jak się okazało, tę kompozycję zna dobrze także solista.
1: Well, first of all, it's a pleasure to be here and to play with this fantastic conductor and this great orchestra.
2: To dla mnie przyjemność, że mogę tu wystąpić razem z tak fantastycznym dyrygentem oraz równie wspaniałą orkiestrą. Pierwszy raz współpracuję z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i jest to dla mnie bardzo miłe doświadczenie. Miałem natomiast okazję już kilkukrotnie wykonywać koncert skrzypcowy Thomasa Adesa. Bardzo go lubię. Być może jest to mój ulubiony współczesny utwór. To, co naprawdę najbardziej mi się w nim podoba, to jego druga część. Jest sercem tej kompozycji i jednocześnie jej najdłuższym ogniwem. Jego struktura przypomina Chaconne. Odnajdziemy w nim zarówno wirtuozowskie fragmenty o dużym ciężarze emocjonalnym, jak i piękne, śpiewne melodie. Concentric Paths jest dość niezwykłym utworem, ponieważ kiedy patrzy się na nuty, wszystko okazuje się bardzo precyzyjnie napisane. Na początku, po pierwszym spojrzeniu na tekst, ten poziom precyzji może nieco przytłoczyć. Natomiast podczas gry, podczas ćwiczenia, przede wszystkim kiedy słucha się już efektu po wykonaniu, okazuje się, że wszystko brzmi bardzo naturalnie. Myślę, że mamy za sobą udane próby. W pewnym sensie utwór poznaje się dopiero, gdy wykonuje się go z orkiestrą, wiedząc, co jej muzycy mają do zaoferowania. Tym bardziej, że w tym utworze chodzi o to, by uzyskać efekt desynchronizacji. Czasami ktoś akcentuje w innym miejscu niż inni. Tak jak w tytule. Przecież koncentryczne ścieżki dążą do jakiegoś środka, ale nie docierają do niego tą samą drogą.
1: Like you say, with the concentric paths that it's trying to strive to the middle, but...
3: To musi być ciekawe doświadczenie z perspektywy wykonawcy. Czy czuje pan, że ruch w tym utworze faktycznie opiera się na krążeniu, że jest on w pewnym sensie kolisty, że podczas wykonania trzeba myśleć o tej rotacji? To pytanie kieruję do dyrygenta, pana Stefana Asbury'ego.
4: Well, definitely the themes kind of rotate not only on top of each other, but around each other. It's a bit like looking at the universe, which is...
5: Cóż, w tym utworze motywy krążą nie tylko nad i pod sobą, ale także krążą wokół siebie. To trochę jak patrzenie na wszechświat, który wiruje we wszystkich kierunkach. Nic nie jest stabilne. I to, o czym mówił przed chwilą Johan. W przypadku większości koncertów zakłada się, że muzycy grają razem. Akompaniament idzie w parze z linią solową, ale w tym przypadku Thomas Adès skomponował to tak, aby wszystko było przesunięte, a muzycy mieli przed sobą tylko rodzaj bramek, do których próbują dążyć. Mimo to jest to niesamowicie precyzyjny utwór. Znam Toma, odkąd stał się uznanym kompozytorem, czyli mniej więcej od drugiej połowy lat 90. I za każdym razem tworzy swoje kompozycje w oparciu o staranne, precyzyjnie sformułowane myśli. I dzięki temu jego muzyka jest taka, jakby pisał ją ktoś natchniony, jakby była trochę nierealna. Thomas Adès poświęca wiele czasu na to, by zapanować nad orkiestrowym organizmem, ale jednocześnie by go nie ograniczał. Jest to więc swego rodzaju gra sił, która wymaga jednocześnie dużego namysłu.
3: Hasłem tegorocznego festiwalu Katowice Kultura Natura jest melancholia i ekstaza. Zanim zacząłem nagrywać, mówiliśmy o tym, że melancholijny utwór w tym programie reprezentuje serenada Aino Juhaniego Rautavaary. Johan, ponieważ jesteś solistą, głównym głosem w tym utworze, to czy możesz opowiedzieć więcej o tym melancholijnym uczuciu, które w tobie wywołuje ta muzyka?
1: This piece was the last thing that Rautavaara wrote, and then he didn't actually finish it completely.
2: Cóż, ta serenada była ostatnią kompozycją Rautavaary. Tak naprawdę nie zdążył jej dokończyć. Przyznam, że jego twórczość była bardzo oryginalna. To, co najbardziej podoba mi się w tym utworze, ale także w innych kompozycjach Rautavaary, które wykonywałem, to poczucie spokoju. W tej muzyce można wyczuć ten charakterystyczny fiński spokój. W pewnym sensie jest to muzyka poza czasem. Podczas wykonywania wydaje się, że czas stoi w miejscu. Myślę, że przez to ten utwór jest tak efektowny. Poza tym usłyszymy w nim piękne, sentymentalne melodie. Uważam, że opiera się też na pewnym napięciu, zwłaszcza w środkowej części, która jest próbą dotarcia gdzieś, choć ten cel nie do końca jest nam znany. A po tych ponawianych próbach na sam koniec

0: Koniec wracamy do głównego tematu. Uważam, że jest to bardzo niedoceniany kompozytor i nie mogę się doczekać, aby wykonać tu jego utwór.
1: W drugiej części koncertu usłyszymy Mi Parti Witolda Lutosławskiego i suite z baletu Drewniany Książę Beli Bartoka. Najpierw zapytam o ten pierwszy utwór. Jak to jest dyrygować orkiestrą, która dobrze zna muzykę Lutosławskiego i czy to tworzy napięcie między panem i jej muzykami? A może to tylko pomaga w pracy? Pan Stefan Asbury.
2: Już po pierwszej próbie czułem, że to było bardzo owocne spotkanie. Za pierwszym razem wykonaliśmy całość, bez zatrzymywania się. Nie było z tym żadnych problemów. Nie spodziewałem się, że to się uda. Już wyjaśniam. Lutosławski korzystał z oryginalnego rodzaju notacji, w której dyrygent nie ogranicza się tylko do kontrolowania tempa i rytmu za pomocą tradycyjnych gestów. Prowadzący wykonanie musi pokazać sygnały, a muzycy grają według nich swoje partie. Brzmi to łatwiej niż jest w rzeczywistości, ponieważ takich sygnałów jest wiele. Lutosławski nadal chciał mieć nad wszystkim kontrolę. Dysponuje więc wieloma różnymi sygnałami, które muszę dość precyzyjnie rozmieścić, a jednocześnie zapewnić muzykom swobodę. Pomyślałem, że będę musiał poświęcić trochę czasu na pracę z orkiestrą, aby zrozumieli te sygnały, byli w ogóle gotowi do wykonania, a oni zagrali całość od razu. Uważam, że to było wspaniałe. To otworzyło nam drzwi do pracy na innym poziomie. Ten utwór powstał w latach 70. i może brzmieć jak film z tamtych czasów. Mam na myśli amerykańskie filmy science fiction z bardzo rozbudowanymi i nieco aleatorycznymi ścieżkami dźwiękowymi, w których pojawia się dużo dysonansów i mają bardzo określone brzmienie. I można sprawić, by ten utwór brzmiał podobnie, ponieważ poniekąd należy do tego świata. Im dłużej pracowaliśmy nad Mi Parti, zaczynałem dostrzegać coraz więcej niuansów. Co prawda wynikały one z partytury, ale nie sądziłem, że dotrę do tych drobnostek aż do próby generalnej, która miała odbyć się za dzień lub dwa, a ja przeprowadziłem ją już rano, podczas pierwszego spotkania. To była naprawdę szybka praca i nie czułem tu żadnego napięcia. Ta sytuacja otworzyła nam kolejne drzwi, stworzyła nowe możliwości. Jestem bardzo wdzięczny orkiestrze za jej skupienie i wysiłek podczas prób. Jeśli chodzi o kompozycję Beli Bartoka, czyli o Drewnianego Księcia, jeden z jego utworów scenicznych, to jest w nim wiele melancholii. Ten balet był jednym z jego najmniej popularnych dzieł. Opera Zamek Sinobrodego została naprawdę dobrze przyjęta, a Cudowny Mandaryn, który powstał później, okazał się wielkim przebojem. Wierzę, że Bartok myślał o tych trzech utworach jako o trzech wieczorach lub jednym przedstawieniu składającym się z trzech części, o tryptyku. A Drewniany Książę był dla niego tak naprawdę trudnym dzieckiem. To niesamowita muzyka, typowa dla wczesnego Bartoka, z silnie zaakcentowanym ludowym idiomem. To wyobrażony świat, który może nas szybko pochłonąć, ale żeby tak się stało, żeby osiągnąć odpowiednie brzmienie i stworzyć odpowiedni charakter, trzeba poświęcić temu dużo pracy. To bardzo przyjemna, ale czasochłonna praca.
3: Mówił Stefan Asbury, który dziś wieczorem poprowadzi Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w ramach festiwalu Katowice Kultura Natura. Z brytyjskim dyrygentem, a także z solistą wieczoru, skrzypkiem Johannem Delane, spotkał się Michał Dębski. Jeżeli nie mogą państwo pojawić się dziś na wspomnianym koncercie, mamy dobrą informację. Planujemy jego retransmisję na naszej antenie. Program drugi, 17:47.

Puerto, muzyka Isaaca Albeniza z suity Iberia w opracowaniu na trio gitarowe, którego podjął się Christophe Dejour. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Prawie na zakończenie mamy dla Państwa

0: A jeszcze powtórkę z historii.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Jan Nowak zawsze traktował swoją stację jak odcinek frontu, jak element wojny psychologicznej z PRL-owskim reżimem. Dowodził tym odcinkiem frontu twardą ręką, nierzadko pokonując opory i wewnętrzną opozycję w redakcji. Bo też nie wszyscy byli na przykład zachwyceni przyjmowaniem dziennikarzy o korzeniach PRL-owskich.
5: Wtedy, kiedy opozycja w Polsce była w stanie kompletnego rozproszkowania, społeczeństwo było kompletnie zatomizowane w okresie terroru stalinowskiego, gdzie właściwie każdy bał się drugiego, bo ten drugi może na niego donieść. W tym czasie myśmy jednak usiłowali mobilizować pewien opór moralny, przede wszystkim wskazując na przykłady tego oporu. Robotnicy pracowali tak, żeby minimum wykonać. Tylko tyle, żeby uniknąć represji. Ale na przykład jak im się jakiś robociarz dał we znaki jako partyjny, to natychmiast wybierali na tego przodownika pracy. Wtedy dla niego spadł największy ciężar pracy. Nie było nic gorszego. Ale na każdym kroku były przykłady takiego behawiorystycznego, podświadomego oporu. I myśmy studiowali starannie prasę i wyławialiśmy tego rodzaju fakty, uprzytamniając ludziom, że nawet w tych warunkach mogą stawiać pewien opór, nie narażając się na represje. Także stale i zawsze staraliśmy się zachęcić opór, który by unikając gwałtu, unikając nawet represji, jednak mimo wszystko utrudniał temu reżimowi sowietyzację kraju. Czyniłem szczególne wysiłki, żeby wciągnąć do zespołu ludzi młodych, którzy już byli ukształtowani w PRL-u, dlatego że tylko w ten sposób mogłem utrzymać wspólny język. I w kilku wypadkach to mi się bardzo udało. Jednym z naszych najwybitniejszych publicystów był Lucjan Peżanowski, który był dziennikarzem tutaj, pracował. Był świetnym dziennikarzem i bardzo ideowym człowiekiem. Drugim takim wypadkiem był Henryk Rozpędowski, który występował jako Stanisław Julicki, który nawet jako młody człowiek był w partii, nawet był chyba politrukiem, był w wojsku, ale który już przed październikiem zbuntował się, jako był redaktorem pisma, które odegrało podobną rolę w Szczecinie, jak po prostu w Warszawie, który taką awangardową, taką estradę tam forsował. Znalazł się po 1956 roku w Izraelu, dzięki temu, że jego żona była Żydówką i chłasko gwałtownie polecał. Ja za namową chłaski ściągnąłem go jednak, co nie było łatwe wtedy. To był wyjątkowo wybitny talent. Pracował bardzo ciężko. Prowadził audycję młodzieżową, która stylem swoim kompletnie odbijała od stylu na przykład Tadeusza Nowakowskiego. To już był ten styl awangardowy, styl wykształcony w Polsce Ludowej. I tak powinno było być. Był bardzo zdolnym człowiekiem. Krystyna Miłotworska, redaktorka Sztandaru Młodych, była także u nas przyjęta. Więc starałem się wciągać tych ludzi z Polski. No a później wielka gwiazda Alina Grabowska, która stała się czołową publicystką naszą.
4: Stara gwardia RWE nie zawsze podzielała strategiczne wizje Jana Nowaka, które z perspektywy lat wydają się wyjątkowo trafione. Użycie Józefa Światły w charakterze świadka koronnego, odsłaniającego bezprawie reżimu, to był przykład decyzji, którą musiał przewalczyć wśród najbliższych swoich współpracowników.
0: Na sam koniec wracamy jeszcze do płyty French Jana Krzeszowca. Płyta z francuską muzyką fletową. Pan Jacek napisał, że jako wrocławianin i bywalec Narodowego Forum Muzyki chciałby posłuchać pana Krzeszowca także solo. Myślę, że już nieraz zdarzyło się panu usłyszeć solówki Jana Krzeszowca, czy to w utworach symfonicznych, czy w repertuarze kameralnym, ale z przyjemnością wysyłamy do pana egzemplarz, jeden egzemplarz egzemplarz płyty, drugi do

0: pani Ewy z Warszawy, która bardziej wprawdzie zna Tymoteusza Biesa, także jako aktora, ale z przyjemnością zapozna się również z talentem Jana Krzeszowca. Drugi egzemplarz zatem wędruje do Warszawy. I w tym miejscu już się musimy z państwem pożegnać. Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Pięknego popołudnia i do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Jazzu nie da się zapisać w nutach. On żyje przede wszystkim w nagraniach. Dlatego tak ważne są małe, niezależne wytwórnie. Gdyby nie one, artyści tacy jak Charlie Parker czy Billie Holiday mogliby po prostu zniknąć bez śladu. Legenda japońskiej fonografii, założyciel słynnej wytwórni Three Blind Mice, Takeshi Fuji, będzie gościem najbliższej nocnej strefy. Jakie historie kryją się za najbardziej poszukiwanymi płytami jazzowymi świata? Jak powstawały wychwalane dziś pod niebiosa tłoczenia japońskiej wytwórni? O tym w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja.
3: Klub jazzowy. Zapraszają Radiowa Dwójka i TVP Kultura.
4: Alicja Michalska, dobry wieczór. Witam państwa w miejscu, w którym słowo spotyka się z muzyką. Dziś w klubie jazzowym czeka nas muzyczne spotkanie z chaosem, bo to właśnie z niego zrodził się najnowszy projekt Agi Derlak, pianistki i kompozytorki, której twórcza energia nie zna żadnych granic. Dziś przed państwem Neurodivergent.

0: Aga Derlak i jej eksperymentalne trio w składzie Miłosz Berdzik na perkusji, Maciej Szczyciński na kontrabasie i gościnnie Kacper Malisz na skrzypcach grają dzisiaj w klubie jazzowym, a do mnie do studia zmierza właśnie liderka grupy Aga Derlak, która w studiu Polskiego Radia czuje się prawie jak u siebie w domu. Dokładnie. Jest i ona, cała uśmiechnięta Aga Derlak.
1: Tak, cześć.
0: Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Ja wspomniałam wcześniej, że jesteś chodzącym wulkanem energii. Nie zatrzymujesz się twórczo ani na moment.
1: Nie.
0: I tym razem wracasz do nas z nowym projektem, ale także nowym składem. Mówicie o
1: tak
0: sobie
1: jest.
0: Eksperymentalne trio. Co to oznacza?
1: Mówię eksperymentalne, dlatego że po pierwsze oddzielam trochę ten projekt od mojego oryginalnego składu, Aga Derlak Trio, w którym gram z Michałem Kopczukiem i Szymonem Madeją, których serdecznie pozdrawiam.
0: Cały czas jesteście?
1: Cały czas jesteśmy, mamy się dobrze, natomiast tutaj miałam właśnie ochotę na taki eksperyment. Nazwa trochę zdradza ten eksperyment, neurodivergent, czyli neuroatypowość. Pewnego dnia pomyślałam sobie, kurczę, jestem taką osobą neuroatypową i działam trochę w taki sposób, żeby ją zakamuflować sprytnie. To co by było, gdybym ja właśnie dała jej sprawczość? I tak to właśnie powstał ten eksperyment muzyczny.
0: Wiesz, ja pytam cię o tych kolegów z zespołu nie bez powodu,
1: tak,
0: bo myślę sobie, że dobry i zaufany skład, szczególnie w tak osobistym,
1: tak,
0: intymnym, ale też chyba wymagającym projekcie,
1: tak,
0: jest
1: tak,
0: bardzo
1: tak,
0: ważny.
1: Tak, zdecydowanie. Dla mnie bardzo jest ważne, żeby grać z muzykami, z którymi też łączy mnie jakaś więź, których po prostu lubię, z którymi lubię spędzać czas, z którymi można pośmiać się, z którymi można też wymieniać spojrzenia podczas grania wspólnego, no bo to jest ta właśnie energia, która między nami przypływa.
0: Czuć tę energię, pięknie w ogóle się na was patrzy, jak
1: super
0: razem gracie. No właśnie, myślę, że to jest też idealny moment, żeby opowiedzieć o idei albumu Neurodivergent. Album jest koncepcyjny, poświęcasz
1: tak
0: go inności, neuroatypowości, odmienności.
1: Tak.
0: Jestem ciekawa, czy można mówić, że to jest troszkę twój muzyczny manifest?
1: No właśnie, chciałabym uniknąć tego, żeby to był jakiś manifest, bo manifest kojarzy się z

0: z takim reflektorem, który pada na mnie, słuchajcie mnie, bo jestem neuroatypowa. Neuroatypowych ludzi jest bardzo dużo.
1: Tak.
0: To jest bardziej taka płyta o tym, że hej, jestem właśnie taką osobą w kontrze do normy, może trochę, i próbuję to przekuć poprzez moją kreatywność, moją muzykę. I może spotka to się z jakimś taką mentalną przybiciem piątki, po prostu hej, wiem, o czym mówisz.
1: Też tak mam.
0: Też tak mam i też czuję, że ta muzyka, która właśnie ma odzwierciedlać to, co się dzieje w moim mózgu, to właśnie może ktoś to rzeczywiście z tym zarezonuje.
1: Nie? No właśnie, bo album też opowiada o twojej osobistej neuroatypowości, o której zresztą bardzo często wspominasz. Jestem ciekawa, czy świadomość siebie pomaga ci w twórczości, w muzyce?
0: Bardzo, bo ja zawsze myślałam, że coś jest ze mną nie tak, że jestem trochę inna niż moi koledzy po fachu, czy koleżanki po fachu. Natomiast ta świadomość rzeczywiście funkcjonuje w taki, a nie inny sposób. Po pierwsze, dużo mi wyjaśniła, po drugie, pomogła mi nauczyć się na co dzień z tym funkcjonować, ale też muzycznie z tym funkcjonować i przekuwać to po prostu w atut. Czyli ten głos, który cały czas z tyłu głowy coś tam mówi, podpowiada i wybiega od przeszłości do przyszłości. To w muzie, którą gramy, czyli w muzyce improwizowanej, która nastawia się głównie na słuchanie innych, a nie tego swojego wewnętrznego głosu, który po prostu cały czas tam międli i międli. To jest też dla mnie coś, co pomaga mi się wyciszyć. Jest to może taka trochę terapia, a z drugiej strony bezwstydnie, w nieposklemiony sposób tą swoją ekspresją mogę sobie emanować. Bo już powiedziałam, że jestem neurotypowa.
1: Czyli odmienność może być tak naprawdę naszą supermocą, a muzyka może być lekiem na wszystko. W takim razie ja cię, Ago, poproszę jeszcze o tą muzykę.
0: Jasne.
1: Ja tylko przypomnę, że w dzisiejszym klubie jazzowym grają dla państwa Aga Derlak i Neurodivergent.

0: Neurodivergent i Mazur Vol 2 to utwory, które przed chwilą wybrzmiały w klubie jazzowym, a do mnie, do studia radiowej Dwójki i TVP Kultura zmierza właśnie Kacper Malisz, skrzypek i kompozytor, który jako gość specjalny w albumie ubarwia utwory o wyraziste, surowe, ale bardzo emocjonalne brzmienie skrzypiec. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Kacprze, ja myślę sobie o tym, że większość osób może kojarzyć ciebie z projektów związanych z muzyką tradycyjną, Kapela Maliszów chociażby, ale ty powoli uciekasz z tego świata w świat muzyki jazzowej i improwizowanej.
1: Może tak być faktycznie, tam mam największy staż w tej muzyce tradycyjnej. Ja bym nie powiedział, że uciekam, co staram się jakoś to równolegle prowadzić, te takie dwie moje jakby gałęzi mojej działalności muzycznej i chcąc, nie chcąc, to jedno z drugim się przeplata i ja tego nie ruszam. W sensie takim, że jak coś działa, a chyba działa, to nie staram się tego na siłę naprawić.
0: Tak, ja myślę sobie też o tym, że świat muzyki jazzowej i świat muzyki tradycyjnej ma wiele wspólnego, no chociażby filozofia grania, prawda? Zarówno tutaj, jak i tutaj jest bardzo dużo improwizacji, a więc chyba blisko im do siebie.
1: Tak, ja bym się w ogóle nie określił jako muzyk grający jakiś dany może gatunek albo preferujący jakiś gatunek muzyki. Ja po prostu od zawsze się zajmuję muzyką improwizowaną i ten język muzyczny, czy instrumenty wykorzystywane, czy brzmienie kreowane się po prostu zmienia, ale cały czas zajmuję się po prostu muzyką improwizowaną. Mm-hmm. Czy to jest muzyka tradycyjna, czy jazzowa, one mają naprawdę dużo wspólnego.
0: Ale nie zapominasz o korzeniach.
1: Nie, cały czas to rzeźbię, że tak powiem. I koncertowo, i prywatnie, i to jest moje po prostu bardzo duże źródło inspiracji cały czas.
0: Zmierzam tutaj też do pytania o kulisy waszej współpracy, bo skądinąd wiem, że mieliście bardzo dużo swobody i przestrzeni do improwizacji. Czy to właśnie z tego powstał efekt końcowy?
1: Ja myślę, że no po części na pewno. Myślę, że Aga też sama, robiąc taki materiał, który tak naprawdę jest tylko jakimś szkicem i zarysem, no właśnie po pierwsze była otwarta na nasze rozwiązania, a po drugie właśnie taki był cały koncept tego, że każdy doda coś od siebie. I też dla mnie jest to ciekawe, że zaprosiła skrzypka do kwartetu, gdzie no zawsze tak jest, że jak już się pojawia jakiś ten instrument solowy, no to albo to jest kwartet powiedzmy tego instrumentalisty, który gra na tym instrumencie solowym, no a tutaj się tak udało, mam wrażenie, zrobić coś takiego, gdzie ja nie staram się grać za wszelką cenę solówek, bo ja w ogóle też tak chyba nie lubię za bardzo. W sensie to ludzie się dziwią, że jak ja mówię, że ja nie lubię sola grać.

ale ja uważam, że granie takie, improwizacja jakaś taka kolektywna i granie taką bardziej strukturą, to jest to, co mnie interesuje i myślę, że się to też w tym projekcie udało, że my improwizujemy wszyscy razem i niekoniecznie to jest tak, że tutaj nagle grają skrzypce solo, tak. Potem jest temat, potem gra fortepian i tak dalej i bardziej się skupiamy nad tą materią taką, która się dzieje po prostu na żywo.

0: inne korzenie muzyczne. Jestem ciekawa, jak wyglądało dogrywanie się. Czy musieliście szukać własnego języka krok po kroku, czy to raczej wyszło zupełnie spontanicznie?
1: Myślę, że to raczej to drugie, bo no, niewątpliwą zaletą było też to, że mimo, że jesteśmy z różnych środowisk, to się wcześniej znaliśmy i graliśmy ze sobą. Ja myślę, że to przede wszystkim zaleta Agi w tym, że nie narzucała nam nic takiego, że po prostu jest nagle kierownikiem muzycznym zespołu, takim liderem, który po prostu oczekuje bardzo konkretnych rzeczy. Ona nas wzięła do tego projektu, przynajmniej tak mi się wydaje, nigdy z Agą nie rozmawiałem na ten temat, dlatego że właśnie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i każdy ma na tyle przestrzeni w tym zespole, żeby pokazać swoje tak naprawdę, jednocześnie nie wchodząc na głowę drugiemu. I no, jest to połączenie bardzo, bardzo ciekawe moim zdaniem i też to trochę tak jest i też z mojej perspektywy tak to wygląda, że w byciu liderem w zespole to nawet to jest takie zadanie selekcjonera, to w sumie piłki nożnej może, że trzeba też dobierać tych muzyków w ten sposób, żeby to grało ze sobą, że można wziąć też na przykład trzech wspaniałych instrumentalistów, gdzie oni nie potrafią ze sobą za bardzo zabrzmieć. Dlatego tutaj ukłony w stronę Agi.
0: To pokazujcie dalej swoje, ja już nie będę ciebie zatrzymywać, wracaj do swoich kolegów. Kacper Malisz,
2: dziękuję
0: skrzypek,
2: bardzo.
0: Dzisiaj był razem z nami w studiu radiowej Dwójki i TVP Kultura. A teraz słuchamy utwór Number

0: Spora dawka improwizacji, jazzowy pazur, energia i dźwięki pełne emocji, ale też kontrastów. To fundują nam dzisiejsi bohaterowie klubu jazzowego, a do mnie do studia powraca liderka grupy, czyli Aga Derlak, która mam wrażenie jest jeszcze bardziej rozpromieniona i uśmiechnięta niż poprzednio.
1: Tak jest.
0: No właśnie, tak się zastanawiałam, jak grałaś. Im dłużej na scenie, tym większa energia, czy raczej powoli pojawia się zmęczenie?
1: I to, bo zmęczenie oczywiście też się pojawia, bo my tutaj jesteśmy od 10. Natomiast jakby ktoś tam z nami był podczas nagrywania, to może usłyszeć, że po każdym take'u robię takie yeah! Jednak granie z tymi muzykami nakręca mnie bardzo i daje właśnie takiego kopa energii, nawet jak już jest takie zmęczenie.
0: Było to czuć i w ogóle pięknie się na ciebie patrzy, muszę to przyznać. Nie zliczę, ile razy miałam ciarki i jestem ciekawa, czy ta płyta to jest takie wejście trochę do twojej głowy? Możemy za pomocą tej płyty zobaczyć, co się dzieje u ciebie w głowie?
1: Tak, absolutnie i taka była koncepcja tej płyty, dlatego nawet po samej okładce można zobaczyć, że coś tu już się nie zgadza, bo tył okładki jest przodem, przód okładki tyłem. A sama okładka to jest grafika Karola Pomykały, wspaniałego grafika, można go wyszukać, wygooglować, który stworzył tą grafikę dla mnie. Ona kiedyś w rozmiarze pełnym wisiała w muzeum w Pradze, ja gdzieś ją zobaczyłam, zachwyciłam się i odezwałam się do Karola, on mi zrobił po prostu pod wykrojnik płyty CD mniejszą wersję tej grafiki, przepiękna jest ona. Natomiast wracając do samej muzyki, nawet jak zerkniemy na listę utworów, można zobaczyć, że te utwory się powtarzają. Że utwór czwarty jest utworem piątym. Wszystko jest rzeczywiście niby chaotyczne, niby nielogiczne, ale w tej nielogice również konsekwentne. I lubię tak przywoływać taki przykład wypowiedzi, typowej wypowiedzi osoby z ADHD. Ja się teraz bardzo powstrzymuję, żeby tak tutaj elokwentnie się wypowiadać, ale zazwyczaj zadając pytanie osobie z ADHD można się spodziewać bardzo wielowątkowej odpowiedzi, takiej meandrującej po różnych tematach, czasami nie wracającej do tego oryginalnego pytania, co oczywiście jest śmieszne, natomiast właśnie muzyka, która jest na tej płycie, ma trochę odzwierciedlać właśnie taką moją wypowiedź. Trochę nielogiczną, trochę, w której powtarzają się trochę wątki, w której powtarzają się trochę słowa, która gdzieś tam meandruje w prawo, w lewo, ale w tym wszystkim jakąś spójną wypowiedź tworzy.
0: To chyba jest też siła tego projektu i tego albumu, ale myślę sobie też o tym, że jazz w ogóle jest chyba bardzo wdzięcznym gatunkiem do takich eksperymentów.
1: Tak, muzyka improwizowana, można powiedzieć, bo tak naprawdę po pierwsze my tu bazujemy głównie na improwizacji, tak jak wspomniał wcześniej Kacper Malisz, ta muzyka głównie się opiera na naszej intuicji, więc tym bardziej możemy przekazać to, co mamy w głowie i w naszej wyobraźni na kanwę dźwięków. Więc rzeczywiście muzyka improwizowana, a jazz właśnie do takiej się zalicza, jest absolutnie świetną taką kanwą pod to moje szaleństwo.
0: To powiedz jeszcze na koniec, co usłyszałeś?

0: usłyszymy za moment.
1: Na koniec usłyszymy trochę w kontraście do poprzednich utworów, które były dosyć szybkie i intensywne w brzmieniu. To będzie chyba mój ulubiony utwór z płyty. Jest to utwór Fala i tylko kilka słów o nim, że jakby to jest taki wycinek z pieśni o fali Karola Szymanowskiego, którą sobie poprowadziłam na trochę inne manowce.
0: To w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak wsłuchiwać się w dalszą część płyty Neurodivergent. Ago, dziękuję Ci i za słowo, i za muzykę. Możesz już wracać do studia. Dzisiaj w klubie jazzowym występują dla nas Aga Derlak i Neurodivergent.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, wybiła 19.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Łukasz Kuropaczewski.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora, no?
2: Pogłosy.
0: Czyli podsumowanie tego, co przyniósł dzień na antenie dwójki. Rano nasze studio odwiedził kontrabasista i pedagog Adam Cegielski i dziennikarz Artur Andrus. Chodziło o schedę po mistrzu jazzowych organów Wojciechu Karolaku. Jego instrumenty, zamiast do muzeum, trafią do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, czyli w skrócie na Bedynarską.
3: Wojtek poprosił mnie jakiś czas temu o to, czy zajmę się jego sprawami, jak już trzeba się będzie zająć jego sprawami. I tak sobie pomyślałem od razu o tym, że byłby szczęśliwy, gdyby się dowiedział, że te organy właśnie, które wszystkie zbierał przez lata, te, na których grał na najważniejszych wydarzeniach muzycznych, nie trafiły do jakiegoś takiego muzeum, tylko żeby z nich był jeszcze jakiś pożytek. I od razu pomyślałem o szkole. Ta słynna Bednarska, która kształci przyszłych gigantów jazzu, przez gigantów jazzu, oni są tam kształceni. Więcej, to są przyjaciele Wojtka, przecież wszyscy ci pedagodzy, nauczyciele, którzy stworzyli tę szkołę, którzy tworzą tę szkołę, to są ludzie, którzy z Wojtkiem grali. I tak sobie pomyśleliśmy, że jeżeli będzie z tego pożytek dla uczniów tej szkoły, no to będzie najlepsza sprawa.
0: Mówił Artur Andrus, dawca organów, jak życzył sobie być przedstawionym w dzisiejszym poranku dwójki. Instrumenty Wojciecha Karolaka zostaną przekazane do Warszawskiej Szkoły Muzycznej 27 maja. Tego samego dnia w Lublinie rozpocznie się festiwal Kody, który zapowiadał dziś jego dyrektor programowy Grzegorz Paluch.
4: Ja od 3 lat próbuję robić tak, żeby w programie znalazło się zawsze coś dla kogoś, że niekoniecznie każdy odbiorca będzie zainteresowany każdym koncertem, tylko żeby każdy znalazł coś, co będzie odpowiadało jego zainteresowaniem, jego estetyce. Oczywiście trzeba mieć troszkę otwartą głowę, bo do Kodów przylepiła się taka łatka, że jest to festiwal trudny, że jest to muzyka eksperymentalna, więc ja to powiem po raz kolejny bardzo wyraźnie. Jest to totalna bzdura. Jest to festiwal na pewno miejscami wymagający, ale ten program, który jest też w tym roku, jest to program, który jest bardzo taki przyjemny w większości w odbiorze, także nie jest to muzyka trudna w odbiorze. Wystarczy mieć troszeczkę otwartą głowę. Może ja mówię to z tej perspektywy osoby, która dużo słucha, szuka i tak dalej. Też takie zarzuty już odpierałem, ale idąc tutaj, wyciągając pewne elementy programu, czyli na przykład koncert kolektywu La Tompette z Francji, to jest coś, na co ja bardzo czekam. To Simon Pierre-Bessillon wziął na warsztat muzykę Orlando di Lasso i przedstawia ją we własnej interpretacji i to jest naprawdę bardzo przyjemne, bo tam się mieszają różne gatunki. To będzie też spektakl, co jest ciekawe, ale na przykład są bardzo przyjemne dźwięki w wykonaniu Johnny'ego Nasha z Tomo Katsuradą czy Jenny Wall. To jest też taki ambitny bardzo pop, więc ambient pop, bo tutaj trudno to sklasyfikować w jednym gatunku. Dlatego naprawdę zachęcam, żeby mieć tę odwagę. Jeżeli ktoś nie chce przyjechać na Kody, to niech sobie znajdzie tę muzykę w internecie i posłucha i wtedy się przekona, że rzeczywiście chyba ma rację.
0: Mówił dyrektor programowy festiwalu Kody Grzegorz Paluch. Aby się przekonać, można odwiedzić imprezę. Potrwa od 27 do 31 maja w Lublinie. Mieczysław Szcześniak właśnie opublikował swój nowy singiel Everybody and Soul. I z tej okazji był dziś naszym rozmówcą cyklu Jazzowa Rozmowa.
5: Nie robię nic innego niż to, co mam w głowie i w sercu, najkrócej mówiąc. Dlatego ten singiel pierwszy nazywa się Everybody and Soul. Jeżeli się składałem z tych dwóch części, ciała i duszy, to trzeba je obie karmić, żeby człowiek był pełny. Więc z przyjemnością mam takie przesłanie, które jest i pocieszające, pełne nadziei i ma wzruszać. Przez wzruszenie przy czym rozumiem to skopanie udeptanej ziemi, którą czasem wydeptujemy takie ścieżki na szagę, na skos, na szagę mówiąc po wielkopolsku, gdzie depczemy trawniki, to co zielone, to co źródełkiem jest. No i wystarczy

0: tylko posiać tę wzruszoną ziemię i może to wydać stokrotny plon. Nie chciałbym karmić świata swoimi frustracjami, tylko dać coś dobrego i pozytywnego.
1: To już były pierwsze dźwięki nowego singla Mieczysława Szcześniaka. Ten singiel ukazał się za sprawą Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dobiega końca tydzień, a wraz z nim cykl Gawęd Stanisławy Celińskiej. Na pożegnanie ze zmarłą 10 dni temu aktorką emitowaliśmy je dla Państwa w cyklu Głosów z przeszłości. Tak kończy się to archiwalne nagranie z 2012 roku.
2: Ale tak naprawdę chciałam zakończyć tym, co powiedział do mnie swego czasu profesor Bardini. Aleksander Bardini, który właściwie mnie nie uczył, ale obserwował, raz miał tylko takie zastępstwo za profesora piosenki. Kiedy tańczyłam Zorbę, przyszedł za kulisy w szkole teatralnej i powiedział: Stasiu, zadzwoń do mnie, ja ci tu dam telefon, bo chcę ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Wiedział, że wybieram się do Opola na festiwal, bo to już był koniec prawie szkoły teatralnej. No więc ja, grzebiąc się jak zwykle, nim otarłam z siebie poty różne, bo to po tej Zorbie, prawda, nim ochłonęłam z tego szału tanecznego, wygramoliłam się z garderoby, no i schodzę na dół, patrzę, siedzi profesor, a tam już ciemno prawie, wszyscy poszli, a Saszeńka, jak go nazywaliśmy, siedzi na ławeczce i patrzy na mnie. Ja mówię: ojej, panie profesorze, gdybym to ja wiedziała, że pan profesor będzie czekał, to ja bym już dawno przyszła tutaj. Nie, nie, nie, spokojnie, spokojnie. Stasiu, muszę ci coś bardzo ważnego powiedzieć. Ja mówię: słucham, panie profesorze. Wiem, że idziesz do Opola, ale muszę ci powiedzieć, że uważaj, bo Opole to jest takie odwrotne piwo. Więcej piany niż piwa, a twoim domem jest teatr.
1: Mówiła w nagraniu z 2012 roku Stanisława Celińska. A wszystkich 5 odcinków jej gawędy mogą wysłuchać Państwo na naszym portalu Dwojka, polskieradio.pl. Tymczasem już za moment pora na 14 odcinek 17 Podróży Mozarta, w które zabierze Państwa Ireneusz Dębowski i Olaf Lubaszenko. Kłaniam się, Jan Kantyzienko. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
4: Koniec przygód. Nie będzie już poszukiwania świętego Graala. Wszystkie wątki się domykają. Powiedzmy wprost, domykają się śmiercią. Śmierć króla Artura. Nowy przekład. O tym w Mediewannie w sobotę o 23:00. Zapraszam, Łukasz Modelski.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwa Festiwal Fabuły.
6: Wyjątkowe święto literatury, rozmów i opowieści.
5: To właśnie tutaj wręczana jest nagroda imienia Adama Mickiewicza
6: i stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla młodych twórców.
5: Odwiedzimy to wydarzenie i opowiemy o literackim Poznaniu w audycji Dwójka na miejscu.
6: Prosto z poznańskiego zamku, gdzie chętnie się z Państwem spotkamy.
5: Zapraszamy w sobotę od 15:00.
6: Aldona Łaniewska-Wołk
5: i Małgorzata Szymankiewicz.
3: Autopromocja.
7: Dwójka, jesteś na miejscu. Guido Balestraci.

0: 17 podróży Mozarta.
1: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Kontynuujemy nasze podróże z Mozartami. Jesteśmy w trzeciej podróży, najdłuższej ze wszystkich. Podróżowała cała rodzina i służący. Zbliżamy się do końca pobytu w Londynie. Pobytu bogatego w wydarzenia. Wydarzenia ważne, ale i dramatyczne.
2: Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Londyn, 8 lutego 1760.

0: 65. Monsieur, jest mi bardzo miło, że panu i przyjaciołom podobał się mój list i sprawił dużo radości. I żałuję, że z braku czasu nie mogę napisać podobnego. 15 wieczorem będzie nasz koncert i jak przypuszczam, zarobimy co najmniej 150 gwinei. I nie wiem, czy potem jeszcze coś zarobimy. Król przesunął obrady parlamentu, który zwykle zbiera się 2 miesiące wcześniej. I bardzo to zaszkodziło naukom i sztukom. Ale gdybym miał napisać, jak i dlaczego tak się stało, to by zajęło zbyt wiele czasu i miejsca. W każdym razie tej zimy nikt się tu nie wzbogaci. Może z wyjątkiem Manzuolego i paru członków opery.
1: Giovanni Manzuoli, rodem z Florencji, kastrat, jeden z najbardziej cenionych sopranistów epoki. Początkowo związany z teatrami we Włoszech, w 1749 roku zaangażowany z rekomendacji Farinellego do opery w Madrycie, gdzie śpiewał 4 lata. Później odnosił sukcesy w Wiedniu w operach Hassego, Scarlattiego, Traetty i Glucka. W sezonie 1764-65 przebywał w Londynie i śpiewał w King's Theatre. W Londynie zaprzyjaźnił się z Mozartami. Wolfganga uwielbiał i uczył go bel canta.
0: Manzuoli zarobił już 1500 funtów, które dla bezpieczeństwa od razu wysłał do Italii, bo w ubiegłym roku zbankrutował dyrektor teatru Giardini i gdyby mu z góry nie zapłacono, to by nie przyjechał. Poza tym będzie miał recitale i występy i zarobi co najmniej 20 tysięcy guldenów. Ale to jedyny artysta, któremu tak dobrze płacą, bo to dzięki niemu teatr mógł się podźwignąć. Aktualnie jest w repertuarze 5 lub 6 oper. Ezio i Berenice to pasticcia różnych kompozytorów. Jest nowa opera Signore Bacha, Adriano in Syria i nowa opera Monsieur Vento de Mofonte i jeszcze jakieś pasticcio, o tym napiszę później. Ten list to suplement do sonat dla Augsburga i Norymbergi i chciałbym, żeby pan wysłał 30 egzemplarzy Johannowi Lotterowi i 30 Hafnerowi, lutnikowi z Norymbergi, czyli razem 60 egzemplarzy. Dla Lottera mógłby wziąć jego brat, a dla Hafnera jakiś kupiec, który będzie wracał do Norymbergi i zgodziłby się je wziąć za pokwitowaniem in franco. Ja chcę za egzemplarz Florena i 30 grajcarów, ale od Salzburczyków tylko pół ceny i proszę, żeby pan dał ogłoszenie. Chcąc zachęcić młodzież do studiowania muzyki, mały kompozytor postanowił swoim współziomkom oddać swoje kompozycje za pół ceny, czyli 45 grajcarów za jeden kajet i Florena i 30 grajcarów za 2. Moja żona nie czuje się dobrze, ma straszny katar, ale właściwie wszyscy mamy katar i to jest normalne, bo jest mokro, mglisto i ciemno, jak w zadymionym tunelu. Było nawet trochę śniegu i jest przenikliwy ziąb. Jest to bardzo niezdrowe. Parę tygodni temu Lord Byron pojedynkował się w szynku z Esquire Chawortem. Pojedynki nie należą tu do rzadkości. Byron przeszył szpadą Chaworta, który wyzionął ducha. Od razu wyjechał do Paryża, ale jak będzie proces, będzie musiał zapłacić na erario publico 30 tysięcy funtów.
1: Chodzi o Williama, 5. Lorda Byrona, zwanego niegodziwcem lub diabłem. Słynnego awanturnika i zabijaki, stryjecznego dziadka poety. I o jego kuzyna, poeta Williama Chawerta. Erario publico, czyli na cel publiczny. 30 tysięcy funtów to syma bajońska, ale Byron był bardzo bogaty.
0: Pozdrowienia dla wszystkich. Mam teraz dużo pracy. Na koncercie wszystkie symfonie będą Wolfganga.
1: Były to symfonie S-dur, Ukechla numer 16 i D-dur numer 19 lub F-dur numer 19a, ale dokładny program koncertu nie jest znany. Były też utwory innych kompozytorów.

0: utworów i występowali inni artyści.
1: Ale muszę przepisać i skopiować głosy, żeby nie płacić kopistom, którzy żądają za stronę szylinga. Tu się opłaca być kopistą. I już widzę, jak się śmieje pan Estlinger. Proszę go pozdrowić. Addio.
0: Zachowały się niektóre kopie zrobione przez Leopolda, na przykład partie orkiestrowe symfonii D-dur u Kechla numer 19, przechowywane w Bayerische Staatsbibliothek w Monachium i niedawno odnalezionej symfonii F-dur Kechel 19a. W 1783 roku w Odense w Danii znaleziono partie orkiestrowe symfonii A-moll u Kechla numer 16a, spisane przez nieznanego kopista, ale mozartolodzy zgodnie uznali, że nie jest to dzieło Mozarta.
1: Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Londyn, 19 marca 1765. Myślcie, mam nadzieję, że mały liścik doszedł przed końcem targów wiosennych. Koncert planowany na 15 był 21 i przyszło mniej osób niż się spodziewaliśmy, a to z nadmiaru plezyrów, które stały się wręcz nużące. Mimo to zarobiliśmy 130 gwinei. Po odliczeniu 27 gwinei kosztów nieco ponad 100 gwinei. Proszę odpisać jak najprędzej, żeby list doszedł przed końcem kwietnia, bo chyba wyjedziemy na początku maja. Prosi pan o czerwony materiał na palto, ale nie mogę kupić, bo we Francji dokładnie sprawdzają bagaże, a gdyby kupić w detalu, to by się nie opłacało. Najlepiej kupić całą sztukę w hurcie i wysłać przez Holandię, ale proszę napisać, ile kosztuje transport z Frankfurtu do Salzburga, bo część bagaży chciałbym wysłać przez Holandię do Frankfurtu, a dużo zostawiłem w Paryżu, nawet rzeczy wartościowe, co najmniej za 300 luidorów, a tu jeszcze przybyło i bardzo mnie to martwi. Są dwa piękne ubrania, jedno z czarnego aksamitu i drugie, bardziej szykowne, ze złotymi i srebrnymi cekinami pikowane od spodu. W drodze mogłyby się uszkodzić, nawet jak się bardzo uważa. To drugie kupiłem par hasard w Paryżu za 59 luidorów, ale notabene jest prawie nowe, tylko dwa razy było noszone. Kupiłem od pewnego szlachcica, którego poznałem we Frankfurcie. Złoty zegarek kosztuje najmniej 12 gwinei, a może kosztować dużo więcej, nawet 25 lub 30 ze względu na niezwykły kształt i wykończenie. Ładny zegarek kosztuje 14 do 20 gwinei i za tę cenę można mieć bardzo dobry. Ale cena zależy, czy są zdobienia i takie są bardzo drogie, ale w środku nie ma nic lepszego. Zawsze jest to samo. Najlepsze są zegarki angielskie, ale ja wolę francuskie ze względu na gusto, choć tu bardziej cenią duże niż małe. Notabene proszę zapytać zegarmistrzów, czy wiedzą, jaki to jest zegarek horyzontalny. To nowy wynalazek, ma jeden tryb mniej, a tryb główny jest horyzontalny. Ale gdyby coś się zepsuło, nikt by nie umiał naprawić. Gdybym zarobił tyle, jak się spodziewałem, kupiłbym wiele ciekawych rzeczy. Quod difertur, non offertur, ale londyńskie kontakty będę się starał podtrzymać.
0: Jak coś jest przesunięte, to nie znaczy, że usunięte. Lub co się odwlecze, to nie uciecze. Z komentarii in psalmos afrykańskiego mnicha Arnobiusza młodszego z V wieku.
1: Jak się wydaje pieniądze, trzeba bardzo uważać, dobrze się zastanowić, zanim się coś wyda i trzeba każdą monetę obejrzeć kilka razy. Przed nami długa droga i będą nam potrzebne pieniądze. Ale ja zawsze się staram, żeby za naszą podróż płacili inni. Panu, małżonce i całej rodzinie przesyłam wraz z żoną i dziećmi serdeczne pozdrowienia. Pański stary. za sonaty dla królowej Wolfgang do

0: 50 Gwinei.
1: A, i poznaliśmy Monsieur Bacha, ale muszę kończyć, bo poczta ucieknie.
2: O Johannie Christianie Bachu, najmłodszym synu Johanna Sebastiana, Leopold pisał wielokrotnie, ale bezpośrednio być może spotkali go dopiero pod koniec lutego lub na początku marca. Jest to odpowiedź na pytanie Hagenauera, ale można z tego wnosić, że londyński Bach nie był w Salzburgu kompozytorem nieznanym.
1: Proszę o szybką odpowiedź i zamówić na naszą intencję trzy msze. U Dzieciątka Jezus w Loreto przy głównym ołtarzu, u Franciszkanów i na Nonbergu.
3: Ekstrakt Schreiben oder Europäischen Zeitung aus. Londyn, 5 lipca 1765 roku.
2: W tym periodyku wychodzącym od XVII wieku publikowano artykuły o zagranicznych wydarzeniach w stolicach i ważniejszych miastach europejskich i nie tylko. Numer ukazał się z datą 6 sierpnia 1765 roku, ale korespondencja z Londynu ma datę 5 lipca. Jej autorem był najprawdopodobniej Leopold Mozart.
3: Szwajcar Burkhard Tschudi, słynny budowniczy fortepianów, zbudował dla króla Prus dwumanuałowy fortepian, który wzbudził zachwyt, bo w jednym pedale zamknął różne funkcje, które pozwalają na efekt crescenda i decrescenda, co było marzeniem muzyków. Pan Tschudi wpadł na pomysł, żeby zagrał na nim Wolfgang Mozart, słynny 9-letni maestro, najbardziej niezwykły fortepianista, jaki chodzi po ziemi, syn wielkiego kapelmistrza z Salzburga. Jest godne uwagi, że na tym koncercie będzie też można podziwiać jego 14-letnią siostrę, która najtrudniejsze sonaty gra z nadzwyczajną biegłością. Ona i jej brat dokonują na fortepianie cudów.
2: Burkhard Tschudi, urodzony w Szwajcarii, w kantonie Garus, od 1718 roku był w Londynie, gdzie założył pierwszą i najsłynniejszą manufakturę fortepianów, później pod szyldem Broadwood and Sons. Pisał w nią nazwiska z powodów praktycznych, zmienił na Burkhard Tschudi. Na koncercie 13 maja 1765 roku Wolfgang i Narner grali na instrumencie jego roboty. I ten instrument się zachował. Jest w Muzeum Instrumentów w Poznaniu. Jak to się stało, że instrument znalazł się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu? Dodajmy, że to jedno z największych i najbogatszych muzeów tego rodzaju w Europie. Instrument powstał na zamówienie króla Prus, Fryderyka II, Hohenzollerna, zwanego Wielkim i królem filozofem. Był melomanem i kompozytorem. I tak w 1763 roku instrument znalazł się na jego zamku w Breslau. Grał na nim nie tylko 9-letni Mozart i jego siostra Nanner, ale też, choć później, nadworny klawesynista króla Karl Philipp Emanuel Bach. Król był niewątpliwie wybitną postacią, wielkim monarchą, cenionym i hołubionym w Europie, ale nie w Polsce, co jest zrozumiałe i oczywiste. Był bowiem inicjatorem i egzekutorem pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Na zamku w Breslau instrument pozostawał do 1945 roku, kiedy to po II wojnie światowej wraz z wyzwoleniem miasta przez Armię Czerwoną, Breslau, który stał się Wrocławiem, dostał się w ręce żołnierzy radzieckich, którzy załadowali ten instrument na zdobyczną ciężarówkę i wywieźli. Niedaleko Olsztyna samochód się popsuł, a może zabrakło paliwa i Rosjanie chcieli się pozbyć kłopotliwego łupu i uciążliwego bagażu, którego nie mogli zabrać ze sobą i sprzedali go, podobno za bańkę bimbru. Wtedy to był popularny środek płatniczy. Sprzedali przypadkowemu nabywcy i był to

szczęśliwy przypadek, bo nabywcą był muzyk, dyrygent Filharmonii w Olsztynie. Instrument był sprawny i olsztyński muzyk długi czas z niego korzystał. Pod koniec życia przekazał go synowi, który nie był muzykiem. Mieszkał w Radziejowicach pod Warszawą i tam w jego domu stał jako nieużywany mebel. Był już niesprawny, ale właściciel nie zdawał sobie sprawy z jego wartości i postanowił się go pozbyć. W 2012 roku instrument został zakupiony przez muzeum w Poznaniu. W maju 2013 roku można go było oglądać w czasie tak zwanej nocy muzeów. Od tej pory wciąż pozostaje w konserwacji i nie wiadomo, czy uda się przywrócić mu koncertową sprawność. Jest niewątpliwie jednym z najcenniejszych instrumentów w Muzeum Poznańskim i jednym z najcenniejszych klawesynów dwumanuałowych z XVIII wieku w Europie. Na zamówienie króla Prus Burkhard Czudi zbudował 5 takich instrumentów. Zachowały się 3. Jeden w Poznaniu i ten jest najcenniejszy, drugi w Poczdamie, trzeci w Moskwie. Klientami Burkhard Czudiego byli m.in. Józef Haydn, Jerzy Fryderyk Händel i Muzio Clementi. Ale ich instrumenty nie zachowały się. O dalszych losach Mozartów dowiedzą się Państwo z następnych audycji. Zapraszam serdecznie. Ireneusz Dębowski.

Te kilka minut piątkowego wieczoru umilała nam muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. To był menuet z symfonii G-moll w katalogu Koechla, pozycja 550. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 19:30.

0: Krzysztof Trebunia-Tutka.
1: Witamy Państwa serdecznie. Patrycja Cisz.
0: Witamy publiczność zgromadzoną w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Witamy słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia. Witamy także wszystkich tych, którzy oglądają nas i słuchają za pośrednictwem stron internetowych Polskiego Radia i mediów społecznościowych.
1: Partnerami festiwalu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, KODY, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża i Gmina Sejny. Wielkie brawa! Dziękujemy wszystkim.
0: Dziś na naszej scenie zagra, jak Państwo widzą, wielu artystów związanych z trzema regionami karpackimi naszego kraju, czyli Beskidem Śląskim, Żywieckim i Podhalem.
1: Ideą koncertu Muzyka Gór jest odnalezienie wspólnego muzycznego mianownika łączącego te trzy odrębne kultury góralskie, na co wskazuje druga część tytułu tego koncertu. Porozumienie muzyków ziem górskich. Jest porozumienie.
0: Jak powiedział dziś w audycji Źródła Rafał Bałaś, ten projekt zaczął się od chcenia, chęci wspólnego grania i bycia razem w tej muzyce.
1: Tak jak górskie regiony kształtowały swych mieszkańców, tak przez wieki kształtował się różnorodny charakter ich muzyki. Ta sama pieśń inaczej zabrzmi w Koniakowie, Korbielowie czy w Kościelisku.
0: A zagrają z Podhala Stanisław Michałczak, skrzypce, złupcoki, instrumenty pasterskie i śpiew.
1: Jan Michałczak, altówka, złupcoki, basy, śpiew.
0: Andrzej Gut-Mostowy, skrzypce, złupcoki, instrumenty pasterskie i śpiew.
1: Paweł Majerczyk, skrzypce, dudy podhalańskie, śpiew.
0: Z Beskidu Żywieckiego składni archaiczny, czyli Marta Matuszna, skrzypce i śpiew.
1: Rafał Bałaś, kontrabas.
0: Przemysław Picek, dudy żywieckie, instrumenty pasterskie.
1: Stanisław Bafia, altówka, śpiew.
0: A z Beskidu Śląskiego kapela Wałasi w składzie Zbigniew Wała, gajdy beskidzkie, skrzypce, instrumenty pasterskie i śpiew.
1: Paulina Kupczyk, skrzypce, śpiew.
0: I Karolina Kupczyk-Dale, altówka i śpiew.
1: Przed Państwem muzyka gór.
0: Czyli porozumienie muzyków ziem górskich.
1: Witajcie pięknie.

Dobry wieczór. Postanowiliśmy zrobić coś niepopularnego, poszukać tego, co łączy, a nie dzieli. Okazuje się, że muzyka łączy całkiem nieźle. Potraktujcie Państwo ten koncert jak spotkanie muzykujących przyjaciół w jednej bardzo dużej izbie. Bardzo cieszymy się, że możecie uczestniczyć w nim razem z nami. Przenieśliśmy się z Beskidu Śląskiego na Żywiecczyznę, potem na Podhale, a teraz odwiedzimy Spisz. Dobrego koncertu.

To może jeszcze raz, dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, stare instrumenty. Instrumenty, które powstają współcześnie, ale też instrumenty, tak jak mój, który z połowy XIX wieku jest. To są gajdy śląskie, to są dudy żywieckie, to jest koza podhalańska. Proszę Państwa, jeszcze może 20 lat temu nie mogliśmy sobie mówić o takim swobodnym graniu muzyków na tego typu instrumentach. I można powiedzieć, że te stare archetypy, gajdy, skrzypce, dudy, skrzypce, koza, skrzypce, gęśle, wróciły znowu do łask. I to nie tylko, że są indywidualiści, którzy grają jedna, dwie osoby w regionie, ale można powiedzieć o takiej szerszej żywotności tych instrumentów. I są nowi twórcy, budują te instrumenty. I ten instrument jest doprowadzony do użycia, pięknie stroi, pięknie się na nim gra. Zostały opanowane te stare techniki strojenia, robienia. Co prawda komponenty niekiedy nowe są, ale te instrumenty żywotnie pięknie reprezentują nasze ziemie. I wróciliśmy właśnie do tego archaicznego grania, co zresztą Państwo za moment jeszcze zobaczą.

dziewięciu państw, to nasz trzeci wieczoru. Zarówno wszystkim obecnym w studiu, jak i słuchaczom Radia Dwójki. Podobieństwo muzyki ludowej Beskidów i Podhala przejawia się, jak widać, w bardzo, bardzo wielu rzeczach. Melodie, teksty, śpiewki, ale takim podobieństwem, który wręcz cementuje te regiony, jest muzyka dudziarsko. W każdym z tych regionów wykształcił się taki archaiczny typ, archetyp nawet kapeli góralskiej dwuosobowej w dawnych czasach. W Beskidzie Śląskim gajdosz i skrzypek, w Beskidzie Żywieckim dudziarz i skrzypek, a na Podhalu koziorz grający na kozie i gęślosz grający na zupce,

No i ta kapela została, można powiedzieć, wyparta, zmarła z przyczyn naturalnych końcem XIX wieku, kiedy na Podhale weszła muzyka smyczkowa w takiej postaci, w jakiej znają ją dzisiaj wszyscy, skrzypce prym, skrzypce sekund i basy. A ten blok to będą po prostu muzyka tradycyjna z każdego regionu, tak jak natura chciała.

0: Dziękujemy bardzo. Spiekliwa, Karolina Kopczyk, Karolina Kopczyk. Marta Matuszna, Stanisław Miałczak, Jacek Michałczak, Jędrek Gudmostowy, Paweł Majerczyk, Stanisław Bafia, Rafał Bałaś, Przemysław Wicek. Do widzenia.
1: Muzyka gór, czyli porozumienie muzyków ziem górskich.
2: Górole, górole, góralsko muzyka, cały świat łobędzies, nie ma takiej nika. Prawda, nie?
1: Partnerami festiwalu są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, KODY, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża i gmina Sejny.
2: Szanowni Państwo, dalszy ciąg tej zabawy góralskiej będzie w ambasadzie, czyli w klubie festiwalowej. A teraz, korzystając z okazji, że są z nami na scenie przedstawicielki grupy śpiewaczej Jawonczyncianki i Sąsiedzi, chcielibyśmy wręczyć trzecią nagrodę w konkursie Fonogram Źródeł 2025 za album Pieśnią Łazywo Byciu. Nagrodę przyznano za udokumentowanie żywej i zmieniającej się tradycji oraz szczególne walory muzyczne i wykonawcze.
1: Zapraszamy na scenę redaktora Naczelnego Radiowego Centrum Kultury Ludowej i dyrektora Radiowej Dwójki Piotra Kędziorka.
2: Zapraszamy na środę. No i wielkie brawa dla nagrodzonych. Trzecia nagroda w konkursie Fonogram Źródeł 2025 za album Pieśnią o Żywobyciu. Jawożyńcianki i Sąsiedzi.
1: My serdecznie dziękujemy artystom i Państwu, a koncert prowadził Krzysztof Trybunia-Tutka
2: i Patrycja Cisz.
1: Oddajemy głos do studia.
3: Muzyka z polskich gór.

0: wypełniła pierwszą część dzisiejszego koncertowego wieczoru 27. Festiwalu Folkowego Nowa Tradycja. Tak jest, już za chwilę wrócimy do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, bo pojawią się goście ze Szwajcarii. Międzynarodowy zespół Jalla Miku, artyści związani ze sceną alternatywną Genewy. I zanim posłuchamy ich koncertu, posłuchajmy, co o własnej muzyce, podejściu do tradycji i kulturalnym klimacie Genewy miał do powiedzenia Cyril Jeterian, jeden z inicjatorów powstania grupy Jalla Miku. Rozmawiała z nim Magdalena Teichma.
1: My name is Cyril Jeterian.
2: Nazywam się Cyril Jeterian. Jestem muzykiem urodzonym na Bliskim Wschodzie, w Libanie. Później wychowywałem się w Paryżu, a ostatecznie trafiłem do Genewy w Szwajcarii, gdzie założyłem wytwórnię i sklep płytowy Bongo Joe. Zawsze grałem w wielu zespołach, zaś od kilku lat działa też mój duet Cyril Cyril, dwóch Cyrili, ja i Cyril Bondi. Kilka lat temu stworzyliśmy również razem Jalla Miku. DNA tego zespołu polega na pokazaniu prawdziwie międzynarodowej Genewy. Nie tej od ONZ i wielkich instytucji, ale tej ulicznej, migranckiej, tej, która jest bliższa naszym oczom i sercom. Ten projekt polega na stworzeniu spotkania i wspólnego języka między różnymi planetami, muzycznymi i społecznymi, ale nie w oczywisty sposób. Powiedziałem wszystkim przyjaciołom, których poznałem w Genewie przez lata, że nie będzie im łatwo, bo niekoniecznie będziemy grać ich rytmy, że możliwe, iż pójdziemy bardziej w zachodni, punkowy kierunek, ale z ich tradycjami i zobaczymy, co z tego wyniknie. Taki był pomysł.
3: Dla mnie Jalla Miku brzmi jak zespół, który nie chce wygładzać różnic między kulturami, muzykami i tradycjami, ale raczej je podkreślać. Czy zgadzasz się, że właśnie na tym polega sens tego projektu?
1: In my opinion, like all the traditional music that exists carries a lot of punk.
2: Moim zdaniem każda tradycyjna muzyka niesie w sobie dużo punka i tej katarzis, która pomaga ludziom żyjącym razem w każdej wiosce, w każdym miejscu na ziemi. Pomysł polegał właśnie na podkreśleniu tego aspektu, wydobyciu z każdego członka zespołu jego własnego zaplecza i próbie stworzenia czegoś, co zabrzmi nowo dla wszystkich. Chcieliśmy przesunąć granice muzyki. To rodziło się w procesie wspólnego grania. Pierwsze próby były bardzo zabawne. Liczyliśmy raz, dwa, trzy, cztery, a każdy zaczynał w innym momencie, bo przecież niektóre tradycje muzyczne w ogóle nie przejmują się rytmem parzystym. Z tego chaosu zaczęły rodzić się pierwsze rzeczy, które brzmiały dobrze dla wszystkich naszych uszu. Potem coraz głębiej wchodziliśmy w te nowe brzmienia. Niczego wcześniej nie zaplanowaliśmy. To był bardzo spontaniczny sposób tworzenia muzyki. Mogło się nie udać. Byliśmy gotowi po prostu eksperymentować i zobaczyć, dokąd nas to zaprowadzi.
3: Użyłeś wcześniej terminu punk. W kontekście Jalla Miku to bardziej filozofia czy brzmienie?
2: Punk jako styl muzyczny może być u nas gdzieś wyczuwalny. Pojawiają się jego elementy, ale zarazem nie jesteśmy wcale zespołem punkowym. Dla mnie punk to przede wszystkim filozofia i bardzo ważne podejście DIY, czyli zrób to sam. Nie chcieliśmy tworzyć spotkania czy też fuzji zachodnich muzyków wykształconych w szkołach muzycznych z ludźmi będącymi strażnikami swoich tradycji. Chodziło raczej o uwolnienie energii i osobowości poprzez muzykę. Dla mnie to właśnie jest punkowe podejście. Można je usłyszeć w niektórych naszych utworach, może też podchodząc całościowo do albumu, ale bardziej jest to u nas klimat niż styl muzyczny.

0: Wasza muzyka się zmieniła, bo zmienił się też skład zespołu. Pierwszy album nagraliście z innymi ludźmi. Czy tę nową płytę traktujesz jako nowy rozdział, czy naturalną kontynuację?
1: Rzeczywiście. Wszyscy mieliśmy poczucie po ukazaniu się tego drugiego albumu, że jest on tak naprawdę bardziej ponownym debiutem niż drugą płytą. To, co celebrujemy na tym albumie, to kolejne spotkanie ludzi, kolejne zgromadzenie, już inna historia. Wyzwanie pozostało jednak takie samo, podobnie jak przesłanie i filozofia stojące za procesem tworzenia. Tak więc świętujemy to spotkanie różnych światów politycznych, społecznych i muzycznych i sprawdzamy, co z tego wyniknie. Poza tym jesteśmy już bardziej doświadczeni w organizowaniu tego chaosu, bo mamy przecież za sobą pierwsze podejście. Ale na tym etapie nie wiem jeszcze, co będzie dalej. Na razie po prostu cieszymy się graniem muzyki nagranej z tym nowym składem i pokazywaniem ludziom specyficznego muzycznego świata Jalla Miku.
0: Jalla Miku to naprawdę wielokulturowy zespół. Opowiedz proszę o członkach grupy. Skąd pochodzą i na czym grają?
2: Now the lineup that plays on this new album.
1: W obecnym składzie mamy Samuela Tesfagergesa, politycznego uchodźcę z Erytrei. Przeszedł całą drogę migranta na twardo, tę znaną z gazet i newsów. Sahara, przeprawa przez Morze Śródziemne, ciągłe zagrożenie śmiercią, aż w końcu dotarł z rodziną do Szwajcarii. Samuel śpiewa i gra na kraże. To wschodnioafrykańska, niemal starożytna lira. Jest też Emma Suarez, osoba związana z eksperymentalnym undergroundem Genewy, choć wychowała się w południowo-zachodniej Francji. Obsługuje przede wszystkim elektronikę i przeróżne maszyny. Na perkusji gra Cyril Bondy, tak jak w naszym duecie Cyril i wielu innych wspólnych projektach. To mój muzyczny brat. Dalej mamy Louis Nobile, pochodzi ze Szwajcarii, choć już nie z Genewy. Jest świetną jazzową kontrabasistką, ale w tym zespole postanowiła grać na basie elektrycznym. Nigdy wcześniej tego nie robiła, ale doskonale czuje groove. No i jestem ja. Gram na banjo, które nie brzmi jak banjo. Lubię nazywać je UFO banjo. Gram też na gitarze elektrycznej i śpiewam. Lubię eksperymentować. Jestem muzykiem samoukiem. Kilka lat temu ktoś podarował mi czterostrunowe banjo, używane dawniej w jazzie i ragtime na początku XX wieku. Nie wiedziałem, jak na nim grać, ale też nie chciałem, żeby brzmiało tak, jak powinno. Używam wielu efektów i stroję je w dosyć nietypowy sposób. Na scenie widać, że gram na banjo, ale praktycznie nie słychać dźwięku banjo. Taki jest mój sposób. Moje korzenie są na Bliskim Wschodzie. Tak więc w niektórych utworach śpiewam po arabsku. Samuel natomiast śpiewa w Tigrinya, jednym z języków używanych w Erytrei. Jest też francuski, więc mamy trzy języki. Na pierwszym albumie również był arabski, ale północnoafrykański, z Maroka i Algierii, oraz Tigrinya i francuski. Na nowej płycie wszyscy śpiewamy i bardzo mi się to podoba. Nie chodzi tylko o chórki. Każdy z nas postanowił wyrazić siebie, więc tak naprawdę jest kilku głównych wokalistów.
2: Express ourselves, each of us.
0: Wasza muzyka brzmi jak spotkanie tradycji z futurystycznym spojrzeniem na świat. Czy bardziej interesuje cię przyszłość muzyki, czy jesteś zakorzeniony w tradycji?
1: Rozumiem to pytanie jako o mój stosunek do czasu. Nawet jeśli mieszkam od dekad w kraju zegarków i zegarów, nie myślę o czasie w ten sposób. To dla mnie bardzo zachodnie jego postrzeganie, niczym wkładanie czasu w pudełka epok. Nie interesuje mnie dzielenie wszystkiego na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Moja relacja z muzyką to traktowanie jej jako kontinuum. Nie sądzę, by ktokolwiek naprawdę wynalazł muzykę. Nawet te najsłynniejsze nazwiska w jej historii. Wszystko już istnieje w naturze. Śpiew ptaków, odgłosy zwierząt, wiatr.

0: L, singing and wind blowing.
1: Staram
0: Being
1: się być
0: honest
1: szczerym
0: with
1: ze sobą
0: my practice,
1: i po
0: I
1: prostu
0: would
1: tworzyć
0: say I'm
1: własne
0: interested
1: podejście
0: into
1: do muzyki,
0: trying to
1: czuć
0: create
1: ją
0: a
1: jako coś
0: personal
1: nowego
0: approach to
1: dla siebie
0: music
1: samego,
0: and
1: tu
0: feeling
1: i
0: it new for
1: teraz.
0: myself, being in the present. Then it
1: Dla
0: can in
1: zachodniego
0: the end
1: świata może
0: sound
1: to brzmieć
0: futuristic for the
1: futurystycznie,
0: Western world,
1: ale tradycyjne
0: but
1: solo Samuela na
0: traditional
1: krarze
0: solo of
1: potrafi
0: Samuel
1: mnie
0: Beckett, his
1: przenieść bardzo
0: choir
1: daleko, w
0: can bring
1: czasie albo
0: me
1: w głąb
0: very
1: siebie,
0: far
1: i to mi
0: into time
1: wystarcza. Nie
0: perspective.
1: skupiam się
0: Deep
1: specjalnie na
0: inside myself,
1: przeszłości
0: I
1: ani
0: would then ask you,
1: przyszłości.
0: so I
1: Naszą
0: would really
1: rolą
0: care
1: jest
0: about
1: robić
0: past or
1: to, co
0: future, but
1: robimy
0: my
1: najlepiej,
0: role
1: jak
0: now is
1: potrafimy,
0: to do
1: skoro
0: my
1: żyjemy
0: best
1: na tej
0: as
1: planecie.
0: we are alive on this planet.
1: Pochodzisz z Bliskiego Wschodu, gdzie tradycja muzyczna jest bardzo silna i charakterystyczna. Równolegle w zespole spotyka się kilka innych tradycji. Jak wobec tego stworzyć muzykę naprawdę globalną?
0: I have
1: Muszę
0: to accept that
1: zaakceptować,
0: these are
1: że
0: my
1: to
0: roots,
1: są
0: but it's
1: moje
0: not me,
1: korzenie,
0: you know? So,
1: ale one
0: I mean,
1: nie
0: if I were
1: definiują
0: to be
1: mnie
0: true to
1: całkowicie.
0: myself, I'm
1: Jeśli
0: not
1: chcę być
0: just
1: szczery
0: a
1: wobec siebie, nie
0: 100% product
1: jestem
0: of the Middle East, you know?
1: stuprocentowym
0: I'm a
1: produktem
0: subtle
1: Bliskiego Wschodu.
0: mix of
1: Jestem
0: different
1: subtelną mieszanką
0: influences. Ending
1: różnych
0: up in
1: wpływów.
0: Switzerland,
1: Kiedy trafiłem
0: especially
1: do
0: in
1: Genewy,
0: Geneva, where
1: jednego z miast, w którym
0: Protestantism
1: narodził
0: was
1: się
0: born, you know?
1: protestantyzm i
0: Calvin,
1: gdzie
0: and
1: Kalwin
0: he
1: tak po
0: just
1: prostu
0: simply forbid
1: zakazywał
0: music.
1: muzyki,
0: I mean, people
1: odkryłem
0: here don't have
1: miejsce,
0: like
1: które
0: that
1: właściwie nie
0: much
1: miało
0: musical
1: silnej lokalnej
0: tradition. It's not
1: tradycji
0: like as
1: muzycznej.
0: if you go
1: To nie
0: in
1: było tak
0: a lot of
1: wciąż
0: different
1: w wielu
0: places where
1: miejscach na
0: people
1: świecie,
0: and kids would
1: gdzie od
0: learn new
1: dziecka
0: traditional
1: wyrasta się
0: music.
1: w konkretnej
0: So since
1: muzyce.
0: it's a kind of
1: Tak
0: a
1: więc
0: blank
1: była to
0: page, you
1: trochę
0: know,
1: biała
0: like
1: karta,
0: I've arrived
1: pusta strona.
0: here when I was a
1: Przyjechałem tu
0: teenager,
1: jako
0: and I
1: nastolatek
0: mean,
1: i choć
0: that
1: było w
0: was
1: tym coś
0: sad, and at the
1: smutnego,
0: same time there was
1: jednocześnie
0: something to be
1: dawało to
0: written. And if
1: możliwość
0: I had
1: napisania
0: ended up
1: czegoś
0: somewhere else,
1: nowego.
0: maybe I would
1: Gdybym
0: play totally
1: osiedlił się
0: different
1: gdzie
0: music.
1: indziej, pewnie grałbym zupełnie inną muzykę. Współtworzysz wytwórnię Bongo Joe. To nie tylko wytwórnia, ale też sklep, scena, pewna społeczność. Czy od początku chciałeś stworzyć właśnie coś takiego?
0: I've always toured a lot with the music of my bands,
1: Dużo
0: different bands,
1: koncertowałem z
0: and
1: różnymi
0: one day
1: zespołami i w pewnym
0: I
1: momencie
0: felt the need
1: poczułem
0: of
1: potrzebę stworzenia
0: creating kind of
1: czegoś
0: a
1: w
0: hub,
1: rodzaju
0: you know,
1: hubu.
0: with
1: Chciałem
0: the wish
1: mieszać
0: of
1: ludzi, jak
0: mixing
1: na przykład
0: people, like
1: mieszkańców
0: people
1: mojej
0: from my
1: dzielnicy,
0: neighborhood
1: z przyszłościowo
0: to
1: myślącą,
0: very like a
1: muzyczną
0: forward-thinking
1: inteligencją miasta.
0: music intelligentsia of my city, having this
1: Zarazem
0: popular and
1: chciałem mieć
0: grounded
1: do tego
0: approach to what
1: ugruntowane
0: is, you
1: i
0: know, to
1: popularne
0: have a
1: miejsce.
0: space, you know,
1: Nigdy nie
0: I've
1: czułem
0: not
1: się
0: felt
1: naprawdę
0: comfortable just
1: dobrze, spędzając
0: frequenting
1: czas
0: and spending
1: wyłącznie z
0: time with
1: ludźmi
0: people that
1: podobnymi do
0: were a
1: mnie.
0: lot like me, you know,
1: Lubię
0: I
1: innych
0: like,
1: ludzi,
0: you know, other
1: tych
0: people and
1: różnych
0: people that
1: ode
0: are
1: mnie.
0: different to me. I think this is
1: Myślę,
0: the
1: że
0: way
1: tylko
0: we
1: tak
0: can
1: można
0: just
1: nauczyć
0: live
1: się żyć
0: all
1: razem,
0: together, you know, and
1: nauczyć
0: maybe
1: się
0: changing
1: tolerancji,
0: things,
1: coś
0: learning, you
1: zmieniać,
0: know,
1: przestać bać
0: tolerance
1: się tego i
0: and not being
1: kogo nie
0: scared
1: znamy.
0: anymore about
1: Tak więc,
0: what
1: kiedy
0: we don't know, you
1: otwieraliśmy
0: know,
1: sklep
0: so, or
1: płytowy,
0: who we don't know.
1: praktycznie
0: We
1: z
0: decided
1: niczego od
0: about
1: razu
0: opening a
1: wiedzieliśmy, że
0: record
1: będzie też
0: store, which
1: barem
0: would
1: i
0: be a label.
1: kawiarnią.
0: We wanted to mix, you know, like music lovers with just like all people from the building and the
1: Chcieliśmy, by
0: neighborhood
1: spotykali
0: and
1: się tam
0: having, you
1: zarówno
0: know, all these
1: miłośnicy
0: people to
1: muzycy, jak i
0: gather
1: zwykli
0: and talk.
1: mieszkańcy
0: So
1: okolicy
0: then it
1: mogli się tam
0: became bigger and
1: gromadzić
0: bigger over
1: i
0: time,
1: rozmawiać.
0: but
1: Z
0: the
1: czasem
0: idea
1: wszystko się
0: was the
1: rozrosło,
0: same
1: ale
0: from the
1: idea od
0: beginning,
1: początku
0: you know,
1: była
0: until
1: i jest do
0: today.
1: dziś taka sama.
0: If we say in terms of
1: Całość zaczęła się
0: companies,
1: jako
0: I
1: projekt
0: mean, all
1: DIY.
0: these
1: Zrób to
0: are
1: sam i w
0: administrated the
1: zasadzie
0: same
1: nadal
0: way. It's
1: tak
0: very
1: funkcjonuje.
0: horizontal, everybody's equal. It's what we call association. So even if
1: Wszystko działa bardzo
0: I'm the one that had
1: horyzontalnie.
0: these
1: Wszyscy są
0: ideas and
1: równi na
0: founded
1: zasadzie
0: all deals,
1: stowarzyszenia.
0: I'm not the
1: Nawet
0: boss.
1: jeśli
0: There is a
1: byłem
0: lot of
1: pomysłodawcą i
0: autonomy. Bongo
1: założycielem,
0: Joe,
1: nie jestem
0: you know,
1: szefem.
0: employs a lot of
1: Stawiamy na
0: people,
1: dużą
0: people in the
1: autonomię.
0: bar, the
1: Sporo razem
0: friends, the
1: dyskutujemy.
0: record store, etc. And
1: Bongo Joe
0: after
1: zatrudnia
0: like
1: dziś
0: all these
1: wiele osób.
0: years,
1: Przy barze,
0: so
1: przy
0: almost like
1: wydarzeniach, w
0: 12
1: sklepie.
0: years or
1: Po
0: 13 years now,
1: 12-13
0: I feel I'm a
1: latach
0: bit
1: trochę
0: tired
1: męczą
0: of
1: mnie różne
0: some
1: aspekty,
0: aspect of
1: jak na
0: it, you know, like
1: przykład zarządzanie ludźmi, ale
0: managing
1: jednocześnie
0: people.
1: to
0: But then, I
1: piękna
0: mean,
1: codzienność.
0: it's a very beautiful everyday thing going on.
1: Czym kierujecie się przy wyborze artystów do katalogu?
0: I think there is a lot of good music, then
1: Wszędzie jest
0: so
1: dużo
0: it's very
1: dobrej muzyki,
0: subjective
1: ale
0: and personal
1: oczywiście
0: somehow.
1: to też
0: I have to
1: bardzo
0: feel close
1: subiektywna i
0: to
1: osobista
0: the people
1: opinia.
0: we're gonna
1: Muszę
0: work
1: też
0: with. This
1: czuć
0: is one of
1: pewną
0: my
1: bliskość z
0: jobs. I mean,
1: ludźmi, z którymi
0: we do it very
1: współpracujemy,
0: seriously.
1: ale to wciąż nasza
0: Sometimes
1: praca,
0: if we
1: więc
0: feel that
1: traktujemy to
0: we
1: bardzo
0: have to deal with
1: poważnie.
0: a
1: Jeśli mamy
0: complicated
1: poczucie, że
0: characters,
1: współpraca
0: maybe
1: będzie
0: we, even if
1: trudna
0: we
1: przez
0: would
1: charakter
0: sell very
1: artysty,
0: well some
1: czasem
0: albums, we prefer,
1: rezygnujemy,
0: you know, not to
1: nawet
0: go this
1: jeśli
0: direction.
1: moglibyśmy dobrze
0: The idea
1: sprzedać
0: is
1: płytę.
0: to share
1: Chodzi
0: this
1: o
0: love
1: dzielenie się
0: and passion for
1: miłością do
0: music.
1: muzyki.
0: There is a vibe we
1: Myślę,
0: share
1: że z
0: with the artists we
1: artystami w
0: have
1: naszym
0: on the
1: rusterze
0: roster. I
1: dzielimy
0: think
1: pewien vibe.
0: I really
1: Bardzo
0: want
1: ważne
0: artists
1: jest dla
0: to
1: mnie, by
0: play
1: artyści
0: great
1: dobrze
0: shows
1: grali
0: on
1: na
0: stage
1: żywo.
0: as well. So this is very important to me. I think today there is a lot of great musicians
2: Na
0: on.

0: W całym świecie jest wielu znakomitych muzyków i dziś nagranie dobrej płyty nie jest już tak trudne jak 50 lat temu, ale scena nie kłamie. Kiedy widzę muzyków całkowicie oddanych temu, co robią, dzielących się tym z ludźmi, jak tylko postawią stopę na scenie, kiedy czuję się pewien rodzaj niebezpiecznej ekscytacji i napięcia, bardzo to lubię.
1: I really like it a lot. If I can
0: Jeśli taki artysta trafia do Bongo Joe, jestem naprawdę szczęśliwy.
2: Co dla ciebie jest wyjątkowego w Genewie i jej muzycznym czy kulturowym krajobrazie?
1: It's a complexity that has different faces.
0: To skomplikowane miasto o wielu twarzach. Jest ta oficjalna, bogata Genewa, pełna międzynarodowych instytucji, bardzo zamożnych ludzi i prywatnych banków. To zresztą też odpowiada za sukces tego kraju. Ja nie odnajduję się w niej. Ale co może zaskakujące, Genewa przez prawie dwie dekady była też jednym z najbardziej skwoterskich miast Europy. Kiedy przyjechałem tam jako nastolatek, scena undergroundowa była niemal mainstreamem. Istniały setki skwotów. Odkrywałem życie kulturalne i nocne. To całkowicie otworzyło mi oczy, pokierowało moim życiem i ukształtowało sposób, w jaki teraz tworzę muzykę. Prowadzę wydawnictwo, sklep czy bar.
1: This is a very important aspect of everything I do from, you know, my teenagehood to today.
0: Ten skwoterski okres Genewy skończył się brutalnie, dosłownie w kilka miesięcy, ale miał ogromny wpływ na wszystko, co robię do dziś. Udało mi się załapać na końcówkę tych złotych czasów i wielu ludzi, których pamiętam z tamtego okresu, nadal działa w kulturalnym undergroundzie miasta.
2: Jakiej muzyki słuchasz obecnie? Czy może odkryłeś ostatnio coś nowego, co cię zainspirowało?
0: Słucham mnóstwo muzyki, która jeszcze nie została wydana, ponieważ dostaję po prostu bardzo dużo demówek do naszej wytwórni. Spędzam naprawdę dużo czasu słuchając muzyki, której nikt jeszcze nie zna i nie mogę się nawet nią dzielić. Wciąż jednak zdarzają się niespodzianki. Dzień, w którym przestanę być zaskoczony propozycjami, być może będzie oznaczał, że należy zamknąć interes. Ostatnio na przykład odkryłem zespół z genewskiego undergroundu grający na drumlach. Czterech muzyków używa różnych odmian tego instrumentu z całego świata i tworzy muzykę, jakiej nigdy wcześniej nie słyszałem. Czasem brzmi jak elektronika, czasem jak minimalistyczna muzyka repetytywna, a czasem nie wiadomo nawet, z jakiej planety pochodzą te dźwięki. Zespół nazywa się Onda Anaconda i wydamy ich debiut tego lata. To jedno z moich najfajniejszych ostatnich odkryć.
2: A czy masz jakieś doświadczenia z muzyką z Polski?
0: Tak, w pewnym momencie mojego życia słuchałem dużo muzyki tradycyjnej i natknąłem się na jakąś szaloną muzykę z Polski. Nie wiem dokładnie, co to był za styl, ale brzmiało to jak muzyka z polskich gór. Smyczkowany bas, skrzypce, to był kwartet albo kwintet, bardzo specyficzne rytmy. Miałem kiedyś serię płyt z taką muzyką i tytuł brzmiał chyba Muzyka Ognia albo coś podobnego. Ta muzyka kompletnie rozwaliła mi głowę. Słuchałem jej dużo i bardzo chciałbym ją znowu odnaleźć. Pamiętam tylko, że były to bardzo stare nagrania. Natomiast później, kiedy zacząłem na poważnie kolekcjonować winyle, słuchałem sporo polskiego jazzu. Na świecie był bardzo znany także przez to, że wielu hip-hopowców brało z niego sample. No i kiedy jeszcze pracowałem w sklepie płytowym, to zamawialiśmy do niego najróżniejsze rzeczy, w tym właśnie z Polski. Zapraszam na koncert Jalla Miku. Być może odkryjecie muzykę, jakiej do tej pory jeszcze nie słyszeliście. Miks różnych korzeni i rejonów naszej planety. Spotkacie też muzyków, dla których wspólne granie jest źródłem radości, a ich muzyka jest wciąż świeża i wyjątkowa także dla nich samych.
3: A zapowiadał to wszystko.

Cyril Jeterian z zespołu Yalla Miku. I to było wprowadzenie do drugiej części dzisiejszego wieczoru na festiwalu Nowa Tradycja. Czy są Państwo gotowi? Wracamy do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.

0: świata, a gdyby dom growali, mijałyby lata. Ja, ha, ha, ha. Witajcie bardzo pięknie.
1: Krzysztof Trebunia, Tutka.
2: I Magdalena Tejchman.
1: Dobry wieczór Państwu. To już ostatni wieczór, ostatni koncert dzisiejszego wieczoru na Festiwalu Nowa Tradycja, choć nie jest to koniec naszej zabawy, o czym powiem też za chwilę. Witamy oczywiście wszystkich tych z Państwa, którzy oglądają nas od samego początku, od godziny 19.30, jakże i tych, którzy dołączyli do nas teraz w mediach społecznościowych. Można nas oglądać na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. No i oczywiście witam wszystkich słuchaczy programu drugiego. W Polsce i w ogóle w Europie Wschodniej mamy taki termin, który nazywa się muzyka troista, no i on się odnosi do takiej tradycyjnej kapeli złożonej z trzech instrumentów. No ale co zrobić? Co gdyby go nieco zmienić i odnieść go do czasów dzisiejszych, teraźniejszych, do muzyki globalnej? Co jeżeli na przykład mamy muzykę bazującą na trzech lub więcej tradycjach, śpiewaną w ogóle w trzech językach? Jalla Miku to międzynarodowy kolektyw, który łączy muzyków z rogu Afryki, z Bliskiego Wschodu, przedstawicieli współczesnej, eksperymentalnej sceny genewskiej. Ich twórczość wyrasta ze spotkania tradycji i nowoczesności. To bardzo dynamiczna przestrzeń, w której brzmienia tradycyjnych instrumentów, ludowe motywy, historie o ludziach, o polityce, o zdarzeniach z różnych części świata przenikają się właśnie z tą nowoczesną muzyką, z elektro, z house'owym pulsem, z krautrockowym groove'em, a nawet też i z punkową energią. No a nazwa zespołu też jest znacząca. Jalla, arabskie słowo wyrażające taki entuzjazm, zachętę, zestawione zostało z Miku, z nawiązującym do wirtualnej postaci, z oprogramowania Vocaloid, to symbol cyfrowej, futurystycznej popkultury.
2: To także głos współczesnej Genewy, tej ulicznej, migranckiej, alternatywnej i posiadającej przeróżne doświadczenia. Zapraszamy zespół Emma Suars, Cyril Bondi, Samuel Ades Tezvagerges, Luis Nobil, Cyril Jeterian.
1: Jalla Miku, witamy serdecznie.

очень добрый.

0: Samuel Hades, Tosfa Gergesh.
1: Merci beaucoup.
0: Cyril Bondy. Louise Knobil. Emma Swartz.
2: Cyril Yitarian.
3: Yalla Miku.
4: Dziękujemy bardzo.
3: Bardzo pięknie dziękujemy. A teraz już dziękujemy wszystkim, co się do tego koncertu przycynieli.

0: Jest tych nazwisk dużo, ale to jest właśnie ten moment, kiedy chcemy wszystkim podziękować. Reżyseria dźwięku Ewa Guziołek, Michał Bereza. Nagłośnienie Jacek Głaskowski, technicy Marcin Piękoś, Marcin Poszczorowicz, Artur Afek, Tomasz Chomicz, Jonatan Jargieło, Paweł Lipiec, Robert Żychliński. Obsługa sceny Piotr Hołubowski, Paweł Krasnodębski. Wideo Adam Krasnodębski, Adam Sieńkowski, Krzysztof Czajkowski, Wiktor Wysocki i Maciej Długosz. Kierownictwo produkcji Sylwia Gorlas i Magdalena Todynek-Jabłońska. A wraz ze mną był tutaj oczywiście Krzysztof Trebunia-Tutka.
1: I Magdalena Teichma. Pięknie wam dziękujemy i pytamy pięknie. Zapraszamy serdecznie na jutrzejszą drugą część konkursu o godzinie 16:00 tu w studium koncertowym. Wstęp wolny, a wieczór koncerty.
0: Zapraszamy na godzinę 19:30. Wystąpią laureaci folkowego fonogramu roku. Będzie Oberka Strawel, a także zwycięzcy ubiegłorocznej nowej tradycji, czyli zespół Tercet Imperial. Ja tymczasem już przekazuję głos do studia programu drugiego, gdzie czeka na Państwa Joanna Grodkowska. Natomiast tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze z nami trochę pobyć, zapraszam do Ambasady Muzyki Tradycyjnej. Dobranoc.
2: Dwójka, jesteś na miejscu? Halina Łabonarska.
3: Osiem minut po godzinie 22:00.
4: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
3: Nasz program realizuje nadal Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie i jest to szczególny moment. Pierwsza moja audycja po powrocie z Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów 72. już, która odbywała się, i to było po raz pierwszy w historii, na Łotwie w Rydze. Ci z Państwa, którzy słuchali mojej pierwszej relacji przed tygodniem w Wybieram Dwójkę, wiedzą już, że Ryga to idealne miasto na takie spotkania, no i na radiowe wydarzenie tego typu. Ryga ma to szczęście, że siedziba radiofonii łotewskiej to piękny XIX-wieczny jeszcze budynek, zresztą dawniej siedziba okazała bardzo banku. Teraz w miejscu sejfu radio ma swoje archiwa. I budynek ten znajduje się vis-a-vis katedry, a więc przy placu katedralnym w samym centrum, w samym pępku tego pięknego zresztą i świetnie zachowanego, a także odnowionego miasta, w którym można znaleźć no, prawdziwe perełki, jeszcze średniowieczne kamienice, ale także bardzo interesujące domy w stylu Art Nouveau. No a jeśli chodzi o samą trybunę, wzięły w niej udział 23 radiofonie, oczywiście głównie europejskie, ale także argentyńska, meksykańska, z Hongkongu i Chile po raz pierwszy. Przesłuchaliśmy 40 utworów, w tym 50%. Parytet doskonały to dzieła kobiet kompozytorek. Mówiłam o nurtach, które ujawniły się bardzo wyraźnie, nurcie nostalgii czy melancholii. No i w tym utworze, którego dziś będziemy słuchać, także to właśnie pobrzmiewa i to bardzo, bardzo wyraźnie. Zaskoczył mnie ten utwór niezmiernie i dałam mu swoją najwyższą punktację w kategorii ogólnej. To utwór norweskiego kompozytora Jonasa Liskaruda, którego wspominałam już w tej pierwszej relacji. To rocznik 1990. Twórca, który zajmuje się takimi kategoriami jak kruchość na przykład, albo stagnacja, albo łączy ten właśnie redukcjonizm i taką kruchość swojej muzyki.

sztuki z zaawansowanymi technikami wykonawczymi, z preparacją, mikrotonalnością. No a jego muzyka często przyjmuje za punkt wyjścia materiał historyczny, starając się ożywić go w tej właśnie estetyce kruchości, demontując, dekonstruując i składając na nowo jako relikty to echo przeszłości. Tak jest właśnie tym razem, a utwór, który nosi tytuł The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping, a więc jest to fraza wzięta z Franciszka Karpińskiego, z jego sielanki Laura i Filon, którą to frazę i którą to melodię tej właśnie ludowej piosenki zaczerpnął kompozytor przez Chopina i jego fantazje na tematy polskie. A więc wyobrażają sobie Państwo moje zaskoczenie, kiedy pierwszy utwór pobrzmiał tak wyraźnie nutą polską, nutą chopinowską. Utwór napisany na fortepian i trio, które tworzy saksofon, akordeon i kontrabas. To znakomite norweskie trio Poing, muzycy niezwykle wszechstronni, biorący udział w różnych alternatywnych projektach. Mam tutaj dla Państwa też w drugiej części audycji przedstawię fragmenty płyty nagranej z Mają Radkiem. No i ten właśnie skład, cztery instrumenty, podają nam cytaty z koncertu E-moll Chopina, z jego fantazji na tematy polskie. Jest także w końcu utworu Mazurek Fis-moll opus 6, ale te właśnie, te relikty przeszłości są zatopione przez kompozytora w tym właśnie akompaniamencie pozostałych instrumentów, które tworzą szczególne brzmienie. Takie brzmienie bardzo prywatne, takie jakby ktoś usiadł po prostu do instrumentu w domu wieczorem i próbował, po prostu próbował grać, a więc odarte z całego tego blichtru, z wirtuozerii, z tego, z czym tak od razu i natychmiast kojarzy nam się muzyka Chopina. Chopin prywatnie w kompozycji Jonasa Lee Skaruda zatytułowanej Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły. Na fortepianie gra Sanae Yoshida, wraz z nią trio Poing.

I tak właśnie cytatem z Mazurka Fismol op. 6 kończy się kompozycja norweskiego twórcy Jonasa Skaruda zatytułowana Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły, co jest cytatem z Sielanki Karpińskiego, Laura i Filon. A więc mieliśmy tutaj cytaty z Fryderyka Chopina, młodego Chopina z fantazji na tematy polskie, z właśnie tą prostą melodią Sielanki z koncertu e-moll. No i na koniec także Mazurek zabrzmiał. Na fortepianie lekko preparowanym grała Sana Yoshida, wraz z nią znakomite Poing Trio, no i orkiestra Radia Norweskiego pod dyrekcją Ilana Wolkowa. To była bardzo wysoka rekomendacja tegorocznej trybuny kompozytorów, a ja dodam tylko, że no bo skąd ten Chopin i tak intensywnie przeżywany? Otóż Jonas Skarud zaczynał swoją muzyczną karierę jako pianista. Kontuzja przerwała jego drogę pianistyczną, ale zwrócił się ku kompozycji. Ten utwór miał być pogodzeniem się z tą nową zupełnie sytuacją. Myślę, że znakomicie mu wyszedł. Do utworów rekomendowanych na trybunie będę wracać za tydzień, a teraz jeszcze korzystam z okazji, aby zaprezentować Państwu to właśnie Poing Trio, tym razem z Mają Radkie w muzyce niemieckiej Brechta i Weila, Brechta Hansa Eislera. To będą songi, to będą fragmenty z opery Za trzy grosze, a więc teraz zupełnie inny klimat. A co o tym napisali artyści? Jak możemy, pieszcząc stare idiomy, współczesne

własną rządzą i energią sugerować zaproszenie alternatywy dla egocentrycznego, postmodernistycznego kapitalizmu i liberalizmu, Brecht zachęcał do zabawy i wyolbrzymiania elementów wykorzystywanych na scenie. Wiązało się to z oddzieraniem wydarzenia z jego oczywistej, znanej jakości i tworzeniem poczucia zdumienia i ciekawości. W ten sposób mieliśmy nadzieję zakomunikować, że rzeczywistość jest podobnie skonstruowana i zmienna, a więc dołączcie do nas w śpiewie i nigdy nie przestawajcie się zmieniać.

sind nur aufgebrochen, aus dem Dreck der Bist

wenn dann der Kopf fällt, sage ich. Hoppla!

0: Kurt Weill, wcześniej Hans Eisler, no i Bertolt Brecht. Trzy postaci, wokół których krążyła wyobraźnia muzyczna Maji Radke i norweskiego tria Poing w nagraniach z płyty Watch Out. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.
1: Reklama.
2: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Zapraszamy na 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej. Od 22 maja do 16 sierpnia opery, operetki, balet. Magia muzyki na scenie i w plenerze. Przeżyj najpiękniejsze dzieła operowe na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. Baw się podczas Wiedeńskiej Krwi, Zemsty Nietoperza, La Gazza Ladra i New York Music Show. Daj się poruszyć tańcem w Igraszkach Miłosnych Carmen i balecie Romeo i Julia. Sprawdź na www.operakrakow.pl.
4: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
1: Reklama.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak.
6: A słuchają nas Państwo w piątek, 22 maja, minęła 23.

0: Kłaniamy się Państwu. Magdalena Wojtulanis i Przemysław Psikuta. Witamy w dwójkowym Jam Session. Od razu mówię, że nie jesteśmy dziś sami w dwójkowym studiu. Są dziś razem z nami Elżbieta Mazol.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: I Jerzy Mazol.
2: Dobry wieczór.
0: Witajcie. Świetnie, że jesteście, przybywacie z pięknymi, wielobarwnymi prezentami dla słuchaczy dwójkowego Jam Session, z płytą, której dziś będziemy słuchać, będziemy dziś o niej rozmawiać i ona będzie pretekstem do naszego spotkania. Dawno was nie było, dawno, Jerzy, nie rozmawialiśmy właśnie live w naszych piątkowo-sobotnich audycjach nocnych o twojej muzyce, a sporo rzeczy się wydarzyło. No dziś mam wrażenie, skoncentrujemy się na albumie

0: o którym już jest głośno, a który jeszcze swojej oficjalnej premiery tak naprawdę nie miał, bo płyta, jak się przed chwilą dowiedziałem, ujrzy światło dzienne tak oficjalnie 1 lipca.
1: Tak, będzie i koncert i myślę, że wtedy może pojawi się w streamingach. To cały czas jest przez nas rozważane, ponieważ z płytą poprzednią, która była wydana troszeczkę przez Mazoleum i Lep Records, czyli z płytą Pory, było tak, że najpierw wyszło CD, ono się w zasadzie sprzedało i wtedy pojawił się winyl. I mieliśmy jakby podwójną premierę, która okazała się bardzo taką skuteczną bronią w niszy, powiedzmy. Ponieważ ci, którym bardzo podobało się CD, a są wielbicielami winyla, też nabyli winyl. Przy tej płycie historia wydaje nam się być podobną, aczkolwiek jest to pierwsze wydawnictwo mojej słynnej bardziej idei niż wydawnictwa Mazoleum.
0: Właśnie, idei, tak jak powiedziałeś, to jest pewna koncepcja, o której mówiliśmy tutaj nawet w tym dwójkowym studiu, prawda, tak, wielokrotnie. Strasznie się cieszę, że trzymamy w dłoniach to pierwsze wasze dziecko. Mówię wasze, bo Elu, świetnie, że jesteście razem. Wiem, że dzisiaj ważny też dzień.
1: Przemku, ty lubisz nam towarzyszyć w ważnych dniach.
2: To prawda.
0: No, tak się jakoś składa.
2: Ale teraz musimy wtajemniczyć słuchaczy, tak, że kiedy przychodziła na świat nasza najmłodsza córka, to ku mojej wielkiej irytacji, że zamiast zajmować się mną, to się zajmował radioodbiornikiem, który był na sali porodowej. I w końcu, kiedy tam przestało trzeszczeć, to okazało się, że to jest dwójka.
0: Pojawiła się dwójka.
2: I to byłeś ty, Przemku. I pamiętam, to była płyta, nie pamiętam tytułu, ale to był Olafur Arnalds. I nasza córka Carmen przyszła na świat przy twoim głosie i utworach Olafura Arnaldsa.
0: Wiecie, ja pamiętam, ten moment, bo nawet skreśliliście w tym niezwykle szczęśliwym dla was dniu kilka słów, które wypuściłem w eter. Tak, pamiętam ten dzień, tylko nie pamiętam, który to był rok.
2: 2017. Jerzy spojrzał na mnie w panice, bo sam nie pamiętam.
1: Nie, bo jak mnie się pytają, o ile lat mają dzieci, to ja odpowiadam, że to ciągle się zmienia. Prawda? Skąd mam wiedzieć?
0: Ty mierzysz ich wiek płytami też. Tak, tak czasami bywa.
2: Prawda.
1: Mogło.
0: Więc proszę państwa, dziś, jak państwo słyszą, przemiła atmosfera. Proszę korzystać z obecności Elżbiety i Jerzego w naszym dwójkowym studiu. Będzie o czym mówić, będzie czego słuchać. Jak powiedziałem, mamy egzemplarze płyty Bromberger Strasse, która dziś będzie naszym daniem głównym, tak chyba mogę powiedzieć. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Proszę odwiedzać nas także na profilach facebookowych. No i proponuję, abyśmy rozpoczęli.

0: Mamy miesiąc maj w rozkwicie i właśnie kompozycja o tym tytule majowy miesiąc. Maj otwiera nasze spotkanie. To fragment albumu Pory. Albumu, który znamy już dobrze z dwójkowej anteny, który poznawaliśmy krok po kroku, systematycznie, miesiąc po miesiącu, kiedy dosyłaliście nam, wy, czyli Piotr Komosiński i Jerzy Mazol, te utwory. 13 miesięcy, jak czytam w opisie, powstawał ten materiał.
1: Ta płyta w ogóle jakby nie powstawała jako płyta. Tej płyty w ogóle nie miało być.
0: Jako całość, prawda?
1: Tak, i to był bardziej komunikat wzajemny, który do siebie wysyłaliśmy. I jakby różnica, która jest między nami, różnica osobowości, różnica charakterów, różnice muzyczne były powodem do tego, żeby prowadzić dialog. Więc bo niektórzy muszą tak prowadzą dialog, mówiąc to samo i to wtedy się wszystkim zgadza. Natomiast my byliśmy bardzo różni. Piotr stworzył piękny obrazek i utwór, który zobaczyłem idąc na spacer z psami w telefonie. I mu napisałem, że dogram do tego klarnet.
0: I tak się zaczęło.
1: To było o 10 rano, a o 12 on miał już klarnet. Do tego 1 listopada, dlatego mamy tam 2 listopady, bo uznałem, że no żeby nie było tak sztampowo, że 12 miesięcy, no, pory, no, oczywiście pełno kpin, pory, gacie i tak dalej, a dla mnie to bardziej pory na wodzie i tak zrobiliśmy, że premiera tej płyty odbyła się na łodzi flisackiej na Wiśle, gdzie pory wody towarzyszyły porom muzycznym naszym. I to konsekwencja Piotra, jego uważność. Ja bywałem gdzieś w trasie, wtedy akurat graliśmy taką trasę powrotną na chwilę z Kurami i łapał mnie gdzieś tam w przestrzeni podróży, w pociągu, w hotelu, w toalecie nagrałem jeden klarnet.
0: To musiał być dla ciebie niesamowity kontrast, kiedy po koncercie właśnie z Kurami grałeś do linii basowej Piotra Komosińskiego na przykład.
1: Często miałem skrawki obrazków, także wiesz, tutaj moje praktyki grania partytur graficznych, czy grania do filmów na

0: żywo, no czy grania do dzieł sztuki.
1: To odżyło.
0: Bardzo mi pomagało. Mhm. Po prostu była to opowieść wspólna w tym momencie.
2: Tak, zaczynamy od tego albumu, który, jak powiedziałem, towarzyszy nam od, no, od miesięcy. W listopadzie wszystko się zaczęło, pamiętam to. Listopad też płytę zamyka, bo tylko ten miesiąc pokazujecie podwójnie. Mhm. Pory są z nami.
0: I są na winylu już.
2: I są na winylu.
0: Ta jakość na winylu jest naprawdę odmienna. Przy tej płycie, gdzie, jak sam mówiłeś, były to trochę jakby single, opowieść co miesiąc, to przerzucenie płyty ze strony na stronę nie przeszkadza, a mastering powtórny zrobiony przez Michała Kupicza no bardzo dużo dodał brzmieniowo tej płycie, więc jeśli ktoś ją poznał na CD, myślę, że może mieć, jeśli jest kolekcjonerem, wielką przyjemność, by to odkryć na nowo, bo ja taką przyjemność miałem i zrobiliśmy jakby drugą premierę i ona też się odbiła fajnym echem wśród odbiorców. Więc
2: no właśnie, i wiem, że są wśród nas słuchaczki, słuchacze, którzy uwielbiają fotografie, uwielbiają piękne,
0: właśnie.
2: Piękne projekty, a tutaj ta płyta to są przecież także fotografie, to są także zdjęcia Piotra Komosińskiego i one w formacie winylowym naprawdę robią wrażenie.
0: Bo w formacie winylowym jest tak, w formacie CD mamy książeczkę, w której jest każdy miesiąc, ma swoje
2: swoją
0: zdjęcia.
2: Stronę.
0: Natomiast w formacie winylowym te 12 miesięcy jest jako profesjonalna fotografia, która jest jak grafika, jest w prezencie włożona do każdej płyty, ale losowo. Więc każdy dostaje coś, co może sobie jako obraz w domu powiesić, piękne zdjęcie, w znakomitej jakości wydrukowane, ale my nie wiemy, jaka, która to jest fotografia w danej płycie.
2: Wiedziałem, że pory, znaczy tak sądziłem, że pory też dziś zabrzmią i że to się, że to przypadnie Państwu do gustu. Pan Mateusz napisał do nas tak: z wielką przyjemnością przyjąłbym egzemplarz właśnie płyty Pory, o której wspominają panowie w trakcie audycji. Bardzo dziękuję za dbałość o słuchaczy. Znakomitą selekcję muzyki, idealnie sprawdza się ona przy moim wieczornym pisaniu artykułów naukowych. I melduję, że moi studenci również słuchają dwójki. Pan Mateusz z Warszawy. Panie Mateuszu, pozdrawiamy. Jeśli chodzi w temacie pór roku, no, porozmawiamy poza anteną, może wynegocjujemy dla pana egzemplarz. Zachęcamy państwa do kontaktu, no i sięgamy, moi drodzy, po otwarcie płyty, której chcemy dziś poświęcić trochę czasu, o której chcemy kilka słów na pewno powiedzieć. Jerzy, mam propozycję. Posłuchajmy otwarcia, posłuchajmy pierwszego utworu, może bez zapowiedzi, bo to wiele nam wyjaśni.
0: Jeden.

0: Jeden, taki tytuł nosi ten 9-minutowy utwór, który otwiera album Bromberger Strasse. Liliana Zieniawa, perkusja, Szymon Burnos, instrumenty klawiszowe, nagrania terenowe i Jerzy Mazol, klarnety. Tak się całość zaczyna. Płyta, która jak podkreślałem na początku, dziś jest naszym takim punktem wyjścia. I może, Jerzy, powiedzmy kilka słów o tym miejscu tytułowym, bo jest ono ważne. Zresztą na plecach płyty pojawia się bardzo ciekawy tekst, tak zwany liner note. Te teksty, te komentarze powracają. Mówiliśmy tutaj w tym studiu o tym, kiedy gościłem członków zespołu Pokusa, że dziś wraca się trochę do pełnych opisów, do tego, aby ta płyta była trochę takim samodzielnym dziełem sztuki. Mija trochę moda na taki minimal, że gdzieś tam instrumenty wykonawcy pojawiali się na samym końcu okładki. Trzeba było szukać tych informacji.
1: U niektórych wykonawców nie pojawiają się inni wykonawcy. To tak zauważ. Wiesz, u Björk nie znajdziesz nawet składu World Saxophone Quartet na płycie, ale to był taki moment może, bo jeśli płyta powstaje w jakimś konkretnym kontekście, to trudno się tego wyprzeć. Ja w większości wypadków na moich płytach, czy jak to była płyta być, czy tak jak pory, ma to odniesienie do całej historii.
0: Właśnie ty lubisz opowiadać historię, a że to są płyty instrumentalne, tym bardziej te historie nas ciekawią, interesują. Są takim kontrapunktem do tej
1: muzyki. Mogę powiedzieć, że to się no nie chcę powiedzieć, że dziesiątki lat, ale dekadę historia powstawania tej płyty ma. Jakby. Zajeżdżałem do... O, coś straciłem odsłuch siebie, ale to nic. W każdym

0: każdym razie latami przyjeżdżałem do Torunia. O, wiem, co się stało. Wypadła mi...
1: A my ciebie świetnie słyszymy.
0: Przyjeżdżałem do Torunia, stawałem pod tym budynkiem i robiłem sobie selfiacze, spacerując. No, Ela szła do rodziców, a ja coś tam spacerowałem po parku bydgoskiego przedmieścia, zupełnie nie przypuszczając, że kiedykolwiek w tym mieście będziemy mieszkać. To był taki budynek o budowie szachulcowej z taką elewacją łuskową, z dachówek ułożoną z boku, więc naprawdę piękny. I myślałem, że to się skończy jak w Gdańsku, czyli że ten budynek przypadkowo, w cudzysłowie oczywiście, zapruszonym ogniem spłonie. No i pojawi się deweloper i to wszystko przebiegnie tak, jak ostatnimi laty to się zdarza. Z równie pięknymi miejscami. Ale to był Toruń. Jak się tam sprowadziliśmy 3 lata temu, już ponad, okazało się, że ten budynek ożywa. Mhm. Że on odzyskuje inną funkcję, już niemieszkalną jak kiedyś, ale staje się miejscem, gdzie można coś zrobić.
2: I wydarzyło się to pod presją mieszkańców, którzy nie mogli znieść, że ten piękny budynek niszczeje i jego wyjątkowy, zabytkowy charakter po prostu przepada na zawsze.
0: Tak.
2: Za to kochamy Toruń.
3: To jest imponujące, co mówicie.
0: I okazało się, że to będzie hub kulturalny, że będzie służył mieszkańcom. Są różnego rodzaju w tym miejscu sale, studia, pracy. W drugiej części budynku powstał ZAZ, czyli...
2: Zakład Aktywności Zawodowej,
0: tak.
2: W którym kawiarnie, takie bistro w zasadzie, mhm. i mały hotel łamany na hostel prowadzą osoby, które żyją z jakiegoś rodzaju niepełnosprawnością i tam mhm. mogą pracować i jest to dla nich miejsce, które tworzą naprawdę.
0: A w drugiej części powstało trochę pracowni fotograficznych, sala koncertowa mała jest i jest studio, w którym ja już nagrywam drugą, trzecią płytę. Bo powstała płyta Haiku, która myślę, że będzie jeszcze w czasie wakacji gdzieś się pojawiać. I gdzieś w październiku, jesienią płyta kwintetu opartego na tym trio, którego dzisiaj słuchamy, z Piotrem Komosińskim na kontrabasie i z Maciejem Stanieckim na gitarze.
3: Świetnie. O tym trio, którego słuchamy, chciałbym, żebyśmy jeszcze kilka słów później powiedzieli.
0: To są wybitni muzycy, najwybitniejsi, jakich ostatnio miałem okazję spotkać i z Lilianą co najmniej dekady już współpracuję.
3: Właśnie o tym wiem.
0: Obserwuję jej rozwój. Ona przez ten czas też mieszkała w Berlinie. Skończyła akademię w Krakowie. Wspaniały muzyk, wspaniała osoba. I zanim, powiem nieładnie, to było modne grać z kobietami, to ja grałem z nią jako z muzykiem najlepszym w tym miejscu, jakiego spotkałem. Oczywiście miałem uwagi kolegów, że mógłbym jakiegoś perkusyjnego pakera zatrudnić albo gwiazdę, do których mam dostęp.
3: Ale przecież ty z Elvinem Jonesem już grałeś. Więc, zamykając historię miejsca, ładnie napisałeś się, że na okładce to historia o życiu, które tam zaistniało poprzez sztukę, o jego przemianach, trwaniu i cudzie odrodzenia. Koncepcja jest dziełem tego czasu i miejsca. Państwo się rozpisali. Może zanim posłuchamy następnego utworu, który wybraliśmy, kilka słów od pana Piotra, naszego stałego słuchacza. Cytuję. Chciałem się podzielić osobistym wspomnieniem związanym z albumem Bromberger Strasse, bowiem mam zaszczyt znać ten materiał już od długiego czasu. Było to w grudniu 2024 roku. Przebywając wtedy służbowo w Gdańsku, wybrałem się pewnego popołudnia na Wyspę Sobieszewską do rezerwatu Ptasi Raj. Miałem ze sobą muzykę. Najpierw wędrując pośród przepięknego lasu i wydm, słuchałem projektu Ptaki Polski, w którym Jerzy Mazol wraz z Michałem Szturomskim i innymi artystami

czarowali transowymi dźwiękami. Kiedy dotarłem do plaży, ruszyłem w kierunku zamglonych dźwigów w porcie północnym, słuchając dźwięków z pliku, który Jerzy wspaniałomyślnie mi podarował, zastrzegając, żebym zachował dyskrecję. Bałtyk, mgła i Bromberger Strasse. To było niebywałe kilkadziesiąt minut. Kilkadziesiąt minut spektaklu, w którym Jerzy udał się w klarnetową podróż. Szymon Burnos malował krajobrazy w klawiszowych barwach iście psychodelicznych, a Julia Zieniawa zdawała się być od

Wielki finał, tak kończy się album Bromberger Strasse. Tria Mazol, Burnos, Zieniawa. Jerzy Mazol, klarnety, Szymon Burnos, instrumenty klawiszowe, live electronics i nagrania terenowe i Liliana Zieniawa, perkusja. 27 minut po północy, mamy już nowy dzień, 23 maja. Zamkniemy to dzisiejsze spotkanie otwarciem jednocześnie całego tygodnia przyszłego i tego weekendu, który przed nami, podczas których to dni będziemy słuchali bardzo dużo muzyki Milesa Davisa. Setna rocznica urodzin oczywiście zobowiązuje. Cały szereg audycji w dwójce. Jutro wydanie Dużej Czarnej, które wspólnie z Cezarym Gumińskim właśnie dedykujemy elektrycznemu okresowi Milesa Davisa. Wieczór płytowy w niedzielę. Beaches Brew wspólnie z Tomaszem Szachowskim. Zapraszam Państwa na to spotkanie, na tę muzyczną ucztę. No i przyszły tydzień ze szczególnym uwzględnieniem wtorku, bo właśnie dokładnie we wtorek przypada rocznica urodzin Trębacza. A dziś na domknięcie wybrałem pewien materiał koncertowy, który myślę świetnie połączy nam się też z tym, czego słuchaliśmy do tej pory. Fragment koncertu z klubu Fillmore West, czyli San Francisco, kwiecień roku 1970, 10 kwietnia. Wtedy zarejestrowano ten materiał, który ukazał się na płycie Black Beauty, Miles at Fillmore West. Rzecz wydana pierwotnie tylko w Japonii, a wreszcie świata dopiero 24 lata po premierze. Album koncertowy, jeden z tych, myślę, najważniejszych, jeśli mówimy o elektrycznym Milesie, bez Wayne'a Shortera, ale ze Steve'em Grossmanem na pokładzie. Steve Grossman na saksofonie sopranowym, Chick Corea na fortepianie elektrycznym, który tutaj, no, można powiedzieć, rozpycha się ze swoim Rhodesem. To jest jeszcze czas, kiedy do zespołu nie doszedł Keith Jarrett jako drugi klawiszowiec, co pamiętamy. Dave Holland na basie.

elektrycznym, Jack DeJohnette na bębnach, Airto Moreira instrumenty perkusyjne i oczywiście Miles trąbka. Proponuję finał tego występu. Masqualero, temat Shortera, którego nie ma, ale muzycy podejmują jego temat i potem Spanish Key z kosmicznym niemal finałem w wykonaniu Chica Corea, o którym ktoś napisał, że tutaj brzmi niczym San Ra. Posłuchajmy.

Aż trudno uwierzyć, że to było 56 lat temu. Fillmore West, San Francisco, 10 kwietnia 1970 roku. Na pokładzie elektrycznego ansamblu Milesa Davisa Steve Grossman, saksofon sopranowy, Chick Corea, to właśnie on w ten sposób grał na elektrycznym fortepianie Rhodesa, Dave Holland na gitarze basowej, Jack DeJohnette perkusja, Airto Moreira instrumenty perkusyjne i oczywiście Miles Davis trąbka, Spanish Key, a wcześniej Mascualero, temat Wayne'a Shortera. Corea tak wspominał ten szalony czas. Nasz zespół zdawał się być w nieustannym momencie przejściowym, ciągle szukającym miejsca lądowania, choć w głębi duszy wszyscy wiedzieliśmy, że ono nigdy się nie znajdzie. No i jak wiemy, nigdy nie nadeszło to lądowanie Milesa Davisa. Proszę Państwa, przed nami audycje poświęcone geniuszowi trąbki, już jutro Duża Czarna, a Beaches Brew w najbliższą niedzielę. No i właśnie może tym tematem się

pożegnajmy tematem zagranym. Dokładnie tego samego dnia, 10 kwietnia 1970 roku. Pięknie dziękujemy za dziś. Magda Wojtulanis i Przemek Psikuta. Dobrej nocy.

0: Fantazja Polska.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest sobota, 23 dzień maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na spotkanie z polską muzyką. Dziś sporo czasu poświęcimy legendom fortepianu, wielkim wirtuozom. Pierwszym z nich będzie kompozytor, pianista, który podbijał estrady w pierwszej połowie XX wieku, czy to w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii. Był sławny na całym świecie. A mowa o Ignacym Friedmanie, niezrównanym interpretatorze dzieł m.in. Fryderyka Chopina. Dwa chopinowskie nagrania Friedmana przed nami. Usłyszymy go w polonezie As-Dur op. 53, a następnie w nokturnie Es-Dur op. 55, numer 2.

Ignacy Friedman, niezrównany interpretator dzieł Fryderyka Chopina. W Fantazji Polskiej słuchaliśmy dwóch jego nagrań, a były to Polonez As-Dur op. 53 oraz Nocturne Es-Dur op. 55 numer 2 Fryderyka Chopina. Do fortepianu należy początek dzisiejszego spotkania. Tak jak mówiłem, będziemy słuchać muzyki, a także nagrań wielkich polskich wirtuozów. Niewątpliwie takim wirtuozem i prawdziwą legendą był Ignacy Jan Paderewski. Sięgam po wydany kilka lat temu album, na którym doskonale znany polskiej publiczności Kevin Kenner wykonuje dzieła Paderewskiego na Steinwayu z 1925 roku. Dodam, co jest tutaj

Najważniejszą informacją jest to instrument należący niegdyś do Paderewskiego. Najbardziej rozbudowany utwór na tej płycie, rozmiarami przyćmiewający miniatury Paderewskiego, to sonata S-moll op. 21, kompozycja z 1903 roku. Dzieło patetyczne, napisane z wielkim rozmachem, no i stawiające przede wszystkim na wirtuozerię. Trzy części tego utworu to pierwsza Allegro con fuoco, druga Andante ma non troppo i trzecia Allegro vivace. Sonatę Paderewskiego wykona na jego instrumencie Kevin Kenner.